0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: To był największy mundial w historii, więc i finał musi być epicki. Zapraszam na ostatni tydzień relacji z piłkarskich mistrzostw świata w Ameryce na antenie radiowej Jedynki. Zanim dowiemy się, kto wygrał, przemierzę jeszcze tysiące kilometrów, by porozmawiać z kibicami z całego świata. Co im się podobało, a co niekoniecznie. Ile wydali na wizytę za oceanem? No i czy było warto? Oj, było. Kacper Merk, do usłyszenia.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Minęła godzina trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Krajowe magazyny gazu wypełniły się już w 3/4, wyraźnie szybciej niż zakładał rządowy harmonogram. Eksperci studzą jednak entuzjazm, przypominając, że sam wysoki procent zapełnienia nie oznacza jeszcze spokojnej zimy.
3: Polska osiągnęła 75% zapełnienie magazynów gazu już na początku lipca. To poziom, który jeszcze niedawno kojarzył się raczej z końcem sierpnia. Analityczka do spraw bezpieczeństwa energetycznego Zuzanna Nowak przestrzega jednak, że przy dłuższych mrozach czy zakłóceniach w dostawach obecne zapasy szybko mogą się skończyć.
4: Rzeczywiście jesteśmy europejskimi liderami, ale tylko i wyłącznie na poziomie procentowym. Nasze magazyny gazu są stosunkowo małe.
3: Realna pojemność krajowych magazynów to niewiele ponad 3 miliardy metrów sześciennych. To zaledwie ułamek rocznego zużycia gazu w Polsce.
4: Powinniśmy rozbudowywać magazyny gazu, także tutaj jest wiele pracy do wykonania.
3: W ubiegłym sezonie magazyny osiągnęły pełne 100% dopiero pod koniec września. Piotr Durys, Polskie Radio.
2: Lekcja narodowej samoświadomości. Tak w 85. rocznicę pogromu premier Donald Tusk odniósł się do zbrodni w Jedwabnem dokonanej na ludności żydowskiej w czasie II wojny światowej. Trzeba umieć spojrzeć historii i prawdzie prosto w twarz, podkreślał w Osiekach Lęborskich szef rządu.
5: Ucząc innych, czy starając się nauczyć innych życia w historycznej i politycznej prawdzie, tak jest przecież dzisiaj w relacjach polsko-ukraińskich. Sami przeszliśmy i dalej przechodzimy bardzo trudną drogę. Nasz naród był narodem w sposób imponujący, solidarnym z obywatelami polskimi, Żydami mieszkającymi w Polsce w czasie okupacji, ale równocześnie wiemy przecież dobrze, to nie jest żadne odkrycie, że zdarzały się i to nierzadko rzeczy, których do dzisiaj powinniśmy się wstydzić.
2: Według ustaleń Instytutu Pamięci Narodowej zbrodni na Żydach w Jedwabnem dokonali Polacy z niemieckiej inspiracji. IPN ustalił również, że 10 lipca 1945 roku zginęło tam 340 osób. Awantura na miesięcznicy smoleńskiej. Prezes PiS Jarosław Kaczyński nie mógł złożyć wieńca pod pomnikiem na placu Piłsudskiego w Warszawie. Wicerzecznik PiS Mateusz Kurzajewski ma zastrzeżenia do pracy policji, która była obecna na miejscu.
6: Ci prowokatorzy mieli pełną ochronę funkcjonariuszy policji, którzy nie umożliwili nam dojścia do pomnika i złożenia tych kwiatów, chroniąc jednocześnie prowokatorów, którzy powinni być z tego pomnika usunięci. Przypominam, że nasze uroczystości mają charakter zgromadzeń cyklicznych, czyli mają pierwszeństwo, więc każdorazowo powinniśmy mieć możliwość uczczenia pamięci tych, którzy zginęli 10 kwietnia 2010 roku. Stało się inaczej.
2: Krzysztof Paszyk z PSL uważa, że Prawo i Sprawiedliwość jest ostatnią partią, która ma prawo krytykować działania policji.

0: Przypominam Prawu i Sprawiedliwości, jak zachowywała się policja, kiedy oni rządzili. Pierw odróbmy lekcje dotyczące tamtych czasów, a potem wysuwajmy jakieś zastrzeżenia.
1: Prezes PiS nazwał policję bojówkami rządzącej partii. Stwierdził, że będą musiały być wyciągnięte konsekwencje i trzeba będzie zbudować w przyszłości Gwardię Obywatelską. MSWiA potępia ataki wymierzone w funkcjonariuszy policji. Śledczy sprawdzają, czy w Powiatowym Centrum Medycznym w Braniewie doszło do nieprawidłowości przy rozliczaniu pracy jednego z lekarzy. Chirurg miał wykazywać ponad 1000 godzin pracy w miesiącu i zarobić w rok 1 800 000 złotych, mówi przewodnicząca Rady Nadzorczej Centrum Monika Trzcińska.
2: Była to procedura, która nie trwała chwilkę, nie była jakby tylko na jakiś czas spowodowany, nie wiem, brakiem personelu czy czegoś takiego, tylko była to sytuacja notoryczna, trwająca wiele lat. Dlatego też postanowiliśmy zakończyć takie praktyki.
1: Według wstępnego audytu nieprawidłowe rozliczenia jednego lekarza mogły narazić szpital na stratę 3 800 000 złotych. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Całkowita awaria sieci energetycznej na Kubie to już druga taka sytuacja w ciągu tygodnia i czwarta w tym roku. Po poniedziałkowej awarii obejmującej cały kraj w Hawanie doszło do protestów. Powtarzające się problemy z siecią energetyczną na Kubie to skutek blokady dostaw ropy naftowej nałożonej przez Stany Zjednoczone. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Pogoda.
1: Na wschodzie kraju przelotne opady deszczu i zanikające burze. Temperatura przeważnie od 10 do 15 stopni. W dzień od 19 na wschodzie, 22 w centrum do 25 na zachodzie kraju.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
4: Jak pozować do dobrego portretu fotograficznego?
5: Wiem, że dużo osób jest troszkę przestraszona, bo jest to nowa czynność. Dla mnie to jest taka krótka randka.
4: Chcą Państwo spróbować? I to za darmo. Podczas naszego rodzinnego pikniku z życia wzięte już dziś w Ełku od 12 na wszystkich chętnych będzie czekał wybitny fotoreporter i fotograf Wojciech Grzędziński.
5: Staram się wyciągnąć to, co tworzy Was unikalnymi, niepowtarzalnymi. To jest fajne przeżycie. Życie w ogóle, no i wspaniała pamiątka.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.

kiedy muzyk jazzowy i wirtuoz harmonijki ustnej Larry Adler zagrał Błękitną Rapsodię, jej kompozytor George Gershwin miał powiedzieć: to brzmi tak, jakbym napisał to specjalnie dla ciebie. Z 24 roku Rapsodia jest przełomowym dziełem George'a Gershwina. Dziś pamiętamy o 89. rocznicy śmierci tego wielkiego klasyka muzyki rozrywkowej i króla jazzu. Radiowa Jedynka w nocy, dobry wieczór, Danuta Kreńska. Utworów Gershwina będziemy słuchać aż do świtu. Jest wiele anegdot związanych z życiem i twórczością George'a Gershwina. Kolejna przekazuje nam refleksję Maurice'a Ravela. Gdy George Gershwin poprosił go o naukę, Ravel miał powiedzieć: po co ma być pan drugorzędnym Ravelem, skoro jest pan pierwszorzędnym Gershwinem? Pierwszorzędny Gershwin napisał wiele pierwszorzędnych tematów. Większość powstała na potrzeby broadwayowskich musicali i filmów muzycznych. Kołysanka Summertime z opery Porgy and Bess jest absolutnie

Summertime Gershwina jest najczęściej coverowaną piosenką w historii. Absolutnie najlepsze wykonanie tego utworu należy do Ellie Fitzgerald i Louisa Armstronga. To nagranie z 1957 roku. Powszechnie uważa się, że najlepszą wersję rockową piosenki nagrała Janis Joplin. Billie Holiday nadała Summertime głęboki, liryczny charakter. W interpretacji kołysanki akcent na niezwykły nastrój i minimalizm postawiła Nina Simone. Utwory Gershwina należą do nieprzemijających. Niezwykle często grają je muzycy jazzowi.

George Gershwin miał ogromne ego. Uwielbiał być w centrum uwagi. Na przyjęciach grał na fortepianie wyłącznie swoje utwory. Gershwin był dumny ze swoich kompozycji, szczególnie cenił sobie energetyczny utwór z musicalu Girl Crazy zatytułowany I Got Rhythm. Współcześnie, z dystansem, ale też ze swadą i jak słychać z zamiłowaniem do twórczości Gershwina, I Got Rhythm nagrali Diana Krall i Tony Bennett.

0: Dziś mija 89. rocznica śmierci wielkiego klasyka muzyki rozrywkowej George'a Gershwina.
1: Jedynka. To jest radio.
0: Willie Scanover, miłośnik i propagator muzyki jazzowej, audycja archiwalna.

Jest nowy klub w Nowym Jorku, nowy nocny klub jazzowy, atrakcyjny, przy trzeciej alei i 76 ulicy. Nazywa się Bechez, od nazwiska słynnego nowoorlańczyka, saksofonisty sopranowego i klarnecisty Sydneya Becheta. Jest tam wielki portret Becheta na ścianie klubu. Ale jeśli ktoś sądzi, że nowoorleańska nazwa klubu łączy się z nowoorleańską muzyką, nie ma racji. Klub Bechez nie prezentuje też awangardy jazzowej. Większość artystów występujących tutaj, jak sądzę, można określić jako nowoczesnych mainstreamowców. Na przykład Adam Makowicz tam grał 19 lipca tego roku w towarzystwie George'a Mraza na kontrabasie i grali zwykły program, standardy, wolne, szybkie, utwory własne i tak dalej. Spróbujmy się teraz zrelaksować wraz z Adamem i posłuchać dwóch, trzech standardów, ballad. Zacznijmy od standardu George'a Gershwina, Embraceable You.

0: All right. Adam Makovich.
1: Adam Makovich, George Mraz
0: w
1: Bechez.
0: Bar,
1: czyli w barze, restauracji i nocnym klubie jazzowym w Nowym Jorku. To było sympatyczne, medium tempo i posłuchajmy czegoś w tym samym typie. Może nawet wolniej, standard Rodgersa i Harta, My Funny Valentine.

0: My Funny Valentine.
1: My Funny Valentine. Wróćmy do średniego tempa w ostatnim utworze, którym jest znana kompozycja Henry Manciniego Dni wina i róż.

0: Dnia Małgorzata Glabisz-Pniewska.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Letnia scena jedynki. Wakacyjna przestrzeń muzyczna, która porusza zmysły. Piosenki do kołysania biodrami, do bujania się w hamaku, do tańca na plaży i do podziwiania zachodów słońca nad jeziorami. Leniwe melodie, luźny klimat, piasek w butach i późne, sobotnie popołudnie. Idealny wakacyjny miks. Ula Kaczyńska, zapraszam w sobotę o godzinie 17.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Minęła godzina 5, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Jedynki, Ewa Worobiec, zapraszam. Prezydent oficjalnie rozpoczął rozmowy o zmianach w ustawie zasadniczej. W Belwederze na pierwszym posiedzeniu zebrała się Rada Nowej Konstytucji.
4: Uczestnicy Rady Nowej Konstytucji są zgodni. Debata o ustawie zasadniczej jest konieczna. Według byłego marszałka Sejmu, polityka PSL Józefa Zycha, warto pochylić się chociażby nad kwestią Trybunału Stanu czy Trybunału Konstytucyjnego.
5: Ale nie robić z tego wielkiej polityki.
4: A były marszałek związany z prawicą Marek Jurek dodaje, dyskusja musi przynieść odpowiedź na podstawowe pytanie. Zmiany częściowe, czyli rewizja tego, co już obowiązuje, czy nowa konstytucja.
6: I z całą pewnością konstytucji bardzo przyda się przegląd.
4: Prezydent Karol Nawrocki Radę Nowej Konstytucji powołał 3 maja. Mówił wtedy, że już twórcy Konstytucji 3-majowej przewidzieli konieczność przeglądu przepisów po 20 latach ich obowiązywania. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
3: Zidentyfikowano 8 osób zamordowanych w rzezi wołyńskiej przez oddział ukraińskiej powstańczej armii w lutym 1945 roku w Późnikach, ustaliło Polskie Radio. To pierwszy przypadek ustalenia tożsamości zabitych przez ukraińskich nacjonalistów, mówi rzecznik IPN dr Rafał Kościański.
7: W wyniku działań ukraińskich nacjonalistów zginęło około 120 tysięcy osób, tylko dlatego, że byli Polakami. Wśród nich były kobiety, dzieci i osoby starsze. Instytut Pamięci Narodowej jest zdeterminowany do tego, by przeprowadzić prace poszukiwawcze i ekshumacyjne, aby pochować wszystkie ofiary w poświęconej ziemi, aby każda z tych osób miała swoją mogiłę.
3: Pochówek i upamiętnienie ofiar Wołynia jest warunkiem minimum pojednania z Ukrainą, uważa profesor Walenty Baluk z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.
8: Żeby ten ból był ukojony, trzeba przeprowadzić ekshumację, trzeba pochować i trzeba właśnie godnie upamiętnić te osoby. I to powinna być podstawa pojednania polsko-ukraińskiego, a to pojednanie jest potrzebne, żeby te rany w końcu przestały krwawić i żeby można było się zająć realizacją interesów strategicznych.
3: Centralne obchody Narodowego Dnia Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa odbędą się dziś w Warszawie. Jeden z zatrzymanych mężczyzn, którzy próbowali wejść do siedziby ukraińskiej firmy na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, to były żołnierz Wojsk Obrony Terytorialnej. Pod koniec marca został zatrzymany przez ABW pod zarzutem szpiegostwa na rzecz Rosji. Potwierdził to rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
9: Sąd uznał, że nie ma potrzeby zastosowania w tym wypadku aresztu i uznał, że wystarczą do zabezpieczenia procesu tak zwane środki wolnościowe. Zabrany paszport, zakaz opuszczenia kraju i oczywiście dozór policyjny. Służby zrobiły wszystko, co do służb należało. Wykryły tego mężczyznę, zatrzymały tego mężczyznę. Służby doprowadziły go do sądu.
3: Proces w sprawie szpiegostwa trwa. Polityk partii Korwin próbował wejść z innymi osobami do siedziby ukraińskiej firmy mieszczącej się na terenie Poznańskiego Uniwersytetu Ekonomicznego. Działacz partii wypytywał jedną z pracownic o poparcie dla Stepana Bandery. Zatrzymano w tej sprawie 2 osoby. Co najmniej 3 osoby zostały ranne w nocnym rosyjskim ataku na Kijów, poinformował mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko. Rakiety balistyczne spadły na 4 dzielnice miasta. Pierwsze informacje mówią o pożarach i uszkodzeniach niezamieszkałych budynków, w tym stacji transformatorowej. Wcześniej celem rosyjskiego ataku były miejscowości w obwodzie sumskim. 6 osób jest rannych, 2 trafiły do szpitala. W trzęsieniu ziemi w Wenezueli zginęło ponad 4000

0: tysiące osób. Liczba zaginionych może przekraczać 30 tysięcy. Trzęsienie o magnitudzie 7,5 nawiedziło Wenezuelę 24 czerwca.
1: To są aktualności jedynki.
0: Leśnicy i naukowcy chcą wspólnie odtworzyć krzywy lasy z Gryfina w zachodniopomorskiem. Rosnące tam stuletnie charakterystyczne powyginane sosny są atrakcją turystyczną.
2: Leśnicy od kilku lat próbują odtworzyć krzywy las. Posadzili sosny z nasion zebranych z wykrzywionych drzew, ale te wyrosły proste. To oznacza, że beczkowate pnie to jednak nie geny, a ręka człowieka, który kiedyś je tak uformował. Problem w tym, że nie wiadomo jak to zrobił, mówi Daniel Pogorzelec z Nadleśnictwa Gryfino.
3: Najlepszą metodą będzie próbowanie różnych sposobów. Z czasem będziemy obserwować, który najbardziej przypomina ten aktualny krzywy las.
2: Odtworzeniem metody krzywienia lasu zajmą się naukowcy z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie pod kierunkiem profesora Marcina Kupusa.
4: Ta praca bardzo inspiruje, bo ta magia plus naprawdę niesamowita celebryckość tych drzew sprawia, że będziemy naprawdę z wypiekami próbować tutaj odtworzyć te kształty, te krzywizny.
2: To praca na lata, jeśli nie dekady, jednak oryginalne. Krzywe sosny stopniowo umierają. Krzywy las 2.0 powstaje więc, by mogły go oglądać kolejne pokolenia. Aneta Łuczkowska, Polskie Radio.
0: Rywalem Hiszpanii w półfinale Mistrzostw Świata w piłce nożnej będzie we wtorek Francja, która wcześniej wyeliminowała Maroko. Wieczorem Hiszpania awansowała do półfinału, pokonując Belgię 2-1, do przerwy 1-1. Dziś z kolei Norwegia zagra z Anglią, a w niedzielę Argentyna ze Szwajcarią. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W sobotę w centrum i na wschodzie przelotne opady deszczu i lokalnie burze z drobnym gradem. Temperatura dziś od 19 stopni na wschodzie przez 22 w centrum do 25 na zachodzie.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
5: Jak pozować do dobrego portretu fotograficznego?
6: Wiem, że dużo osób jest troszkę przestraszona, bo jest to nowa czynność. Dla mnie to jest taka krótka randka.
5: Chcą Państwo spróbować? I to za darmo. Podczas naszego rodzinnego pikniku z życia wzięte już dziś w Ełku od 12 na wszystkich chętnych będzie czekał wybitny fotoreporter i fotograf Wojciech Grzędziński.
6: Staram się wyciągnąć to, co tworzy Was unikalnymi, niepowtarzalnymi. To jest fajne przeżycie. W ogóle, no i wspaniała pamiątka.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.

0: prosto z rynku.
1: Błażej Krośniewski, dzień dobry i zapraszam na przegląd najważniejszych i najciekawszych tematów gospodarczych mijającego tygodnia na antenie radiowej Jedynki. A dziś w audycji m.in. o nowych uprawnieniach Państwowej Inspekcji Pracy, która może już przekształcać fikcyjne umowy cywilnoprawne w etat.
2: Pytanie jest takie, co jest tą fikcją? Inspekcja pracy stoi na takim stanowisku, że ta wola stron jest mniej istotna. Najistotniejsze jest to, w jakich warunkach ta umowa jest wykonywana.
1: Rząd chce skończyć z tak zwaną ekościemą.
3: Chodzi o to, żeby konsument mógł zaufać informacji na opakowaniu, stronie internetowej czy w reklamie. Nie będzie można tworzyć własnych, ładnie wyglądających znaczków, które sugerują posiadanie jakiegoś certyfikatu.
1: W audycji Prosto z Rynku powiemy też o uruchomieniu przez resort rolnictwa aplikacji suszowej. Oznacza to, że rolnik, który ucierpiał w wyniku tegorocznej suszy, może już złożyć wniosek o oszacowanie strat.
4: Musi posiadać profil zaufany bądź mObywatela, tak żeby podpisać wniosek, żeby zautoryzować, że to on składa ten wniosek.
1: A co jeszcze trzeba zrobić, aby móc skutecznie taki wniosek złożyć? O tym powiemy już za kilka minut.

0: Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia. Dziś jest sobota, 11 lipca, a to jest audycja
1: Prosto z rynku.
0: A na początek naszego dzisiejszego spotkania susza. I choć aura za oknem może sugerować zupełnie coś innego, to rolnicy wciąż mierzą się z tym problemem. Tak wynika chociażby z najnowszego raportu opracowanego przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Najtrudniejsza sytuacja utrzymuje się w centrum i na wschodzie kraju. Przede wszystkim problem ten dotyka województwa lubelskiego. Tymczasem Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uruchomiło właśnie aplikację suszową. Oznacza to, że rolnicy mogą już składać wnioski o oszacowanie strat powstałych w wyniku tegorocznej suszy. A o szczegółach opowie Państwu Krzysztof Kuczyński.
2: To już drugi raz, kiedy resort rolnictwa uruchomił aplikację suszową. Z tego narzędzia mogą skorzystać wszyscy rolnicy, o ile spełniają określone warunki, tłumaczy dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Marcin Oszańca.
3: Musi posiadać profil zaufany bądź mObywatela, tak żeby podpisać wniosek, żeby zautoryzować, że to on składa ten wniosek. Działki, na które rolnik składa wniosek o wsparcie, muszą być również zawarte we wniosku o przyznanie dopłat za rok 2026, bo na informacjach z agencji, z bazy danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa bazuje aplikacja suszowa.
2: To ważne i potrzebne rozwiązanie, komentuje prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Witold Szmulewicz. Szef KRIR zwraca jednak uwagę, że aplikacja nie jest bez wad i potrzebne jest powołanie specjalnych komisji.
4: Wysokie temperatury, jak takie, jakie były tydzień temu, nie są opisane nigdzie. Więc to trzeba po prostu, zwłaszcza w porzeczkach, w owocach miękkich różnych, to po prostu zobaczyć, bo owoce są przysuszone, małe, spadają, nie dojrzewają, bo utraciły wigor. Uważam, że to komisja, jeżeli rolnik widzi, że na aplikacji mu nie pokazuje żadnych strat, a on je ma, to powinien zgłosić to do komisji gminnej, które powinny to oszacować.
2: Marcin Oszańca zaznacza jednak, że komisje są już powołane i w razie potrzeby będą doglądać strat.
3: Wojewodowie będą bazowali na tych składach komisji, które są powołane. Te komisje będą weryfikowały wystąpienie właśnie upałów w uprawach warzywniczych i sadowniczych, ale bardzo ważna informacja jest taka, że w momencie, gdy rolnik w aplikacji suszowej zatwierdzi wniosek, podpisze wniosek, nie będzie już możliwości do niego powrotu.
2: Na ten moment nie znamy jeszcze stawek pomocy. Stawki w zakresie suszy zostaną zatwierdzone podczas posiedzenia Rady Ministrów.
0: Tu może warto przypomnieć, że w ubiegłym roku te stawki, w zależności od skali strat, wahały się od 1000 do 3000 zł do hektara. Wnioski w aplikacji suszowej będzie można składać do 15 października.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: A to jest audycja Prosto z Rynku, w której teraz o zainaugurowanej właśnie ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej To Twój Pewniak. Jej celem jest zachęcenie konsumentów do wybierania polskich owoców oraz zwracania uwagi na jakość, bezpieczeństwo i pochodzenie żywności. Tomasz Matusiak.
2: Promowane mają być produkty proekologiczne, zdrowe, z możliwie jak najmniejszą ilością pestycydów, podkreśla prezes Związku Sadowników RP Mirosław Maliszewski.
3: To jest kampania przede wszystkim edukacyjna, która ma pokazać konsumentom, że są produkty na rynku, które w doskonały sposób realizują ich oczekiwania, czyli w tym przypadku zawierają zero pozostałości pestycydów, czyli wszystkie zabiegi wykonywane w sadach, w których są te owoce, są zrobione z najwyższą starannością, tak aby konsument w owocach stwierdził prawie takie same parametry jak produkcja ekologiczna. Promowane są w tej chwili owoce jagodowe, jak agres, porzeczka, borówka, za chwilę pewnie śliwka, gruszka i docelowo jabłko, które ma największy udział w rynku. Więc producenci, którzy zdecydowali się w tym reżimie, w tej technologii produkować, de facto są uczestnikami tej kampanii.
2: Prezes Maliszewski zaznacza, że rozpoczęta właśnie kampania może pomóc producentom owoców, dla których ostatni rok był bardzo trudny.
3: Z jednej strony jesteśmy ogromnym eksporterem owoców na rynki zewnętrzne, jesteśmy samowystarczalni w te gatunki, które sami produkujemy, ale też w takich latach jak ten rok, gdzie wiosenne przymrozki spowodowały, że ta produkcja jest trochę mniejsza, jesteśmy też narażeni na import. I chodzi o to, żeby w tej rywalizacji międzynarodowej, czy to na rynku polskim, czy to na rynkach zewnętrznych, pokazywać doskonałą jakość polskich produktów, wyższą jakość niż tą, którą oferują konkurenci.
2: Minister rolnictwa Stefan Krajewski przypomina, że praktycznie każdego dnia budowane jest zaufanie konsumentów do polskich produktów. Jak zaznacza, ta kampania jest tego przykładem.
4: Stawiamy na żywność ekologiczną, żywność wysokiej jakości i te działania wpisują się w ten nasz szeroki projekt. Chcemy wspierać naszych sadowników i zachęcam do tego, żeby korzystać z ryneczków, korzystać z miejsc, gdzie prowadzona jest sprzedaż bezpośrednia, kupować bezpośrednio u producentów. To jest ta nasza cegiełka konsumentów do tego, by pomagać naszym sadownikom.
2: Roczne zbiory owoców w Polsce wynoszą zazwyczaj od 4 do prawie 5,5 miliona ton, w zależności od warunków pogodowych w danym sezonie.
1: Tu może warto dodać, że Polska należy do największych producentów owoców w Unii Europejskiej. Według szacunków Instytutu Ekonomiki, Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

Narodowej. W 2025 roku zbiory owoców wyniosły ponad 4 miliony 700 tysięcy ton, z czego ponad 3 miliony 800 tysięcy ton stanowiły jabłka.

0: Słuchają Państwo radiowej jedynki, w której teraz porozmawiamy o ważnych i długo wyczekiwanych zmianach w prawie pracy. W środę w życie weszła nowelizacja ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, której celem jest ograniczenie zatrudniania w ramach fikcyjnych umów B2B czy umów zlecenia. Najważniejsza zmiana, którą przynosi ta reforma, to prawo okręgowych inspektorów pracy do wydawania decyzji o przekształceniu takich kontraktów w umowę o pracę. A jak to będzie wyglądało w praktyce? O tym między innymi porozmawiamy już za chwilę.
1: Prosto z rynku.
0: A naszym gościem jest teraz dr Iwona Jaroszewska-Ignatowska, założycielka kancelarii People and Law oraz ekspertka Pracuj.pl. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Te nowe przepisy, o których dziś porozmawiamy, mają wyeliminować problem nadużywania umów cywilnoprawnych na rynku pracy. Pytanie tylko, pani doktor, tak się zastanawiam, czy ten problem w ogóle jeszcze obecnie istnieje?
2: Myślę, że tak, że jest taka sfera rynku, gdzie jest to nadużywanie. Jak patrzymy na rynek pracy,

0: to on w zasadzie ma dwa oblicza. Pierwsza część rynku to jest taka część, gdzie rzeczywiście przedsiębiorcy narzucają te umowy cywilnoprawne, umowy zlecenia, umowy B2B, no słabszym ekonomicznie stronom tego rynku. A druga część to jest taka, gdzie świadomie strony podejmują decyzję o tym, żeby po prostu zawrzeć umowę cywilnoprawną. No i teraz pytanie jest takie, co jest tą fikcją? Bo inspekcja pracy stoi na takim stanowisku, że ta wola stron jest mniej istotna. I najistotniejsze jest to, w jakich warunkach ta umowa jest wykonywana. Nie wiemy, w jakim kierunku potoczą się kontrole. Wcześniejsze zapowiedzi były takie, że rzeczywiście inspekcja pracy skieruje swoje kroki do tych przedsiębiorców, do tych firm, gdzie najprawdopodobniej właśnie są te nadużycia, czyli gdzie jest narzucana ta umowa cywilnoprawna, gdzie firma wprost mówi, po prostu jedyna forma zatrudnienia to umowa zlecenia albo umowa B2B, nie chcąc po prostu wchodzić w te obciążenia, które są związane z umową o pracę.
1: To zatrzymajmy się teraz przy tych zapowiadanych kontrolach. Jak one będą wyglądały? No i też co będzie dokładnie sprawdzane?
0: Inspektor pracy będzie badał w pierwszej kolejności na pewno treść umowy, która została zawarta. Już wiele widać treści tych umów, tak? Czasem w tych umowach wpisane są urlopy, czasem jakieś wynagrodzenie za gotowość, czyli widzimy już patrząc na samą umowę, że tak naprawdę ona bardzo przypomina umowę o pracę. Ale w drugiej kolejności na pewno inspekcja pracy będzie badała sposób, w jaki ta umowa jest wykonywana. Inspekcja będzie zadawała pytania zarówno tym osobom, które pracują na podstawie umów cywilnoprawnych, jak i osobom w tych podmiotach, które kierują pracą takich zleceniobiorców czy kontraktorów, tak? Bo bardzo często jest tak, że umowa jest bardzo ładna. Natomiast w praktyce okazuje się, że jest grafik, który jest narzucany przez przełożonego, że są nadgodziny, że jest polecenie pracy nadliczbowej. Więc widać często, że te umowy, nawet jak są bardzo dobrze napisane, to z kolei sposób ich wykonywania, no tutaj rodzi duże wątpliwości i on będzie na pewno kontrolowany przez inspekcję pracy. I teraz, jeżeli inspektor uzna, że tak naprawdę ta umowa jest wykonywana w warunkach charakterystycznych dla umowy o pracę, to wyda podmiotowi polecenie, żeby została zawarta umowa o pracę. Wówczas firma może się do tego polecenia zastosować bądź nie. Jeżeli nie zastosuje się, to okręgowy inspektor pracy będzie mógł wydać decyzję administracyjną, w której przekształci tą istniejącą cywilnoprawną umowę w umowę o pracę.
1: Choć tu dodajmy, od tej decyzji będzie można odwołać się do sądu.
0: Tak, firma może taką decyzję zaskarżyć, ma na to miesiąc i może zaskarżyć tę decyzję właśnie do sądu i dopóki nie będzie ostatecznego, prawomocnego wyroku sądowego, dopóty ta decyzja nie będzie wdrażana w życie, tylko właśnie będzie mogła być zaskarżona. Jedynie w stosunku do osób, które są szczególnie chronione, na przykład w stosunku do kobiet w ciąży, taka decyzja będzie miała natychmiastową wykonalność.
1: W przeciwnym razie, dodajmy, takim pracodawcom będą grozić wysokie kary. I tu musimy stawiać kropkę. Doktor Iwona Jaroszewska-Ignatowska, założycielka kancelarii People and Law oraz ekspertka Pracuj.pl była naszym gościem. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję ślicznie, panie redaktorze. Dziękuję państwu.

0: Prosto z rynku.
1: A Prosto z rynku to audycja na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia, w której dokonujemy przeglądu najważniejszych i najciekawszych tematów gospodarczych mijającego tygodnia. A mijający tydzień przyniósł nam między innymi zapowiedź kolejnego pakietu deregulacyjnego. Zawiera on między innymi rozszerzenie milczącej zgody czy uproszczenie systemu podatkowego. A więcej na ten temat oraz o tym, jak te propozycje oceniają przedsiębiorcy, opowie Państwu Justyna Golonko.
2: Zapowiadanych zmian jest naprawdę sporo. Nowe rozwiązania mają ułatwić przedsiębiorcom prowadzenie biznesu. Między innymi otrzymają oni darmową aplikację do wystawiania paragonów. Jak powiedział minister finansów Andrzej Domański, sprzedawca nie będzie musiał mieć kasy fiskalnej, a aplikacja do e-paragonów ma działać na każdym urządzeniu mobilnym.
3: Darmowa aplikacja ograniczy papierologię, ale także ograniczy dodatkowe koszty prowadzenia działalności. Dzięki tej zmianie możliwe będzie wprowadzenie wstępnie wypełnionych deklaracji VAT-owskich, skoro w tej chwili możemy PIT.
2: I właśnie to rozwiązanie jest jednym z najlepiej przyjętych przez przedstawicieli biznesu. Jak mówi Witold Michałek z BCC, taka aplikacja to ogromne ułatwienie dla przedsiębiorców.
4: Wprowadzenie tej aplikacji bardzo podejrzewam ułatwi tym najmniejszym przedsiębiorcom. To są często ludzie, którzy są nieznajomieni z tymi rzeczami. Oni robią to dorywczo, gdzieś tam na straganach i tak dalej. To zresztą też przyda się samemu fiskusowi, bo będzie więcej takich legalnych obrotów, które będą mogły być zarejestrowane i o które będą opłacane podatki.
2: Pakiet deregulacyjny zakłada również wprowadzenie zmian w interpretacjach podatkowych. Każda nowa interpretacja indywidualna będzie miała określony czas obowiązywania. Co do zasady 5-letni, to też bardzo wyczekiwane zmiany, ocenia Przemysław Pruszyński, ekspert Konfederacji Lewiatan.
5: Ta pewność 5-letnia interpretacji polega na tym, że jeżeli dostajesz interpretację i oni ci ją po 2 miesiącach od wydania zmienią, to ty jeszcze przez 5 lat możesz stosować rozliczenie według tej interpretacji. Kwestia wydawania interpretacji w podatkach lokalnych przez jeden organ, a nie przez 2,5 tysiąca burmistrzów, prezydentów i wójtów gmin, to też bardzo fajna zmiana i też ją pozytywnie oceniamy, że nastąpi tu ujednolicenie tych interpretacji w podatkach i opłatach lokalnych.
2: Kolejnym pomysłem jest rozszerzenie milczącej zgody. Rząd chce wprowadzić tę zasadę w sprawie odroczenia terminów podatkowych dla osób fizycznych. I to jest krok w dobrym kierunku, mówi Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej.
6: Warto też zwracać uwagę, że cały czas trwają prace nad podgłębianiem tych zasad dotyczących domniemanej zgody przez aparat państwa, to znaczy, że tam, gdzie nie ma sprzeciwu przy jakiejś prośbie obywatela czy przedsiębiorcy, to po jakimś czasie uznaje się, że po prostu on dostał zgodę, a nie musi czekać na formalne wystawienie kwitu. Tam jest co najmniej kilka elementów, rzeczy, które będą związane z zachęcaniem administracji do tego, żeby mogła na spokojnie podchodzić do przedsiębiorców w taki jak najbardziej partnerski sposób.
2: Zmiany zaproponowane w pakiecie deregulacji 2.0 mają być przyjęte przez Radę Ministrów do końca tego roku.
1: A do tej pory w ramach pierwszego etapu deregulacji wprowadzono już ponad 160 zmian w prawie. A do zmian w prawie, tym razem korzystnych dla konsumentów, czyli właściwie nas wszystkich, wrócimy jeszcze w dzisiejszej audycji Prosto z rynku, bowiem już za kilka minut powiemy o projekcie ustawy, który rozszerza listę tzw. czarnych praktyk firm. Chodzi m.in. o tzw. greenwashing.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: A to jest audycja Prosto z Rynku, w której teraz o liście czarnych praktyk firm. Ta ma być niebawem rozszerzona. Rada Ministrów przyjęła bowiem projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz ustawy o prawach konsumenta. Projekt ten dostosowuje polskie przepisy do prawa unijnego i ma pomóc walczyć m.in. ze zjawiskiem tzw. ekościemy. Izabela Kostyszyny.
2: Jedną z najważniejszych zmian będzie walka z tzw. greenwashingiem, czyli wprowadzaniem konsumentów w błąd poprzez nieuzasadnione deklaracje ekologiczne. Jeśli przedsiębiorca będzie reklamował produkt jako ekologiczny, zielony, neutralny dla środowiska czy przyjazny planecie, będzie musiał mieć na to konkretne dowody. W przeciwnym razie taka praktyka zostanie uznana za nieuczciwą, a ekologiczność produktów ma dla wielu klientów coraz większe znaczenie, zwraca uwagę Michał Herde z Federacji Konsumentów.
3: Z tym, czy produkt jest wyprodukowany w sposób zrównoważony, czy jest przyjazny dla środowiska, być może jest neutralny, na to konsumenci zwracają uwagę i przedsiębiorcy, producenci, sprzedawcy bazują na tym.
2: Eksperci zwracają uwagę, że niestety część oznaczeń i komunikatów marketingowych niewiele ma wspólnego z rzeczywistością. Konsument widzi na opakowaniu zielony listek, informacje o mniejszej emisji czy hasło sugerujące troskę o środowisko i właśnie na tej podstawie podejmuje decyzję zakupową. Problem pojawia się wtedy, gdy za takim przekazem nie stoją żadne fakty, a jedynie marketing. Przykładów takich praktyk nie brakuje, mówi Michał Herde.
3: No bo czy prawdziwe jest określenie, czy węgiel eko jest ekogroszkiem, czy sztuczna skóra może być ekoskórą, czy na przykład środek zabijający ślimaki może być ekologiczny.
2: Nowe przepisy mają to ukrócić. Producenci będą musieli jasno wykazać, że ich deklaracje dotyczące wpływu produktu na środowisko są prawdziwe i możliwe do zweryfikowania. Chodzi o to, by konsumenci otrzymywali rzetelne informacje, a nie chwytliwe slogany.

0: mówi Bartosz Klimczuk z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
1: Chodzi o to, żeby konsument mógł zaufać informacji na opakowaniu, stronie internetowej czy w reklamie. Zmiany dotyczą też oznaczeń środowiskowych. Nie będzie można tworzyć własnych, ładnie wyglądających znaczków, które sugerują posiadanie jakiegoś certyfikatu. Takie oznaczenia mają być wiarygodne, oparte na uznanym systemie certyfikacji albo ustanowione przez instytucję publiczną.
0: Ale to nie jedyna zmiana. Nowe przepisy mają również zwiększyć przejrzystość informacji dotyczących trwałości i naprawy produktów. Dzięki temu konsumenci jeszcze przed zakupem będą mogli łatwiej ocenić, jak długo dany sprzęt będzie można użytkować i czy jego naprawa będzie opłacalna.
1: Przed zakupem łatwiej będzie się dowiedzieć, czy produkt można naprawić, czy są dostępne części zamienne, instrukcje naprawy, a w określonych przypadkach także dowiedzieć się, jak łatwa jest naprawa, na przykład poprzez prosty symbol śrubokręta z odpowiednią liczbą.
0: Projekt trafi teraz do dalszych prac parlamentarnych.
2: A według założeń, dodajmy, nowe prawo miałoby wejść w życie jesienią tego roku.

0: prosto z rynku.
1: Powoli zbliżamy się do godziny 6 i końca naszego dzisiejszego spotkania w audycji Prosto z Rynku. Zanim jednak to nastąpi, to mam dla Państwa jeszcze tradycyjną garść doniesień z rynków finansowych. A warszawska giełda zakończyła tydzień na solidnym plusie. Najlepszy pod tym względem był piątek, który przyniósł nowe historyczne rekordy na WIG-u i MWIG-u 40. Dobrze też poradził sobie indeks największych spółek, czyli MWIG 20, który zyskał wczoraj ponad 2%. Co ciekawe, stało się tak pomimo niepokojących doniesień o ponownej eskalacji na linii USA-Iran. A więcej o tym, czym żył warszawski parkiet w ostatnich dniach, opowie Mikołaj Sobierajski, analityk XTB.
2: Rynek powoli przyzwyczaja się do tego typu informacji, a inwestorzy zdają sobie sprawę, że ten konflikt nie będzie miał jednej prostej ścieżki. Jednocześnie rynek cały czas zakłada, że obie strony mają interes w tym, aby ostatecznie dojść do jakiegoś porozumienia. Jeżeli chodzi o krajowe czynniki, to

0: NGPW bardzo dużo uwagi przyciągały dwa tematy. Pierwszym było przyjęcie przez Sejm projektu OKI, czyli osobistych kont inwestycyjnych. Drugim ważnym wydarzeniem była decyzja Rady Polityki Pieniężnej o pozostawieniu stóp procentowych bez zmian. Rynek bardzo pozytywnie odebrał wypowiedzi prezesa NBP, który wskazał, że jeśli dane gospodarcze będą sprzyjające, a inflacja będzie podążała zgodnie z oczekiwaniami, to jeszcze w tym roku może pojawić się przestrzeń do obniżki stóp procentowych. Patrząc jednak na cały tydzień, mimo początkowej nerwowości związanej z sytuacją geopolityczną, trzeba go ocenić bardzo pozytywnie dla warszawskiego parkietu. Końcówka tygodnia przyniosła wyraźną poprawę nastrojów. Był to udany tydzień dla polskiego rynku akcji.
1: I tymi optymistycznymi doniesieniami z warszawskiego parkietu kończymy dzisiejsze wydanie audycji Prosto z Rynku. Po godzinie 6 przywita się z Państwem Karol Surówka. Ja natomiast już za dziś dziękuję. Błażej Prośniewski. Do usłyszenia.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: Autopromocja.
1: To był największy mundial w historii, więc i finał musi być epicki. Zapraszam na ostatni tydzień relacji z piłkarskich mistrzostw świata w Ameryce na antenie radiowej Jedynki. Zanim dowiemy się, kto wygrał, przemierzę jeszcze tysiące kilometrów, by porozmawiać z kibicami z całego świata. Co im się podobało, a co niekoniecznie. Ile wydali na wizytę za oceanem? No i czy było warto? Oj, było. Kacper Merk, do usłyszenia.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
3: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
2: Bez cukru i glukozy.
3: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
2: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
3: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
2: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
3: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
2: Dziękuję.
0: Reklama. Radio Kierowców.
4: Emilia Kleszczewska, dzień dobry i zapraszam na pierwsze dzisiaj wiadomości drogowe. A chwilę po północy zakończyło się utrudnienie na S5 w województwie kujawsko-pomorskim. Było przewężenie między węzłami Opławiec i Bydgoszcz Zachód. Przed 22 osobówka zderzyła się z barierami, ale na szczęście nic nikomu się nie stało. Teraz już można przejeżdżać przez S5. Czysto także na autostradowej jedynce w województwie pomorskim między Pelplinem a Warlubiem w Kopytkowie. Doszło do podobnego zdarzenia co na S5, osobówka uderzyła w bariery i akurat tam blokowała pas łącznicy zjazdowej w kierunku Łodzi. I już teraz widzimy, że zaczyna korek się na Mazowszu, na wysokości dworu mazowieckiego, dworu mazowieckiego. To trasa w kierunku Warszawy i widzimy także, że jest tam zdarzenie drogowe, dlatego jest to przewężenie jezdni jeszcze przed godziną 6. Więcej aut ustawia się również na przejściu granicznym w Korczowej w kierunku Ukrainy i za chwilę powinny zakończyć się też prace nocne na autostradowej.

Drogowej czwórce w województwie opolskim między węzłami Brzeg i Opole Południe w kierunku Katowic. Jadąc tutaj rzeczywiście przez całą noc odnawiane było oznakowanie poziomu.

0: 1943 roku nastąpiła masowa akcja eksterminacji polskiej ludności cywilnej na Wołyniu. Zaatakowano wtedy około 100 miejscowości i wymordowano kilka tysięcy osób. MSWiA reaguje po zajściach w czasie miesięcznicy smoleńskiej. Resort potępia ataki wymierzone w funkcjonariuszy policji. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński nazwał policję bojówkami rządzącej partii. W ten sposób skomentował interwencję funkcjonariuszy na obchodach w Warszawie.
1: PiS zarzuca policji brak reakcji na łamanie prawa. Grupa demonstrantów miała uniemożliwić Jarosławowi Kaczyńskiemu złożenie wieńca pod pomnikiem Lecha Kaczyńskiego. Wicerzecznik PiS-u Mateusz Kurzejewski przypomina, że zgromadzenie organizowane przez jego partię ma charakter cykliczny.
2: Czyli mają pierwszeństwo. Policja stanęła po stronie prowokatorów, tych, którzy łamali prawo.
1: Funkcjonariuszy bronią premier i minister spraw wewnętrznych, a wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha dodaje, że zachłysnął się patrolami Grzegorza Brauna.
3: Chyba taki scenariusz gdzieś tam mu się marzy, żeby na ulicach dominowały takie osoby, a nie polscy funkcjonariusze.
1: MSWiA wydało oświadczenie, w którym stwierdza, że wypowiedź prezesa PiS uderza w godność tysięcy policjantów. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: Zatrzymano jednego z podejrzanych o napad na salon jubilerski w warszawskiej Galerii Mokotów. Do zdarzenia doszło w grudniu 2024 roku. Mężczyzna wpadł w ręce służb, gdy chciał przekroczyć granicę chorwacko-serbską. Zatrzymanie było efektem wielomiesięcznego śledztwa prowadzonego przez stołecznych policjantów we współpracy z innymi służbami.
4: Po ustaleniu tożsamości i miejsca pobytu mężczyznę zatrzymano podczas próby przekroczenia granicy chorwacko-serbskiej. Według śledczych sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania osób, które mogły brać udział w przygotowaniu lub przeprowadzeniu napadu. Doszło do niego 30 grudnia 2024 roku. Sprawcy wtargnęli do salonu jubilerskiego w centrum handlowym, użyli atrap broni wobec pracowników i ukradli biżuterię o znacznej wartości, po czym uciekli. Według policji byli oni prawdopodobnie członkami międzynarodowego gangu Różowych Panter. Piotr Piętka, Polskie Radio.
5: To są aktualności jedynki.
0: Hiszpania będzie rywalem Francji w pierwszym półfinale piłkarskich Mistrzostw Świata. Wczoraj Hiszpanie pokonali Belgów 2-1. Zwycięską bramkę zdobyli w 88 minucie. Wieczorem dwa ćwierćfinały o 23:00. Anglia-Norwegia, a o 3:00 w nocy Argentyna zmierzy się ze Szwajcarią. Więcej o mundialu za chwilę w aktualnościach sportowych. Po Bielsku Białej, Radomiu i Zakopanem teraz czas na Ełk. To czwarty przystanek tegorocznej trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską. O godzinie 9:00 z plenerowego studia na placu Jana Pawła II audycję Lato z Radiem poprowadzą Anna Zakrzewska i Patryk Bedliński. W południe rozpocznie się piknik rodzinny. Na naszych słuchaczy czekać będzie m.in. jeden z najlepszych polskich fotoreporterów, Wojciech Grzędziński. Laureat World Press Photo zaprasza do swojego mobilnego studia.
6: Mamy czarny namiot, w którym tworzymy studyjne warunki fotograficzne na takim białym, neutralnym tle. Fotografujemy państwa. Szukam w tych zdjęciach czegoś charakterystycznego w moim bohaterze. To tło pozwala mi zniwelować wszystko to, co by od tego bohatera czy bohaterki zdjęcia odwracało uwagę.
0: Wieczorem koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską. Transmisja koncertu na antenie TVP2 o 20:00. Retransmisja na antenie radiowej jedynki po 21:00. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Rafał Bałcha, zapraszam na wiadomości sportowe. Lider światowego rankingu tenisistów Włoch Jannik Sinner wygrał z Serbem Nowakiem Dżokowiczem 6-4, 6-4, 6-4 w półfinale wielkoszlemowego turnieju na kortach Wimbledonu. Spotkanie trwało prawie 2,5 godziny. Rywalem broniącego tytułu Sinnera w niedzielnym finale będzie Niemiec Aleksander Zwieriew, który pokonał Brytyjczyka Artura Feriego. A już dziś w finale pań wystąpią Czeszki Karolina Muchowa i Linda Noskowa. Hiszpania pokonała Belgię 2-1 w meczu ćwierćfinału piłkarskich Mistrzostw Świata, które odbyły się w Inglewood pod Los Angeles. Decydującą bramkę zdobył w końcówce Mikel Merino w półfinale Hiszpanii zagrając z Francuzami. Do rozegrania pozostały jeszcze dwa ćwierćfinały. Dziś Norwegia zmierzy się z Anglią, a jutro Argentyna ze Szwajcarią. Belg Tim Merlier wygrał w Bordeaux 7. etap kolarskiego Tour de France. Na trasie poza sprinterską końcówką i wcześniejszą długą ucieczką dwóch kolarzy praktycznie nie działo się nic. Trener Wacław Skarul podkreśla, że takie bywają uroki kolarstwa.
8: Mam wiele drużyn na starcie.

0: oni mają różne interesy, ci kolarze. Mamy też sprinterów, organizatorzy robią etapy dla sprinterów, a Meyler pokazał, że jednak jest wielkim kozakiem i wygrał zdecydowanie. Możemy traktować, że te 4 godziny to był po prostu dojazd do tego sprintu, no i dobrze, że chociaż na tym sprincie mieliśmy trochę emocji i to jeszcze się w tym wyścigu na pewno nam powtórzy.
1: Obaj Polacy znów pracowali dla swoich kolegów. Michał Kwiatkowski był 99, Kamil Gradek 165. W klasyfikacji generalnej bez zmian wyraźnie prowadzi Słoweniec Tadej Pogacar. Pia Skrzeszowska zajęła 4. miejsce w biegu na 100 metrów przez Płotki w rozegranym w Monako mityngu Diamentowej Ligi. Polka uzyskała czas 12,54 sekundy, taki sam jak piąta na mecie Amerykanka Renea Jones. Wygrała mistrzyni olimpijska w tej konkurencji inna reprezentantka Stanów Zjednoczonych, Masaya Russell. Rezultatem 12,20 sekundy to oczywiście rekord meetingu.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Pogoda.
4: Poranek pochmurny z opadami deszczu na wschodzie i południu kraju. Temperatura od 10 stopni na Podlasiu, 13 w centrum, do 16 na Pomorzu Zachodnim. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, północny i północno-zachodni. Ciśnienie w Warszawie wynosi 1001 hektopaskali.
2: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
3: Klimat.
4: 9% prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Według prognoz między 9 a 17 zalecane będzie korzystanie z energii elektrycznej, by wykorzystać jej nadmiar. To tak zwane zielone godziny. W całej Polsce jakość powietrza jest bardzo dobra, z wyjątkiem południowego wschodu kraju, gdzie lokalnie jest dobra. Ostrzeżenie przed suszą hydrologiczną obowiązuje prawie w całej Polsce.
3: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
5: Jak pozować do dobrego portretu fotograficznego?
6: Wiem, że dużo osób jest troszkę przestraszona, bo jest to nowa czynność. Dla mnie to jest taka krótka randka.
5: Chcą Państwo spróbować? I to za darmo. Podczas naszego rodzinnego pikniku z życia wzięte już dziś w Ełku od 12 na wszystkich chętnych będzie czekał wybitny fotoreporter i fotograf Wojciech Grzędziński.
6: Staram się wyciągnąć to, co tworzy Was unikalnymi, niepowtarzalnymi. To jest fajne przeżycie w ogóle, no i wspaniała pamiątka.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

go. It ain't no country club either.

0: Sheryl Crow, która już od 22 lat apeluje, że po prostu chce się pobawić. I my nie będziemy w tym przeszkadzać. 14 po 6.
1: Wolny?
2: Wolny. No gdzie?
1: Na Słoneczną 5.
2: Nie pytam, gdzie mam jechać, tylko gdzie pan się ładuje.
1: A powiedział pan, że jest pan wolny?
2: A jak? Wolna sobota, to i wolny jestem. Nie robię.
3: Wolna sobota z jedynką.
0: A w pierwszej godzinie wolnej soboty sport. Francja, Hiszpania. Taka będzie pierwsza para półfinałowa mundialu. Wczoraj Hiszpanie pokonali Belgów 2-1.
4: Będzie miał okazję Kubarsi, wypluwa Lames i gol, 1-0. Jest Hiszpania blisko półfinału Mistrzostw Świata. To jest on, Mikel Merino.
0: To są oni, Hiszpanie w półfinale, tak to brzmiało w telewizji, ale reakcję kibiców na żywo w Stanach Zjednoczonych widział nasz wysłannik Kacper Merk. Połączymy się z nim za chwilę. W pierwszej godzinie również kiedyś to był wakacyjny obowiązek, ale czy dziś jeszcze wysyłamy pocztówki?
5: To, że przez kolejne 100 lat ludzie, którzy wyjeżdżali w miejsca, z których nie mieszkali, kupowali sobie na pamiątkę też pocztówki z widokami. No teraz każdy z nas ma telefon, ma swój własny aparat i to jest taki moment, można być przełomowy, w którym już nie kupujemy kart pocztowych, żeby mieć pamiątkę.
0: A do nas można wysłać pocztówkę dźwiękową 22 139 22 02. To numer do radiowej jedynki. W pierwszej godzinie także sport taneczny, który ma 200-letnią historię, wymaga dyscypliny i, jak się okazuje, rządzą w nim Polki. Powiemy o sukcesie gliwickich mażoretek.
6: W układzie z flagą należy pokazać trudność elementów, połączyć to z muzyką, z tańcem i jeszcze trzeba na dodatek uważać, żeby ta flaga się nie pozwijała.
0: 11 lipca, sobota, 192 dzień roku. Do końca zostały 173 dni. Wschód to 4:28, zachód 20:54. Dzień będzie więc krótszy od najdłuższego już o 21 minut.

imieniny dziś. Benedykt, Jan, Karina, Karina, Olga, Pelagia, Pelagiusz, Pius, Placyt, Sabin, Siepraw, Wyczesława i Zybert. Wszystkiego najlepszego od jedynki. Przed mikrofonem Karol Surówka zaczynamy pierwszą godzinę wolnej soboty w jedynce.

0: 21 minut po godzinie 6 słuchają Państwo Wolnej Soboty w Jedynce. Nasi słuchacze nad morzem narzekają trochę na wiatr i deszcz, ale nasz słuchacz pan Waldemar z Piasków Wielkopolskich przypomina, że deszczu to w zasadzie powinno być dużo więcej.
1: Wychodząc z rana, cisza, ptaszki nie śpiewają, bezwiecznie, niebo jest troszeczkę zachmurzone, ale pogoda ma dzisiaj być piękna. No niestety to do suszy, to faktycznie Wielkopolska wysycha, jest tak bardzo mało deszczu. Także proszę Państwa, módlmy się o deszczyk.
0: 22 139 2202 to jest numer do radiowej jedynki. A teraz oderwiemy kartkę z kalendarza.

0: 11 lipca, kalendarz jedynki. W 2001 roku zmarła Wanda Modlibowska. Oficer lotnictwa, szybownik, pilot eskadry sztabowej we wrześniu 1939 roku. Pierwsza emisariuszka rządu RP w 1940 roku wysłana do okupowanej Polski. Żołnierz AK, uczestniczka Powstania Warszawskiego. Rok 1996. Andrzej Gołota stoczył pierwszą walkę z Riddickiem Bowe, przegrywając przez dyskwalifikację z powodu ciosów poniżej pasa. W 1942 roku urodził się Tomasz Stańko, trębacz jazzowy i kompozytor. Zmarł w 2018 roku. W 1937 roku zmarł George Gershwin, amerykański kompozytor, pianista, król jazzu.
1: Maturę zdałem w gimnazjum im. Stanisława Staszica w maju 51. W najśmielszych snach nie przewidziałem wówczas, znajdę się w dalekiej Azji, żeby relacjonować lot kosmiczny.
2: Potężniający huk, oślepiające białe światło,
0: W 1933 roku urodził się Sławomir Szow, legendarny publicysta, sprawozdawca, korespondent i komentator w polskim radiu i telewizji. Był pierwszym prezenterem magazynu informacyjnego z kraju i ze świata oraz audycji Na Warszawskiej Fali. Jeden z pomysłodawców i prowadzących Sygnały Dnia, Cztery Pory Roku oraz Lato z Radiem.
3: Dwa ruchy, jeden śpiewał Mazowieland, mein Heimatland. Mazowia, liebe mein Vaterland. A drugi ruch, ojczyzna to nasza, te wody i las. Niech żyją Mazury, ten kraj pełen kras.
0: W 1920 roku odbył się plebiscyt na Warmii, Mazurach i Powiślu. Zgodnie z traktatem wersalskim miał on określić przynależność tych ziem do Polski.
4: Wojciech Urban przygotował jedynkowe kalendarium. 24 minuty po godzinie 6, to jest Wolna Sobota w Jedynce.

0: 6:27, wolna sobota w Jedynce. W telewizji brzmiało to tak.
1: Będzie miał okazję Kubarsi, wypluwa Lames i gol, 1-0. Jest Hiszpania blisko półfinału Mistrzostw Świata. To jest on, Mikel Merino.
0: Hiszpania kolejnym półfinalistą mundialu. Hiszpanie pokonali Belgów 2-1. A mundialowe emocje z bliska obserwuje nasz korespondent Kacper Merk. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Dobry wieczór z twojej perspektywy oczywiście.
2: Po angielsku to brzmiało what a game, what a score, bla bla bla i tak dalej, bo ja akurat w strefie kibica to dzisiaj oglądałem, gdyż do Los Angeles to kawałek miałem.
0: To prawda, amerykańscy komentatorzy chyba potrafią podkręcić emocje nawet jeszcze skuteczniej. Nawet przesadzić potrafią.
2: I tu jest w ogóle bardzo ciekawa historia, ponieważ bardzo dużo hiszpańskojęzycznych ludzi mieszka w Stanach Zjednoczonych. Jak wiadomo, cała diaspora Meksykanów i nie tylko, różnych napływowych ludzi z Ameryki Południowej. I w związku z powyższym amerykańska telewizja, właściwie dwie amerykańskie telewizje pokazują mecze. Jedna z amerykańskim komentarzem, druga z hiszpańskim komentarzem i to wszystko w jednym kraju. No ale ten kraj dość duży jest, trzeba powiedzieć.
0: Czyli mniejszość latynoska kibicowała Hiszpanii, tak? Bliskość językowa pomogła?
2: Ja myślę, że dzisiaj większość Amerykanów kibicowała Hiszpanii, bo oni też mają jeszcze zadrę odnośnie tej porażki z Belgami Amerykanów w poprzedniej rundzie, więc tak trochę na przekór, na złość kibicowali na pewno reprezentacji Hiszpanii. Poza tym bardzo popularnym zawodnikiem w Hiszpanii jest Lamine Yamal, ten cudowny dzieciak z FC Barcelony. Mnóstwo Amerykanów identyfikuje się właśnie z Yamalem poprzez jego media społecznościowe. Mnóstwo Amerykanów na co dzień chodzi w koszulkach Lamina Yamala. Może tutaj w Kansas City trochę mniej, bo oni są tutaj w ogóle troszeczkę inaczej, mam wrażenie, do życia nastawieni, ale jak byłem w Nowym Jorku w zeszłym tygodniu, no to naprawdę sporo tych laminów chodziło, z koszulek z laminem na plecach.
0: Niezmiennie cały czas świętują Argentyńczycy, mimo że ich ćwierćfinałowy mecz dopiero przed nami, zmierzą się z Szwajcarią, ale kibice Argentyny już zadowoleni chyba.
2: Oj, tak, jak najbardziej. Zresztą jak jechałem tutaj do Stanów, to jeden mój dobry kolega powiedział, żebym koniecznie przyczepił się gdzieś na chwilę do Argentyńczyków, bo to jest zupełnie inny styl kibicowania i już teraz rozumiem, co on ma na myśli. Za każdym razem, kiedy Argentyńczycy grają w jakimś mieście, to dzień przed tym spotkaniem kibice argentyńscy zwołują się, teraz już przez media społecznościowe, przez internet, kiedyś to się inaczej robiło, i organizują tak zwane banderamos, 3-4 godzinne imprezy, co zresztą państwo teraz słyszą w tle. Przychodzą w liczbie kilkunastu tysięcy osób, grają na bębnach, grają na gitarach, grają na instrumentach, o których ja nawet nie wiem, jak je nazwać. Do tego śpiewają, tańczą, krzyczą, przynoszą flagi. To wszystko nazywa się banderamos i to jest taka rozgrzewka z flagami przed dniem meczowym. I z tego, co tłumaczyli mi dzisiaj Argentyńczycy, to się dzieje w dowolnym miejscu na świecie. Gdyby grali na przykład z Polską w przyszłym tygodniu, to dzień przed tym meczem z Polską też gdzieś tam w Warszawie, Wrocławiu czy gdziekolwiek by ten mecz się odbywał, oni by sobie znaleźli plac, zatrudnili DJ-a, przyjechałyby ich kulinaria, ich zespoły muzyczne i tak by to wyglądało. No a wiadomo, na mundialu w zdwojonym albo w potrójnym tempie, albo w potrójny sposób, z potrójną siłą, no bo tych Argentyńczyków też w Stanach Zjednoczonych żyje naprawdę sporo.
0: A kibiców nie

0: Niemiec już nie ma, więc nikt nie narzeka na łamanie ciszy nocnej.
1: O, też tak można powiedzieć. No, zresztą, kto by im się przeciwstawił, jak tutaj kilkanaście tysięcy ludzi z uśmiechem na twarzy śpiewa, że pod rękę z Leo Messim pójdą po kolejny tytuł Mistrza Świata. No nie da się im przeciwstawić. Oni są przy tym tak nieinwazyjni, powiedziałbym, tak uroczy. Przyjeżdżają tutaj bardzo wiele kamperów zaparkowało w Kansas City argentyńskich. Grają muzykę z tych kamperów, puszczają muzykę, wystawiają jakieś stoiska. Widziałem rodzinę, która napisała, że oni tutaj sprzedają napoje i jak kupisz u nich napój, to sfinansujesz im wyjazd na kolejną jakąś imprezę, bo kawał drogi musieli tutaj tym kamperem przyjechać. Naprawdę przy całym ich stopniu rozkrzyczenia i rozentuzjazmowania, to oni są totalnie niegroźni i w żaden sposób nie czujesz się przy nich zagrożony albo zaniepokojony tym, że nagle kilkanaście tysięcy ludzi zaczyna śpiewać albo podrzucać jednego ze swoich kolegów, bo mają akurat taki kaprys. Nie, oni są w tym przeuroczy.
0: Kasprze, a ty nie czujesz się zagrożony, bo mówiłeś mi wcześniej, że jesteś w Kansas, ale nie jesteś pewny, gdzie w Kansas.
1: Wracam do Kansas City. Tak geograficznie byłem przed chwilą w Topece i jestem teraz w stanie Kansas, ale miejscowość Kansas City jest w stanie jeszcze Missouri, na granicy Kansas City i Kansas. Byłem dzisiaj oglądać rodeo, muszę przyznać szczerze, ponieważ nie było meczu wieczornego, to uznałem, że to jest być może najlepsza okazja w życiu, żeby zobaczyć rodeo i myślę, że na antenie radiowej jedynki już niebawem taka relacja z zawodów, nie wiem, czy to można nazwać zawodami, no chociaż można, bo zwycięzca się pojawił, więc z zawodów rodeo albo z pokazu rodeo niebawem będzie.
0: Zaciekamy. Kacper Merk, nasz człowiek, który obserwuje w Stanach Zjednoczonych z bliska mundialowe emocje. Bardzo dziękuję.

0: Radiowa jedynka, 24 minuty zostały do godziny 7. A czy państwo pamiętają, jakie to uczucie dostać pocztówkę? Dla najmłodszych to uczucie całkowicie obce, ale czy nam pocztówek brakuje i skąd one się w ogóle wzięły?
1: To jest rzecz, którą można wziąć do ręki, pooglądać.

0: podziwiać stronę prawą, potem lewą. Teraz się wysyła SMS-y niestety.
1: Dostały panie kiedyś pocztówkę?
2: Oj, to dawno temu.
1: A jakie to jest uczucie?
2: Bardzo miłe, bo to nie jest forma elektroniczna. Nie jest to kartka zrobiona w formie Messengera czy jakiejś tam elektronicznej po prostu, że w maila wrzucona. Zawsze papierowa to ma coś takiego w sobie, że miło jest wziąć do ręki i zachować sobie taką pamiątkę.
3: Dostałam właśnie od mojej siostry. Jak ona zwiedza świat, to my mamy taki album i kompletujemy wszystkie pocztówki i na pamiątkę w sumie. U nas to... taka w sumie tradycja była, że w sumie to jest najtańsza opcja, jaką można w sumie wziąć z zagranicy i komuś jeszcze przesłać i coś jeszcze na niej napisać. Super sprawa.
4: Rafał Bielski, kolekcjoner, warszawianista. Na początku była idea wymiany korespondencji 10-zdaniowej powszechnej, dlatego że przed erą kart pocztowych listy były wysyłane bez pośrednictwa poczty państwowej, nie było czegoś takiego. Trzeba było mieć własnego kuriera, który dostarczał taką korespondencję i była to korespondencja zamknięta, tajna, krótko mówiąc droga. I w 1860 roku na zjeździe pocztowców Austriacy profesor von Hermann wysunął taką rewolucyjną tezę, żeby stworzyć właśnie taki kartonik, gdzie z jednej strony będzie te 10 słów czy 10-15, a z drugiej będzie adres korespondencyjny doręczenia. To też się zbiegło w czasie z innym wynalazkiem XIX wieku, jakim była fotografia. W momencie, w którym udało się pożenić papier ten właśnie korespondencyjny z fotografią, z rozwojem właśnie technologii reprodukcji fotografii, z drukiem offsetowym, no to wtedy wybucha nam popularność karty pocztowej, jako też tej karty właśnie widokowej.
1: Żałuje pani trochę, że to wyszło z mody?
5: Chyba tak. Wiele rzeczy wyszło z mody, które były kiedyś fajne i tak nas dopingowały nawet do jakiegoś takiego kontaktu bliższego. A teraz siedzimy w domu i nic więcej, no nie?
2: Tak. Jak i pisanie listów. Ten okres oczekiwania, czy ktoś ci wyśle, czy odpowie, ma w sobie urok.
4: Do tej pory jeszcze są sprzedawane karty pocztowe, więc można powiedzieć, że to trwa, ale niewątpliwie to, co spowodowało taką eksplozję popularności karty pocztowej, czyli właśnie to połączenie fotografii i karty pocztowej, to, że przez kolejne 100 lat ludzie, którzy wyjeżdżali w miejsca, z których nie mieszkali, kupowali sobie na pamiątkę też pocztówki z widokami. No teraz każdy z nas ma telefon, ma swój własny aparat i to jest taki moment, można być przełomowy, w którym już nie kupujemy kart pocztowych, żeby mieć pamiątkę, tylko kupujemy, no nie wiem, już jako kartę świąteczną, jako kartę urodzinową, jako kartę imieninową, no zupełnie z innych powodów, bardziej jako karnet traktowany taki pamiątkowy, niż taką pocztówkę rozumianą ją właśnie w takim XIX-wiecznym stylu.
6: A my mamy informację z ostatniej chwili. Pocztówki nie umarły. I to jest informacja z pierwszej ręki.
7: Dzień dobry, to Jerek ze Skoczowa się kłania. Listonosz? Tak, wysyłają. Ja jako listonosz wiem, co roznoszę. Nie ma tego dużo, bo nie ma tego dużo. Ale jest. Są nawet z Australii. Ostatnio miałem nawet z Ameryki właśnie. Polskiego nadmorza w tym tygodniu. No to chyba wrzuciłem po skrzynkach 30. No tu ludzie siedzą z południa, siedzą nad morzem, więc wysyłają. Nie, tego dużo nie ma, ale wysyłają. Cały czas wysyłają.
6: 22 139 2202 to numer do nas, jeżeli ktoś chciałby do nas wysłać dźwiękową pocztówkę.

0: 18 minut zostało do 7, tu jedynka, wolna sobota. Może piłkarze nie dostarczają nam mundialowych emocji, ale sportowcy w innych dziedzinach jak najbardziej sukcesy już osiągają. Gliwickie mażoretki Martyna i Julia Zawisza zostały mistrzyniami świata. Mażoretki to rodzaj, nazwijmy to, sportu tanecznego, który ma już 200-letnią tradycję. Wywodzi się z Francji. Mażoretki pełniły funkcję tambur majora, który szedł na przykład na czele marszu wojskowego. A kilka dni temu polskie mażoretki wróciły z chorwackiej Crikvenicy, przywożąc ze sobą 7 medali. 4 złote, 2 srebrne i 1 brązowy. Ich zespół nazywa się Lucky Girls Gliwice, a szczęśliwym reporterem, który się z nimi spotkał, jest Sławomir Herman.
1: Pani może mi troszeczkę przybliżyć, co się tutaj dzieje teraz.
2: Dzień dobry, nazywam się Anita Dzierba-Zawisza. Jestem mamą mażoretki, która teraz pokazuje układ z flagą. Tańczy córka w kategorii junior wiekowej. To jest wiek od 12 do 14 lat. W niektórych federacjach do 15. W układzie z flagą należy pokazać trudność elementów, połączyć to z muzyką, z tańcem i jeszcze trzeba na dodatek uważać, żeby ta flaga się nie pozwijała, tak? Nie pospadała, bo to jest ta trudność właśnie w całym tym sprzęcie. Wiadomo, że każdej mażoretce chodzi o to, aby no nie upadła, tak? Bo to już jej jest wtedy przykro.
1: Tato Marcin dumny z córek?
3: Bardzo.
1: A skąd się w ogóle wziął pomysł, dziewczyny? Julia i Martyna, mistrzynie świata mażoretek, przyjechałyście niedawno z Chorwacji. No i tam 7 tych różnych medali żeście zdobyły, tak, w różnych kategoriach. A ten najważniejszy to był który?
4: Dla mnie najważniejszym było duo Buława i solo Buława.
1: Dla młodszej?
5: Dla mnie najważniejsze była solo baton i solo buława. No i też flaga oczywiście. W solo buławie miałam pierwsze miejsce, więc też jestem dumna z siebie. W fladze też miałam pierwsze. Jestem naprawdę przeszczęśliwa z tego powodu.
1: Powiedzcie mi, dziewczyny, skąd w ogóle pomysł na taką zabawę czy taki sport?
4: Tak naprawdę to zależy, kogo pan spyta, bo ja jestem święcie przekonana, że pomysł się wziął od sąsiadki, która zaczęła przede mną jakby z mażoretkami przygodę, a moja mama na przykład twierdzi, że wzięła ten pomysł od koleżanki, także tutaj zdania są różne.
1: Na ile to jest zabawa, na ile to jest jakiś plan na życie, na ile to jest współzawodnictwo, sport? Jak to traktujecie po prostu?
4: Nowe układy na pewno są zabawą. Na pewno układanie tych układów w jakiś sposób też jest zabawą. Ja już jednak gdzieś tam kieruję się w stronę tego, żeby sobie z tym życie jakoś ułożyć.
1: Żeby osiągnąć taki mistrzowski poziom, to co trzeba zrobić?
5: Trzeba ciężko pracować i mieć pomysł na układy. Jeśli nie ma się pomysłu, to się nie zrobi dobrze układu i wtedy będą mniejsze punktacje i mniejsze miejsca.
4: Dużo pracy, dużo ćwiczeń, dużo wyrzeczeń i to jest po prostu, jeśli chodzi o życie towarzyskie, a mażoretki, to życie towarzyskie przy mażoretkach po prostu umiera. 3/4 naszego życia, naszego wolnego czasu to są zdecydowanie mażoretki.
1: Warto?
4: Zdecydowanie warto. Tak, bo można to później rozszerzać, myśleć o założeniu grupy, myśleć o zostaniu trenerem czy na przykład sędzią.
1: No tak, ale jakieś koszty trzeba ponosić, panie Marcinie. Tak. Pan jest sponsorem córek?
3: Razem z żoną. Niestety to nie są małe koszty. No i wszystko jest na naszej głowie. Od organizacji treningu, przez stroje, to żona i dziewczyny, przez transport na

0: zawody, no i koszt samych zawodów też nie jest mały, bo taka Chorwacja to jest, wiadomo, nie tylko przejazd, ale kilka dni tam trzeba spędzić, zakwaterowanie wpisowe na zawody, także są to spore koszty.
1: Czasami taki sukces, mistrzostwo jeszcze tego świata, no to pojawiają się różni ludzie, różne instytucje, które chcą wesprzeć. Tu się coś pojawiło po tym występie w Chorwacji?
2: No niestety nie. I oczywiście, jeżeli ktoś ma ochotę, aby nasze dziewczyny przedstawiały jakąś firmę, to zapraszamy do kontaktu. Mażoretki Lucky Girls Gliwice. Można przez Facebooka, można przez maila, telefon komórkowy. No ale do tej pory jeszcze nie mieliśmy żadnej propozycji.
1: Co dalej?
3: Zaczyna się kolejny sezon. Trzeba od nowa zacząć pracę na nowo ze wszystkim. Nowe układy, nowe stroje, nowe muzyki.
1: No to jeszcze na koniec o takich planach sportowych, planach występów.
3: W tym roku jeszcze jeden konkurs nam został tak naprawdę, no i kończymy sezon tym jednym konkursem. Tak mi się wydaje przynajmniej, że tak zostanie zrobione. No i od września zaczynamy pracę na nowy sezon, który zacznie się pewnie od lutego.
1: Czego życzy się mażoretkom?
3: Połamania pałki, połamania buławy. My na przykład mamy taki rytuał w mażoretkach, że dajemy sobie kopniaka w 4 litery na szczęście przed występem, żeby nam się wszystko udało. No i trzymamy kciuki, poza tym nic więcej, nic dziwnego nie ma w tym.
1: No to połamania wszystkiego, co należy połamać i mocnego kopniaka na przyszłość.
4: My też trzymamy kciuki, chociaż kopać chyba nie będziemy.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: W radiowej jedynce wracamy do Stanów Zjednoczonych, dlatego że amerykański prezydent Donald Trump jest bliżej postawienia sobie kolejnego pomnika. Jego plan, zakładający budowę w Waszyngtonie łuku o wysokości około 76 metrów, przybliżył się do realizacji po pokonaniu kluczowej przeszkody w procesie zatwierdzania. Amerykańska Komisja Sztuk Pięknych, organ opiniujący projekty inwestycji rządowych, zaakceptowała zmodyfikowany projekt tej budowy. My łączymy się z amerykańską Florydą, bo tam na miejscu jest nasz korespondent Jan Pachlowski. Dzień dobry, Janku.
2: Dzień dobry, kłaniam się.
1: Chociaż trzeba gwoli ścisłości powiedzieć, że Donald Trump nie uważa, że to będzie pomnik na jego cześć.
2: To prawda, tak zwany łuk Trumpa, ale tak się nazywa to przedsięwzięcie. I tu też podkreślę, że z Florydy, czyli domu na co dzień Donalda Trumpa, i on też stąd wielokrotnie właśnie mówił o swoim projekcie, no to to ma być taka kolejna próba przekształcenia stolicy Stanów Zjednoczonych w styl preferowany przez prezydenta. Miałby upamiętniać ten projekt przypadającą i obchodzoną dokładnie tydzień temu, 250. rocznicę państwa polskiego. Jesteśmy jedynym ważnym, dużym miastem, które nie ma łuku triumfalnego, mówił w przeszłości dziennikarzom Donald Trump po otrzymaniu wiadomości właśnie o tych wstępnych zatwierdzeniach nowego projektu. W trakcie zresztą swojej drugiej kadencji Donald Trump podjął szereg projektów mających na celu właśnie modernizację stolicy Stanów Zjednoczonych. Co te modernizacje obejmowały? Złocistą metamorfozę gabinetu owalnego, budowę sali balowej w Białym Domu, tutaj szacowany koszt, uwaga, $400 milionów, wyłożenie nawierzchnią trawnika w ogrodzie różanym Białego Domu oraz renowację sadzawki przed pomnikiem Lincolna. Wracając do łuku triumfalnego, to łuk triumfalny jest jednym z największych przedsięwzięć, jakie planuje prezydent. Donald Trump chce, aby właśnie konstrukcja wzorowana była na paryskim łuku triumfalnym i witała osoby wjeżdżające do stolicy przez most Memorial Bridge, prowadzący zresztą od Narodowego Cmentarza w Arlington. Wizualizacja projektu przedstawia taką złotą, uskrzydloną postać Statuę Wolności na szczycie łuku w otoczeniu oczywiście dwóch złotych orów. Donald Trump uwielbia złoty kolor oraz naturalnie złote napisy po obu stronach konstrukcji. One Nation Under God, czyli jeden naród pod rządami Boga, i Liberty and Justice for All, czyli wolność i sprawiedliwość dla wszystkich. Projekt, co też wzbudza tutaj bardzo duże kontrowersje, ma być częściowo pokryty z pieniędzy podatników. To jest jeden z planów Donalda Trumpa. Jakie są inne tutaj plany prezydenta dotyczące renowacji? Do tych informacji dotarł serwis Axios. I tutaj Donald Trump miał zlecić wykonanie makiet i dioram dla innych rozważanych przez siebie właśnie projektów.

0: a także wydał dyspozycje dotyczące sposobu i miejsca ułożenia nowych marmurowych posadzek w Białym Domu.
1: Łuk Triumfalny nosi nieoficjalną nazwę Łuk Trumpa, ale jest już budynek, który jego imię naprawdę nosi. Tak zupełnie oficjalnie i ten obiekt jest całkiem niedaleko ciebie.
0: West Palm Beach na Florydzie, międzynarodowe lotnisko, jedno z ważniejszych tutaj właśnie w słonecznym stanie i już dokładnie od wczoraj w okolicach lotniska zawisły znaki z informacją o nowym patronie portu lotniczego, zresztą portu lotniczego zlokalizowanego bardzo blisko tutaj posiadłości Mar-a-Lago, która jest na co dzień domem prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa. Z płyty lotniska na przykład dumny syn prezydenta wypowiedzi dla stacji Fox News podkreślił, to jest dla nas piękny dzień i takie symboliczne pokrewieństwo, podkreślenie, gdzie jest dom prezydenta Donalda Trumpa. Floryda jest miejscem do życia, on kocha ten stan i jest z nim kojarzony, mówił Eric Trump, którego zresztą samolot prywatny przyleciał jako pierwszy na lotnisko już pod nową nazwą. PBI West Palm Beach Airport to jest właśnie jeszcze taki skrót, jak państwo chcieliby tutaj zabukować sobie bilet, ale już od połowy sierpnia będzie ze skrótem właśnie dotyczącym nowego patrona, czyli Donalda Trumpa.
1: Z Florydy, Jan Pachlowski, bardzo dziękuję za relację.
0: Dziękuję.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Kukurydza, ryż, czyli północ Włoch. Sery, mięsa, ale też mnóstwo warzyw. Wybierzemy się w karkołomną i błyskawiczną podróż po wyższej części włoskiego buta. Od Friuli po Piemont i Toskanię. Naszym przewodnikiem po północy Włoch i jej kuchni będzie Paweł Brawo. Apetyt na Europę już dziś po 16:00 zapraszają Łukasz Modelski i Tomasz Prangę-Barczyński.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
3: Dlatego stosujemy plusz elektrolity senior.
2: Bez cukru i glukozy.
3: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
2: A ruszczyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
3: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
2: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
3: Suplement diety

0: Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
1: Dziękuję.
2: Największa country przygoda tego lata. 23-26 lipca. 45. Piknik country w Mrągowie. Koncerty, kowbojski klimat i energia dzikiego zachodu. Nie może Was zabraknąć. Bilety na e-bilet.pl. Organizatorzy wydarzenia, Fundacja Roots Music oraz Miasto Mrągowo. Na piknik country w Mrągowie zaprasza partner strategiczny Orlen, mecenas sportu, kultury i nauki.
3: Reklama.
4: Ogłoszenie społeczne.
5: Masz dość bólu głowy po słuchaniu polityków? Czujesz dezorientację po ich kolejnych wypowiedziach w mediach? To mogą być objawy nadmiaru dezinformacji. Demagog to sprawdzony środek na fałsz i manipulacje w debacie publicznej. Weryfikujemy wypowiedzi polityków, oddzielamy fakty od opinii, wyjaśniamy, co jest prawdą, a co wprowadza w błąd. Działamy szybko i bez skutków ubocznych. Demagog to organizacja społeczna, nie lek. Długotrwałe stosowanie może prowadzić do wzrostu krytycznego myślenia i odporności na manipulacje. Stosuj codziennie. Demagog.pl. Sprawdzamy, żebyś ty nie musiał.
4: Ogłoszenie społeczne.
3: Radio Kierowców.
6: Emilia Kleszczewska i to kolejny drogowy raport. Przejście graniczne w Korczowej w kierunku Ukrainy, tam trwają prace remontowe. Jeżeli chodzi o szacunkowy czas oczekiwania na rozpoczęcie odprawy, to mamy też wiadomość dla kierowców, którzy przejeżdżają w kierunku Ukrainy, że mogą to być aż 2 godziny. Godzinę mniej oczekują przejeżdżający w kierunku Ukrainy przez Medykę i Zosin. A jak wygląda sytuacja na odcinku Polska-Białoruś? Do Terespola ten czas oczekiwania może być też zdecydowanie wydłużony, bo nawet do 6 godzin. Rozładował się natomiast ruch już na S7 na wysokości Nowego Dworu Mazowieckiego, gdzie chwilę przed 6 było zdarzenie drogowe i mieliśmy też przewężenie w kierunku stolicy. Przed 7 więcej kierowców ustawia się na drogach w centrum Zakopanego. Już teraz przewężona jest droga wojewódzka numer 958, czyli ulica Nowotarska, i to w obu kierunkach. Trudniejsze warunki drogowe są też na A1 na odcinku Grudziądz-Gdańsk, głównie w Rulewie i w Warlubiu, a przypominamy, że tam prowadzone są cały czas prace drogowe. Przewężenie jest też przed Toruniem, S10, to dokładniej Toruń-Glinki, i ten utrudniony ruch może być zarówno w kierunku Bydgoszczy, jak i Ciechocinka. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała także niedawno o kolizji 2 samochodów osobowych na drodze krajowej numer 63 w województwie podlaskim. Kolno-Łomża na tym odcinku. Droga miała być zablokowana całkowicie do 6.30, ale na mapach cały czas widzimy, że jest to przewężenie krajówki, głównie w kierunku Giżycka. 22 513 11 11 to numer do Polskiego Radia Kierowców i dostępny jest cały czas w każdej drogowej sprawie.

0: zawsze dostawałem dość dużo pocztówek, ja też wysyłałem. I to było fajne, bo to było pisane odręcznie. Dostawałem też dużo listów, które zresztą do dzisiaj mam, z lat 80. One już trochę pożółkły, ale i mam taką jedną perełkę. Dostałem pocztówkę, tato pracował w Iraku w latach 80.
1: To faktycznie jest perełka. A Magda Mikołajczuk pocztówki wysyła?
2: Ja też byłam
1: wysyła?
2: W Iraku.
1: A wysłałaś komuś pocztówkę?
2: Chyba tak, chyba wysyłałam, nie pamiętam.
1: A jeszcze podtrzymujesz te tradycje, czy już teraz SMS-y?
2: Prawdę mówiąc, to dobrych parę lat temu wysłałam komuś pocztówkę, ale chyba warto do tego wrócić. Chyba tak zrobię.
1: Ja mam, każdy ma taką kolekcję pocztówek gdzieś tam na oknie.
2: Masz? Tak? Ale w Krakowie oczywiście, prawda? No tak, bo Kraków musiałby się pojawić w naszej rozmowie. W każdej
1: Pojawi
2: rozmowie.
1: Się też Bułgaria i to dosyć prominentnie.
2: Ale to potem.
3: Kultura na weekend.
1: Ale wcześniej kultura na weekend.
2: Kultura, ale też trochę literatura, bo zaczynamy od nowej książki Olgi Tokarczuk, premiera wprawdzie 14 października, ale wczoraj na początek festiwalu Góry Literatury, festiwalu organizowanego przez Olgę Tokarczuk, przez Fundację Olgi Tokarczuk, było wydarzenie rzeczywiście wyjątkowe, bo Olga Tokarczuk czytała fragmenty swojej nowej książki pod tytułem Świata jest za dużo, taki jest tytuł i tak mówiła o tej ostatniej, jak sama mówi, dużej powieści.
4: Świata jest za dużo. Dziwny, długi tytuł, ale tak mają moje książki. I to jest jakiś żal straszny, że nie można świata opowiedzieć, że teraz się go zrobiło szczególnie jeszcze więcej niż go było przedtem, ponieważ mamy dostęp do różnych źródeł i mamy dostęp do różnych perspektyw i wiemy coraz więcej. Mamy możliwość poruszenia tego wszystkiego. To będzie moja ostatnia duża książka, powieść, taka panoptykalna i konstelacyjna. Piszę ją z pewnym poczuciem końca, klęski, ponieważ świata się nie da opowiedzieć.
1: A przygotowania do tej powieści wywołały spore emocje, emocje, których Magdalena Mikołajczuk nie do końca rozumie.
2: Nie, ja uważam, że to jest naprawdę zamieszanie. Mówimy o tym, że Olga Tokarczuk swego czasu powiedziała, że korzysta z czata GPT, że sztucznej inteligencji zadaje jakieś pytania i po prostu wielka afera, że noblistka nie pisze sama swoich książek, tylko
1: sztuczna
2: za nią sztuczna inteligencja.
1: Pisze za nią
2: książkę. No naprawdę ludzie wszyscy korzystamy ze sztucznej inteligencji, czyli można by powiedzieć, że Karol Surówka nie prowadzi samodzielnie programu w Jedynce, bo czasami coś sprawdza na przykład.
1: Ja sprawdzam tylko godzinę w sztucznej inteligencji.
2: Aha, a wszystko reszta z głowy, prawda? Mhm. Komputer nie jest ci potrzebny,
1: jest
2: internet
1: wyłączony.
2: Nie jest ci potrzebny, oczywiście. No więc naprawdę nie róbmy problemu tam, gdzie go nie ma. Wracając do festiwalu Góry Literatury, który dopiero się rozpoczął, ale będzie się odbywał w 30 miejscach na terenie Ziemi Kłodzkiej, aglomeracji wałbrzyskiej i Kotliny Dzierżoniowskiej. Mnóstwo autorów, mnóstwo też muzyków wśród gości, bo oprócz spotkań literackich są koncerty i festiwal zakończy się 18 lipca.
1: Nasz wydawca Mariusz Filar powiedział, że audycję przygotowuje w bibliotece.
2: Tak, w bibliotece
1: tak
2: i na manuskryptach.
1: Ja wertuję gazety.
2: Tak, a on takie księgi średniowieczne,
1: pisma.
2: Oczywiście. W Warszawie, proszę państwa, w niedzielę drugi koncert szopenowski w Łazienkach Królewskich pod pomnikiem Chopina. Tydzień temu ruszył kolejny sezon. Wtedy wystąpił wybitny pianista Piotr Aleksewicz i światowej sławy sopranistka Aleksandra Kurzak. To już 67. sezon koncertów pod pomnikiem Chopina. Wyjątkowa rzecz, wyjątkowe przeżycie.

0: życia i takie też skojarzenia, opinie mieli melomani.
1: Chodzimy od lat na te koncerty.
2: Ogólnie bardzo mi się podoba też inicjatywa sama tego, że właśnie można za darmo przyjść i posłuchać. Dla mnie super.
3: Fajny termin też, niedziela to taki dobry dzień, moim zdaniem, na takie koncerty, bo ludzie mają czas i tak dalej, można się spotkać albo z rodziną, albo z znajomymi wyjść, tak fajna inicjatywa.
2: No, ja się nie spodziewałam, że będą tutaj tacy znani ludzie, bo jednak no, Aleksandra Kurzak to jest taka wysoka światowa klasa i Piotr Aleksiewicz też.
0: Dyrektor stołecznej estrady Andrzej Matusiak zwraca uwagę na magię miejsca, w którym organizowane są koncerty.
4: Miejsce, przy którym 200 lat temu przechadzał się Fryderyk Chopin, idąc na swoje pierwsze koncerty do Belwederu. Stąd też ta magia tego miejsca jest tu wyczuwalna. Ten duch Chopina jest ciągle obecny w Łazienkach Królewskich i wszyscy, którzy tu przychodzą na te koncerty, czują się jak zaczarowani nie tylko muzyką, ale atmosferą, przyrodą, tymi okolicznościami, które tutaj panują.
0: Proszę Państwa, proszę pamiętać, koncerty chopinowskie w Łazienkach Królewskich w Warszawie odbywają się w każdą niedzielę aż do końca września o godzinie 16. Jutro przypada 40. rocznica śmierci Wacława Kisielewskiego, współtwórcy duetu fortepianowego Marek i Wacek. I z tej okazji w weekend odbędą się dwa koncerty upamiętniające tego artystę. Zagra na nich jego kolega z duetu, Marek Tomaszewski. Przypomnijmy, że ten duet Marek i Wacek, istniejący od roku 1966 przez 20 lat, koncertował na całym świecie, zyskiwał ogromną popularność, a w latach 60. i 70. oprócz zespołów Mazowsze i Śląsk, duet Marek i Wacek był najbardziej znanym na świecie polskim zespołem muzycznym. W sobotę, czyli dzisiaj o 16:00 w Muzeum Norwida w Dębinkach odbędzie się koncert tributu Marek i Wacek. Wstęp na wydarzenie wolny i jest też bezpłatny transport z Warszawy. To proszę się na stronie Muzeum Cypriana Norwida dowiadywać o szczegóły. Na scenie wystąpi Marek Tomaszewski, a w niedzielę w Wyszkowie, miejscu śmierci Wacława Kisielewskiego, który zginął w wyniku obrażeń odniesionych w wypadku samochodowym, odbędzie się kolejny koncert. Marek Tomaszewski też zagra, a zmarłego artystę będzie wspominać nasza Maria Szabłowska i brat artysty Jerzy Kisielewski. A jeżeli wybierają się Państwo w najbliższym czasie albo już są w Paryżu, no to będzie problem ze zwiedzeniem Luwru, bo będzie zamknięte do poniedziałku z powodu kolejnej fali gorąca we Francji. No rzeczywiście Francuzi cierpią. My też, zdaje się, niedługo będziemy znowu cierpieć z powodu wysokich temperatur. Luwr nie jest w pełni klimatyzowany i no i siłą rzeczy te wysokie temperatury są utrudnieniem i dla zwiedzających, i dla personelu. I nie wszyscy turyści z wyrozumiałością podchodzą do decyzji o zamknięciu Luwru. Trudno mi to zrozumieć, bo jak się wydaje, to klimatyzowany obiekt położony w zacienionym miejscu. W czasie upału powinien być właśnie otwarty, żeby ludzie nie przebywali w pełnym słońcu.
5: Francuzi niezadowoleni.
0: No, niektórzy niezadowoleni.
5: Trzy miesiące strajku na kolei, czy co teraz się wydarzy?
0: No wiadomo, że strajki to jest narodowy sport Francuzów, więc myślę, że tak, ale może nie będą mieli na to siły przy tych temperaturach po prostu i sobie darują.
5: Nie, za chwilę zrozumiemy, bo podobno upały wracają, słyszałem w przyszłym
0: tygodniu. Tak, ale Luwru nie mamy.
5: Nie mamy. Mhm. Jeszcze zapytałem sztucznej inteligencji o coś.
0: Jezus Maria, o co?
5: Poprosiłem o ocenę. Czy warto przeczytać najnowsze książki Olgi Tokarczuk?
0: I co?
5: Tak, warto, jeżeli chodzi o Empuzjon. Choć nie jest to najlepsza książka Tokarczuk. Krytyczna jest sztuczna inteligencja. Zgodzisz się?
0: Tak, zgodzę się. Sztuczna inteligencja jednak najczęściej się zgadza z nami. Nie wiem, czy zauważyłeś. Zawsze mówi, że to jest wspaniałe pytanie.
5: Pochwalił mnie, to prawda.
0: Widzisz,
5: od razu prawda? Zdobył moją sympatię. No. Pan czat. Magda Mikołajczuk wróci jeszcze. Do usłyszenia.
6: Jedynka. Polskie Radio.

0: 28 minut zostało do godziny 9.
1: Literatura na weekend.
0: No i zapowiadany już wielki powrót Magdy Mikołajczuk na Antenę Jedynki. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, ja tu cały czas byłam.
0: Wiem, ale ja buduję emocje.
2: Mój Boże. Mundial ci się udziela, prawda?
0: Wiesz, ci amerykańscy komentatorzy, którzy jak wprowadzą jakiś
2: mecz... A polscy
0: mecz,
2: to co, od macochy?
0: Ale
2: też
0: ja nie mówię o komentatorach,
2: ekscytują.
0: Ja mówię o tych takich announcerach, którzy jak zrobią nastrój, no tak, to o matko. To no, aż człowiek myśli, że to najważniejszy tego... mecz świata.
2: No ale announcerzy nie są od tego, żeby szemrzeć, nie wiem, poezję po cichutku, tylko właśnie, żeby oszaleć, prawda? Oni są po...
0: Teraz będą kulturalne propozycje, które
2: literackie.
0: Sprawią, literackie, które sprawią, że nic już nie będzie taki, jak było wcześniej.
2: Proszę Państwa, bardzo proszę. Namawiam bardzo do przeczytania powieści, bułgarskiej powieści Karawana z gawronami autorstwa Emine Sadk. To jest 30-letnia pisarka, ale swoją książkę, która była takim bardzo dyskutowanym debiutem, napisała parę lat temu. Jest to śmieszno-gorzka historia o bułgarskiej prowincji, a w szczególności o mniejszości tureckiej tam mieszkającej. To jest taka powieść drogi z bułgarskim nauczycielem w roli głównej. To jest taki 40-letni samotnik, który wyrusza w pewnym momencie w niespodziewaną podróż w głąb kraju. I opisywany jest tak. Jasna koszula zlewała się z kolorem jego skóry i gdyby nie ciemnobrązowe spodnie, które odznaczały się także tym, że odstawały od jego wychudzonych nóg, to Dorow pozostałby zupełnie przezroczysty. Najpewniej ludzie wchodziliby w niego, nawet go nie przepraszając. To jest książka, przy której człowiek się bardzo często śmieje, bo jest mnóstwo bohaterów takich dziwnych, barwnych, ale też jest to rzecz o alienacji, o jakiejś samotności, więc też się przy tej książce wzruszamy, ale o akcji najlepiej opowie Magdalena Pytlak, która z bułgarskiego tę powieść Karawana z gawronami przetłumaczyła.
3: Emine Sadk zabiera nas w podróż po Ludogoriu. Ludogorie to jest taki region w Bułgarii bardzo niepopularny turystycznie, ale też niepopularny, jeśli chodzi o życie w dzisiejszych czasach, zamieszkane przez mniejszości, mniejszość turecką oraz romską. Oczywiście mieszkają tam też etniczni Bułgarzy, jak nasz bohater główny powieści, Nikołaj Todorow. No, ale nie wiedzie on szczęśliwego życia. Jest sfrustrowanym nauczycielem geografii, który wyrusza w drogę, która tu wcale nie jest bardzo daleką drogą. Wyrusza w interior, czyli w głąb swego kraju, ale właściwie udaje mu się pokonać niedużą ilość kilometrów na początku i już spotykają go szalone przygody.

0: przygody. Właściwie one się zaczynają już w rodzinnym mieście.
1: No i rzeczywiście ten nasz bohater spotyka się z wieloma dziwakami. I o tych bohaterach zapytałam Magdalenę Pytlak, którego z bohaterów lubi najbardziej.
0: Ja ich wszystkich uwielbiam. To jest taka karawana kolorowa postaci, które Eminę Sadkę stworzyła właśnie w taki sposób, momentami przerysowany, ale każda z tych postaci jest tak inna. No na pewno taką postacią, która jest dosyć, myślę, rzadko spotykana w kulturze, to jest postać właścicielki kasyna, która nosi przezwisko czy ksywkę szeryf. No i ta kobieta jest, jeżeli weźmiemy sobie kategorię wszystko albo nic, to ona jest wszystko.
1: No i właśnie ta właścicielka kasyna, taka pani mocno rozerotyzowana, która tego w ogóle nie ukrywa. I taki fragment, bo ona była przebrana za Rzymiankę w czasie pewnego balu. Rzymianka wstała, strzepnęła delikatnie nogą psa, który szarpał jej prześcieradło, popatrzyła badawczo na Todorowa i zapytała: chcesz zobaczyć moją odznakę? No bo miała ksywę szeryf. Todorow nie był pewien, czy chce. Nic nie odpowiedział. Zamiast niego szewc, też dziwna postać, wspaniała, szewc znów zawołał: proszę pokazać odznakę, szeryfie. Rzymianka złapała prześcieradło blisko swojej lewej piersi, skierowała władcze spojrzenie na Todorowa, pociągnęła energicznie za prześcieradło i lufa jej fioletowego sutka wystrzeliła groźnie w kierunku jego twarzy. Więc wow. Nie, naprawdę to jest bardzo zabawna książka i też jest ciekawa historia, w jaki sposób książka trafiła na polski rynek, bo często tak jest, bardzo często tak jest, że tłumacz zafascynowany jakąś powieścią chodzi po wydawcach i po prostu jest agentem danej książki czy danego autora. Tak, i tak się też zadziało w tym przypadku.
0: Szczerze mówiąc, to jest książka, o której wydanie ja sama zawalczyłam, bo pierwsze zdanie, jakie przeczytałam tej powieści otwierające, które jest proste i jakieś zastanawiające jednocześnie, po prostu mnie kupiło. Był przekonująco ciepły październik. To było to pierwsze zdanie, które takie mnie zatrzymało. Myślę sobie, co to znaczy? Był przekonująco ciepły, niby proste, ale właściwie... I mówię do męża, mówię, słuchaj tego zdania. Przeczytałam mu, znaczy był już w takim wolnym tłumaczeniu. I myślę sobie, no dobra, żeby tylko dalej się to nie zepsuło. No i się nie zepsuło zdecydowanie.
1: Ta powieść, Karawana z gawronami, pełna jest dźwięków, pełna jest zapachów takich bałkańskich, pełna jest muzyki bałkańskiej. To są te brzmienia kojarzące się z tym rejonem, czyli mnóstwo instrumentów dętych, blaszanych, energia niesamowita. I tam jest na przykład scena romskiego wesela, kapitalna zupełnie, prześmieszna. I z tymi nieszczęsnymi, z tą nieszczęsną młodą parą, która właściwie ma tam najmniej do powiedzenia. Po środku parkietu zwanego alajem na wysokich pozłacanych tronach siedzieli w milczeniu nowożeńcy. Panna młoda tonęła w jaskrawo-żółtej sukni, która znacząco obciążała jej dziecięce ciało. Wystawał tylko kawałek obficie upudrowanej twarzy i złota tiara. Na sąsiednim tronie obok niej skulił się pan młody w białym fraku, bordowej muszce i złotej koronie wielkości miednicy. Proszę Państwa, bardzo Państwu polecam powieść bułgarskiej pisarki Eminy Sadk w przekładzie Magdaleny Pytlak pod tytułem Karawana z gawronami. I Państwo się pośmieją, i Państwo się nawzruszają. A teraz będziemy plotkować, ponieważ o wszystkim, o plotce będziemy plotkować, bo 15 lipca ukaże się książka amerykańskiej pisarki i podcasterki Kelsey McKinney pod tytułem Tylko nie mów nikomu, dlaczego lubimy plotkować.
2: A lubimy.
1: Lubimy plotkować. Plotki są właściwie wszędzie. I autorka bazuje na swoich doświadczeniach osobistych dotyczących w ogóle tego, o czym plotkujemy, jak plotkujemy. Autorka jest 36-letnią kobietą, co ma znaczenie, ponieważ odnosi się do pewnych skojarzeń filmowych, do pewnych fascynacji, na przykład Britney Spears, ale zaczyna od przyjrzenia się, czym właściwie jest plotka. Bo w naukach społecznych mówimy, że to jest takie gadanie dla samego gadania albo obgadywanie kogoś, prawda? Czyli negatywna rzecz. Ale autorka skłania się do opinii, zresztą mającej dużo wspólnego z rzeczywistością, że jednak plotka ma...

0: pewne społeczne dobre konotacje, że nas integruje. Ale na początku ona zadaje pytanie sobie i czytelnikom, czym właściwie plotka jest. I zadaje to sztucznej inteligencji, o której niedawno mówiliśmy. I prosi, żeby w formie plotki opowiedziała ta sztuczna inteligencja jej o eposie o Gilgameszu. Epos o Gilgameszu, czyli sumeryjski epos sprzed 2000 lat przed naszą erą, pełen takich przygód. I ona zaczyna, ta sztuczna inteligencja, opowiadać to w takiej infantylnej formie, typu kochana kotku, opowiem ci o czymś takim, co implikuje takie zastanowienie się nad tym, czy jeśli mówimy o plotce, to chodzi o formę, że takie no, mało poważne rozmowy, a przecież plotka może być po prostu wymianą informacji, prawda?
1: Prawdziwych.
0: Prawdziwych i czasami ważnych. Więc jest, ja później analizuję różne elementy, głównie amerykańskiej kultury, no ale cały świat też kocha amerykańską kulturę i zna amerykańską kulturę, seriale, piosenkarzy i tak dalej. Bardzo to jest ciekawe, to jest połączenie reportażu z taką bardzo luźną, zabawną momentami opowieścią o tym, czym jest plotka, dlaczego jest niezbędna w naszym życiu, no i co z tego wynika.
1: U nas w redakcji też się sporo plotkuje.
0: Ale skąd? My tylko o poważnych rzeczach, tylko fakty o poważnych rzeczach i naprawdę, jak mogłeś coś takiego powiedzieć?
1: Tu jak na przykład przyszłaś z okulach do redakcji,
0: to
1: myślisz,
0: nikt nie
1: że komentowaliśmy?
0: Nie, absolutnie nikt się nie śmiał.
1: Mówiło się, że walczyłaś o jakąś powieść podobno, chciałaś być pierwsza w kolejce.
0: A jak potem jeszcze sobie złamałam palec dodatkowo, też nikt się nie śmiał.
1: To, że przegrałaś tę walkę.
0: Nie, nikt się nie śmiał.
1: Nikt, nie by nie współczuliśmy, naprawdę. Magdalena Mikołajczuk,
0: dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
2: Jedynka. Polskie Radio.

0: 13 minut zostało do godziny 9. To jest Wolna Sobota w Radiowej Jedynce. Nasz program powoli zmierza ku końcowi, ale to oznacza, że już bardzo niedługo w Jedynce zabrzmi znów Polka Dziadek. A gdzie zabrzmi? To pytanie kieruję do Anny Zakrzewskiej i Patryka Bedlińskiego, którzy są, no właśnie, gdzie was wywiało? Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witamy. Patryk, bawiliśmy się przed chwilą w mini skojarzenia, może
2: tak,
1: raz jeszcze zagramy.
2: Prawda. Bawiliśmy się w mini skojarzenia, które można zobaczyć na Facebooku programu Pierwszego Polskiego Radia. Wąski tor, jezioro, wieża ciśnień. Co
1: jak
2: to może
1: myślą,
2: być?
1: Gdzie to może być?
0: Podpowiem, że na 3 litery.
2: To już będzie dużo
1: i
2: prościej.
1: Na E. A kończy się
0: na łuk.
1: Wełku, drodzy Państwo, jesteśmy tu. Czwarty przystanek lata z radiem i z telewizją polską. Trasa się rozpędza, można powiedzieć, jak ta kolej wąskotorowa.
2: Rozpędza i chciałem powiedzieć, że rozkręca, ale raczej przykręca, bo teraz dookoła nas ustawiają się namioty. Szykuje się m.in. Centrum Nauki Kopernik, gdzie będą różne zręcznościowe, naukowe eksperymenty. Będzie robot, ale także będzie nasz radiowy Escape Room. Właśnie o radiowej tematyce, gdzie zagadki polegają na tym, że trochę wyobrażamy sobie studio radiowe, a potem, żeby uzyskać nasze radiowe upominki, trzeba właśnie szyfr wpisać, szyfr, który odgadniemy przez te wszystkie zagadki.
1: To podczas pikniku między 12 a 18, ale wcześniej wyjazdowa właśnie audycja między 9 a 12 lata z radiem, no i mnóstwo gości. Będzie gościć na naszej kanapie wspaniałej, białej, którą przecieramy tutaj, żeby było czysto i sucho, bo troszeczkę w nocy nam niestety padało, ale teraz mamy nadzieję, że wydmuchamy zaraz tutaj te chmury, które się pojawiają.
0: Przecieracie z deszczu, czy weszliście na nią butami?
1: Czekałam na to pytanie. Rano było przepiękne słońce, więc wstaliśmy pełni optymizmu. Teraz jest troszeczkę chmur, ale my się tym nie przejmujemy. Drodzy Państwo, mamy tutaj w razie co zadaszenie, więc myślę, że śmiało mogą Państwo przychodzić i zaryzykować nawet bez parasolki przyjście.
2: Tak, chociaż prognozy pogody na dzisiaj są takie dwuznaczne. Po południu może troszeczkę popadać. Dlatego właśnie mamy tutaj namioty, żeby Państwo mogli się schronić. Na razie wygląda to optymistycznie. Trochę chmur jest, ale bez przesady.
1: W razie co my będziemy tym optymizmem tutaj zarażać i umilać Państwu czas między 9 a 12. Może jeszcze o gościach coś powiemy, Patryk?
2: No koniecznie. No, wśród gości oczywiście Wielka Wyprawa Maluchów między innymi. Ja cały czas jestem bardzo ciekawy, czy to jest więcej tych zabytkowych maluchów, tych 600, czy może unikatowych bisów, które miały normalny bagażnik z tyłu, czy

0: Może jednak więcej współczesnych, współczesnych, to już nie te czasy jednak, trochę się zatrzymałem w dawnych czasach, tych najnowszych, powiedzmy, elegantów czy FL-ów, przekonamy się. Oczywiście szczytny cel przyświeca wielkiej wyprawie maluchów, więc to, jakie samochody, nie jest najważniejsze, aczkolwiek wątki motoryzacyjne, no myślę, że bardzo ciekawe.
1: Widziałem
2: również
1: kiedyś
2: kuchenne, także proszę się dobrze najeść i zapraszamy do słuchania.
1: Zapraszamy w imieniu Anny Zakrzewskiej i Patryka Bedlińskiego, którzy są w Ełku, to już powiedzieliśmy, Lato z Radiem po godzinie dziewiątej. Wcześniej jeszcze oczywiście aktualności w jedynce. A to była Wolna Sobota. W programie pierwszym przed mikrofonem był Karol Surówka. Do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Jak pozować do dobrego portretu fotograficznego?
2: Wiem, że dużo osób jest troszkę przestraszona, bo jest to nowa czynność. Dla mnie to jest taka krótka randka.
1: Chcą Państwo spróbować? I to za darmo. Podczas naszego rodzinnego pikniku z życia wzięte już dziś w Ełku od 12 na wszystkich chętnych będzie czekał wybitny fotoreporter i fotograf Wojciech Grzędziński.
2: Staram się wyciągnąć to, co tworzy Was unikalnymi, niepowtarzalnymi. To jest fajne przeżycie. W ogóle, no i wspaniała pamiątka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Ale duża.
4: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
3: To co?

0: To Media Expert.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
2: Kibicuj na serio w konkursie Hochland. Kup dwa sery kremowe Hochland. Wejdź na hochlandkonkurs.pl i wygraj jedną z ponad 200 nagród. Hochland, to jest pyszne.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
7: Nasza firma ma politykę B2B.
6: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
7: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
6: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
8: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
9: No, działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
10: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną Ci dokuczać skurcze.
9: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
11: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
9: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz Cię nie ogranicza.
11: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO.
12: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
13: Reklama. Radio Kierowców.
14: Emilia Kleszczewska i drogowe informacje. Większy ruch obserwujemy w Libertowie, czyli na Zakopiance, przed wjazdem do Krakowa. Tam akurat wprowadzony jest kolejny etap czasowej organizacji ruchu z uwagi na planowane rozpoczęcie prac w tunelu po stronie wschodniej. I te spowolnienia na wspomnianym odcinku Zakopianki są już od początku lipca. Służby będą zajmować krajówkę jeszcze do końca roku. Korek zaczyna się tworzyć na Krajowej Siódemce także, ale na Mazowszu, w drodze z Warszawy do Nowego Dworu Mazowieckiego. Mowa dokładniej o Dziekanowie Leśnym. Tam ulica Kolejowa przewężona jest na odcinku 2 km i na miejscu trwają także prace drogowe. Z tras pomorskich w Rozewiu cały czas większy ruch jest na drodze wojewódzkiej nr 215 w obu kierunkach. Przypominamy też o poważnym wypadku na drodze krajowej nr 63 w województwie podlaskim, gdzie już od 4.30 drogowcy usuwają szkody po zderzeniu 2 samochodów osobowych. Tam aż 6 osób zostało rannych, a do wypadku doszło w Starym Rakowie i tam rzeczywiście te prace służb się cały czas wydłużają. Przewężona jest droga krajowa nr 47 w Szaflarach. To trasa Nowy Targ – Zakopane. Podobnie jest na autostradzie A1 w drodze z Grudziądza do Gdańska. Tyle, że tam korek w Warlubiu tworzy się przede wszystkim ze względu na także prowadzone prace drogowe. Na Mazowszu po 13 na drodze krajowej nr 50 natomiast w Pniewach zacznie się protest, dlatego zaplanowany jest też objazd już przez służby od strony Grójca, a w kierunku Mszczonowa S7 i przez Tarczyn na drogę wojewódzką nr 876. 22 513 11 11 czekamy cały czas na wiadomości z trasy. Polskie Radio Kierowców.

0: Będziemy mogli to powiedzieć o pogodzie, natomiast Tuwima, myślę, że możemy zacytować w tym miejscu, stoi na stacji lokomotywa, bo to doskonale opisuje to, czym z Ełku można wyjechać. Tutaj właśnie jest Ełcka Kolej Wąskotorowa, cały czas działająca od ponad 100 lat.
1: I między innymi o tej kolei będziemy rozmawiać, ale to nie jedyne atrakcje, jakie mamy na dziś przewidziane. Ja się zastanawiam, czy ty, Patryku, byłeś kiedyś w Ełku?
0: Tak, byłem kilkukrotnie, miałem okazję wsiąść do jednego z pociągów tutaj. Co prawda nie wąskotorowego, bo to było OL49, więc szeroki tor, ale już byłem.
1: Ja jestem pierwszy raz, ale muszę przyznać, że zakochałam się od pierwszego wejrzenia w tym mieście i spróbujemy też sprawić, żeby państwo się zakochali.
0: I zapraszamy.
1: Anna Zakrzewska.
0: Zapraszamy na plac Jana Pawła II, Anna Zakrzewska i Patryk Bedliński.
1: A teraz czas na aktualności, które przedstawi Maria Furdyna.
2: W 83. rocznicę zbrodni wołyńskiej premier podkreśla, że Polska nie zapomni o ofiarach.
3: W Warszawie stanie mur pamięci.
2: Synoptycy ostrzegają przed burzami, grzmieć i padać będzie na północnym wschodzie kraju. Hiszpania i Francja zagrają w półfinale mundialu, wieczorem i w nocy ostatnie dwa ćwierćfinały. Anglia kontra Norwegia i Argentyna kontra Szwajcaria. To było apogeum zbrodni wołyńskiej. Tak o krwawej niedzieli mówi premier Donald Tusk. 11 lipca 1943 roku nastąpiła masowa akcja eksterminacji polskiej ludności cywilnej na Wołyniu. Zaatakowano wtedy około 100 miejscowości i wymordowano kilka tysięcy osób. Pamięć o ofiarach to nasz wspólny obowiązek, podkreśla premier w nagraniu w mediach społecznościowych.
3: Naszym obowiązkiem wobec ofiar jest prawda. A prawda to wskazanie i nazwanie winnych, to potępienie jednoznaczne tej zbrodni. Prawda to pamięć o każdej ofierze i miejscu jej kaźni. Zamordowani nie mogą pozostać bezimienni, nie mogą zostać bez godnego pochówku.
2: Premier zapowiada, że Polska nie zapomni o ofiarach zbrodni wołyńskiej.
3: W Warszawie stanie mur pamięci z wiecznym ogniem i nazwiskami każdej odnalezionej i zidentyfikowanej ofiary. Rzeczpospolita nie zapomni o żadnej z nich.
2: Udało się zidentyfikować 8 ofiar rzezi wołyńskiej i szczątki wydobyto ze zbiorowej mogiły w Późnikach. Dziś w Polsce obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczpospolitej Polskiej. Cztery województwa objęte alertem pierwszego stopnia przed burzami. Po południu grzmieć i padać będzie w województwach podlaskim, warmińsko-mazurskim, a także na północy Mazowsza i Lubelszczyzny. W burzach może spaść do 25 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru mogą sięgać 60 km na godzinę. Alerty obowiązują do godziny 19. Po zakończonych uroczystościach pogrzebowych Alego Chameneiego w Iranie jedno pytanie staje się coraz bardziej palące. Co dzieje się z jego synem Mojtabą Chameneim? Najwyższy przywódca Iranu nie pojawił się ani razu, nie opublikował też żadnego oświadczenia. Ostatnie, pod którym jest podpisane, datowane jest na połowę czerwca i Mojtaba daje w nim zielone światło do negocjacji z Amerykanami.
4: Od tego czasu milczy, a jego brak szczególnie był widoczny w niedzielę, gdy na czuwaniu przy trumnie zabitego Ajatollaha pojawili się jego bracia i w czwartek, gdy w Meszchedzie trwał pogrzeb. Ale choć zagraniczni dziennikarze obserwują tę nieobecność z coraz większym niepokojem, zwolennicy Mojtaby mówią, że się nie martwią. Nie pokazuje się tylko ze względów bezpieczeństwa, ale ja i wiele osób czujemy, że cały czas nam przewodzi, mówi Mostafa z Teheranu. Czekamy na najwyższego przywódcę cierpliwie, gotowi spełniać jego rozkazy, bo wypełnia on nasze serca, a na razie przekazuje nam swoje przesłanie przez swoich przybocznych i to nam wystarczy. Zapewnia Marzję, nauczycielka z Teheranu. Z Bliskiego Wschodu Milena Rashid Shehab, Polskie Radio.
5: To są aktualności jedynki.
2: Znamy skład pierwszego półfinału piłkarskich Mistrzostw Świata. W najbliższy wtorek Hiszpania zagra z Francją o awans do finału mundialu. A przed nami ostatnie dwa mecze ćwierćfinałowe. O 23:00 Anglia zmierzy się z Norwegią na stadionie w Miami. Na miejscu jest korespondent Polskiego Radia Jan Pachlowski.
6: Wszyscy wiedzą, że mistrzowski plan Anglii przed sobotnim ćwierćfinałem Mistrzostw Świata będzie koncentrował się na zatrzymaniu norweskiego napastnika Erlinga.

0: Erlinga Haalanda ocenia przed meczem telewizja Fox Sports, pokazująca w Stanach Zjednoczonych mundial. Zatrzymanie Haalanda, który ma na koncie 7 bramek na tegorocznych Mistrzostwach Świata, będzie głównym wątkiem meczu Norwegii-Anglia na Hard Rock Stadium. Przed spotkaniem selekcjonera Anglików Thomasa Tuchela dziennikarze zapytali, czy awans Norwegu do ćwierćfinału jest dla niego niespodzianką. Z jednej strony tak, z drugiej nie. Jeśli stosunkowo tak niewielki kraj jak Norwegia eliminuje zawsze Wielką Brazylię, to szokuje. Jednak czy Japonia, która wcześniej grała z Kanarami, czy teraz Norwedzy, to przecież są także znakomite zespoły. Przed spotkaniem w mediach społecznościowych uszczypliwości nie szczędzili sobie dwaj najwięksi narodowi przewoźnicy lotniczy z obu krajów. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: W ostatnim ćwierćfinale Argentyńczycy zmierzą się ze Szwajcarami. To spotkanie rozpocznie się o 3 w nocy naszego czasu. Na koniec apel. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Olsztynie apeluje o donacje, bo ma w magazynach duże braki, mówi Mateusz Florczuk z Olsztyńskiego Centrum Krwiodawstwa.
2: Szczególnie w grupie B-, gdzie krew wydawana jest jedynie na ratowanie życia. Co więcej, w innych grupach minusowych bez świeżych dostaw nasze magazyny opustoszeją w ciągu jednego bądź maksymalnie 2 dni.
1: Krew może oddać każda zdrowa osoba między 18 a 65 rokiem życia, która waży co najmniej 50 kg. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
5: Pogoda. Przezorny zawsze ubezpieczony, jak to mówią, zatem warto być przezornym dzisiaj. Parasol, peleryna, może nawet kalosze dobrze byłoby mieć ze sobą. Można także schować się pod namiotem, jak na przykład w Ełku na placu Jana Pawła II, skąd dziś nadaje jedynka i lato z radiem. Przelotnie popada, lokalnie też zagrzmi. Burzom może towarzyszyć drobny grad, głównie będzie tak we wschodniej połowie kraju. Zachmurzenie umiarkowane i duże, na termometrach maksymalnie od 18 stopni na północnym wschodzie, około 22 w centrum, 25 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny i miejscami w całym kraju porywisty, północny i północno-zachodni. Barometry w Warszawie wskażą w południe 1003 hektopaskale, a ciśnienie najpierw wzrośnie, potem będzie spadać.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Na program zaprasza jego sponsor, dystrybutor pastylek Collagen Cito firmy Reuter. Collagen Cito firmy Reuter. Nastawy kości cerę.
6: Klimat.
7: W większości kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 28% energii w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł. Między 10 a 16 czekają nas zielone godziny, a to oznacza, że można wtedy korzystać z nadmiaru prądu. W województwach podlaskim, mazowieckim i części województwa warmińsko-mazurskiego możliwe gwałtowne wzrosty stanów wody. W zlewniach w większości polskich rzek utrzymuje się susza hydrologiczna. W lasach, na zachodzie kraju i na ziemi łódzkiej występuje średnie zagrożenie pożarowe.
8: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
9: English language news can be found on polskieradio.pl/en.

0: Lista obecności, taka nieformalna, już się pojawiła na Facebooku programu Pierwszego Polskiego Radia. Widzę, że jest z nami pan Przemek z Podśnieżki, pani Ewa z Podlasia, pan Darek z Sandomierza, pan Sławek z Zatora, pan Krzysztof z Westfalii, czy też pan Paweł, który pisze, że testuje właśnie nowe radio. No i widzę, że u pana Pawła 97,9 na wyświetlaczu. Bardzo mnie to cieszy zawsze, gdy państwo pokazują, na czym nas słuchają. To jeszcze dla formalności powiem, że jeżeli w Ełku słuchaliby państwo programu Pierwszego, to albo 97,1, albo lepiej na 105,5. Też w niektórych miejscach może odbierać.
1: Albo można przyjść i posłuchać nas tu na żywo. Bo
0: to będzie odbierać mówisz, jeszcze lepiej.
1: Tu mówisz o liście obecności na Facebooku, a my listę obecności będziemy podpisywać też przed sceną, bo pierwsi słuchacze już się pojawili, odnotowane, drodzy państwo, ale czekamy, aż pojawi się tu jeszcze więcej osób. Warto przyjść. Będziemy z czasem zdradzać, dlaczego warto, ale o tym za chwilę.
0: Tak, jeżeli na przykład myśleli państwo, że zdjęcia z telefonu na przykład jakoś średnio wychodzą, a może stare zdjęcie profilowe w social mediach przydałaby się zmiana, no to my wychodzimy naprzeciw. Można tu będzie takie zdjęcia sobie zrobić.

0: Ale to nie my będziemy robić Państwu zdjęcia. Powiem szczerze, ja nie mam aż takiej wiedzy na temat zdjęć. Daleko mi do wybitnego fotoreportera Wojciecha Grzędzińskiego, który to właśnie zupełnie za darmo zrobi Państwu zdjęcia. I to nie jest zwykły fotograf, drodzy Państwo. To jest laureat World Press Photo, który, no właśnie, przeprowadzi sesję zdjęciową specjalnie dla Państwa w Ełku.
1: I przypomnijmy, że mogą Państwo zdjęcia zrobić sobie sami z mężem, żoną, dziećmi albo z pupilami, bo do tego też zachęcamy, żeby przyjść z psiakami i te zdjęcia zrobić, bo psy to jest temat przewodni tegorocznej trasy Lata z Radiem i o psach też dziś w programie będziemy mówić, ale nie tylko, bo dowiemy się też, jakie skarby udało się odnaleźć w Ełku i okolicach. Zajrzymy także do kuchni, więc będzie coś dla łasuchów i sprawdzimy, jakich potraw koniecznie należy spróbować, będąc tutaj na Mazurach.
0: To było coś z zupą rybną chyba, prawda? Zupa z kilku rodzajów ryb.
1: I z raków też doczytałam, ale o to oczywiście będziemy dopytywać. Robimy na razie tylko Państwu takiego smaka, taki przedsmak.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: To już 19 minut po godzinie 9, a na naszej białej kanapie rozsiadł się pan Jarosław Wasilewski, przewodnik, miłośnik przyrody i historii regionu, ale także instruktor turystyki pieszej i rowerowej i pracownik Muzeum Historycznego w Ełku. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie i pozdrawiam z Ełku.
3: Jest pan instruktorem turystyki pieszej i rowerowej. No to gdyby miał pan nas tak poinstruować, od czego zacząć tę przygodę w Ełku, no to gdzie?
2: Spacer promenadą ełcką.
3: Jednak.
2: Tak, Ełk pięknie wyeksponowany, tutaj wystawiony na jezioro. Promenada długa, to jest przeszło 6 kilometrów. Charakter tej promenady tam na przestrzeni tych kilometrów się zmienia, bo to jest raz płasko, raz u podnóża skarpy, drzewa, szuwary.
3: Potwierdzam, ja wczoraj się przeszłam wieczorem. Malowniczo to wygląda, kiedy zachodzi te słońce. Co prawda nie 6 kilometrów, aż takiej krzepy nie miałam, żeby 12 kilometrów wieczorem zrobić, ale to robi ogromne wrażenie.
2: No ale to oczywiście nie wszystko w Ełku. Polecam też odwiedzenie Muzeum Historycznego w Ełku. Pod Muzeum Historyczne w Ełku podlega Ełcka Kolej Wąskotorowa. No to i przejażdżkę tą Ełcką Koleją Wąskotorową polecam. No ale oczywiście ekspozycje muzealne.
1: A co na ekspozycji na przykład?
2: A teraz lata 60. Jak Ełk wyglądał w latach 60. Fotografie z tego okresu. To jeszcze będzie można oglądać do początku października. Potem nam tam wejdzie inna wystawa. Ale mamy też skansen kolejowy.
1: I o tej kolei troszeczkę dzisiaj jeszcze opowiemy w szczegółach, bo rzeczywiście jest o czym. A propos zdjęć, o których pan powiedział, gdybyśmy tak zajrzeli do pana galerii w telefonie, to jakie zdjęcia najczęściej się pojawiają i co pan fotografuje najczęściej?
2: No między innymi most na Jeziorze Ełckim. Mhm. Most na Jeziorze, przyznacie, to coś takiego trochę nietypowego, ale Jezioro Ełckie takie rozczłonkowane bardzo.
3: A to daleko jest stąd? Jeśli
2: nie,
3: by nas
2: stąd,
3: tu ktoś
2: stąd
3: odwiedził,
2: z placu Jana Pawła
3: to gdzie musi
2: drugiego,
3: się
2: to,
3: kierować?
2: To musimy udać się na promenadę właśnie i tam wzdłuż ulicy Nadjeziornej dochodzimy do mostu.
3: I stamtąd też widać Zamek Krzyżacki,
2: I
3: chyba tak, dobrze, prawda?
2: Tak, po drugiej stronie mostu jest, może tak powiedzmy, pozostałości Zamku Krzyżackiego.
3: A co łączy Kraków i Ełk?
2: Kraków i Ełk?
3: Tak.
1: Jest taki

0: ten element.
1: Czy ja panu tutaj zadałam zbyt trudne pytanie, naprawdę?
0: Po naszej audycji o godzinie 12.
2: Pierwsze moje takie skojarzenie to kanonicy laterańscy.
1: A coś z muzyką związanego? Że ja za...
2: A, dobra, hej now.
1: Hej now.
2: Hej now o 12 z wieży Kościoła pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego będzie rozbrzmiewał hej now. Tak jest, to już od kilku lat. Tak.
1: To za niecałe 3 godziny, ale ja się jeszcze zastanawiam, czy jeśli ktoś nas dziś tutaj odwiedzi, albo nie dziś, tylko po prostu wybiera się do Ełku, czy da się Ełk zwiedzić w jeden dzień, czy jednak... Lepiej zostać tu na weekend, a może jeszcze na dłużej.
2: Nie, no to polecam na dłużej. To jest też świetne miasto, takie wypadowe. To nie tylko Ełk, ale i gdzieś tam dalej można wyruszyć.
1: Gdzie na przykład? Wypadowo stąd?
2: Wypadowo. To tutaj w zasięgu, tam 100 kilometrów, to mamy i Biebrzański Park Narodowy, i Wigierski Park Narodowy, i Bazylikę Sejneńską, i Bazylikę w Świętej Lipce, i... No, to tych obiektów jest dużo. Kwatera Hitlera w Gierłoży. Pod tym względem jest ciekawie położony.
1: Czyli właśnie i coś dla miłośników historii, i dla miłośników natury się znajdzie.
0: Ale możemy nie tylko dookoła Ełku, ale też w górę i pooglądać sobie z wieży widokowej różne widoki.
2: Możemy. Przy ulicy Pięknej, tak nomen omen. I faktycznie z tej ulicy są piękne widoki, bo ona częściowo jest położona na takiej wysokiej skarpie biegnącej nad jeziorem. Jest wieża widokowa i tam są 3 poziomy, 5, 10, 15. Może to niespecjalnie aż tak dużo, ale wystarczająco, żeby panoramę miasta i jeziora zobaczyć.
1: A czym do Ełku najlepiej jeszcze na koniec, powiedzmy, dojechać?
2: Dojechać jest łatwo, bo do Ełku dociera Via Baltica, to S61, także z Warszawy. Warszawa nam się bardzo przybliżyła teraz.
0: Rzeczywiście, możemy pochwalić, że teraz dojazd do Ełku bardzo sprawnie się odbywa z Warszawy. Jest 8 i z 61. Kiedyś podejrzewam, że krążenie drogami lokalnymi dużo dłużej schodziło.
2: Tak, oczywiście, ale też i koleją. Mamy bezpośrednie połączenia.
1: A czy kolejką wąskotorową dojedziemy, to o tym się przekonamy, bo o niej porozmawiamy z kolejnym gościem po 9:30. Bardzo pięknie panu dziękujemy. Pan Jarosław Wasilewski, przewodnik i miłośnik przyrody i historii regionu, był naszym gościem. Pięknie dziękujemy.
2: Dziękuję serdecznie.

0: Reklama.
1: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
2: Dlatego stosujemy plusz elektrolity senior.
1: Bez cukru i glukozy.
2: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
1: A różdżyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
2: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
1: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
2: Suplement diety plusz elektrolity senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
1: Dziękuję.
3: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej. I na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Ełku. Już w najbliższą sobotę od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
4: Jedynka. To jest radio. Partnerem trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską jest miasto Ełk i Ełckie Centrum Kultury.
3: Sponsorem tytularnym pikników Lata z Radiem jest BYD, producent hybrydowego sedana SIL 5.

0: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
1: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Tu Polskie Radio Warszawa.
3: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
4: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
5: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
6: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
7: Reklama. Autopromocja.
8: Kukurydza, ryż, czyli północ Włoch. Sery, mięsa, ale też mnóstwo warzyw. Wybierzemy się w karkołomną i błyskawiczną podróż po wyższej części włoskiego buta. Od Friuli po Piemont i Toskanię.
9: Naszym przewodnikiem po północy Włoch i jej kuchni będzie Paweł Brawo. Apetyt na Europę już dziś po 16:00 zapraszają Łukasz Modelski i Tomasz Prangę-Barczyński.
10: Jedynka. To jest radio.
7: Autopromocja. Pogoda.
11: Chyba to dobrze, że w tym roku, w tym tygodniu jednak nie Zakopane, tylko tydzień temu, bo właśnie w Zakopanem teraz najchłodniej, 13 stopni, najcieplej za to w Szczecinie, stopni 19. Sporo chmur i możliwy dzisiaj przelotny deszcz, lokalnie burze z gradem. Wiatr północny i północno-zachodni w czasie burz oraz wysoko w górach w porywach do 60 km na godzinę.

0: Jedynka. Polskie Radio.
1: Mówiliśmy o tym, że sprawdzamy obecność na trasie Lata z Radiem i muszę przyznać, że Państwo chyba wzięli sobie to do serca, bo coraz więcej osób tutaj przed sceną się pojawia. Mamy nadzieję, że przed radioodbiornikami także.
2: No oczywiście, u nas... że tak. Pan Marcin wstawił nam piękne zdjęcie z odbiornikiem Sudety na falach długich, więc oczywiście u mnie już sobie zasłużył na serduszko na Facebooku programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Niech przepiękne, gra. Przepiękne radio, Panie Marcinie. U nas natomiast kolejny gość. Pan Rafał Żytyniec, dyrektor Muzeum Historycznego w Ełku. Dzień dobry.
3: Dzień dobry Państwu.
2: Dzień dobry Panie Doktorze. No właśnie, muzeum mieści się w dawnej stacji, więc klimat rzeczywiście jest bardzo kolejowy. Jestem bardzo ciekawy, czy Pan jest Mikolem, takim miłośnikiem kolei, który lubi sobie tam właśnie spisywać konkretne modele, robić zdjęcia. Jest Pan takim w pełni pasjonatem kolei.
3: To znaczy, może pasjonatem kolei do końca nie jestem, bo jestem historykiem i kulturoznawcą, ale jestem potomkiem kolejarzy, którzy pracowali właśnie na łódzkiej kolei wąskotorowej, więc gdzieś tam to zostało też, ale mój syn lubi bardzo kolej i ja się muszę też douczać dzięki niemu różnych właśnie tych szczegółów, modeli i tak dalej.
1: A pamięta pan swoją pierwszą podróż łódzką koleją wąskotorową?
3: Tak, pamiętam, to był rok 1993. Mieliśmy wtedy wymianę ze szkołą niemiecką z Hamburga, z gimnazjum i właśnie wtedy odbyłem pierwszy raz podróż tą kolejką wąskotorową.
1: I jakie wrażenia?
3: Wrażenia były niesamowite, bo kolejka jedzie przez mazurski krajobraz. To jest esencja mazurskiego krajobrazu. Znajdziemy tam wszystko. I lasy, i bagna, i pola. Także no, robi to wrażenie.
2: I to nie jest coś historycznego jedynie, bo także w tej chwili organizowane są cały czas przejażdżki kolejką. Powiedzmy, na jakiej trasie, co można zobaczyć, którędy i w jakie dni ta kolejka przede wszystkim jeździ?
3: Tak jak pan redaktor powiedział, sama kolejka jest kolejką historyczną, bo mamy już 113 lat. My jeździmy taborem z lat 50. To są lokomotywy typu LID1, tak zwane litki, pyszczotliwe wagony też z lat 50.
1: Litki?
3: Litki, tak, nazywamy je litką. Cztery takie mamy. Jeździmy z trasą z Ełku do Sypitek, to jest około 15 km. Ta trasa jest bardzo malowniczna. W Sypitkach samych jest przygotowywane zawsze dla naszych turystów ognisko, ale też muzeum już od kilku lat proponuje takie dodatkowe atrakcje, jak na przykład pociągi do kultury, czyli koncerty. Mamy też wtorki z animacją dla dzieci, piątki z przewodnikiem, żeby to troszkę uatrakcyjnić. Sama trasa jest, jak powiedziałem, bardzo malownicza.
1: 15 kilometrów około. A z jaką prędkością jedzie ta kolej?
3: To nie jest Orient Express. Pociąg porusza się powoli. To jest 15 w porywach do 20 kilometrów. Także wolno i analogowo.
2: Kusiło pana kiedyś, żeby zasiąść w kabinie maszynisty i z tej perspektywy podglądać, co tam się dzieje, co tam przez przednią szybę widać?
3: Tak, muszę panu powiedzieć, że parę razy mi się to zdarzyło nawet. Jest to bardzo ciekawa perspektywa.
2: I co widać?
3: Widać tory, widać całe otorowanie tak zwane, czyli te wszystkie znaki, tak? Widać maszynistę, który musi też odpowiednio kierować, bo nas obowiązują też przepisy. Tak jak na kolejach normalno-torowych musimy zachować to bezpieczeństwo, czyli przed przejazdem zwolnić, potem troszkę przyspieszyć. Widać też, jeżeli spojrzymy obok, czasami zwierzęta, można zobaczyć żurawy, bociany, zdarza się i sarna.
1: A no właśnie o to chciałam zapytać, czy jest taki moment podczas przejazdu, kiedy pasażerowie niemal zawsze wyciągają telefony albo po prostu milkną z zachwytu? Jest może jakiś taki odcinek na tej trasie?
3: Tak, jest taki odcinek. To wtedy dzieci zauważają jakieś zwierzę, tak? Albo sarnę, albo żurawia.
1: I co jest wow!
3: Wtedy jest wow, mamo! I zapominamy o telefonach, tak?
1: To proszę jeszcze powiedzieć, czy ta kolejka kursuje tylko w wakacje, czy poza sezonem też można się nią przejechać?
3: Jeździmy sezonowo, sezon zawsze zaczynamy w długi weekend majowy, czyli 1 maja. Tylko w maju i w czerwcu jeździmy w weekendy, w miesiącach letnich, czyli lipcu i sierpniu jeździmy we wszystkie dni poza poniedziałkami i środami, a w sobotę i w niedzielę mamy nawet dwa kursy o 10:00, 13:30.
1: I skąd startujecie, to ważna
3: startujemy
1: informacja?
3: Startujemy z Ełku, z dworca wąskotorowego, to jest dworzec, który się mieści zaraz za dworcem głównym, można przejść tunelem. Jedziemy do Sypitek, tam jest 1,5 godziny do dyspozycji na miejscu i...
1: A gdzieś po drodze można się dosiąść też, czy już nie ma?
3: Nie
1: ma przystanków.
3: W Ełku jest pierwsza stacja, ostatnia w Sypitkach.
1: No to już Państwo wiedzą, gdzie się kierować po pikniku Lata z Radiem i jak można w inny sposób odkrywać też Ełk z innej perspektywy.
2: Można przejechać się kolejką, ale w Muzeum Historycznym w Ełku można także podziwiać wiele zabytkowych eksponatów, które z koleją się wiążą. A już teraz Kasia Kowalska w Jedynce, jedna z gwiazd

0: wieczornego koncertu Lata z Radiem i Telewizją Polską.
1: Był z nami pan Rafał Żytyniec, dyrektor Muzeum Historycznego w Ełku.
2: Dziękuję bardzo.

0: Jedynka. To jest radio.
1: 15 minut pozostało nam do godziny 10. Tutaj program pierwszy Polskiego Radia. No i ten dźwięk, który myślę, że każdy z nas doskonale kojarzy. No tym razem się nie udało, spróbujemy jeszcze raz, może jeszcze dziś nam zaskoczy, no ale właśnie, już tymczasem na naszej kanapie Rafał Sonik, mistrz rajdów terenowych, między innymi rajdu Dakar, zdobywca Pucharu Świata Międzynarodowej Federacji Motocyklowej. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry.
1: Ale także...
3: Oraz Aleksander Pelikański, zwany Młodym Pelikanem, jeden z najmłodszych kierowców, który bierze udział w wielkiej wyprawie maluchów. Dzień dobry.
4: Dzień dobry, witam.
3: Cześć, jak się macie?
2: Mamy się świetnie, chociaż wolelibyśmy, żeby było ciut cieplej, ciągnie po gaciach troszkę.
3: A tam nie będziemy narzekać. Panowie, jesteście w trakcie krajowego etapu wyprawy, ale wcześniej zwiedziliście już trochę Europy, prawda?
4: Tak, Wielka Prawa Maluchów nie jedzie tylko przez Polskę, ale także przez Europę. Ja jestem obecny przez moje wszystkie starty tylko na części polskiej, ale... W tym roku jadę całą część polską, więc o wyprawie europejskiej Rafał powie coś więcej.
2: Wyruszyliśmy z Wrocławia, dotarliśmy nad kanał La Manche, tam gdzie w 1944 roku lądowali alianci, Omaha Beach, żeby oswobodzić Europę od hitleryzmu, czyli dzięki nim jesteśmy teraz od kilkudziesięcioleci wolnymi ludźmi. To niezwykle ważne wydarzenie. Odczytaliśmy na tej plaży list do Brytyjczyków, żeby zastanowili się nad powrotem do Europy, żeby Europa znowu była zjednoczona i przez to silniejsza dla naszych dzieci.
3: Czyli też trochę historii, ale panowie, ja muszę zapytać o jedną rzecz, bo niezbędnym elementem każdej wakacyjnej wyprawy, jak wiemy, jest pakowanie. I niejedne wakacje mogą się już źle zakończyć na etapie pakowania do auta, no bo tych rzeczy, gratów czasami dużo trzeba włożyć. Co innego, kiedy jest to duży SUV, a jak to jest mały maluch, jak wy się w ogóle zapakowaliście na taką wyprawę w tego malucha?
2: Rzeczywiście pakowanie do malucha to wyczyn, ale ci starsi pamiętają, że te wyczyny się zawsze udawały.
3: Jakoś.
2: Czyli można było kolanem dopychać do tej malutkiej torby czy walizeczki. Prędzej czy później ten bagażnik malucha z przodu był wypełniony tak, że trzeba było siadać na klapie bagażnika, żeby ją domknąć. A na dodatek zwykle rodziny używały bagażniki na dach, takie z rurek. To prywaciarze produkowali głównie, a jak już się w ogóle nie mogli zmieścić, to jeszcze taką przyczepkę z niewiadoma malutką z tyłu.
1: Ale był taki maluch, którego łatwiej było spakować. To był maluch bis, trochę można powiedzieć unikatowy. Ja jestem bardzo ciekawy, czy takie maluchy też się pojawiają i to takie bardziej unikatowe, na przykład 600 z początku produkcji, czy jednak więcej tych z końca, lata 90, FL-ki, eleganty i tak dalej.
4: Ja akurat tą wyprawę maluchów jadę bisem, więc mamy łatwiej. Ten silnik jest to 700 i jest on położony tak na płasko, więc normalnie do bagażnika zmieściła nam się jedna duża walizka i torba.
1: Czyli pod spodem jest silnik, a nad silnikiem jest jeszcze przestrzeń bagażowa. Jak można powiedzieć w takim standardowym samochodzie?
4: Dokładnie tak, tylko jest to wiadomo mniejszy niż w normalnym aucie.
3: Słuchajcie, to jest na pewno ogromna przygoda, ale musimy też powiedzieć o takim charytatywnym wymiarze tej wyprawy, bo jej celem jest zbiórka funduszy na leczenie dzieci poszkodowanych w wypadkach i ich rehabilitację.
2: Rzeczywiście od samego początku celem jest pomaganie dzieciom. Gdyby nie to, nie byłoby w ogóle wyprawy, bo ta wyprawa nie ma wymiaru krajoznawczego, turystycznego czy rozrywkowego. Idea, która nam przyświecała, Kajetan Kajetanowicz, Sobiesław Zasada i ja, od samego początku była taka, jeśli mamy gdzieś jeździć maluchami, a wszyscy je kochamy, to niech ten maluch będzie symbolem czegoś dobrego, a ponieważ dzieci poszkodowane w wypadkach drogowych są na przeciwległym biegunie do nas, bo my osiągnęliśmy życiowy sukces dzięki motosportowi, dzięki motoryzacji, nawet Sobiesław przecież... biznesowy sukces zawdzięcza motoryzacji.
3: No

0: Tak, i o tym oczywiście można by było mówić długo i długo, natomiast czas nas goni. Zachęcamy Państwa do wspierania tej wielkiej wyprawy maluchów i żeby przyjść tutaj, bo Was dziś będzie można zobaczyć. Rafał Sonik i Aleksander Pelikański są z nami i będą tutaj jeszcze przez cały piknik do 18.
1: Bardzo dziękujemy.
2: Zapraszamy.
1: To jeszcze raz spróbujmy wystartować. No i proszę bardzo, jedziemy. 10 minut do 10:00.

0: Autopromocja.
1: Jak pozować do dobrego portretu fotograficznego?
2: Wiem, że dużo osób jest troszkę przestraszona, bo jest to nowa czynność. Dla mnie to jest taka krótka randka.
1: Chcą Państwo spróbować? I to za darmo. Podczas naszego rodzinnego pikniku z życia wzięte już dziś w Ełku od 12 na wszystkich chętnych będzie czekał wybitny fotoreporter i fotograf Wojciech Grzędziński.
2: Staram się wyciągnąć to, co tworzy Was unikalnymi, niepowtarzalnymi. To jest fajne przeżycie. W ogóle, no i wspaniała pamiątka.
3: Jedynka. To jest radio.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Ekspert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
6: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
6: Nasza firma ma politykę B2B.
5: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
6: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
5: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
7: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
1: Reklama.
11: Ogłoszenie społeczne.
12: Cześć, jestem Tosia i uwielbiam marzyć, że będę piosenkarką, bo kocham śpiewać i tańczyć. Albo podróżniczką, bo świat jest taki piękny i spełnię moje marzenia, jak tylko wyzdrowieję.
13: Dla chorych dzieci marzenia są jak promień słońca, który rozjaśnia ponury dzień. Pomóż nam spełniać ich marzenia, dając im radość i wsparcie w czasie choroby. Małgorzata Kożuchowska, ambasadorka Fundacji Mam Marzenie. www.mammarzenie.org.
11: Ogłoszenie społeczne.
1: Radio Kierowców.
14: Emilia Kleszczewska, zapraszam na drogowy raport z druku właśnie w radiowej jedynce. Pojawiła się aktualizacja z drogi krajowej nr 63 w województwie podlaskim. W Starym Rakowie zderzyły się dwa samochody osobowe, 6 osób jest rannych. Od 4.30 droga była całkowicie zablokowana, ale po 9.00 został przywrócony przejazd jednym pasem. Naprzemiennie jednak cały czas widzimy, że te spowolnienia na drodze krajowej nr 63 tworzą się jeszcze. Autostradowa jedynka, spory ruch jest od Grudziądza w kierunku Trójmiasta, w Warlubiu i w Rulewie jest dość ciasno. Korek można oczywiście objechać, zjeżdżając w Nowych Marzach na drogę krajową nr 91. Na A1 można wrócić z powrotem na węźle Kopytkowo i tam dalej kontynuować trasę. Kierowcy podają także, że zdecydowanie wydłużony czas przejazdu jest na Krajowej 7 w drodze z Warszawy do Płońska i w tym momencie nieprzejezdny jest odcinek na wysokości Łomianek i Dziekanowa Leśnego. Do czasu przejazdu należy dopisać sobie z pewnością kilkanaście minut więcej. A jeżeli chodzi o przejazd, to Zakopianka, Libertów, miejscowość także Gaj, przewężenie jest już w obu kierunkach, czyli przed wjazdem na węzeł Kraków Południe, ale także w drodze do Zakopanego. Jeśli chodzi o podróż właśnie w tym kierunku, to też nie wszystkie informacje, bo ciasno zrobiło się na drodze krajowej nr 47 za Nowym Targiem w Szaflarach i Bańskiej Niżnej. Przypominamy także, że po 13 w Pniewach w województwie mazowieckim na drodze krajowej nr 50. Zacznie się protest, dlatego już teraz służby wytyczyły objazd. Od strony Grójca w kierunku Mszczonowa jest zjazd z drogi krajowej nr 50 na S7 i przez Tarczyn na drogę wojewódzką nr 876.

0: Jeśli przyciszą Państwo troszeczkę radioodbiorniki i usłyszą takie burczenie, lekkie burczenie w brzuchu, to radzę temu zaradzić, bo w tej godzinie będziemy gościć osoby związane z kuchnią, a jak wiemy, nie ma nic gorszego niż słuchanie o jedzeniu będąc głodnym, więc mają Państwo jeszcze, no myślę, że 5-7 minut na to, żeby w jakieś kanapki się zaopatrzyć i słuchać Lata z Radiem oczywiście. To za chwilę, ale najpierw aktualności, które przedstawi Maria Furdyna.
1: Zatrudnienie lekarzy powinno być unormowane, uważają Resort Zdrowia i Naczelna Izba Lekarska. W przyszłym tygodniu kolejne rozmowy na temat zmian w ochronie zdrowia. Ponad 300 interwencji zgłoszonych do sanepidu przez aplikację mObywatel. Usługa działa od ponad tygodnia. Kolejarze ostrzegają przed niebezpiecznym trendem wśród młodzieży. Chodzi o train surfing, czyli jazdę na dachu pociągu lub między wagonami. W przyszłym tygodniu kolejne rozmowy na temat naprawy systemu ochrony zdrowia. Zatrudnienie lekarzy powinno być unormowane, uważają zgodnie Ministerstwo Zdrowia i Naczelna Izba Lekarska. To jedna ze zmian, które przygotowuje resort. Obecnie ponad 70% lekarzy specjalistów jest zatrudnionych na kontraktach. Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiedziała uregulowanie tych umów.
2: Zaproponowałam unormowanie tak naprawdę zakresu umów B2B, czyli prowadzenia jednak tej umowy jako umowy nazwanej, w której wystandaryzujemy zakresy tej umowy, żebyśmy wszyscy, przede wszystkim zarządzający w szpitalach, ale również ta druga strona, która zawiera te umowy, żeby była przekonana co do poprawności zawierania tych umów.
1: Według prezesa Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasza

0: Jego ani umowa o pracę, ani kontrakt nie są odpowiednią formą zatrudnienia dla medyków.
1: My sądzimy, że powinno być to coś pomiędzy umową o pracę i kontraktem, ale na pewno kontrakt jako taki nie jest optymalną formą wykonywania zawodu lekarza i nad tym również mamy pracować.
0: Minister zdrowia zapowiedziała także wprowadzenie e-kolejki na zabiegi planowe oraz maksymalną stawkę 240 zł brutto za godzinę pracy dla lekarzy. Jedenasty lipca to dzień zadumy i refleksji, a nie politycznych sporów, podkreśla szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Lech Parel. Urząd organizuje główne obchody 83. rocznicy rzezi wołyńskiej. W Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie rozpoczęła się msza w intencji ofiar ludobójstwa. W południe odbędzie się uroczystość przy pomniku ofiar ludobójstwa na skwerze wołyńskim.
2: Uroczystości są przede wszystkim okazją do wspomnienia niewinnie zamordowanych Polaków, mówi szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Lech Parel.
3: Chcemy przede wszystkim przywołać ofiary zbrodni wołyńskiej. Ponad 100 tysięcy Polaków zamordowanych na Wołyniu.
2: Również prezydent Karol Nawrocki uczci ofiary ukraińskich nacjonalistów podczas uroczystości w Radrużu w województwie podkarpackim, mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.
4: Pan prezydent będzie upominał się o prawdę i o godne upamiętnienie.
2: Na 11 lipca przypada apogeum rzezi wołyńskiej. Tego dnia 1943 roku ukraińscy nacjonaliści napadli na blisko 100 polskich miejscowości, mordując kilka tysięcy Polaków. Witold Banach, Polskie Radio.
0: Ponad 300 interwencji zgłoszonych do sanepidu przez aplikację mObywatel. Chodzi o żywność i wodę podejrzanej jakości, niehigieniczne warunki w gastronomii, brudne kąpieliska i baseny. Usługa działa od ponad tygodnia.
5: Wyjeżdżamy gdzieś i widzimy w restauracji, że warunki sanitarne, które towarzyszą wydawaniu posiłków, są niewłaściwe. Zgłoszenie, interwencja, nasz inspektor jedzie na miejsce, sprawdza, jak tam wygląda sytuacja. Jesteśmy w stanie bardzo szybko wyeliminować potencjalne zagrożenia, na przykład zatrucia pokarmowe czy jakieś inne nieprawidłowości.
0: Mówił główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski. Aplikacja pozwala na dołączenia do zgłoszenia dowodów takich jak zdjęcia, filmy czy dokumenty.
6: To są aktualności jedynki.
0: Akcja służb w Berlinie przetrzymywana ponad 10 godzin w markecie. Kobieta uwolniona. Policja ujęła napastnika. Mężczyzna z nożem wtargnął do sklepu wczoraj wieczorem. Przez całą noc funkcjonariusze negocjowali z porywaczem. Po kilkunastu godzinach mężczyzna został obezwładniony, a kobieta uwolniona. Zakładniczkę badają lekarze. Nie wiadomo, jakie były motywy napastnika. Kolejarze ostrzegają przed niebezpiecznym trendem wśród młodzieży. Chodzi o train surfing, czyli jazdę na dachu pociągu lub między wagonami. Taka zabawa może skończyć się śmiercią. Relacje z tak zwanego train surfingu rozprzestrzeniają się w mediach społecznościowych.
7: Train surfing to jazda na dachu pociągu czy na łączeniach wagonu. Młodzi ludzie chwalą się takimi wyczynami na platformach społecznościowych. Włodzimierz Kiełczyński z PKP Polskich Linii Kolejowych powiedział, że są już ofiary takiej zabawy.
8: Na węźle warszawskim w tym roku dwa takie przypadki skończyły się niestety śmiercią osób. Jedna i druga osoba spadła z dachu pociągu.
7: Kolejarze chcą się przeciwstawiać takim praktykom. Jakub Koperski ze Straży Ochrony Kolei zapowiedział większą liczbę patroli na terenach kolejowych. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
9: Studio Mundial 2026 w radiowej jedynce.
10: Rafał Bała, zapraszam na przegląd wydarzeń z piłkarskich mistrzostw świata. Mundial wkracza w decydującą fazę. Znamy już dwóch półfinalistów. Najpierw Francja pokonała Maroko 2-0, a minionej nocy Hiszpania wyeliminowała Belgię, zwyciężając 2-1. Relacja Tomasza Kowalczyka.
11: Po raz kolejny na tych mistrzostwach o reprezentacji Hiszpanii mówi się nie zachwyciła, ale zrobiła swoje. Zachwyca za to Mikel Merino. To absolutny talizman La Furia Roja, który strzela już po raz trzeci w ostatnim czasie bardzo ważnego gola. Tak było w ćwierćfinale Mistrzostw Europy w 2024 roku, kiedy trafił pod sam koniec dogrywki. Tak było w 1/8 finału przeciwko reprezentacji Portugalii, kiedy strzelił gola drużynie Ronaldo i spółki. Tak było też przeciwko Czerwonym Diabłom, kiedy w 88 minucie

0: wykorzystał błąd Lamensa, który odbił piłkę przed siebie i trafił do siatki z 5 metrów. Człowiek znaleziony przez Jana Urbana w rezerwach Osasuny Pampeluna, bohaterem reprezentacji Hiszpanii, która w półfinale Mistrzostw Świata spotka się z reprezentacją Francji.
1: Skład drugiego półfinału poznamy już jutro rano, bo w nocy z soboty na niedzielę dwa mecze. Najpierw Anglia-Norwegia, a później Argentyna-Szwajcaria. Były polski piłkarz Marek Filipczak, który od kilkudziesięciu lat mieszka w Norwegii, spodziewa się zaciętego spotkania.
2: Będzie walka, bo Anglicy nigdy nie odpuszczają, także nawet jak są w słabszej formie, to i tak ta walka będzie. No, Norwegowie też będą na pewno walczyć. No, wszystko zależy od dyspozycji dnia prawdopodobnie i skuteczności, no bo ten wygrywa, co strzela bramki, prawda. W każdym razie wszyscy czekają już na ten mecz. Oni są bardzo dobrze mentalnie przygotowani do tego turnieju w tej chwili i to jest duży plus. Oni nic nie muszą. Każdy lepszy wynik to dla nich jest już olbrzymi sukces, który się zapisze w historii.
1: Sukces na boisku odnosi reprezentacja Norwegia. W sieci wielkim wygranym jest jej lider Erling Haaland. Norweski napastnik wzbudza ogromne zainteresowanie wśród kibiców, jest bardzo aktywny na Instagramie i w piątek przebił popularnością swój klub. Ma ponad 60 milionów obserwatorów, czyli o 4 miliony więcej od Manchesteru City. Po meczu z Brazylią w 1/8 finału wygranym przez Norwegię zauważył wpis i film z rozpaczonego brazylijskiego kibica, który zniszczył swój telewizor. Od razu zaproponował, że może mu kupić nowy odbiornik.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
4: Pogoda. W Ełku kołyszą się pomarańczowe flagi jedynki, ale na razie tak łagodnie. Wiatr nam za bardzo nie przeszkadza, a w weekend będzie wyraźna różnica w pogodzie między wschodem a zachodem Polski. Na zachodzie raczej ciepło i pogodnie, na wschodzie no niestety może być dosyć chłodno jak na lipiec. Może także przelotnie popadać deszcz, a lokalnie nawet grad. Najcieplej na południowym zachodzie do 25 stopni, w centrum od 21 do 23, a na północnym wschodzie około 18.
3: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Wiadomości w językach obcych znajdą Państwo na stronach Polskiego Radia dla Zagranicy.
6: Nachrichten aus und über Polen in deutscher Sprache finden Sie auf unserer Internetseite auslandsdienst.pl.

0: No i szczerze powiem, że czujemy się, że jesteśmy jeszcze bliżej Państwa, widząc zdjęcia tego, na czym gra u Państwa Lato z radiem. Na przykład u Pana Przemka na wieży z lat 90. I to jest tak trochę jak z samochodami. Patrzymy na zdjęcie i od razu można wstępnie oszacować rocznik. Panie Przemku, to jest bardzo dobry rocznik, chyba nawet trójdrożne kolumny, jeżeli dobrze widzę. To jakby komuś brakowało średnich tonów, to trzeba iść w ślady naszego słuchacza, Pana Przemka.
1: Tutaj natomiast na placu Jana Pawła II w Ełku, gdzie się znajdujemy, mamy nieco bardziej nowoczesny sprzęt, ale doskonale nas słychać. Zapraszamy Państwa, jeśli są Państwo gdzieś w Ełku albo może gdzieś w pobliżu, to warto do nas przyjść. Tym bardziej, że przypominamy, że od 12 piknik rodzinny, który odbywa się pod hasłem Z życia wzięte. Nie zabraknie rodzinnych zabaw, konkursów. W tych konkursach będzie można wygrać naszą maskotkę Lata z radiem, więc warto wziąć w nich udział, bo jak wiadomo, jest to co roku gorący towar. No i także nasza gra Audionauci, Escape Room i również będzie można spotkać uczestników Wielkiej Wyprawy Maluchów, więc
0: tak,
1: jest to
0: prawda.
1: Zobaczyć.
0: Można będzie zobaczyć te piękne samochody. Wiemy, że także Fiat 126P w wersji bis, czyli tej rzadkiej, tej z końcówki lat 80. tam występuje. A propos tych, którzy występują, no to wieczorem chociażby Smolasty, Kasia Kowalska, Sztywny Pal Azji, Zakopower, czy też Bowska. Myślę, że doskonale mogą Państwo pamiętać Bowską z wielkiego przeboju Kaktus. On ma już 10 lat, teraz nieco inaczej i nieco nowszy utwór.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: I jak? Mają państwo kanapki przygotowane, tak jak ostrzegałam? Albo chociaż krakersy? To się na pewno teraz przyda, bo o jedzeniu będziemy rozmawiać. Widzę tutaj pani na widowni. Co ma pani tam w tej folii? Czy to są jabłuszka? Podzieli się pani z resztą najwyżej, jeśli państwo zgłodnieją. Bardzo dobrze. Naszymi gośćmi są pani Iwona Okseniuk, nauczycielka gastronomii i wicedyrektorka Szkoły Gastronomicznej w Ełku. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Oraz pani Ewa Gołek, również nauczycielka gastronomii.
3: Dzień dobry.
1: No i nie ukrywam, że na tę rozmowę czekałam najbardziej, bo jestem ogromnym łasuchem. Drogie panie, jesteśmy w Ełku. Idziemy do restauracji, pierwszej, lepszej. Jakiej ryby musimy spróbować, będąc tutaj? I jakie ryby w ogóle można złowić w Jeziorze Ełckim?
2: W Jeziorze Ełckim, jak badania wykazały, występuje aż 19 gatunków ryb.
1: To jest z czego wybierać.
2: Ja osobiście polecam sandacza, który ma mięso bardzo delikatne, białe, zwarte i co najważniejsze, bardzo mało ości.
1: I chyba też dość zdrowa jest ta ryba.
2: Oczywiście, duża zawartość białka. Także bardzo, bardzo polecam. Oczywiście mazurską królową jest sielawa.
4: A skoro mamy tak dużo gatunków ryb tutaj, to oczywiście można to wszystko wykorzystać do zupy rybnej.
2: Zgadza się. Zupa rybna jest naszą zupą regionalną, tradycyjną. Najsmaczniejsza jest na mocnym, esencjonalnym wywarze rybnym z dodatkiem szyjek rakowych.
1: O, to tak luksusowo. Ja bym się skusiła, ty Patryk?
4: No ja myślę, że w ogóle ryby to jest moja topka, można by tak powiedzieć potocznie, więc ja też bardzo chętnie.
1: To w restauracji, bo w restauracji możemy na taki luksus sobie pozwolić. Ale pani Ewo, czy my możemy ten smak mazurski przenieść też do własnej kuchni? Jak wrócimy i zatęsknimy za tym smakiem, to jak smażyć te ryby, aby we własnym domu smakowały jak prosto z mazurskiej tawerny?
3: Jak najbardziej. Kuchnia mazurska to jest kuchnia prosta. Ona bazuje na składnikach lokalnych. Tutaj przede wszystkim należy opierać się na sezonowości, bo wtedy te składniki są najbardziej odżywcze. Wobec tego, jak smażyć, jak przygotować rybę? Tak jak powiedziałam, prosto. A więc nie udziwniamy. Sól, pieprz, sok z cytryny. No i oczywiście kładziemy to na dobrze rozgrzany tłuszcz. Najlepszym tłuszczem będzie masło klarowane. Ale jeżeli nie jesteśmy w stanie go mieć w domu, no to wtedy oczywiście dobrej jakości olej. Tak polecamy.
1: To ryby, ale nie tylko z ryb przecież Mazury słyną. Może coś słodkiego teraz powiemy? Co gości u was na stołach?
2: Oczywiście proponujemy dziczyznę.
1: To nie na słodko.
2: To nie na słodko, o dziczyznę.
1: Ja już do deserów przeszłam po prostu.
2: Nie, jeszcze powiemy o dziczyźnie, o bogactwie tego, co daje nam las. Proponujemy tutaj pierogi z jelenia, czy gulasz dzika, zrazy z dzika, serwowane po mazursku.
1: A schab tak. Po mazursku też
2: oczywiście, tradycyjna nasza potrawa. Schab, który jest lekko obgotowany, obsmażony, a później duszony w takim słodkim, korzennym sosie z dodatkiem powideł śliwkowych i czerwonego wina.
4: Czy możemy znaleźć jakąś cechę, która wyróżnia mazurską kuchnię, kuchnię okolic Ełku na tle kuchni innych części Polski?
3: Ja myślę, że jako kuchnia takiej wschodniej Polski, to są to ziemniaki i bogactwo potraw ziemniaczanych przede wszystkim.
1: Babka ziemniaczana.
3: Zgadza się, babka ziemniaczana, natomiast tutaj na Mazurach przede wszystkim mamy farszynki mazurskie. I to są takie kotlety z ciasta ziemniaczanego, które w sobie mają farsz albo grzybowy, albo mięsny.
4: Czyli myślę, że taką cechą wspólną tego wszystkiego jest to, że na pewno się tutaj najemy i nie będziemy głodni, nie będzie nam brakowało, nie będzie tego niedosytu. I teraz myślę, że to jest ten moment, kiedy możemy już po tym lekkim najedzeniu przejść do słodkości, do ciast
1: tak na krótko,
4: chociażby.
1: Co, jeśli państwo tutaj słuchają nas, czy przed radioodbiornikami, czy są tutaj w Ełku, to czego próbujemy? Przede wszystkim na Mazurach. Króciutko.
3: Proszę, żeby nie obrazili się na mnie mieszkańcy Podlasia.

0: Ja, bo tutaj my również słyniemy z sękacza mazurskiego.
1: Tak myślałam.
0: Dokładnie, tak. No jest to przygotowywany lokalny przysmak z dużej ilości jaj. Dodatkowo ciasto jest spulchnione pianą z białek i oczywiście wypiekany jest na specjalnym rożnie, tak?
1: Nie wiem jak ty, Patryk, ale ja już jestem tak głodna, że musimy kończyć i może tutaj panie nam coś zaserwują w takim razie, a jak my będziemy jeść...
2: A do obiadu jeszcze zostało, prawda? Bo to dopiero 22 minuty po godzinie 10, więc do tej 12, 13 trzeba się przegłodzić. Iwona Okseniuk, Ewa Gołek, bardzo dziękujemy.
0: Dziękujemy.
1: A teraz Modern Talking.

0: Reklama.
1: Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
2: Przecież nie ma upałów.
1: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
2: Litorsal Senior?
1: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
3: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
0: Podcast Polskiego Radia.
9: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
0: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
9: Tak był pobity. Miał zęby powybijane, pośliaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
0: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
10: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
11: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
10: Bez cukru i glukozy.
11: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
10: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
11: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
10: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
11: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
10: Dziękuję.
0: Reklama. Autopromocja.
12: Letnia scena jedynki. Wakacyjna przestrzeń muzyczna, która porusza zmysły. Piosenki do kołysania biodrami, do bujania się w hamaku, do tańca na plaży i do podziwiania zachodów słońca.

0: tańca nad jeziorami. Leniwe melodie, luźny klimat, piasek w butach i późne, sobotnie popołudnie. Idealny wakacyjny miks. Ula Kaczyńska, zapraszam w sobotę o godzinie 17.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Pogoda.
2: Cały czas aktualizujemy listę obecności i listę sprzętu, na którym Państwo nas słuchają. Widzę, że pan Igor słucha na takim malutkim głośniczku i podpisuje także tę listę obecności. U nas dziś słonecznie w Krzyżach, niebo i jezioro bezchmurne, a temperatura to 20 stopni Celsjusza. Takiej pogody sobie możemy życzyć, tym bardziej, że dziś synoptycy przewidują opady deszczu i lokalnie burze z drobnym gradem. Tak będzie głównie we wschodniej połowie kraju. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami dość silny, miejscami w całym kraju porywisty, północny i północno-zachodni. A teraz najcieplej w Szczecinie, 20 stopni, najchłodniej z kolei w Zakopanem, tam mamy stopni 13.

0: Talk to You nazywa się ten utwór i powiem szczerze, kręciłoby się kilometry na dwóch kołach.
1: Oj, kręciłoby się.
0: Ja chyba sobie dopiszę do takiej rowerowej playlisty, bo to bardzo motywuje. Nawet jeżeli trudno się wstaje o poranku, to przy takich dźwiękach, jeżeli wskoczymy na rower, to od razu się można rozruszać i cały dzień jest lepszy. Ci, którzy dużo wiedzą o rowerze i dużo kręcą na rowerze, są razem z nami. Tymek, lat 10, Ignacy, lat 12, Kuba, lat 11 i pan Marcin, no powiedzmy lat 14, z przymrużeniem oka. No bo jak człowiek uprawia sport, to całe życie można powiedzieć, że jest młody. Mistrz Polski w kolarstwie przełajowym. Dzień dobry, panowie.
2: Dzień dobry, witamy wszystkich.
0: Bike Team Ełk, można powiedzieć, czyli amatorska drużyna kolarska, która w co się właściwie angażuje?
2: W uprawianie sportu, aktywnego trybu życia, pokazywanie to innym.
0: I to są różne wydarzenia kolarskie, prawda?
2: Tak, jeździmy cały sezon, od zimy do lata. Zaplatamy kolarstwo przełajowe, MTB, kolarstwo szosowe.
0: I dzisiaj przyjechaliście także na rowerach, bo widzę, że kaski są, stroje rowerowe są, to aż żal byłoby nie wykorzystać.
1: I rowery z tyłu także na scenie stanęły.
2: Tak, oczywiście, no nie używamy aut, jeździmy ciągle na rowerach.
0: To proszę zdradzić, ile kilometrów dzisiaj już wpadło. Czy tam statystyki się zliczają, czy dopiero pod wieczór?
2: Znaczy ja ogólnie nie patrzę na kilometry, bardziej na czas przejechany. I tak samo moi zawodnicy, którzy tutaj siedzą.
1: No właśnie, Ignacy, Kuba i Tymon. Wy też bardziej patrzycie na te kilometry przejechane? Zliczacie to? Nie, widzę, że macie raczej takie miny. Ignacy, ile ty masz przejechanych kilometrów? Może ty zdradzisz.
3: No w tym roku już mam prawie 3000.
0: To jest bardzo ładny
1: wynik.
0: Ja nawet
1: nie wiem, czy ty autem zrobiłam.
0: Ja myślę, że autem to na pewno, ale jeżeli chodzi o rower, to w moim przypadku może 1/10 tego, także możemy pochwalić. Tym bardziej Ignacego możemy pochwalić, bo stanął na podium Pucharu Polski MTB. Opowiesz nam coś więcej?
3: No, na Pucharze Polski są ciężkie trasy i bardzo ciężko jest.
0: Ja osobiście jeżdżę gravelem i domyślam się, że taki rower jak mój to w ogóle nawet nie ma co podchodzić z takim.
3: Tak.
0: Jakimi rowerami jeździcie?
3: MTB.
0: Mhm. To jest taki rower trochę jak górski, właściwie w dużej mierze górski. Z przodu amortyzacja, z tyłu amortyzacja. Musi być wygodnie, musi ten amor, mówiąc kolokwialnie, chodzić. No ale kondycja też tutaj jest bardzo ważną rzeczą.
1: Jak dbacie, chłopacy, o kondycję? Opowiedzcie. Może Tymon, ty opowiesz.
4: Ja dobrze.
1: To, że dobrze jest, to widzimy wszyscy tutaj, ale jak dbasz o nią, powiedz.
4: No robię treningi, staram się jeździć na prawie wszystkie, ale czasami też nie wychodzi.
0: No właśnie, ile tych treningów? Czy da się to przeliczyć na przykład tygodniowo? Ile jeździsz rowerem?
2: Ogólnie młodsza grupa jeździ 2 razy w tygodniu, ta starsza grupa jeździ praktycznie 5 razy w tygodniu, tak? Robimy 1 dzień wolnego.
0: Czy trzeba w ogóle młode pokolenie namawiać do jazdy rowerem, czy to jest takie naturalne, że po prostu to w pewnym wieku się pojawia i z niektórymi do późnego wieku zostaje?
2: Niektóre dzieci bardzo chętnie angażują się w uprawianie sportu, inne troszeczkę z oporem. Tutaj tak jakby prosimy zawsze rodziców, żeby wspomagali nas w namawianiu do tej dyscypliny. Ale jeżeli już ktoś pokocha tą dyscyplinę, to tutaj przykładem są chłopacy, którzy mieli w tym tygodniu mieć wolne po Mistrzostwach Polski, a jednak nie robili tego wolnego, jeździli, więc...
1: No właśnie, czyli trzeba złapać bakcyla po prostu.
2: Tak, tak, tak. Przede wszystkim mieć taką zajawkę, kochać ten rower, kochać uprawianie sportu, tak, wychodzenie na podwórko, niezależności od tego, jaka jest pogoda, tak.
1: A z pewnością tutaj mazurskie krajobrazy sprzyjają do tego, żeby te kolarstwo przełajowe uprawiać. Mistrz Marcin Mróz z Bike Team Ełk i jego podopieczni byli naszymi gośćmi. Panowie, bardzo dziękujemy. Rozumiem, że z wami będzie można tutaj jeszcze, przychodząc na piknik, porozmawiać i co nieco więcej o tym kolarstwie się dowiedzieć.
2: Tak, będziemy krążyli tutaj przez najbliższą godzinę pewnie, gdzieś zajedziemy na lody. Mamy jeszcze wolne, więc możemy akurat troszeczkę słodkości przyjąć.
1: Jeszcze przyszło mi do głowy, jeśli chodzi o ścieżki rowerowe tutaj w Ełku, to gdzie najlepiej jeździć? Bo 32 kilometry z tego, co kojarzę, mają te ścieżki, to jest bardzo dużo.
2: Wokół każdego jeziora tutaj, Szelment, Jezioro Ełckie, jest taka ścieżka, można przejechać to jezioro dookoła, także... pobliżnych lasach. Tutaj wokół nas są ścieżki takie jakby naturalne, gdzie nie ma ingerencji jakichś aut, więc bezpiecznie można podróżować rowerem.
1: Zarówno jeśli chodzi o takie kolarstwo przełajowe, jak i dla amatorów na zwykłych rowerach.
2: Jest kilka tras. Mhm. Niektóre trasy mają naprawdę po 30-40 lat, które ja kiedyś w młodości uprawiałem ten sport.
1: A pana ulubiona trasa tu, Wełku?
2: Za elektrykiem. To są małe rundki.
1: Okej, to jeśli państwo może mają dziś ze sobą rower, zwracam się tutaj do państwa przed sceną, albo wybierają się państwo przed radioodbiornikami do Ełku na Mazury, to wiecie już, gdzie zacząć w takim razie tę przygodę. Panowie, raz jeszcze dziękujemy. Marcin Mróz z Bike Team Ełk oraz Tymek, Ignacy i Kuba byli naszymi gośćmi. Bardzo wam dziękujemy.
2: Dziękujemy również za zaproszenie.
0: Wielkie dzięki i wielu kilometrów kolejnych na trasie.
5: Jedynka. Polskie Radio.

0: Odjechali nam tutaj z rowerami, ale pojawili się kolejni goście. Mariusz Jarząbek, Michał Marcinkiewicz i Stefan Marcinkiewicz ze Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego Jaćwierz są z nami. Dzień dobry, panowie. Panowie w profesjonalnych strojach, jak z wykopalisk, można powiedzieć.
1: Nie tylko stroje profesjonalne zresztą panowie mają, bo także sprzęt ze sobą. Od razu możemy wyjaśnić, cóż to takiego jest, bo kompletnie nie mam pojęcia, co to za sprzęt. No właśnie, co to jest?
2: To jest detektor metali, no i jak sama nazwa wskazuje, służy do wykrywania metali. I to jest nasze narzędzie podstawowe, nasze narzędzie pracy.
1: Z perspektywy laika powiem, że z jednej strony coś, co wygląda jak czarna tarcza, a obok coś w naszym kolorze, kolorze jedynki programu pierwszego Polskiego Radia, czyli pomarańcz. No już mi się to podoba. Proszę wyjaśnić, jak się panowie posługują tym i nie tylko tym, i czym się na co dzień zajmują.
2: Pokrótce o wykrywaczu powiem. To jest cewka elektromagnetyczna. Cewka wysyła sygnał elektromagnetyczny do gleby i wówczas jak napotyka jakiś metal w glebie szlachetny, no to wówczas nam oddaje ten sygnał w postaci do tej samej cewki przesyłany jest sygnał. Widzimy go potem na wyświetlaczu.
0: I takich
2: jaki to jest metal.
0: Skarbów znaleźliście już wiele. To właśnie wy odkryliście dokładne miejsce bitwy pod Prostkami z roku 1656 z czasów, uwaga, potopu szwedzkiego i odnaleźliście mnóstwo przedmiotów. Jakich?
2: Tak, może zacznę od skarbu Ełckiego, bo to jest takie najsłynniejsze znalezisko. Otóż w 2020 roku odnaleźliśmy skarb srebrnych monet z pierwszej połowy XVII wieku. Dokładnie 681 srebrnych monet, różne nominały z różnych państw. No i to nasze odkrycie zostało archeologiczną sensacją roku według archeologii żywej, a także National Geographic uznał nasze znalezisko jako jedno z 10 najlepszych znalezisk w obecnej dekadzie w Polsce.
0: I z tego co wiem, to ponad 2 lata te poszukiwania trwały. To trzeba mieć anielską cierpliwość, prawda?
3: Tak, oczywiście. Myślę, że trzeba pamiętać o tym, że jest to bardzo żmudna praca i właściwie też cały czas Ziemia odkrywa swoje skarby. Tak? Czyli wchodząc w ten sam teren, możemy odnaleźć coraz to nowe przedmioty. Ja akurat specjalizuję się w takim bardzo smutnym miejscu, bo w obozie jenieckim zbiorczym w Boguszach. No i na tym terenie znaleźliśmy masę, myślę, że w takich ważnych wykopalisk. 2 sierpnia tego roku jedziemy do Włoch, żeby przekazać

0: 7 nieśmiertelników obozowych, które znaleźliśmy na terenie należących do włoskich jeńców, włoskich żołnierzy, którzy trafili tutaj na te tereny, czasami aż z Grecji, czasami z Bałkan, no czasami...
1: Właśnie, mamy to przed sobą, taki nieśmiertelnik. Ja to aż boję się tego dotknąć, więc bardzo ostrożnie.
2: Tam jest data 1924. Proszę nam wyjaśnić, co jest napisane, co właściwie umieszcza się na nieśmiertelnikach.
0: Tak, to jest nieśmiertelnik włoskiego żołnierza urodzonego w roku 1924. Tam jest jego nazwisko, imię, także imię matki, imię ojca, numer, który został nadany w jednostce wojskowej. Tak?
1: A udało się wam odnaleźć rodzinę tych osób?
0: 2 sierpnia jedziemy do Włoch, żeby przekazać 7 nieśmiertelników rodzinom, które odnaleźliśmy.
2: W jaki sposób to się udało znaleźć?
0: Internet.
2: Media społecznościowe.
0: Dzisiaj media społecznościowe są grupy i są ludzie, którzy się tym interesują. Ja jestem właściwie badaczem tego obozu, więc już mam pewne szlaki przetarte. I dzięki temu udało się dotrzeć do tych 7 rodzin. Tak? I właśnie mamy uroczystość nad jeziorem Como, niewielkiej miejscowości Koliko, gdzie będziemy w stanie jak gdyby właśnie te nieśmiertelniki przekazać. 31 osób już, jak gdyby członków rodzin się zadeklarowało, że przyjedzie.
1: To z pewnością będzie bardzo wzruszający moment, ale ja jeszcze, korzystając z państwa fachowej wiedzy, może ciebie, Michale, zapytam, jak w ogóle zabrać się do takich poszukiwań, gdyby ktoś nas słuchał i był zupełnym amatorem, chciałby się zabawić w takiego poszukiwacza skarbu, będąc tutaj w Ełku, to od czego zacząć i gdzie szukać? Zdradź nam.
3: Od zezwoleń, od konserwatora zabytków.
1: Oczywiście, wszystko zgodnie z prawem, to się domyślam.
2: A do kogo udać się, żeby móc takim sprzętem się posługiwać?
3: Właściciel działki to po pierwsze, a później wojewódzki konserwator zabytków, delegatura w Ełku.
4: To ja może sprecyzuję. Najpierw trzeba otrzymać pozwolenie od właściciela danej parceli, działki, czy to jest osoba prywatna, czy to jest nadleśnictwo, a potem musimy napisać wniosek do konserwatora zabytków wraz z programem, mapami, uiścić opłatę skarbową i dopiero wówczas po miesiącu czy dwóch możemy zacząć poszukiwanie na danym terenie.
1: No to jeśli państwa zachęciliśmy do poszukiwania skarbu, to sprzęt w ręce i do dzieła. My natomiast bardzo państwu dziękujemy raz jeszcze. Naszymi gośćmi był Mariusz Jarząbek, Michał Marcinkiewicz i Stefan Marcinkiewicz ze Stowarzyszenia Historyczno-Eksploracyjnego Jaćwierz.
4: Dziękujemy.
1: Dziękujemy.
4: Dziękujemy.

0: Autopromocja.
1: Jak pozować do dobrego portretu fotograficznego?
2: Wiem, że dużo osób jest troszkę przestraszona, bo jest to nowa czynność. Dla mnie to jest taka krótka randka.
1: Chcą Państwo spróbować? I to za darmo. Podczas naszego rodzinnego pikniku z życia wzięte już dziś w Ełku od 12 na wszystkich chętnych będzie czekał wybitny fotoreporter i fotograf Wojciech Grzędziński.
2: Staram się wyciągnąć to, co tworzy Was unikalnymi, niepowtarzalnymi. To jest fajne przeżycie. W ogóle, no i wspaniała pamiątka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni, 399 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
6: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
11: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski.
12: Halo, halo, czy nas słyszycie?
11: Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj.
13: Abemus Papa.
11: Plebiscyt Polskie Radio PL.
14: No działka.

0: Wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
1: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
0: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
2: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
0: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
2: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaekspert.pl.
5: Reklama. Radio Kierowców.
6: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Zakończyły się już prace na drodze krajowej nr 63 w województwie podlaskim. Kolno Łomża w pobliżu miejscowości Stare Rakowo. Zderzyły się dwa samochody osobowe już po godzinie 4. Tam aż 6 osób było rannych i najpierw droga była całkowicie zablokowana. Następnie służby wprowadziły przejazd jednym pasem naprzemiennie, ale od niecałej godziny jest już możliwy przejazd. Przypomnijmy, to droga krajowa nr 63, odcinek Kolno Łomża. Natomiast dzisiaj jest dość sporo prac drogowych, zwłaszcza na ekspresówkach. S11, Ciarka, Łomnica, czyli województwo opolskie, gdzie trzeba zwolnić do 90 km na godzinę, jeszcze do godziny 15. Tam trwa sprzątanie obiektów mostowych. Następny odcinek to S5, węzeł Szubin Północ do węzła Bydgoszcz-Błonie, czyli województwo kujawsko-pomorskie, gdzie także do 90 trzeba zwolnić kilometrów na godzinę, do godziny 16. Tam konkretnie zajęty jest prawy pas. Jeżeli chodzi o ekspresówki, to także dzisiaj drogowcy są na S3, Głogów Zachód do Głogowa Południe na jezdni prawej, ale także i na pasie lewym w województwie dolnośląskim, gdzie ograniczenie prędkości to 80 km na godzinę. Te prace trwają od godziny 7 i potrwają dzisiaj do godziny 20. Czekamy na wiadomości od Państwa. 22 513 11 11 to numer do Radia Kierowców.

0: właśnie, straszyli, a my się nie przestraszyliśmy. Rozpogodziliśmy dzisiaj Ełk, bo to tu wyjazdowa audycja Lata z Radiem. Ostatnia godzina, ale jeszcze wiele przed nami, więc warto nas słuchać.
1: Tak, to prawda. Gdyby nawet trochę nas pokropiło, to przecież nie z takimi rzeczami dawaliśmy sobie radę. Audionauci na przykład, czyli gra oparta o wirtualną rzeczywistość, gdzie lecimy w kosmos między różne planety. To wszystko jest zadaszone, tak samo zadaszony Escape Room, czyli nasze przenośne studio radiowe, gdzie trzeba popatrzeć, posłuchać, powąchać i znaleźć szyfr. A potem jest niespodzianka.
0: Ale najpierw aktualności, które przedstawi Maria Furdyna.
2: Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz na Ukrainie w Ołyce bierze udział w uroczystościach w 83. rocznicę zbrodni wołyńskiej. Trzy zarzuty usłyszał 29-latek, który wczoraj w Warszawie zaatakował policjantów. Grozi mu do 10 lat więzienia. Anglia, Norwegia, Argentyna, Szwajcaria. Przed nami dwa ostatnie ćwierćfinały piłkarskich mistrzostw świata. W Ołyce, w obwodzie wołyńskim na Ukrainie trwają uroczystości w 83. rocznicę rzezi wołyńskiej. Uczestniczy w nich wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Są też miejscowi Polacy. W Ołyce jest Paweł Buszko. Pawle, jak wyglądają uroczystości z udziałem wicepremiera?
3: Obchody w miasteczku Ołyka pod Łódzkiem zorganizowano przy ruinach miejscowego kościoła na cmentarzu rzymskokatolickim. W Ołyce ukraińscy nacjonaliści zamordowali co najmniej kilkudziesięciu Polaków. Trwa tu msza polowa. Po niej w imieniu polskich władz głos zabierze Władysław Kosiniak-Kamysz, szef MON.

Jadąc tutaj napisał w mediach społecznościowych, że będzie modlił się za tych, którzy zginęli tylko dlatego, że byli Polakami. Jak dodał, ofiary wołają nie o zemstę, lecz o pamięć i prawdę. O to samo apelują też uczniowie.

0: Tu program pierwszy Polskiego Radia nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie i przez urządzenia mobilne. Pięć minut temu minęło południe. Olaf Warzyński, dzień dobry, zapraszam na aktualności jedynki. Ofiary rzezi wołyńskiej wołają nie o zemstę, lecz o pamięć i prawdę. Tak mówił w ukraińskiej Ołyce minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Wicepremier bierze udział w uroczystościach związanych z rocznicą ludobójstwa na Polakach dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów 83 lata temu. Szef MONU zaapelował też do współczesnych Ukraińców o zrozumienie.
1: Nie o zemstę, ale o pamięć. Nie o nienawiść, a o miłość. Nie o przeszłość, ale o przyszłość. O to dzisiaj chodzi.
0: Obchody w Ołyce pod Łódzkiem odbywają się przy ruinach kościoła na cmentarzu rzymskokatolickim. Wcześniej odprawiono tam mszę polową. A o dzisiejszych uroczystościach także w magazynie Taki Tydzień. Wstrząsy w Zagłębiu Miedziowym na Dolnym Śląsku. W zakładach górniczych Lubin trwa ewakuacja górników. Jak informuje KGHM, 13 z nich jest już bezpiecznych, jednak 7 przebywa jeszcze w strefie zagrożenia. Wstrząs był wyjątkowo silny, no i jest określany jako powyżej 4 stopnia w skali Richtera. Napastnik przetrzymywał ją ponad 10 godzin w jednym z marketów w Berlinie. Uwolniła ją policja, a sprawcę zatrzymano. Wczoraj wieczorem mężczyzna wtargnął do sklepu z nożem w ręku.
2: Przez całą noc funkcjonariusze negocjowali z porywaczem. Przy sklepie stały radiowozy, pojazdy strażackie i karetki. Policjanci weszli też na dach budynku, co umożliwiło im wgląd do wnętrza sklepu. W komunikatach informowali jedynie, że akcja trwa i zalecali omijanie okolic marketu na południu stolicy Niemiec. Po 11 godzinach mężczyzna został obezwładniony, a kobieta uwolniona. Zakładniczkę badają lekarze. Nie wiadomo, jakie motywy miał napastnik. Według powołujący się na jednego z pracowników gazety Bild, mężczyzna pojawił się w czasie zamykania sklepu. Groził długim nożem ekspediencję i zamknął się z nią w budynku. Adam Górczewski, Polskie Radio.
0: Coraz więcej gości na placu Jana Pawła II w Ełku. Nic dziwnego, to kolejny przystanek tegorocznego lata z Radiem i Telewizją Polską. W tym roku maskotką naszej wakacyjnej audycji jest pies, dlatego nie brakuje właścicieli czworonogów oraz ich pupili.
3: Przyjechaliśmy specjalnie tutaj z Gdańska, żeby powalczyć o pieska. My z pieskiem.
4: Jeśli wypadało, mamy płaszczyki, mamy parasolki, damy radę.
0: O 14 rozpocznie się plenerowa audycja Muzyczne Lato z Radiem, o 16 międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncert gwiazd. A kto w ten weekend udaje się w przeciwną stronę Polski i zamierza na przykład chodzić po Karkonoszach, powinien się bardzo dobrze przygotować. W szczytowych partiach gór trudne warunki do wędrówki, jest mgła i całkowite zachmurzenie. Widoczność ograniczona do zaledwie 30 metrów. Do tego wieje dość silny wiatr. Ale jest i dobra wiadomość. Od dziś znów otwarty jest zielony szlak przez śnieżne kotły. Najważniejsza część prac remontowych została zakończona. Są już gotowe nowe kładki. Ograniczą rozdeptywanie cennych siedlisk i umożliwią swobodny przepływ wody pod konstrukcją.
5: Jedynka. Polskie Radio.
0: To były aktualności programu pierwszego Polskiego Radia.
6: Pora na sport. Przed mikrofonem Rafał Bała. Hiszpania kolejnym półfinalistą piłkarskich Mistrzostw Świata.

0: Zespół z Półwyspu Iberyjskiego pokonał Belgię 2-1 i w półfinale zmierzy się z Francją. Trener Aleksander Kowalczyk, który od kilku lat mieszka w Hiszpanii i pracuje w tamtejszych klubach, podkreśla, że La Furia Roja prezentuje się w mundialu z meczu na mecz coraz lepiej.
1: Na pewno to jest trochę inna Hiszpania niż wcześniej, podczas Mistrzostw Europy chociażby. To była taka bardziej Hiszpania skrzydłowych, można powiedzieć, Lamine Yamal i Nico Williams. Teraz oni dużo lepiej funkcjonują jako kolektyw, jeżeli chodzi o organizację. No to jest coś niesamowitego, że w ogóle nie tracą bramek, tak? Teraz pierwsza bramka stracona, też rekord Unaia Simona. No i to, że oni tak mało tracą bramek, to może się wydawać, że to jest kwestia obrony, ale oni naprawdę mają dobrze zorganizowany atak, tak? Są blisko siebie, są dobre odległości, zabezpieczenie tego ataku. Wydaje mi się, że tutaj jest taka największa zaleta, nie pod kątem indywidualności, ale takiej pracy zespołowej jako cały zespół.
0: W półfinale rywalami Hiszpanów będą Francuzi, a skład drugiego półfinału poznamy jutro rano. Tej nocy Anglia zagra z Norwegią, Argentyna ze Szwajcarią. Lider światowego rankingu tenisistów Włoch Jannik Sinner wygrał z Serbem Nowakiem Dżokowiczem w półfinale wielkoszlemowego turnieju na kortach Wimbledonu. Spotkanie trwało prawie 2,5 godziny. Rywalem broniącego tytułu Sinnera w niedzielnym finale będzie Niemiec Aleksander Zwieriew, a już dziś w finale pań wystąpią Czeszki Karolina Muchowa i Linda Noskowa. Lekkoatletka Sofia Enaui, specjalizująca się w średnich i długich biegach, ogłosiła zakończenie sportowej kariery. Urodzona w Maroku biegaczka to srebrna i brązowa medalistka Mistrzostw Europy w biegu na 1500 metrów.
2: Pogoda.
3: Bez opadów, dziś tylko na krańcach zachodnich. Poza tym na niebie przewaga deszczowych chmur, a na północnym wschodzie może też zagrzmieć. Od 17 stopni teraz na Pomorzu i Mazowszu, 20 w Wielkopolsce i na Mazurach, do 22 na ziemi lubuskiej. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem porywisty. Ciśnienie w Warszawie 1003 hektopaskale.
2: Klimat.
3: W całym kraju jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. 58% energii w krajowej sieci pochodzi ze źródeł odnawialnych. Do 16 można korzystać z nadwyżki prądu. Elektrownie produkują go więcej niż wynosi prognozowane zużycie. W zlewniach rzek całego kraju utrzymuje się susza hydrologiczna.
2: Jedynka. Polskie Radio.
4: 12:11.
2: Taki tydzień.

0: To jest taki tydzień. Podsumowanie tygodnia w radiowej jedynce. A co przyniósł ten tydzień? Kolejne echa afery w Szpitalu Południowym. Minister zdrowia przedstawiła plan na walkę z patologiami w systemie. Równocześnie plan ten ocalił też jej stanowisko na ten moment.
1: We wrześniu będziemy na pewno widzieli pierwsze efekty. Takie zadanie wyznaczyłem resortowi.
2: Nie będzie dalszego przyzwolenia na zawieranie umów przez podmioty lecznicze, przez szpitale, z tak zwanymi spółkami.
3: To są te same pomysły, które Ministerstwo Zdrowia zgłaszało już w zeszłym roku.
0: Dziś 11 lipca, rocznica Krwawej Niedzieli, najczarniejszego dnia rzezi wołyńskiej. W tle dzisiejszych obchodów są narastające napięcia na linii Kijów-Warszawa, właśnie wokół historii ludobójstwa Polaków.
4: Szczyt eskalacji zawsze kończy się katastrofą albo deeskalacją. Spodziewam się, że pójdziemy w stronę deeskalacji.
0: Nerwowy szczyt NATO w Ankarze. Trump znów groził sojusznikom, ale przynajmniej został do końca. W Polsce równolegle spór o pociski przekazane Ukrainie.
5: Dziękuję Niemcom za przekazanie pocisków, również z zasobów polskich.
6: No niestety na taką mądrość nie stać dzisiejszej opozycji.
0: Połączymy się też ze stanem Kansas w Stanach Zjednoczonych. Nasz reporter Kacper Merk śledzi tam mundialowe emocje, a te są spore.
7: Wybijan Goy, ostatni gwizdek angielskiego sędziego. Hiszpania w półfinale Mistrzostw Świata.
0: A na Hiszpanię czeka Francja. My czekamy na kolejne mecze. Anglia, Norwegia, Argentyna, Szwajcaria. Karol Surówka, to jest taki tydzień.
8: Taki tydzień.

A zaczynamy od planu uzdrowienia polskiej służby zdrowia. Plan przedstawiła Jolanta Sobierańska-Grenda. Plan, który ma skończyć z patologiami, które zdominowały nagłówki ostatnich tygodni.

0: kłótni, saloniki VIP, specjalne traktowanie polityków władzy, astronomiczne zarobki niektórych lekarzy i oszustwa przy rozliczeniach. Od teraz ma być limit zarobków w publicznej służbie zdrowia. 240 zł brutto za godzinę, ogłosiła minister.
1: Rozpoczynamy także pełną kontrolę tzw. procederów walizkowych. Nie będzie dalszego przyzwolenia na zawieranie umów przez podmioty lecznicze, przez szpitale z tak zwanymi spółkami. I tutaj przykład choćby Miastka, Mogilna. Takich sytuacji, takich rozwiązań nie może być.
0: Niektórzy byli pewni, że w tym tygodniu minister zdrowia pożegna się ze stanowiskiem. Zresztą sam premier nie wykluczał decyzji personalnych, jak to się wyraził. Ostatecznie jednak, jak się wydaje, dał trochę więcej czasu.
2: Praca pani minister jest wyznaczona zarówno propozycjami rozporządzeń, one będą w najbliższym czasie gotowe, ale także ustaw. I tutaj liczę na pełną współpracę w parlamencie wszystkich sił i także prezydenta, no bo to jest w interesie i pacjentów i całego systemu.
0: Opozycja mówi mało, późno i nic nowego. Tu Radosław Fogiel.
3: To są te same pomysły, które Ministerstwo Zdrowia zgłaszało już w zeszłym roku. Znaczy, zgłoszono je, sytuacja się uspokoiła, nic w tym temacie nie zrobiono.
0: Lekarze podkreślają tymczasem, jesteśmy gotowi na reformy, ale nie wylewajmy dziecka z kąpielą. Tu Łukasz Jankowski z Naczelnej Izby Lekarskiej.
4: Myślę, że najważniejsze dzisiaj to jak sprawić, żeby polski pacjent miał lepszy dostęp do opieki zdrowotnej, jak zmniejszyć kominy płacowe, jak zmniejszyć rozwarstwienie, jak doprowadzić do tego, żeby system był sprawiedliwy.
0: A z nami połączony jest Michał Fedorowicz, analityk internetu i mediów społecznościowych, przewodniczący Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura. Dzień dobry.
5: Dzień dobry państwu, dzień dobry panie rektorze.
0: Uwierzyli Polacy w plan minister zdrowia? Uwierzyli w to, że patologie w ministerstwie, w ogóle w służbie zdrowia się skończą?
5: Temat służby zdrowia w polskich mediach społecznościowych to jest w ostatnich 30 dniach, zaraz po Ukrainie, a de facto na równi z Ukrainą najbardziej zasięgowy, czyli najbardziej dochodzący do największej liczby użytkowników temat społeczno-polityczny.
0: Czyli rozgrzewa nas ten temat, rozgrzewa nasze emocje.
5: Mamy i trzecim jest mundial, to znaczy to jest to top 3. Teraz z tej perspektywy to, co widzimy, jeśli chodzi o temat służby zdrowia i co jest unikatowe od 2015 roku, czyli odkąd robimy badania w mediach społecznościowych, to jest to, że pierwszy raz takie oczekiwanie radykalnej reformy służby zdrowia jest akceptowalne we wszystkich bańkach bez względu na partię polityczną.
0: Czyli wszyscy chcą zmian niezależnie od tego, na kogo głosowali.
5: Absolutnie jest co do tego zgoda, dlatego że poziom... I teraz tak, co jest najważniejsze? Najważniejsze w tym jest przede wszystkim oczekiwanie, że w końcu państwo polskie zadba o wydawane pieniądze na służbę zdrowia. Dlatego, że użytkownicy od lat słuchają o wzroście kosztów na służbę zdrowia, a jednak kiedy spotykają się indywidualnie na SOR-ach, w szpitalach i tak dalej, nie widzą tych pieniędzy inwestowanych w służbę zdrowia. Z tej perspektywy pierwszym takim najważniejszym postulatem jest sprawdźcie, na co wydajecie. I to jest jakby pilnujcie naszych pieniędzy, ponieważ my płacimy składki, wydajemy, a tak naprawdę nie czujemy, żeby serwis się poprawił. Więc tutaj jest sytuacja, można powiedzieć, nawet taka zaskakująca, że rząd premiera Tuska ma, można powiedzieć, w mediach społecznościowych mandat do przeprowadzenia radykalnych reform. I to jest takie pierwsze oczekiwanie.
0: Ale to drugie chyba jest też jakiś pewny sukces PR-owy rządu w takim razie, że nie mówi się już teraz przede wszystkim o winie, tak? Koalicji Obywatelskiej za Szpital Południowy, za Dawida Kacprzyka, tylko się już mówi szerzej o systemie. Dobrze to rozumiem?
5: Tamten temat Szpitala Południowego praktycznie rzecz biorąc zniknął, ale zostało marnowanie środków publicznych i tak naprawdę najbardziej dzisiaj winny z jednej strony jest, owiniany jest system, czyli powiedzmy sobie NFZ, który nie potrafi, nie wie na co przeznacza pieniądze, a z drugiej strony lekarze, którzy zarabiają ogromne pieniądze i żerują na systemie i to budzi dzisiaj największe kontrowersje i największy poziom niezadowolenia i negatywnego sentymentu, czyli z tej perspektywy, jeżeli zobaczymy sobie, no ten kryzys rozpoczął się 4 tygodnie temu, to udało się zmienić wektor gniewu na początku z tego saloniku VIP, z radnego Kacprzyka na

0: dzisiaj jakby takie wskazanie, że główny jest wrogiem jest system, który trzeba zmienić i przede wszystkim lekarze, którzy w sposób nieograniczony jakby zarabiają pieniądze kosztem no tutaj jakby całego społeczeństwa.
1: Czyli więc ta narracja, którą prowadzili politycy, którzy zwracali uwagę na lekarzy milionerów, uwypuklali te wszystkie przykłady pojedynczych patologii w szpitalach, to przyniosło efekty. Polacy zezłościli się na lekarzy.
0: Ale musimy pamiętać jednej rzeczy. Oczekiwanie jest dotyczące, bo to, że dzisiaj jest jakby gniew w stronę systemu, nie oznacza, że bez faktycznej, że widocznej, skutecznej poprawy tego systemu, ten gniew nie wróci z powrotem do rządu i do Ministerstwa Zdrowia. Tutaj jest też, musimy pamiętać, że żyjemy w świecie wszystkiego, znaczy tak naprawdę mediów społecznościowych i internetu, gdzie wszystko mamy za jednym kliknięciem. I oczekiwanie szybkiej zmiany, nie zmiany za pół roku, nie zmiany za rok, tylko jakiejkolwiek zmiany tu i teraz sprawi, że te deklaracje rządu przełożą się tak naprawdę na to, że użytkownicy powiedzą, okej, coś się dzieje, coś się zmienia, rząd jest sprawczy. Na samych deklaracjach rząd może tak naprawdę mieć duży problem, bo będzie w tym momencie, zaraz rodziła się narracja, która mówi, no dobrze, obiecali, a nie dowieźli. Więc tutaj jest ryzyko pod tym względem. To nie jest już tylko jakby PR-owe komunikacyjne zarządzanie, ale też musimy pamiętać o tym, że jest to kwestia teraz dowiezienia realnej, widocznej zmiany.
1: Czyli na razie rząd odłożył ten kryzys w czasie, ale on może wrócić ze zdwojoną mocą, jeżeli się okaże, że tych obietnic po prostu nie spełnią.
0: Tak, wydaje się dzisiaj, że jeżeli patrzymy na dane, to co się najlepiej klika, to ograniczenie zarobków lekarzy, ta stawka 240 zł za godzinę, dwa etaty do 70 tysięcy, to jest gdzieś najbardziej pozytywnie oceniana zmiana, którą użytkownicy chcieliby, żeby została wprowadzana już teraz. To jest jakby rzecz, która wychodzi, znaczy jest oceniana najbardziej pozytywnie. Ale
1: ona
0: tak
1: chyba jest też łatwa do wyobrażenia, łatwa do wytłumaczenia w przeciwieństwie do pozostałych propozycji, które są już ukierunkowane na system. Trochę bardziej
0: złożone. Zgadza się. I to by dało jakieś takie poczucie, odczucie społecznej sprawiedliwości, jakiegoś takiego poczucia, że te pieniądze ze składki zdrowotnej nie są marnowane. I to jest rzecz, która im szybciej zostanie wprowadzona i będzie funkcjonować, tym lepiej dla rządu, który będzie mógł się, że tak powiem, pochwalić sukcesem, a przynajmniej rozwiązaniem pewnej kwestii tej niesprawiedliwości społecznej, która jest w społecznym odczuciu.
1: Na koniec bardzo krótko zapytam, kto na razie politycznie wygrywa ten kryzys w służbie zdrowia? Kto zyskuje najbardziej?
0: Zyskują partie antysystemowe, czyli Konfederacja i Korona oraz troszeczkę Razem, ponieważ tracą obie partie i traci koalicja ze względu na kryzys sam w sobie i nie zyskuje, ale też traci Prawo i Sprawiedliwość, które nie potrafi opowiedzieć tego kryzysu, to jest raz, a dwa, każda jej propozycja jest skutecznie neutralizowana przez Konfederację, która mówi, wy rządziliście 8 lat, niczego nie poprawiliście, dlatego się nie nadajecie, co widzimy też w sondażach i będziemy widzieć dalej, dlatego że tutaj jednak Prawo i Sprawiedliwość ma nawet, można powiedzieć, trochę gorzej niż rząd, ponieważ jest od prawej strony cały czas skutecznie atakowana przez ekipę Braun, Mentzen, Bosak.
1: Michał Fedorowicz, analityk internetu i mediów społecznościowych, przewodniczący Europejskiego Kolektywu Analitycznego Res Futura. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję ślicznie.
2: Taki tydzień.

0: 25 minut po godzinie 12 to jest taki tydzień w jedynce, czyli podsumowanie najważniejszych wydarzeń ostatniego tygodnia. Dziś przypada 83. rocznica Krwawej Niedzieli, czyli kulminacji zbrodni wołyńskiej. 11 lipca 1943 roku oddziały ukraińskiej powstańczej armii zaatakowały jednocześnie od 100 do 150 polskich miejscowości na Wołyniu. Celem było usunięcie polskiej ludności z terenów uznawanych przez ukraińskich nacjonalistów za przyszłe państwo ukraińskie. Według najczęściej przywoływanych polskich szacunków w rzezi wołyńskiej zginęło około 100 tysięcy Polaków. W tym roku obchody tej rocznicy będą się odbywały pośród ogromnych napięć na linii Kijów-Warszawa. Wołodymyr Zełenski wcześniej na wniosek wojska nazwał jedną z brygad imieniem bohaterów UPA. W odpowiedzi prezydent Karol Nawrocki odebrał mu order Orła Białego, a później były dalsze, dobrze relacjonowane w jedynce, nazwijmy je, nieprzyjazne gesty z obu stron. Kryło Budanów, minister najbliżej współpracujący z Wołodymyrem Zełenskim, uważał, że dziś, 11 lipca, może dojść do, i tutaj cytuję, prowokacji. Żądania Polski, by nie używać określeń typu bohaterów UPA, uznał za pewnego rodzaju ultimatum.
1: Ukraina nie przyjmie ultimatum od nikogo na świecie. Ostatnim, kto stawiał nam ultimatum, była Federacja Rosyjska. Bez obrażania Polski, ale jest ona nieco potężniejsza niż Polska i my jej ultimatum nie przyjęliśmy. W formie ultimatum z nami nie należy rozmawiać.
2: Ultimatum z nami rozmawiać nie trzeba.
1: Szczyt eskalacji zawsze kończy się katastrofą albo deeskalacją. Spodziewam się, że pójdziemy w stronę deeskalacji.
0: Tak odpowiedział rzecznik prezydenta Polski Rafał Leśkiewicz.
3: Tego dnia upamiętniamy ofiary ludobójczej akcji UPA. Zatem nikt nie ma prawa mówić o tym, że 11 lipca będziemy prowokować, będziemy w jakikolwiek sposób działać niezgodnie z prawdą historyczną. Tego dnia będziemy upamiętniać wszystkie ofiary. Ponad 100 tysięcy Polaków zamordowanych bardzo brutalnie przez UPOwców.
0: Od tego czasu doszło jednak do spotkania prezydentów Polski i Ukrainy podczas szczytu NATO w Ankarze. Choć bez oficjalnej oprawy i bez konferencji prasowej. A dziś premier Donald Tusk zapowiedział, że w Warszawie powstanie mur pamięci z wiecznym ogniem i nazwiskami wszystkich odnalezionych ofiar zbrodni wołyńskiej. Dodał, że Europa pokoju i wzajemnego szacunku, pojednania po II wojnie światowej była możliwa tylko dzięki prawdzie i nazywaniu rzeczy po imieniu.
4: Kto chce przyłączyć się do tej wspólnoty, musi być na tę prawdę gotowy. Jesteśmy dziś odpowiedzialni za naszą przyszłość i bezpieczeństwo naszych dzieci i wnuków. To wspólna odpowiedzialność Polski, Ukrainy, Europy. Potrzebujemy dziś solidarności wobec wspólnych zagrożeń, a solidarność zbudowana jest na fundamencie prawdy, pamięci i nadziei.
0: Z nami połączona jest Wiktoria Bieliaszyn, dziennikarka Gazety Wyborczej.

0: specjalizująca się w tematyce Europy Wschodniej, przede wszystkim Rosji, Białorusi i Ukrainy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: To nawiązując do słów Kryło Budanowa, czy w relacjach polsko-ukraińskich nastąpi teraz katastrofa czy deeskalacja?
1: Miejmy nadzieję, że zdrowy rozsądek zwycięży i rzeczywiście będziemy mieć raczej do czynienia z deeskalacją niż dalszym podgrzewaniem nastrojów i napięć, które osiągnęły właściwie już chyba taki niemalże punkt kulminacyjny, krytyczny. Miejmy nadzieję, że to jest ten najgorszy moment i że gorszy moment nie nadejdzie. W każdym razie ja niedawno zadałam podobne pytanie doradcy prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, panu Podolakowi. Michajło Podolak jest właśnie jednym z doradców prezydenta Ukrainy, jak już wspomniałam, i on również powiedział, że patrzy na te relacje dzisiejsze z Polską z ostrożnym optymizmem. Taką jaskółką być może było spotkanie prezydenta Zełenskiego z prezydentem Karolem Nawrockim. W każdym razie dużo tutaj zależy i od zdrowego rozsądku, jak już wspomniałam, na który liczę, i od dyplomacji. Dyplomacja jak na razie między oboma krajami zawiodła, zwyciężyły emocje, zwyciężyły nieodpowiedzialne decyzje po obu stronach i bardzo, bardzo podszyte emocjami gesty. Miejmy nadzieję, że sprawa nieco się uspokoi, wyciszy i że wszyscy spojrzymy na to, co dzisiaj jest najbardziej priorytetowe i ważne i co nie zniknęło, czyli zagrożenie ze strony Rosji dla obu krajów.
0: To spotkanie prezydentów Polski i Ukrainy, choć oczywiście bez oprawy, bez konferencji prasowej, takie jakby trochę prezydenci chcieli ukryć to spotkanie, ono mogło zatrzymać te spirale emocji nakręcających się od kilku tygodni?
1: Myślę, że sam fakt, że prezydenci porozmawiali, jest już dobrym sygnałem, natomiast znając i słysząc wypowiedzi wcześniejsze też zarówno prezydenta Zełenskiego, jak i prezydenta Karola Nawrockiego, widzimy, że tutaj pozycje są dosyć bezkompromisowe w tej kwestii. Jest to temat trudny zarówno dla Polski, jak i dla Ukrainy. Zupełnie inne podejście jest do tych wydarzeń, o których mówimy. I trudno wyobrazić mi sobie tutaj, jak ta rozmowa mogła przebiegać, zważywszy właśnie na pozycję obu prezydentów, ale sam fakt, że ta rozmowa się odbyła, że nie było uników, niewątpliwie jest dobrym sygnałem.
0: Donald Tusk, premier, zapowiedział budowę muru pamięci, ale chyba istotniejszy jest powrót do tej narracji, że nie będzie Ukrainy w Europie, jeżeli nie będzie odpowiedniego podejścia do tej trudnej polsko-ukraińskiej historii. Czy to jest argument, który może przemówić do Kijowa? Czy to jest argument, którym Polska może grać, mówiąc brutalnie, w tej historii?
1: Rzecz w tym, że akcesja Ukrainy do Unii Europejskiej jest na razie czymś tak bardzo odległym, że w tym momencie nie jest to punktem, który może jakkolwiek przeważać. Ukraińcy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że w obliczu toczącej się cały czas wojny i napaści rosyjskiej na Ukrainę, Europa będzie Ukrainę wspierać i jest to bardzo ważne dla całej Europy, dla naszego bezpieczeństwa, więc tutaj to nie jest karta, którą Polska może rozgrywać. Ja też nie uważam osobiście, że Polska będzie krajem, który w przyszłości będzie jakkolwiek blokować dążenie Ukrainy do Zachodu, dlatego że no, jaką mamy alternatywę? Tylko wschód, który nie jest korzystny dla żadnej ze stron. Niewątpliwie jednak ta kwestia pamięci historycznej, ona musi zostać wyjaśniona. O tym mówią eksperci, o tym mówią coraz sądniejsi politycy, o tym mówią zarówno w Kijowie, jak i w Warszawie. Problem polega na tym, że dzisiaj Ukraina mierzy się również z innymi wyzwaniami i to jest coś, na co zwracają uwagę też Ukraińcy, że mamy do czynienia i ze sprawami priorytetowymi, jakim jest właśnie obrończa wojna, którą prowadzi Ukraina, jak i właśnie kwestie historyczne, które niewątpliwie muszą zostać wyjaśnione. To są rany niezabliźnione, nad którymi Ukraińcy i Polacy debatują, być może debatowali za mało przez lata, a które z pewnością muszą być rozwiązane, zanim właśnie Ukraina zostanie do Europy jako do wspólnej rodziny przyjęta.
0: Ale jest w ogóle jakieś miejsce, gdzie Polska i Ukraina teraz mogłyby się spotkać w pół drogi? No bo żądanie ze strony Polski jest takie, żadnego honorowania, żadnego oddawania hołdu ukraińskiej powstańczej armii, usuńcie ją z imienia brygad, ulic, pomników i tak dalej. Ale strona ukraińska nigdy na to nie pójdzie, więc czy jakiś kompromis w ogóle kiedykolwiek w historii będzie możliwy?
1: Ja myślę, że musimy też zwrócić uwagę, oczywiście nie usprawiedliwiając w żaden sposób działalności UPA, ale musimy też uwzględnić ukraińską pamięć historyczną i mieć świadomość tego, czym tak naprawdę dla Ukraińców

0: jest dzisiaj pamięć o UPA. Ja rozmawiając z Ukraińcami często słyszę, że oni o Wołyniu wiedzą bardzo niewiele albo wręcz nic. To jest ta lekcja nieodrobiona z historii przez Ukrainę, dlatego że pamięć o Wołyniu jest tam potraktowana bardzo powierzchownie albo w ogóle, tak jak już mówiłam, jej nie było. I UPA jest dzisiaj dla Ukraińców przede wszystkim symbolem sprzeciwienia się wobec rosyjskiego imperializmu, wobec rosyjskiego kolonializmu. To jest coś, co Ukraińcy kojarzą jako właśnie ten sprzeciw wobec najeźdźcy. Ta przestrzeń do dialogu wydaje się dzisiaj być bardzo wąska, ale jednocześnie pytając o to ukraińskich polityków słyszę, że oni zdają sobie sprawę z tego, że w pewnym momencie naprawdę trzeba będzie usiąść do stołu i o tym porozmawiać. Pytanie, czy powinni te rozmowy prowadzić emocjonalni i także zwracający przede wszystkim uwagę na jakieś korzyści elektoralne politycy, czy może jednak to jest kwestia, nad którą debatować powinni, opierając się na argumenty, na fakty, eksperci, historycy i miejmy nadzieję, że będziemy mieć do czynienia z taką sytuacją wewnętrzną politycznie w obu krajach, co jest w dobie skręcających w prawo systemów i społeczeństw bardzo trudne, że ta przestrzeń na rozmowę uwzględniającą i prawdę historyczną, i też obie wrażliwości, będzie możliwa. Ja ze strony Ukraińców słyszę dzisiaj także tych z otoczenia Zełenskiego, że oni doskonale zdają sobie sprawę z tego, że ta rozmowa jest konieczna i jest ważna, dlatego że Polska jest dla Ukrainy partnerem strategicznym, wbrew tym ostrym słowom, na które też media zwracały uwagę, jak na przykład słowa Kryło Budanowa. I myślę, że z czasem ta rozmowa na pewno się odbędzie. Faktem też jest, że ukraińskie władze wykorzystują dzisiaj tę pamięć historyczną, takie, a nie inne nastroje, by zmobilizować ukraińskie społeczeństwo. Musimy też zdawać sobie sprawę z tego, że Ukraińcy są dzisiaj przede wszystkim społeczeństwem, które opiera się na najeźdźcy, opiera się agresorowi, ale też przede wszystkim są bardzo zmęczeni i takie ruchy, które nam się nie podobają z wiadomych względów tutaj w Polsce, one właśnie sprawiają, że niestety, ale władze w ten sposób szukają jakichś możliwości.
1: Niestety, zagrożenie zewnętrzne zawsze jednoczy, niestety. Wiktoria Bieliaszyn, dziennikarka Gazety Wyborczej, specjalizująca się w tematyce Europy Wschodniej. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję, dziękuję.
2: Program pierwszy Polskiego Radia.

0: Tutaj słuchają Państwo takiego tygodnia w jedynce podsumowania najważniejszych politycznych wydarzeń ostatnich 7 dni. A w ciągu tego ostatniego tygodnia oczy świata były zwrócone na Ankarę. Tam odbył się szczyt NATO, nerwowy szczyt NATO. Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, nie ukrywał, że jedzie tam niechętnie i to tylko ze względu na sympatię do tureckiego strong lidera Recepa Tayyipa Erdoğana. Na miejscu znów domagał się Grenlandii i znów zerwał porozumienie z Iranem, używając słów, nazwijmy to, mało prezydenckich.
1: Ci niezwykle niebezpieczni ludzie z Iranu są chorzy. To banda szumowin. Chcecie znać prawdę? To szumowiny. Dlatego ich nie lubimy. Ja ich nie lubię. To źli ludzie. I zamierzamy pozbawić Iran broni jądrowej. Nie pozwolimy im na jej posiadanie, bo są szaleni.
0: Ale ostatecznie Donald Trump nie wyjechał przed czasem, co mu się zdarzało, więc jakiś sukces to jest. Podpisano też pewne porozumienia. Delegacja polska była więc umiarkowanie zadowolona. Tu prezydent Karol Nawrocki i szef MSZ-u Radosław Sikorski.
2: Wyjeżdżamy z przekonaniem, że ta więź euroatlantycka jest dzisiaj na bardzo dobrym poziomie.
3: Sojusz wychodzi z niego wzmocniony kolejnymi deklaracjami wydatków obronnych.
0: Ale w innej sprawie polscy politycy w tym tygodniu byli znacznie mniej zgodni. W kraju znów rozgorzał spór o wsparcie dla Ukrainy. W tym razem chodziło o pociski do baterii Patriot, które Polska przekazała wiosną.
4: W mediach ukraińskich można spotkać się z informacjami, że to minister obrony Niemiec o to zabiegał. Media ukraińskie dziękują Niemcom za przekazanie pocisków, również z zasobów polskich.
5: Pokażemy te kilkadziesiąt donacji, które dokonał poprzedni rząd i przecież miał w tym wsparcie ówczesnej opozycji. No niestety na taką mądrość nie stać dzisiejszej opozycji.
0: A z nami połączony jest Bartłomiej Wypartowicz, redaktor portalu Defense24, zajmujący się bezpieczeństwem, wojną w Ukrainie, Rosją oraz zagrożeniami informacyjnymi i hybrydowymi. Dzień dobry.
6: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Tak cenne są pociski do baterii Patriot, że warto się o nie spierać?
6: Pociski są bardzo cenne. To są jedne z droższych pocisków, jakie Polska ma w swoich zapasach. I przypomnę, że to jest jedyny pocisk, który obecnie jest na wyposażeniu Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej, który jest w stanie na przykład strącać rakiety do systemu Iskander, które są rozmieszczone i na terenie Białorusi, i na terenie obwodu królewieckiego. Natomiast jeżeli mamy deklarację, o której mówi pan minister Władysław Kosiniak-Kamysz między innymi, że Polska za przekazane Ukrainie rakiety do systemów Patriot w pierwszej dobie po jakiejkolwiek zagrożeniu na terytorium Polski dostanie 10-krotność tych rakiet, no to to jest informacja bardzo dobra i to powiedzmy trochę przykrywa przekazanie tych kilku rakiet, bo mówimy tutaj o kilku rakietach, ja podkreślam, a nie o jakiejś wielkiej ilości według informacji, do których my dotarliśmy, czyli Defense24. To jest dokładnie 5 pocisków PAK-3 MSE, więc nie jest to jakaś znaczna ilość.
0: A jak to się ma do naszych zasobów całych, 5 rakiet?
6: My mamy około 220-230 pocisków PAK-3 MSE obecnie na stanie, więc to jest naprawdę niewielki ułamek pocisków, które posiadamy.
0: Tylko pytanie, i teraz nawiązuję już do szczytu NATO. Ta zapowiedź, że dostaniemy 10-krotność tego, co przekazaliśmy Ukrainie, zakładając, że z tego zobowiązania wywiążą się Stany Zjednoczone. A czy one dalej w kwestiach obronnych są wiarygodne? Czy to jest partner, któremu nadal możemy ufać po kolejnym szczycie już, na którym Donald Trump wyraża swoje mocne, mówiąc delikatnie, niezadowolenie z nas, swoich sojuszników?
6: Nieprzewidywalność administracji Donalda Trumpa jest pewnym problemem, bo mówimy tutaj nie tylko chociażby o kwestii wojny na Bliskim Wschodzie, która wybuchła, raczej została poniekąd wywołana przez Stany Zjednoczone i Izrael, ale również mówimy na przykład o przesunięciach w dostawach terminów różnego rodzaju sprzętu ze względu na tąże wojnę. I tutaj problem między innymi miała Szwajcaria, do której uzbrojenie zostało po prostu przesunięte w celu pozyskania środków bojowych do walki na Bliskim Wschodzie. Czy do takich sytuacji w przyszłości będzie nadal dochodzić? No tego nie wiemy. Może tak być, ale może być sytuacja znacznie lepsza. Na przykład nie będą Stany Zjednoczone prowadzić żadnej kolejnej wojny, co moim zdaniem byłoby bardziej logiczne w kwestii

0: sytuacji, w której no, Iranu tak naprawdę to pokazała ostatnie dni, bez jakiejkolwiek inwestycji, która byłaby okupiona niesamowitymi stratami, nie da się jakoś mocno pokonać. Pamiętam, jak jeszcze na początku tego roku administracja Stanów Zjednoczonych mówiła o tym, że dojdzie do zmiany reżimu. No i pomimo zabicia wielu wysokich rangą oficjeli irańskich, do tej zmiany reżimu nie doszło. Mało tego, ten reżim się jeszcze bardziej... Także tutaj w tej kwestii moja ocena jest jednoznaczna. Oczywiście można się z nią nie zgadzać. Natomiast to, co jest tutaj dla nas ważne, to Polska jest postrzegana przez Stany Zjednoczone, o czym bardzo często mówią politycy, ale również i generałowie w Stanach Zjednoczonych, jako modelowy sojusznik. My kupujemy znaczne ilości uzbrojenia od Stanów Zjednoczonych, wspieramy Stany Zjednoczone w różnych inicjatywach.
1: No może właśnie to jest nasza gwarancja. To zapytam krótko na koniec. Może biznes zawsze będzie biznesem? Nieważne, kto jest prezydentem, jak kupujemy sprzęt, może o lojalność USA możemy być spokojni.
0: Czy to z pewnością jest duży plus z tego względu, że obecna administracja prezydenta Trumpa bardzo patrzy na pieniądze, ale to nie jest też tak, że inne administracje na te pieniądze i na ich przepływy nie będą patrzeć. Jest całkiem racjonalne, że jeżeli ktoś wydaje w twojej zbrojeniówce znaczne środki, jeżeli płaci na utrzymanie twoich żołnierzy na własnym terytorium, no to jest sojusznik, w którego warto inwestować. No i trzeba tu dodać jedną bardzo ważną kwestię. Stany Zjednoczone nie będą bronić słabego sojusznika, bo to się po prostu nie opłaca. Czym Polska będzie silniejsza, czym bardziej nasze wojsko będzie przygotowane na ewentualne wyzwania związane z potencjalną wojną, do której zresztą wcale nie musi dojść, im bardziej społeczeństwo będzie przygotowane, im bardziej będzie rozwinięta obrona cywilna, ochrona ludności, to tym skłonniej Stany Zjednoczone będą takie państwo bronić, no bo niestety historia pokazała nam już niejednokrotnie, że niestety słabego sojusznika się nie broni.
1: Bartłomiej Wypartowicz, redaktor portalu Defense24. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Bardzo dziękuję.
2: Taki tydzień.

0: Taki tydzień w jedynce, podsumowanie ostatnich 7 dni, a ten ostatni tydzień znów przyniósł nam wielkie mundialowe emocje. Te pozytywne odczuwają zapewne po ostatniej nocy Hiszpanie.
1: Wybija N'Goi, ostatni gwizdek angielskiego sędziego. Hiszpania w półfinale Mistrzostw Świata. Hiszpania trafia na Francję w kolejnym wielkim hicie tego mundialu. Hicie, który odbędzie się w Dallas.
0: Tak to brzmiało w telewizji, ale jak te emocje wyglądały w ostatnim tygodniu na miejscu? To pytanie musimy już zadać naszemu korespondentowi w Stanach Zjednoczonych. Kacper Merk jest na miejscu, obserwuje mundialowe emocje.
2: Dzień dobry,
0: tak dokładnie
2: serdecznie.
0: Jest w Kansas, gdzie jeszcze blady świt chyba.
3: Oj tak, dopiero dzień tutaj zaczyna wstawać, 5:45 czasu lokalnego, poranek bardzo wczesny, no ale czego się nie robi dla państwa, dla ciebie, Karolu?
0: Tym bardziej doceniamy, a kto najpiękniej cieszył się w ostatnim tygodniu ze swojego mundialowego szczęścia? Kto bawił się najlepiej?
3: No, to jest chyba przyczyna, dla której jestem w Kansas City właśnie, bo ja jestem zakochany w Argentyńczykach, muszę powiedzieć to uczciwie. To, jak oni świętują, to jak oni nakręcają wokół siebie całą taką pozytywną atmosferę tego, co tutaj się dzieje. Przyjeżdżają w sile kilkunastu tysięcy ludzi, kilkunastu tysięcy gardeł, przywożą swoje zespoły muzyczne, swoje instrumenty, swoje garkuchnie nawet, mają kampery, mają flagi, są kolorowi, głośni, zabawni, ale przy tym bardzo tacy otwarci na świat. Z każdym porozmawiają, do każdego się uśmiechną, zapraszają do swojego świata. No, tylko że grając tak dobrze w piłkę i będąc aktualnymi mistrzami świata, pewnie łatwiej do tego podejść, niż zastanawiając się, czy nic się nie stało znów.
0: Gdybyśmy zaplanowali scenariusz półfinałów, to chyba byśmy nawet starali się to ułożyć dokładnie tak, jak to się ułożyło. To znaczy Hiszpania, tej kibicuje bardzo wiele osób w Stanach Zjednoczonych. Do tego możliwe, że będzie Anglia albo Norwegia. Tam wielcy strzelcy, Haaland, Kane. No i jeszcze kolejna para, no właśnie, Argentyna. Ta najlepiej się bawiąca podczas tego mundialu.

0: Tak, no na to wygląda. Gdybym przed tymi mistrzostwami miał obstawiać, to pewnie też faktycznie tak bym to poukładał, no bo Francja i Hiszpania to są potęgi, które zagrają w pierwszej parze półfinałowej. Hiszpanie nie przegrali w piłkę nożną od 2023 roku, od marca 2023 roku. To jest 37 kolejnych spotkań bez porażki. Robi to wrażenie. No a Francuzi, wiadomo, byli mistrzami świata w 2018, byli wicemistrzami świata przed 4 laty, teraz mają ochotę odzyskać to trofeum i to będzie starcie takie wagi ciężkiej w tym pierwszym półfinale w Dallas, o czym mówił Jacek Laskowski w tym fragmencie komentarza, który państwo słyszeli. Natomiast z drugiej strony drabinki to, że Argentyna była murowanym faworytem do najlepszej czwórki, jest jak najbardziej na papierze, z tym, że trzeba będzie jeszcze dzisiaj tę Szwajcarię pokonać, a Szwajcaria na razie bardzo niewygodnie grająca przeciwko innym rywalom. Przecież z Kolumbią już miała Szwajcaria odpaść, a jednak po rzutach karnych się zakwalifikowała dalej. Z tym, że myślę, że to już będzie jednak mimo wszystko kres jej możliwości. No a to ostatnie spotkanie, o którym powiedziałeś, Anglii z Norwegią, dzisiaj o godzinie 23 czasu polskiego w Miami. Tutaj nie odważyłbym się postawić na którąś z tych drużyn przed rozpoczęciem meczu, no bo z jednej strony Anglicy, o czym nawet Erling Haaland mówi, to są faworyci, oni mają lepszych zawodników, oni mają lepszą reprezentację, oni w ostatnich latach też bywali w finałach dużych imprez, takich jak Mistrzostwa Europy, czy takich jak półfinał Mistrzostw Świata w 2018 roku, no ale Norwegowie od 28 lat na dużej imprezie nie grali. Erling Haaland nie pamięta tego, jak Norwegia grała na jakiejś dużej imprezie, bo jeszcze go na świecie po prostu nie było. A teraz to super zdolne pokolenie norweskich piłkarzy robi tutaj furorę, robi Haaland furorę. To, że pokonujesz Brazylię, on nawet taki film w swoich mediach społecznościowych zamieścił, zresztą bardzo aktywny jest w tych socialach i ponad 20 milionów obserwujących mu tutaj w czasie mundialu przybyło, co też robi wrażenie, bo jest jedną z największych gwiazd tych mistrzostw.
1: No jeszcze sobie może tę oglądalność podbić, jeżeli przebije się przez obronę Anglii w tym najbliższym meczu. Kacper Merk, nasz człowiek w tym momencie w Kansas, ale ogólnie w Stanach Zjednoczonych obserwuje mundialowe emocje, więc będziemy wracali. No i dzień dobry w takim razie. Dziękujemy za połączenie o 5.45.
0: Dzień dobry, miłego dnia, wszystkiego dobrego.
2: Taki tydzień.

0: Kansas 5.51, a w Ełku 12.51. Tam jest Weronika Puszkar. Dzień dobry.
1: Dzień dobry,
0: bo
1: cześć.
0: Tam też zawitało lato z radiem dzisiaj.
1: Zdecydowanie jesteśmy tutaj od godziny 9. Jest bardzo ciepło, chociaż prognozy wskazywały na to, że może być różnie z tą pogodą. No i mamy mnóstwo gości, ludzi, którzy właściwie co roku pojawiają się na lecie z radiem i podróżują od jednego przystanku do drugiego, ale są też osoby młode, które dowiedziały się o lecie z radiem od swoich rodziców, od swoich dziadków. Ja też spotkałam grupę młodych znajomych z Ełku stąd, którzy są zainteresowani starymi samochodami.
2: Zobaczyłam wczoraj dosłownie, że będzie zlot maluchów i bardzo nas to zainteresowało. Ja osobiście bardzo lubię, bardzo mi się podobają takie małe autka. Mój ojciec zawsze opowiada mi jakieś historie, jak w 7 osób się zmieścili, gdzieś jechali.
3: Ja jestem w sumie stąd. Jestem tu z kwestii maluchów, mam nawet aparat ze sobą, jak widać. Są bardzo fajnymi autami, bardzo ładne, są bardzo nostalgiczne, można powiedzieć. Wiem, że moja mama uczyła się jeździć maluchem. Może napiszę do niej, może przyjdzie.
1: Jak słyszymy, te wszystkie atrakcje, które się tutaj dzieją, też łączą pokolenia. No, zlot maluchów to jest właściwie tylko jedna z atrakcji, także zapraszamy wszystkich do Ełku na rodzinny piknik edukacyjny właśnie w ramach 4. przystanku Lata z Radiem. To wszystko odbywa się tutaj na placu Jana Pawła II w Ełku. Mamy też escape room, mamy gry, można przyjść, można zrobić sobie też zdjęcie u Wojciecha Grzędzińskiego, jednego z najbardziej znanych fotoreporterów, laureata World Press, także zapraszamy, będziemy tutaj przez cały dzień. I nawet teraz słychać jeszcze Polkę Dziadek.
0: A no tak, zabrzmiała Polka Dziadek w tle. Idealnie, żeby pokazać, że to rzeczywiście jest Lato z Radiem. Weronika Puszkar jest w Ełku i zaprasza. Bardzo dziękuję. A
1: dzięki.
0: To był taki tydzień, czyli podsumowanie ostatnich 7, o właśnie, skończyła się Polka Dziadek. Podsumowanie ostatnich 7 dni w radiowej jedynce.

0: Program przygotowała Izabela Kuczyńska. Przed mikrofonem był Karol Surówka. Do usłyszenia.
1: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja. I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Ełku. Już dziś od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni, 399 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
5: Przecież nie ma upałów.
4: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
5: Litorsal Senior?
4: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
6: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
1: Największa country przygoda tego lata. 23-26 lipca. 45. piknik country w Mrągowie. Koncerty, kowbojski klimat i energia dzikiego zachodu. Nie może was zabraknąć. Bilety na e-bilet.pl. Organizatorzy wydarzenia: Fundacja Roots Music oraz Miasto Mrągowo. Na piknik country w Mrągowie zaprasza partner strategiczny Orlen. Mecenas sportu, kultury i nauki.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
8: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: Ach, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
10: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
11: Znów ten ból.
12: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
11: Mm-hmm.
12: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
10: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
12: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: Podcast Polskiego Radia.
13: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
1: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
13: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
1: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.
14: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
15: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
14: Pamiętałem o wszystkim.
15: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
14: Dokładnie, kochanie.
15: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
14: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
15: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
16: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
17: Barbara, łatwa kasa?
18: Marian, zawsze.
17: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
18: Sprytnie.
17: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
19: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Reklama. Radio kierowców.
20: Przed mikrofonem Emilia Kleszczewska. Autostrada A2, kierunek Warszawa, 240 km, karambol 5 aut osobowych na lewym pasie. Taką informację mamy od słuchacza, natomiast za Warszawą na wysokości Radzymina nie przejadą Państwo w najbliższym czasie S8 w kierunku Białegostoku. Tam jest 6-kilometrowy zator i wiemy, że tam właśnie na 485 km

Zderzyły się 4 samochody osobowe i do 14 przynajmniej zajęty będzie lewy pas w kierunku Białegostoku. A teraz kolejne wiadomości od służby. Droga krajowa nr 22 między Wałczem a Człuchowem, blisko Buszkowa, laweta wypadła z drogi i tam droga będzie zablokowana również do 14. Niestety bardzo duże utrudnienia są też na Pomorzu, głównie na S6. Ekspresówka może być nieprzejezdna w najbliższym czasie. Pierwszy odcinek to Gdynia-Wielki Kack do węzła Gdańsk-Osowa, gdzie jest kolizja 4 samochodów osobowych. Podobną sytuację mamy kilka kilometrów dalej na odcinku Gdańsk-Szadułki, Gdańsk-Karczemki. I jeszcze trasy południowe, a tam 22-kilometrowy zator jest w obu kierunkach, od węzła w Balicach do samego węzła Kraków Południe. Mowa oczywiście o autostradowej obwodnicy Krakowa i wiemy, że tam na 408 kilometrze zderzyły się również 4 samochody osobowe na jezdni w kierunku Katowic. Zablokowany jest lewy pas od godziny 12.30. Wzmożony także ruch jest na Zakopiance i na drodze krajowej nr 47, to droga z Zakopanego do Nowego Targu. 22 513 11 11 czekamy cały czas na wiadomości od Państwa.

0: Jest 13. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Olaf Warzyński. Silne podziemne wstrząsy i ewakuacja górników. W kopalni miedzi w Lubinie akcja ratunkowa. Rocznica rzezi wołyńskiej upamiętniona na Ukrainie i w Polsce. Za chwilę nasz reporter o uroczystości w Warszawie. Połączymy się też z Ełkiem, gdzie od rana dobra zabawa. W mieście gości lato z Radiem i Telewizją Polską. Większość jest już bezpieczna. Akcja ratownicza dobiega końca. W zakładach górniczych Lubin na Dolnym Śląsku ewakuacja górników. To po wstrząsach, do których doszło rano. Mirosław Kuk ze spółki KGHM mówi, że służby ratownicze kończą działania pod ziemią.
1: 19 osób zostało wydostanych. Jedna osoba jest jeszcze na dole, jest uwięziona w maszynie ratownicy, mają z nią kontakt, więc czeka na ratunek, ma wodę, więc to jest bardzo dobra informacja.
0: Pierwszy wstrząs po godzinie 8 miał siłę tak zwanej górniczej siódemki. Był odczuwalny w promieniu kilkudziesięciu kilometrów od kopalni. Według niektórych mediów w mieszkaniach kołysały się meble i żyrandole. Potem nastąpiły dwa kolejne wstrząsy. Był hołd dla ofiar i apel do Ukraińców o zrozumienie. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz wziął udział w Ołyce na Ukrainie w uroczystościach w 83. rocznicę rzezi wołyńskiej.
2: Przychodzę jak do przyjaciół, a między przyjaciółmi mówi się bardzo szczerze. Musi być to zrozumienie, jak to jest ważne dzisiaj dla Polski. Dla Polski, która otworzyła swoje drzwi, domów i serca na cierpiącą Ukrainę od pierwszego dnia wojny.
0: W rocznicę tzw. Krwawej Niedzieli obchodzimy dziś Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez OUN i UPA na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej. Centralne obchody trwają w Warszawie. Na żoliborskim skwerze wołyńskim jest nasz reporter Piotr Durys. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Powiedz, jak przebiegają te uroczystości.
3: Przed chwilą zakończył się tutaj uroczysty apel pamięci oraz wspólna modlitwa ekonomiczna w intencji pomordowanych rodaków. W tym momencie przed pomnikiem ofiar ludobójstwa wciąż trwa ceremonia składania wieńców przez delegacje państwowe, kombatantów oraz potomków wołyńskich rodzin. Wśród zgromadzonych widać bardzo wiele młodych osób, ale też starszych, dla których pamięć o Krwawej Niedzieli z 1943 roku to fundament narodowej tożsamości. Uczestnicy dzisiejszych obchodów podkreślają, że z tej tragedii historii jako społeczeństwo musimy wyciągnąć lekcje na przyszłość.
4: Po prostu pamięć o tych wydarzeniach, żebyśmy nie zapomnieli i żebyśmy przekazywali to młodszym pokoleniom.
5: Stała się rzecz tragiczna na tym świecie dla naszego narodu. Wszyscy powinniśmy o tym przede wszystkim pamiętać, wyciągnąć z tego lekcje.
3: Już za niespełna pół godziny uczestnicy uroczystości przejdą pod sąsiadujący pomnik 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej, gdzie zaplanowano kolejną ceremonię złożenia kwiatów, która zwieńczy dzisiejsze centralne obchody.
0: Piotr Durys, dziękuję za relację. Z kolei w Radrużu w powiecie lubaczowskim właśnie rozpoczynają się uroczystości w rocznicę Krwawej Niedzieli z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego. Straż Graniczna i służby skarbowe udaremniły próbę nielegalnego wjazdu 27 migrantów z Litwy do Polski. Zatrzymano ich na tymczasowym drogowym przejściu granicznym w Budzisku, mówi rzeczniczka podlaskiego oddziału.

0: Oddział Straży Granicznej podpułkownik Katarzyna Zdanowicz.
1: Do odprawy zgłosił się obywatel Rumunii, który w naczepie miał przewozić torf, jak się okazało, za przewożonym towarem.

0: urozmaicają również życie mieszkańców, czyli tych osób, które spędzają wakacje w mieście. Można wśród nich spotkać te osoby, które bardzo kochają swoje miasto i naprawdę są z niego dumni.
1: Jestem z Ełku, a Ełk mnie interesuje, prawda, i się rozwija. Jest piękne miasto. Dużo z zewnątrz osób chwali. Krótka nazwa, ale dużo znaczy. Ełk.
0: Lato z Radiem i Telewizją Polską to jest czas na wspólne spędzanie czasu z rodziną i dla wielu z tych osób to jest stały element lata.
2: Każdego roku przyjeżdżamy. Byliśmy w Białymstoku, w ubiegłym roku w Giżycku. Teraz jesteśmy tutaj w Ełku. Bardzo nam się podoba. Oby jeszcze Aura dopisała. Koncert też, który się odbędzie wieczorem. Będziemy każdego roku za Państwem jeździć.
0: I ja takich głosów też słyszałam mnóstwo cały czas. Bardzo dużo dzieje się na scenie. Teraz Sława Bieńczycka zaprasza gości do siebie. Przed chwilą uczyli się tańczyć. Można tutaj też przyjść, zrobić sobie zdjęcie u bardzo znanego fotoreportera Wojciecha Grzędzińskiego. To wszystko dzieje się w Ełku na placu Jana Pawła II.
3: Skąd mówiła Weronika Puszkar. Dziękuję bardzo i do usłyszenia za 2 godziny. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
3: Nad Polską sporo chmur, choć z licznymi rozpogodzeniami. Na wschodzie możliwe przelotne opady deszczu, a także lokalne burze. 14 stopni w Zakopanem, 16 w Łebie i w Kielcach, 19 w Warszawie i Rzeszowie, 23 we Wrocławiu i Słubicach. Ciśnienie w stolicy 1003 hektopaskale. Teraz komunikat Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego o dzisiejszym stanie wybranych rzek Polski o godzinie 8. Stan Wisły układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej i wynosił w Karsach 93 cm w ciągu ostatniej doby bez zmian. W Szczucinie 95, przybyło 6, w Zawichoście 188, było 2, w Puławach 90, bez zmian, w Warszawie 119, bez zmian. W Kępie Polskiej 171, przybyło 1. W Toruniu 88, ubyło 8. W Tczewie 220, przybyło 2. Na Sanie w Przemyślu 93, przybyło 2. Na Narwi w Ostrołęce 42, przybyło 5. Na Bugu we Włodawie 57, bez zmian. Stan Odry układał się w strefie wody niskiej, lokalnie średniej, w ujściowym odcinku punktowo wysokiej i wynosił w Raciborzu, Miedonii 118. Ubyło 6. U ujścia Nysy Kłodzkiej 275, przybyło 1. W Malczycach 122, przybyło 11. W Połęcku 37, przybyło 3. Stan Warty układał się w strefie wody niskiej i wynosił w Poznaniu 113, ubyło 2. W Gorzowie Wielkopolskim 164, przybyło 2. Aktualne prognozy i ostrzeżenia w serwisie pod adresem hydro.imgw.pl.
4: Jedynka. Polskie Radio.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: Stwardnienie rozsiane, zwane też SM, to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Diagnozowane jest przede wszystkim u osób młodych. Objawy SM pojawiają się nagle i utrzymują przez co najmniej 24 godziny. Bywa, że choroba rozwija się stopniowo, a jej symptomy narastają z czasem. Najczęstsze pierwsze objawy to zaburzenia widzenia, a także zaburzenia czucia, jak mrowienia, kłucia i drętwienia, zaburzenia równowagi lub niedowłady. Skontaktuj się z Polskim Towarzystwem Stwardnienia Rozsianego.
5: Ogłoszenie społeczne.
4: Reklama.
7: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
8: Dlatego stosujemy plusz elektrolity senior.
7: Bez cukru i glukozy.
8: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
7: A ruszczyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
8: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
7: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
8: Suplement diety plusz elektrolity senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
7: Dziękuję.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Kategoria trawienie.

0: Ciężko na żołądku.
1: A teraz?
0: Uczucie pełności.
1: Dobrze, i ostatni.
0: Gazy.
1: Świetnie, a co można na to zaradzić?
0: Najlepiej zastosować Travisto.
2: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
3: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
4: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
5: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
6: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
3: Reklama. Autopromocja.
7: Jak pozować do dobrego portretu fotograficznego?
8: Wiem, że dużo osób jest troszkę przestraszona, bo jest to nowa czynność. Dla mnie to jest taka krótka randka.
7: Chcą Państwo spróbować? I to za darmo. Podczas naszego rodzinnego pikniku z życia wzięte już dziś w Ełku od 12 na wszystkich chętnych będzie czekał wybitny fotoreporter i fotograf Wojciech Grzędziński.
8: Staram się wyciągnąć to, co tworzy Was unikalnymi, niepowtarzalnymi. To jest fajne przeżycie. W ogóle, no i wspaniała pamiątka.
3: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Słuchowisko w jedynce.
9: Matysiakowie. Odcinek 3609.
10: Przecież masz czerwony kapelusz. To cię już nie cieszy.
11: Ale wiesz, planowałam jeszcze zakup fioletowej sukienki.
10: No, wiem, że jesteś troszeczkę rozczarowana.
11: Rozczarowana. To klapa na całej linii. A na ciebie jestem zwyczajnie wkurzona. Jak trzeba ganiać z panem inżynierem koło pszczół.
10: Co?
11: I to po dachu, to masz siłę. Nawet do wieczora. Na obiad często nawet nie masz czasu. Taki jesteś zajęty.
10: Loluniu, bardzo proszę, nie porównuj. To zupełnie co innego. Podczas pracy przy pszczołach człowiek obcuje z naturą. To sama przyjemność.
11: Sewek, o jakiej ty naturze mówisz? Dach, na którym stoją te dwa ule, znajduje się w samym sercu Warszawy.
10: Nie widziałaś, to nie wiesz. No. Tam na tym dachu urządziliśmy z Eugeniuszem łąkę dla zapylaczy.
11: Co takiego? No. Możesz trochę przyspieszyć? Czy będziemy jechać tak, jak te ostatnie fajtłapy?
10: Bardzo przepraszam, Loluniu, ja jadę zgodnie z przepisami. No, a wracając do łąki dla zapylaczy, tak określa się mieszankę roślin dobranych w taki sposób, żeby przez jak najdłuższą część sezonu dostarczały nektaru i pyłku pszczołom oraz innym owadom. I proszę, nie mów, że ci tego wcześniej nie tłumaczyłem.
11: No nie może, no. Nie pamiętam. Mogę chyba nie pamiętać, prawda? No, też mam swoje lata.
10: W sklepach, do których wchodziliśmy, było tyle pięknych sukni. Jedna bardziej elegancka od drugiej. No. Chciałem ci kupić każdą z nich. Może prawie każdą, bo nie na każdą byłoby mnie stać. Ale,
11: no ja myślę.
10: Ale kupiłbym nawet drogą, gdybyś tylko zechciała. Ale dziwnym trafem nie pasowała ci żadna z nich. No, to był wypad z góry, skazany na porażkę.
11: Sewek, ile razy mam ci tłumaczyć? Szukałam fioletowej, nie lila, nie różowej, kochany.

0: fioletowej. Zrozumiałeś?
1: Co cię naszło z tym fioletem? Nigdy wcześniej nie widziałem cię w tym kolorze.
0: Aha, ale teraz muszę mieć fioletową sukienkę i koniec tej dyskusji.
1: Nie, denerwuj się, zakochanie. No.
0: Uważaj.
1: Co
0: mało nie przejechałeś człowieka.
1: Ten człowiek wyszedł mi prosto pod zderzak.
0: Oj, Serek, musisz być bardziej uważny. No,
1: łatwo ci mówić. Jesteś taka dzisiaj nerwowa.
0: Ja? Ja nerwowa?
1: No, aż trudno mi się skupić na jeździe.
0: Oj, Sewuś. Wiesz, jak to było z tą baletnicą?
1: Nie pamiętam.
0: No właśnie. To może i lepiej.
1: Luniu?
0: Tak?
1: Chciałbym, żebyś miała świadomość, że cię podziwiam.
0: Akurat.
1: Bez dwóch zdań. Pomysł, żeby założyć własny oddział Stowarzyszenia Czerwonych Kapeluszy,
0: tak,
1: jest trafiony w dychę.
0: No widzisz.
1: Tylko zastanawiam się, czy znajdziesz jakieś chętne.
0: Sywek, jak ty możesz w to wątpić? Czerwone kapelusze mają ogromny potencjał,
1: tak?
0: I są odpowiedzią na potrzeby dojrzałych kobiet, a jest ich w naszym społeczeństwie coraz więcej.
1: Skoro tak mówisz...
0: Przejrzałam w internecie wszystkie dostępne na ten temat badania.
1: I
0: jako społeczeństwo starzejemy się. To nie ulega wątpliwości.
1: To zastanawia mnie, wiesz, jeszcze jedna kwestia.
0: Tak, słucham.
1: Czy ty, Loluniu, nie jesteś za bardzo wiekowa na to stowarzyszenie?
0: Słucham?
1: Mówiłaś, że zrzesza ono kobiety po 50.
0: No wiesz, nigdy nie jest za późno, kochany, na zabawę.
1: Zabawę? O to w tym chodzi.
0: Tak. To główne przesłanie stowarzyszenia. Jest jeszcze jedno.
1: Jakie?
0: Główną zasadą czerwonych kapeluszy jest brak zasad. No, może poza tą, że kobiety muszą być ubrane w czerwone kapelusze i fioletowe suknie. Zrozumiałeś?
1: Wybacz, Loluniu, jakoś ciężko wyobrazić mi sobie, że stosujesz się do tej zasady. Zupełnie mi jakoś to do ciebie nie pasuje.
0: Chcesz powiedzieć, że widzisz we mnie zasadniczą i zachowawczą staruszkę, tak?
1: No, może z takim dużym pazurkiem.
0: Prawda jest taka, że wy, mężczyźni, nigdy nas nie zrozumiecie.
1: Ale bardzo się staramy. Trochę wyrozumiałości dla kochającego cię bezgranicznie faceta. Wiesz co, opowiedz lepiej, skąd się wzięły te czerwone kapelusze?
0: Znalazłam tę historię w internecie.
1: No, ma się rozumieć, gdzieżby indziej.
0: No pewnie.
1: Prawie przyrosłaś do tego komputera.
0: Zamierzam to zmienić.
1: Tak?
0: Czerwone kapelusze otworzą nowy rozdział w moim życiu. Tym bardziej, że wiesz, jak ja kocham kapelusze. Słuchasz mnie, czy nie?
1: Ale mama się rozumieć. Nieustannie twoje słowo droższe pieniędzy.
0: O, nie podlizuj się, Sewuś.
1: Skarbie, no gdzież bym śmiał?
0: Słuchaj,
1: tak?
0: Wszystko zaczęło się 20 kilka lat temu od czerwonego kapelusza, który malarka Sue Cooper ofiarowała przyjaciółce w dniu jej urodzin.
1: A czy to nie były 50. urodziny?
0: Sebek, podchwyciły to ich znajome, zawiązały stowarzyszenie, założyły stronę internetową, a Sue obrały swoją królową.
1: A, ty też chciałabyś zostać taką królową. Przyznaj się.
0: Ja i władza. Mówisz, jakbyś mnie nie znał.
1: No to co ty właściwie chcesz, Loluniu?
0: Chcę się zaangażować, robić coś dla innych, zmieniać świat.
1: Teraz, że się tak wyrażę, u kresu życia?
0: Tak, nigdy nie jest za późno. Poza tym uważam, że w życiu nic nie dzieje się przez przypadek. Myślę, że to moje przeznaczenie. Natknęłam się na informację o czerwonych kapeluszach,
1: tak?
0: Żeby założyć stowarzyszenie.

0: marzenie o tej nazwie i będę żyła zgodnie z jego zasadami. Unikała rutyny, spotykała się z innymi członkiniami przy kawie, żyła aktywnie i z radością.
1: Bardzo szlachetne założenia. Bardzo. A czy to nie w tym celu powstały uniwersytety trzeciego wieku?
0: A słyszałeś, żeby kobiety tam nosiły czerwone kapelusze?
1: No, prawdę mówiąc, nie.
0: No właśnie. A dziś na świecie czerwonych kapeluszy jest przeszło milion. To wielki ruch kobiet. Kapelusze mają własne sklepy z fioletowo-czerwonymi akcesoriami, karty kredytowe, biura podróży, pismo lifestyle'owe i książki pisane przez członkinie stowarzyszenia. Przed nami świetlana przyszłość. Czujesz ten potencjał, Sewuś?
1: Co za rozmach.
0: No.
1: A czy znajdzie się w tym wszystkim miejsce dla mnie? No, co tak trąbisz?
0: Trąbi, bo nie rozumie, dlaczego zwolniłeś.
1: No, jak to? No, szukam miejsca parkingowego.
0: To włącz kierunkowskaz. O, i teraz rozejrzyj się za miejscem.
1: Mówisz? Masz. Ale nam się trafiło.
0: I to w sobotę. No. Parking pod samym domem.
1: No to jesteśmy na miejscu.
0: No, a właściwie to dziękuję ci za ten wypad. No,
1: wiem, że nie jesteś w pełni zadowolona, ale wiesz, tak sobie myślę, że fioletowej sukienki możesz poszukać w internecie.
0: O, no tak, masz rację, tak zrobię. Najważniejsze, że znaleźliśmy czerwony kapelusz. A teraz nie gniewaj się, Sewuś, muszę cię zostawić.
1: A dokąd się wybierasz? Nie zjemy razem obiadu?
0: Jak to dokąd? Idę agitować pierwsze członkinie. Widzę już nawet jedną kandydatkę. Pani Malinowska! Jak dobrze, że panią widzę.
2: Pani Lola, tak. No nie poznałabym pani. Tak. Widzisz to, co ja, Franku, zwariowała na stare lata baba? No coś takiego.
3: Ma pani na myśli kapelusz? Jak dla mnie jest spoko.
0: Proszę poczekać, pani Malinowska. Pa, Sewek, niedługo wrócę. Możesz zacząć podgrzewać zupę.
1: Oczywiście.
0: Znajdziesz ją w garnku, w lodówce.
1: Dobrze, Luniu.
2: A co pani robi w tym czerwonym kapeluszu, tak w centrum miasta?
0: Pani Regino, ja właśnie w tej sprawie, wie pani? Musi mi pani poświęcić chwilkę, bardzo proszę.
4: Dzień dobry, proszę pani.
0: O, dzień dobry, młody człowieku. No, witam.
2: No ja teraz nie mogę, jak pani widzi, jestem zajęta. Zaprosiłam tego młodzieńca, z którym oglądamy praskie kapliczki, na szarlotkę z lodami. Dodam własnej roboty, no tak czy nie?
0: No dobrze, to ja przyjdę później. Mam dla pani pewną propozycję, nie do odrzucenia.
2: Tak?
0: Chodzi o ten kapelusz, co się pani pytała.
2: A nie, to ja nic nie rozumiem. No ale dobrze, dobrze, jesteśmy umówione.
0: Dziękuję.
2: Idziemy, Franku. Do widzenia, pani Lolu, do zobaczenia.
0: Do zobaczenia.
2: Pani Lola Pojemnicka jest naszą dozorczynią. Dba o porządek w kamienicy, w której mieszkam. No chodźmy. Zjemy po kawałku ciasta i podsumujemy nasz dzisiejszy wypad. A może śpieszysz się do domu, co?
4: Nie, no mam jeszcze chwilkę. A poza tym uwielbiam szarlotkę. Moja babcia Jasia często ją piekła.
2: Mówisz tak, jakby twojej babci już nie było.
4: No bo umarła wiele lat temu.
2: No tak, tak. Ludzie odchodzą w taki czy w inny sposób. A życie płynie dalej. Ważne, że o niej pamiętasz.
4: No, a mama mówi, że dzięki temu, że o niej pamiętamy, ona nadal żyje.
2: Twoja mama to mądra kobieta?
4: Tak, mama jest super.
2: Muszę ci powiedzieć, że... Wymęczyłeś mnie na tym spacerze. O, zapraszam do środka. No wchodź.
4: Aż tak źle?
2: No tak,
4: ma pani całkiem dobrą kondycję.
2: Z dobrej na Pragę i z powrotem to spory wysiłek jak na babę w moim wieku.

0: Pani jest młoda duchem. Naprawdę tak myślę. Zresztą moja babcia też taka była.
1: Aj, to miło, że tak mówisz. Od razu widać, że jesteś dobrze wychowany. No siadaj. No.
0: Ale warto było, prawda? Mam na myśli tę naszą wyprawę.
1: Warto, warto. I dziękuję, że mnie namówiłeś. Inaczej siedziałabym pewnie w domu i oglądała jakieś bzdury w telewizorze. O.
0: Wiedziałem, że się pani spodoba. Kiedy kilka dni temu zobaczyłem kapliczkę stojącą na środku podwórka, od razu pomyślałem o pani.
1: O, proszę bardzo. Proszę, spróbuj, czy smakuje podobnie jak szarlotka twojej babci. No. A dlaczego, jak zobaczyłeś kapliczkę, pomyślałeś o mnie?
0: Pani potrafi patrzeć na takie miejsca inaczej niż większość ludzi.
1: To znaczy, spróbuj wreszcie, no proszę, no.
0: Pycha, smakuje jak ta, którą piekła moja babcia. Przedzienny człowiek widzi najpierw figurę, napisy, daty.
1: No, ja patrzę jak osoba wierząca, nie inaczej.
0: To też, ale pani od razu myśli o ludziach. Mhm. O tych, którzy tak jak pani troszczą się o taką kapliczkę, sprzątają wokół niej, przynoszą kwiaty, zapalają świeczki.
1: No, jak będziesz w moim wieku, to zrozumiesz, że najważniejsi są ludzie lub ich brak. Chociaż musisz wiedzieć, że niedawno to ja taka hop do przodu do ludzi to wcale nie byłam.
0: Ja od razu sobie ich wyobrażam. O ludziach mówię.
1: Znaczy mieszkańców?
0: Tak. Aha. Wie pani, czasami mam wrażenie, że każda kapliczka jest czyjąś prośbą.
1: No, albo podziękowaniem.
0: A może jednym i drugim?
1: No całkiem mądrze mówisz, jak na 15 lat.
0: To chyba przez te wszystkie rozmowy.
1: Jakie rozmowy? Ze mną?
0: No z panią też, ale z innymi ludźmi.
1: A, rozumiem.
0: Kiedy zacząłem ten szkolny projekt, myślałem, że będę fotografował kapliczki, ale okazało się, że głównie słucham ludzi. Co prawda projekt już zakończony.
1: A no może wrócisz do niego po wakacjach, to?
0: Może. A wie pani, ilu starszych mieszkańców spotkałem przez te kilka tygodni?
1: Pewnie wielu. I niech zgadnę, prawie każdy chciał opowiedzieć ci swoją historię.
0: A skąd pani wie?
1: Ach, domyślam się. I też wiem, jak wielu ludzi nie ma dziś z kim porozmawiać.
0: To trochę dziwne, prawda?
1: Co takiego? Że można mieszkać całe życie wśród ludzi i być samotnym?
0: No właśnie. To dzieje się niezależnie od wieku.
1: Wierz mi, można.
0: A mogę o coś zapytać?
1: Niech zgadnę. Chciałbyś wiedzieć, czy jestem samotna, co?
0: No, bo ja trochę jestem.
1: No, ja też. I to jak cholera. Czasami też mnie ściska z tej samotności, no tak czy nie?
0: Naprawdę? To jak mnie?
1: Tak, ale wiesz, że samotności nierówna. Jedna jest wtedy, kiedy nie ma nikogo wokół, druga, kiedy jesteś otoczony ludźmi, ale żaden z nich nie jest ci bliski. To bardzo częste. A trzecia wtedy, kiedy brakuje ci konkretnej osoby.
0: A pani brakuje tego profesora od figurki, prawda?
1: Właśnie jego. Alojzego Dwernickiego. Oj, nie ma lekko. No.
0: Pamiętam, że jak pierwszy raz tu przyszedłem, to nie potrafiła pani o nim mówić. Tak wie pani, bez płakania.
1: A nadal jest ciężko. Miłość nie wybiera. Ale coraz więcej rozumiem. Człowiek bardzo przyzwyczaja się do obecności drugiego człowieka. Nie zdaje sobie nawet sprawy, jak bardzo. Później, jak okazuje się, że nie ma z kim wypić herbaty, powiedzieć, że na bazarku ziemniaki podrożały, albo ponarzekać na sąsiadów, to jest mu ciężko. I wiesz co? Najbardziej brakuje właśnie tych zwykłych rzeczy.
0: Czasem też jestem sam, zwłaszcza po szkole.
1: Ty?
0: Czasami tak. Mama pracuje, jak wraca do domu, jest zmęczona. Nie mam do niej pretensji. Wiem, że pracuje dla nas.
1: A twój tata? Chyba pracuje. Chociaż teraz podobno dużo jest takich domów, gdzie wszystko spoczywa na głowie kobiety. Takie czasy.
0: Tata umarł, jak miałem 12 lat. Bardzo za nim tęsknię.
1: Matko, przynajświętsza, tak mi przykro, przepraszam, bo nie wiedziałam.
0: Też nie potrafię za bardzo.

0: wrócić.
1: A odkąd nie ma z nami taty, w domu jest tak cicho. Mamie też jest ciężko.
2: Cisza potrafi być bardzo głośna, ja to wiem. I dlatego ludzie ci, których spotykasz w związku z projektem o kapliczkach, opowiadają ci swoje historie, wiesz?
1: Czasami to mówią zupełnie nie na temat. O wojnie, o dzieciach, o sąsiadach, o mężczyznach, którzy już nie żyją. Niech pani nie myśli. Mnie to nie przeszkadza, ja lubię słuchać.
2: Matko Przenajświętsza, pewnie plotłam 3 po 3.
1: Nie, nie, to było ciekawe. Może zgodzi się pani, żebyśmy dalej oglądali te kapliczki?
2: No jak nie, jak tak. I jeszcze upiekę szarlotkę, no co ty na to?
1: Super, będę już szedł. Nie pogniewa się pani, mama może się niepokoić.
2: Nie, no skąd, no. Też mam swoje obowiązki. Obiecałam po spacerze zadzwonić do Alojzego. O, już dzwoni. Chyba się niecierpliwi. Wyjdziesz sam, prawda?
1: Jasne, proszę się do mnie przejmować.
2: Halo?
3: Kasienko, to ty?
2: A kto inny? Nawet nie wiesz, co mi się przytrafiło, Alojziku.
3: Ale co, ty poznałaś kogoś?
2: A żebyś wiedział.
3: No, wiesz, ty samej to mogłem się tego spodziewać.
2: Ale nie musisz się martwić. On ma 15 lat. Mieszka niedaleko, też na Powiślu. Chodzi do tej szkoły, na Kruszkowskiego. Przyszedł w sprawie naszej figurki, pamiętasz? Miał szkolny projekt o kapliczkach. Robił zdjęcia, nagrywał te wywiady z mieszkańcami. No wiesz.
3: Ale jak to dzisiaj? Przecież są wakacje. No,
2: wczoraj zadzwonił i zapytał, czy nie chciałabym pójść z nim na spacer. Na ulicę Ząbkowską. To prawdziwe zagłębie figurek praskich. Tak tam nazywają te kapliczki. Pod numerem 7 jest figurka. No wiesz, ciebie to zaciekawi, bo te kamienice zamieszkiwali w większości Żydzi. Tak jak twój Mordechaj Gebirtik. Ten od stołu rzeźbiarskiego swojej pracowni, pamiętasz?
3: To bardzo interesujące, Rewinko.
2: No właśnie, bo ta kamienica przy Ząbkowskiej 7 została zbudowana, wyobraź sobie, w 1880 roku. Był w niej sklep, herbaciarnia, dom modlitwy żydowskiej, a na środku podwórka ta figurka z charakterystycznym daszkiem. Bardzo duża jak na kapliczki. I należała do Szmula Kaliny, warszawiaka żydowskiego pochodzenia, wiesz?
3: To rzeczywiście niezwykła historia. Cieszę się, że byłaś na takim pięknym spacerze.
2: Wiesz, i ten chłopiec...
3: A jak ma na imię?
2: Franek. Franek to półsierota. Jego tata zmarł kilka lat temu. To bardzo mądry chłopiec. I wiesz, mimo że to już nie jest jego projekt szkolny, zapytał, czy chciałabym wybrać się z nim na kolejny spacer.
3: No mam nadzieję, że się zgodziłaś.
2: Tak. Bo czuję, że dzięki niemu jestem mniej samotna.
3: O, no przepraszam, Kruszynko. Wiem, że to wszystko moja wina.
2: Oj, nie martw się. Nie martw się, rodzina jest w końcu najważniejsza.
3: No dziękuję, że tak mówisz. No chociaż zdaję sobie sprawę, że to dla ciebie bardzo bolesne.
2: Oj tam, powiedz lepiej, co u ciebie. Jak było na wyprawie?
3: No, rzeczy samej wycieczka była pełna wrażeń. No, syn wymyślił, że pojedziemy do Nowej Zelandii.
2: Aha.
3: Pojechaliśmy we trzech. On, wnuk i ja. O, taki męski wyjazd.
2: To chyba właśnie jest rodzina, no tak czy nie?
3: No chyba tak, Kruszynko. No, chociaż ciągle się tego uczę.
2: I jak ci się podobała, Alojziku, ta Nowa Zelandia?
3: No przede wszystkim przestrzeń. Wyspa południowa jest bardzo malownicza. Człowiek jedzie i jedzie wokół wzgórza, pastwiska oraz góry w oddali.
2: A jaką mieliście pogodę?
3: Poranki były dosyć chłodne, nawet około zera. W ciągu dnia to do 10 stopni. Ale w końcu co? No, była to męska wyprawa, a mężczyźni lubią wyzwania.
2: No powiedz, opowiedz więcej.
3: Cóż, no natura tam jest zupełnie wyjątkowa. Góry z ośnieżonymi szczytami, gigantyczne jezioro. A jedno z nich, jezioro Taupo, jest 5 razy większe od naszych Śniad. Jest tak duże, że człowiek patrzy i końca nie widzi. Ale wiesz, to było absolutnie zachwycające.
2: Mów, Alojziku.
3: Największe wrażenie zrobiły na mnie maoryskie płaskorzeźby. Wykute w skalnym klifie. Wysokie na kilkanaście metrów.

0: Dostęp do nich jest wyłącznie od strony wody. Zostały wykonane w latach 70. XX wieku i przedstawiają postać Ngatoro Irangi, maoryskiego nawigatora, kapłana, przywódcy, który przybył do Nowej Zelandii na pokładzie wielkiego kanu. Te Arawa. Według legendy ta łódź przywiozła przodków części Maorysów z Hawaiki. I wiesz, co jest najdziwniejsze?
1: No co takiego?
0: Właśnie wrażenie, że te płaskorzeźby są częścią krajobrazu. Jakby od zawsze należały do jeziora.
1: No, szkoda, że mnie tam z tobą nie było.
0: No, to też żałuję, bo kiedy na nie patrzyłem, pomyślałem sobie, że właśnie to chciałbym ci, kochanie, no, pokazać to.
1: A twój wnuk? Jak podobała mu się podróż z dziadkiem, co?
0: No chyba bardzo. Nawet poprosił, żebym nauczył go rzeźbić. Wyobrażasz sobie?
1: No coś takiego. Alojziku, przepraszam, ja muszę kończyć. Ktoś dzwoni do drzwi. Już otwieram!
0: Zadzwonię później, bo chciałbym jeszcze podzielić się z tobą wrażeniami z tej wyprawy.
1: Dobrze, będę czekać. Pa, kochanie. Pa. Pani Lola?
2: A co pani taka zdziwiona, pani Malinowska? Przecież mówiłam, że musimy porozmawiać. Chodzi o ten czerwony kapelusz.
1: Czerwony kapelusz?
3: Wystąpili Emilia Krakowska, Barbara Zilińska, Włodzimierz Press, Kazimierz Kaczor, Karol Friedman. Autorka Marta Rebzda. Kierownictwo produkcji Teresa Skoczylas. Realizacja akustyczna Maciej Kubera. Reżyseria Waldemar Modestowicz.
4: Wysłuchali państwo 3609 odcinka powieści radiowej Matysiakowie. Na następny zapraszamy za tydzień, w sobotę, o tej samej porze. Do usłyszenia.
5: Jedynka. Polskie Radio.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Pigułka na zdrowie.
2: Prawie 1,5 miliona osób choruje w Polsce na łuszczycę. Pierwsze objawy pojawiają się w młodym wieku, między 20 a 40 rokiem życia. Artur Wolski i dziś w pigułce będziemy odczarowywać obraz łuszczycy, który gdzieś mamy w naszej świadomości. Dobrze, że coraz więcej mówi się o tej chorobie, kładąc duży nacisk na edukację. A oto relacja właśnie z takiego spotkania edukacyjnego.
3: Pani profesor Irena Walecka, która jest dermatologiem, pani jest szefową kliniki dermatologii.
4: CMKP w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA.
3: Pani profesor, odczarowujemy łuszczycę. Czas najwyższy. Zapamiętać, że przede wszystkim to nie jest choroba zakaźna.
4: To podkreślamy na każdym kroku, że nie jest to choroba zakaźna i myślę, że w tej chwili świadomość społeczeństwa jest zdecydowanie wyższa niż na przykład była kilka lat temu.
3: To jest choroba, która może pojawić się tak nagle?
4: Tak, to jest choroba, która pojawia się nagle od okresu noworodkowego do późnej starości, ale generalnie ma dwa takie okresy, których najczęściej się pojawia. To jest u pacjentów pomiędzy 20 a 40 rokiem życia, to jest taki typ pierwszy, tak trochę jako analogię do cukrzycy i typ drugi, który pojawia się po 50 roku życia, który ma zdecydowanie łagodniejszy i lżejszy przebieg, dlatego że ta łuszczyca typu pierwszego, czyli ta łuszczyca tych ludzi młodszych, no po pierwsze ma agresywniejszy przebieg, a po drugie częściej również dotyczy stawów i z reguły ma podłoże genetyczne, czyli gdzieś tam w wywiadzie znajdujemy ojca, matkę, babkę, dziadka, którzy mieli różnego rodzaju stygmaty łuszczycy. Natomiast no ten typ drugi, łagodniejszy przebieg, bardziej przewlekły, aczkolwiek jak zwykle w medycynie nigdy nie ma niczego na pewno, prawda, więc to również może się zupełnie odwrócić.
3: Są razem z nami pacjenci, którzy z łuszczycą się zmagają na co dzień.
5: Lodi? Znaczy, patrząc z perspektywy czasu, dzisiaj żyje mi się z nią lepiej, ale tylko z tego względu, że zaczyna się o niej mówić. I naprawdę coraz więcej ludzi ma świadomość, że nie zarażam. Podają rękę, tak więc to jest komfort psychiczny, ale gdybym miała tak spojrzeć, no 5 lat wcześniej, to absolutnie w życiu bym się do tego nie przyznała.
3: Tutaj kolega, który stoi obok.
6: Rafał, coś w tym jest rzeczywiście, naprawdę. Ja choruję od 10 lat, więc już naprawdę kawał czasu.
3: Jest pan osobą młodą, to się zaczęło tak nagle? Obudził się pan i patrzy,
6: nie.
3: Pan, mam jakieś zmiany?
6: Zmiany się zaczęły oczywiście na głowie, bo to początkowo, tak? W wieku 17 lat stwierdzono, że mam łojotokowe zapalenie skóry, więc od tego zaczęłam leczenie. Później zaczęło rzutować się na inne części ciała, no i tak systematycznie okazało się, że dopiero potem po 2 latach dermatolog może stwierdzić, że to jest łuszczyca. No okazało się, że jednak mam łuszczycę od początku, tak?
3: Przepraszam, że tak spojrzałem na pana nogi, no i widzę.
6: Oczywiście jest.
3: Są zmiany.
6: Są zmiany, tak widać.
3: I to dużo.
6: Dużo, no niestety mam je, leczę je cały czas, no ale z różnym skutkiem.
3: To są skutkiem. Takie przebarwienia, ciemno, troszkę fioletowo-czerwone.
6: Bo są nasmarowane, tak. Jakby nie były nasmarowane, to by były białymi plamami po prostu. I po każdej kąpieli po prostu tak człowiek widzi, że są to po prostu białe plamy, ale żeby tak przygasić je, tak, żeby je leczyć, wiadomo, żeby się nie łuszczyła skóra, no to oczywiście trzeba je cały czas nawilżać.
3: Jak się zaczyna dzień, kiedy państwo przygotowują się do wyjścia, do pracy, do szkoły, do sklepu? Musicie w jakiś sposób się ukryć, żeby tego nie było widać? Może proces leczenia tego też wymaga, żeby jednak te zmiany potraktować lekami?
5: Znaczy z lekami to jest różnie, bo jest tak, że tydzień potrafią działać, za 2 już nie działają. Jeżeli chodzi o takie właśnie przygotowania się choćby do wyjścia do pracy, u mnie trwa to bardzo długo, bo ja już wstaję z automatu 3-4 godziny wcześniej, żeby mieć komfort psychiczny, że w nocy mnie wysypało, jestem w stanie to w te 3 godziny zamaskować kremem, złuszczyć sobie tą łuskę, żeby tego nie było widać. Ewentualnie makijaż, tak?
3: A gdzie są zmiany? Bo tak patrzę, przepraszam,
5: ja jestem,
3: znowu oglądam.
5: Jestem po fototerapii, tak więc u mnie leczenie zakończyło się no 2 miesiące temu, więc te efekty są dużo mniejsze, bo ja byłam jeszcze gorzej niż kolega wysypana.
3: Fototerapia, więc, czyli światłem?
5: Tak, światłem. To się cały miesiąc jeździ od poniedziałku do piątku do szpitala, zwiększa się poziom lamp, znaczy długość trwania, no i

0: na mnie działają.
1: Efekt jest bardzo ładny, bo nic nie widać. No tam tylko trochę na tutaj łydkach i na podudziu.
0: Co roku efekty są inne, niestety. W zeszłym byłam calusieńka czysta, tak więc w tym no nie udało się.
1: A jak pan sobie radzi? No bo rzeczywiście tych zmian jest sporo.
2: Jest sporo, tak, ale do pracy chodzę, wiadomo, w długich spodniach, tak. I wiadomo, nie widać tego na nogach, tak. Na rękach, no mam, wiadomo, tutaj są takie niewielkie
1: łokcie.
2: Łokcie, no przede wszystkim, tak, okolice łokci. Przez ostatnie tak dokładnie 2 miesiące może przestałam tak zwracać uwagę na to i to jest tak przede wszystkim. Nie wiem, czy pan słyszał w ogóle o akcji pani Łuski. Jest taka akcja Daj się odkryć, która bardzo mobilizuje w ogóle ludzi tak z różnych miejscowości, mniejszych, większych w całej Polsce, żeby tak pokazywać to, żeby się nie wstydzić, żeby wychodzić z tym,
1: że
2: to
1: żeby w końcu, może tak, ludzie, żeby ludzie tak zobaczyli. Się nie tyle przyzwyczaili, co oswoili, że
2: tak,
1: jest taka choroba, ale to nie jest zakaźne i właściwie wam należy się tylko pewne współczucie, że musicie się tak z tą chorobą zmagać.
0: Po prostu zwykła akceptacja i empatia, tak. Do nas, naprawdę, nam nic więcej nie potrzeba.
1: Akceptacja.
0: I to wtedy, tak, to też złagodzi nasze wysypy, taka jest prawda.
2: Taka jest prawda. Przede wszystkim nie patrzenie się, tak, jak dziwnym wzrokiem, jakby Bóg wie, co się dzieje, tak, czy nawet nie podanie ręki, no takie różne, takie prozaiczne rzeczy, tak.
1: Czy mamy jakiś lek, który pozwala tę chorobę wyleczyć?
3: Znaczy tak, przede wszystkim tej choroby wyleczyć nie można, natomiast można ją zaleczyć. Ale myślę, że panaceum to jest ostatnie 20 lat, dlatego że się 20 lat temu tak naprawdę dysponowaliśmy leczeniem miejscowym i leczeniem immunosupresyjnym, no, które oczywiście przy wypadku pacjentów z lekką łuszczycą no, było w miarę skuteczne. Natomiast jeżeli mieliśmy pacjentów z umiarkowaną albo ciężką łuszczycą, no to niestety, ale te leki bądź nie działały, bądź działały tyle działań niepożądanych, że po prostu musieliśmy pacjentom je odstawiać. No, w tej chwili medycyna, co jest cudowne, rozwija się bardzo szybko. No, mamy w tej chwili portfolio leków biologicznych. Na początku było anty-TNF-alfa, następnie prawda, interleukina 12-23, interleukina 17, czyli nowych cząsteczek, no, które myślę, że będą skuteczne dla pacjentów tych najciężej chorujących.
1: Czy te nazwy leków, które pani wymieniła, to są nazwy handlowe, czy nazwy...
3: Nie, absolutnie, to nie są nazwy handlowe, to jest nazwa cząsteczki, czyli co blokuje, bo w ogóle generalnie pojęcie...
1: Czyli spokojnie możemy tak, to spokojnie podawać,
3: możemy
1: żadna
3: to
1: reklama.
3: Nie, żadna to reklama. To w ogóle generalnie leki biologiczne to są takie leki, które działają na wybrany element reakcji immunologicznej, czyli blokujemy pewien element, w którym ta choroba zapalna się nie rozwinie, czyli jego, bo to jest konkretnie takie celowane na dany właśnie, mówię, element łańcucha.
1: A no właśnie, ale to jest bardzo ciekawe, bo na przykład przy chorobach onkologicznych, kiedy decyduje się lekarz na zastosowanie leku biologicznego, to z pobranego materiału, takiego do badania histopatologicznego, sprawdza się, czy tam na tych komórkach jest odpowiedni receptor, do którego ten lek biologiczny się może podpiąć. A jak tu jest w łuszczycy?
3: Znaczy tutaj to już znamy mniej więcej receptory, wiemy do czego ten lek w cudzysłowie może się podpiąć i wiemy na jakim etapie najlepiej, żeby on się podpiął. I wiadomo, że czym wcześniejszy etap, no to gdzieś zapobiegamy, prawda, rozwojowi tej reakcji. A tutaj chodzi przede wszystkim o to w łuszczycy, żeby wyhamować stan zapalny. I w związku z czym jest to super też istotne, że pacjenci wiedzieli, że wszelkie stany zapalne, stan zapalny zębów, zatok, uszu, przeziębienia, infekcje, wszystko to niestety, ale jest starterem dla właśnie rozwinięcia się łuszczycy, więc ci pacjenci muszą szczególną uwagę zwracać właśnie na wszelkiego rodzaju infekcje, stany zapalne. To jest choroba niezakaźna, że ci pacjenci funkcjonują w naszym społeczeństwie, tak jak my, mają domy, rodziny, pracują. Jednocześnie trzeba tych pacjentów pokazywać, dlatego że najgorsze jest to, jeżeli pacjent z łuszczycą przestaje w ogóle wierzyć w siebie, czyli zaczyna się zamykać w sobie, zaczyna mieć depresję, zaczyna mieć wahania nastrojów. Niestety, ale u tych pacjentów z reguły myśli samobójcze i nawet próby samobójcze są zdecydowanie częstsze niż w populacji. No, w związku z czym to jest chociażby taka sytuacja, gdzie należy wyjść do ludzi, trzeba się pokazać, więc to jest pierwsza rzecz, że chcemy pokazać, że ci pacjenci funkcjonują. Z drugiej strony chcemy pokazać, że to, co mają, jesteśmy w stanie wyleczyć, ale przede wszystkim trzeba to dobrze zdiagnozować, więc jesteśmy no, bardzo blisko związani z pacjentami, zresztą leczymy naprawdę bardzo dużą grupę pacjentów z łuszczycą. I trzeci wymiar jest taki, że łuszczyca jest chorobą ogólnoustrojową, co podkreślam już pewnie po raz któryś, w związku z czym stąd obecność kardiologa, stąd obecność psychologa, stąd właśnie obecność diagnostów laboratoryjnych, gdzie wszystkie praktycznie te dziedziny, te specjalizacje powinny razem, wspólnie leczyć, kontrolować, diagnozować właśnie pacjentów z łuszczycą, prawda? Bo łuszczyca to nie jest tylko skóra, to są również stawy, to jest układ sercowo-naczyniowy, to jest wątroba, to stany psychiczne, więc to jest tak naprawdę pacjent, który powinien mieć koordynowaną opiekę.
0: No nasze ciało to jest trochę taka nasza świątynia, my się chcemy temu mężczyźnie podobać, a jeżeli łuszczyca atakuje nasze miejsce intymne, no to tym bardziej do zbliżenia jest naprawdę ciężko.

0: Pomimo tego, że możemy czuć się wspierane i kochane przez partnera, to jeżeli ma dojść do zbliżeń, no powstaje bariera. No niestety, ale powstaje.
1: Więc to jest też takie ważne, że mieć takich bliskich ludzi, którzy wspierają cię po prostu.
2: Artur Wolski.
3: To bardzo dziękuję. Pozwolę sobie podać rękę. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. I życzymy zdrowia i uśmiechu. No i bądźcie z nami. No,
1: dziękujemy
0: bardzo. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
4: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
5: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po 9:00 i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Ełku. Już dziś od 9:00 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka Parkside Performance z akumulatorem i ładowarką. 150 zł taniej, tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni, 399 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Tu Polskie Radio Warszawa.
10: Wydarzenie historyczne roku. Muzyczny spektakl stulecia Polskiego Radia w finale plebiscytu Muzeum Historii Polski. Każdy może raz dziennie oddać swój głos. Zagłosuj. Plebiscyt polskieradio.pl.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Reklama. Radio Kierowców.
14: Emilia Kleszczewska, zapraszam. Niestety jest bardzo dużo zdarzeń drogowych, głównie na autostradach, a także na drogach ekspresowych. Zaczniemy od A6, odcinek węzeł Szczecin-Podjuchy do węzła Szczecin-Kijewo, 18 km. Tam mamy zderzenie 3 samochodów osobowych. Zablokowany jest lewy pas w kierunku Goleniowa od godziny 13:35. Kolejna trasa to A4, węzeł Opole Zachód do węzła Opole Południe w pobliżu miejscowości Przysiecz na 241 kilometrze. Doszło do zderzenia 3 samochodów osobowych, 2 pojazdy pozostały na lewym pasie ruchu, jeden zjechał na pas awaryjny, dlatego zablokowany jest lewy pas w kierunku Katowic, ale można przejechać tym prawym. Kolejna informacja z drogi krajowej nr 50, a tam od godziny trwa protest w województwie mazowieckim na odcinku Mszczonów-Grójec w pobliżu miejscowości Pnie. Na 139 kilometrze służby także wyznaczyły objazd. Jeżeli wyjeżdżają Państwo od strony Grójca w kierunku Mszczonowa, to mamy zjazd z drogi krajowej nr 50 na S7 i przestarczyn na drogę wojewódzką nr 876. Natomiast od Mszczonowa w kierunku Grójca trzeba także zjechać z krajówki w miejscowości Chudolipie i ponownie na drogę wojewódzką 876 przestarczyn wjechać na S7 i dalej na drogę krajową nr 50 w miejscowości Grójec. I jeszcze wiadomość z drogi krajowej nr 63 Siedlce Łuków w pobliżu miejscowości Mości Brody, to oczywiście Mazowsze, 279 km, tam także zderzyły się 3 samochody osobowe,

Droga pozostaje całkowicie zablokowana. Wiemy też, że dwie osoby zostały ranne. 22 513 11 11. Czekamy na wiadomości od Państwa. Polskie Radio Kierowców.

0: Minęła 14. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Olaf Warzyński. Potrzebujemy wiedzy, prawdy i pamięci. Prezydent o rzezi wołyńskiej podczas uroczystości w Radróżu. Koniec ewakuacji po wstrząsach w kopalni Lubin. Wszyscy górnicy wyszli na powierzchnię. Anglia zagra z Norwegią, Argentyna ze Szwajcarią. Przed nami ostatnie dwa ćwierćfinałowe mecze w Mundialu. To czarna karta w historii narodu polskiego. 83 lata temu miała miejsce kulminacja zbrodni dokonanej na ludności polskiej przez ukraińskich nacjonalistów. 11 lipca 1943 roku doszło do skoordynowanych ataków na około 100 polskich miejscowości. W rocznicę Krwawej Niedzieli prezydent Karol Nawrocki bierze udział w uroczystości w Radróżu na Podkarpaciu. Jak mówił, pamięć o tamtych wydarzeniach jest potrzebna, by kształtować naszą przyszłość.
1: Nie zgadzamy się na to, aby zapomnieć o 120 tysiącach Polaków pomordowanych w brutalny sposób przez ukraińskich nacjonalistów. Ta wiedza, ta prawda i ta pamięć jest po to, abyśmy mogli myśleć także o naszej przyszłości, abyśmy zadośćuczynili im naszą modlitwą, naszą pamięcią i wyciągnęli z ludobójstwa wołyńskiego wnioski dla naszej przyszłości.
0: Uroczystości upamiętnienia rzezi wołyńskiej odbyły się też po drugiej stronie granicy, na Ukrainie. W Ołyce na Wołyniu uczestniczył w nich wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Szef MON-u apelował o prawdę i pojednanie, ale też powstrzymanie się od gloryfikowania sprawców zbrodni. Na miejscu jest Paweł Buszko. Witaj i powiedz, jak słowa te zostały przyjęte na Ukrainie.
2: Wicepremier tutaj na Wołyniu mówił o tym, że nie przyjechał rozdrapywać ran, ale pomóc je zagoić. Do tego, jak zaznaczył, potrzebna jest pamięć i prawda.
3: Prawda, upamiętnienie i przebaczenie idą ze sobą razem i tego oczekuję od przyjaciół z Ukrainy. Dlatego tu im przyjechałem, jak przyjaciel, powiedzieć wprost i od serca, jak nie wolno sprawiać bólu i cierpienia przez gloryfikację tych, którzy tą zbrodnię wyrządzili.
2: Nie wiadomo, czy apel wicepremiera Kosiniaka-Kamysza będzie wysłuchany w Kijowie, ale na pewno strona ukraińska wspiera poszukiwania i ekshumację ofiar Wołynia. Uczestniczący w uroczystościach ukraiński wiceminister kultury Iwan Werbycki obiecał, że Ukraina będzie wydawać kolejne pozwolenia. Każda ofiara powinna być upamiętniona i pochowana zgodnie z obrządkiem. To łączy nasze narody. W Ołyce ponad 80 lat temu ukraińscy nacjonaliści zabili kilkudziesięciu Polaków. W ich intencji, ale też tysięcy innych pomordowanych odprawiono mszę ekumeniczną. Modlili się Ukraińcy i Polacy.
0: No, o czym z Ołyki mówił Paweł Buszko. Dziękuję bardzo. Pozostajemy na Ukrainie. W Kijowie służby usuwają skutki nocnego rosyjskiego nalotu. 11 osób, w tym dziecko, zostało rannych. Ucierpiała infrastruktura cywilna, budynki mieszkalne, biura i seminarium duchowne. Mieszkanka stolicy Taisija była w czasie ataku w budynku.
4: Było straszne, tak.
0: To było straszne. Budynek zdawał się chwiać, a potem nagle wracał na swoje miejsce. Wszystko się trzęsło. Okna, drzwi. Okna na korytarzach na naszym piętrze wyleciały. Usłyszeliśmy, że tu było epicentrum zdarzenia. Wszyscy wybiegli.
4: Epicentrum, oni ж, звісно, що це епіцентр був події. Ну що, всі повибігали.
0: Ukraińskie służby pracują też po ostrzałach w obwodach odeskim, sumskim, charkowskim i czernichowskim. Rosja użyła w nocnym ataku ponad 120 dronów i 12 pocisków. Wszyscy pracownicy wydobyci na powierzchnię, nikt nie ucierpiał. Zakończyła się ewakuacja po wstrząsach w kopalni miedzi Lubin na Dolnym Śląsku. Ratownikom udało się bezpiecznie uwolnić uwięzionego pod ziemią górnika. Do silnego wstrząsu doszło po godzinie 8. Władze kopalni natychmiast wstrzymały wydobycie i zarządziły ewakuację ze strefy zagrożenia. W przysypanej masami skalnymi maszynie znajdował się operator, z którym przez cały czas był kontakt. Przed 13 został uwolniony. Nowoczesne rozwiązanie, ale zarazem ryzyko. Meta, właściciel Facebooka i Instagrama, wprowadza nowe narzędzie do generowania obrazów za pomocą sztucznej inteligencji. Model AI o nazwie Muse Image będzie mógł w tym celu wykorzystać fotografie zamieszczone na

0: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
6: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
5: Bez cukru i glukozy.
6: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
5: A różdżyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
6: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
5: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
6: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
5: Dziękuję.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 6,99 za 250 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 11 lipca. Cena przed obniżką 13,99.
8: No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze...
9: Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze.
8: Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów.
10: Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi.
8: Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza.
10: Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka z o.o.
1: Reklama. Autopromocja.
11: Jak pozować do dobrego portretu fotograficznego?
12: Wiem, że dużo osób jest troszkę przestraszona, bo jest to nowa czynność. Dla mnie to jest taka krótka randka.
11: Chcą Państwo spróbować? I to za darmo. Podczas naszego rodzinnego pikniku z życia wzięte już dziś w Ełku od 12 na wszystkich chętnych będzie czekał wybitny fotoreporter i fotograf Wojciech Grzędziński.
12: Staram się wyciągnąć to, co tworzy Was unikalnymi, niepowtarzalnymi. To jest fajne przeżycie w ogóle, no i wspaniała pamiątka.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.
13: Muzyczne lato z radiem.

0: Takie rzeczy tylko w Ełku, szanowni państwo. Tu program Pierwszy Polskiego Radia na żywo dzisiaj z Ełku, z miasta na Mazurach. Marcin Wojciechowski, dzień dobry. Kłaniam się państwu nisko, zapraszam na muzyczne lato z radiem, w którym posłuchamy muzyki, posłuchamy nowej muzyki i później, mam nadzieję, odwiedzą nas ci, którzy dzisiaj pojawią się na scenie wieczorem. Pozwolą państwo na krótki, bardzo drobny i osobisty wstęp. To nie jest audycja o mnie, ale nie mógłbym nie wspomnieć, że jest to moje rodzinne miasto, w którym spędziłem najpiękniejsze lata swojego życia. I na tym placu tutaj... Bardzo dziękuję. Chciałem tylko powiedzieć, że Ełk jest moim miejscem, gdzie spędziłem swoje dzieciństwo i nie spodziewałem się, że będę prowadził stąd audycję radiową, więc tym bardziej się cieszę i pozdrawiam państwa z naprawdę pięknego miasta, które dzisiaj jest na antenie jedynki. A ze mną człowiek, który grał na gitarze, ełczanin Piotr Karpienia. Cześć Piotrze, dzień dobry.
1: Cześć, witam. Witam wszystkich słuchaczy i zgromadzoną publiczność tutaj przed sceną w Ełku.
0: No i te brawa, audycja na żywo. Piotr, możesz być znany szerokiej publiczności z programu Mam Talent, który wygrałeś kilkanaście lat temu, w 2011 roku, 15 lat mija dokładnie, ale tak naprawdę cały czas jesteś w muzyce, cały czas grasz, od tego programu minęło trochę lat, a ty z kolejnymi projektami, ale zaraz o tym powiemy, zacznijmy od Ełku. Gdzie jesteśmy? Dlaczego to jest tak wyjątkowe i piękne miasto?
1: Moim zdaniem nie ma lepszego miejsca do mieszkania niż Ełk.
0: Aż tak? Dlaczego?
1: Tak, dlaczego? Tu jest spokój, cisza, wiesz. Nie wiem, ja od początku jakby takiej świadomości swojej dorosłej lubiłem spokojniejsze miejsca niż takie zaludnione metropolie. Po drugie, tak jak rozmawialiśmy przed chwilą, no komunikacja poprawiła się niesamowicie. Mamy 20 minut do Giżycka, 2 godziny niecałe samochodem do Warszawy, 5 godzin pociągiem do Poznania, na przykład takie krótkie przykłady. Do Trójmiasta też bardzo, bardzo szybko możemy się dostać, do Krakowa szybciutko, także idealna baza wypadowa do takiego zawodu, jak ja uprawiam. Mieszkam w spokojnym mieście, jak chcę trochę poszaleć i pojechać gdzieś z kolegami zagrać, to wsiadamy w busa i szybko jesteśmy na miejscu.
0: A poza tym tu jest święty spokój.
1: No jest, jest, jest naprawdę. Jest, a to nie ma korków. Są piękne miejsca, gdzie można sobie, wiesz, wyjść, odpocząć. Dużo wody, dużo lasów, czyste powietrze, jest idealnie. Fajni ludzie.
0: Dobrze się tu tworzy muzykę?
1: Bardzo dobrze.
0: Inaczej niż w innych miejscach? Masz tu źródło inspiracji? Ten spokój cię inspiruje?
1: Wiesz co, w innych miejscach powiem ci szczerze, że chyba nie tworzyłem.
0: Nie tworzyłeś muzyki.
1: Nie, nie, nie tworzyłem dlatego, że żeby tworzyć, to trzeba się trochę wyciszyć, zamknąć, wyalienować. I, no i to udało się tylko tej tutaj. Zimy i jesieni.
0: Tak, i co robisz teraz?

0: A z czym się zajmujesz obecnie?
1: Wiesz co, z kolegą, z Adrianem Gajdą, od jesieni do wczesnej wiosny pracowaliśmy nad nowymi piosenkami. Dużo tego jest. Obecnie rejestrujemy ten nowy materiał. Nigdy nie udało mi się tyle na raz jakby napisać i z siebie wydobyć, za co dziękuję Adrianowi, bo jakby wspieraliśmy się tutaj obaj w tym takim kreowaniu rzeczywistości, przelewaniu tego na słowa i muzykę. No zobaczymy, będziemy próbować to pokazać światu. To jest dla nas najważniejsze. No muzyka to jest jakby dla nas też taka terapia, życie i to, co robimy na co dzień, oprócz takich podstawowych obowiązków.
0: Taka muzyka prosto z serca, taką jak lubisz? Jakoś kojarzy mi się w głowie, kojarzy mi się inspiracja Wielką Brytanią w twojej twórczości. Jakoś angielskie granie chyba było ci bliskie w pewnym momencie przynajmniej.
1: Na pewno każdy rodzaj muzyki będzie słychać w tej nowej twórczości. A teksty, no to będą bardzo, bardzo osobiste.
0: Okej.
1: Okay. Niestety i niestety.
0: Dojrzałość?
1: Tak, też dojrzałość. Myślę, że... Wiesz, doszliśmy do wniosku, że tyle jest jakby udawania teraz w muzyce, że nie ma sensu chyba. Ludzie bardziej lubią prawdę w tym wszystkim.
0: Słuchaj, a grywasz tutaj w Ełku często? Na przykład zdarza się, że wpadasz do klubu, nie wiem, i grasz i wszyscy się zbierają. Taki trochę, wiesz, przystanek Alaska?
1: Raczej ze znajomymi na jakichś domówkach.
0: Okay.
1: Raczej tak. W Ełku czasami, nie za często. Ale też nie chcemy przesycić naszej publiczności wspaniałej.
0: Przyszedłeś z gitarą.
1: Tak.
0: Masz ochotę na jakąś małą próbkę? No, poprosimy o minutę czegoś, czym się teraz zajmujesz. Okay. Poza tym gitary na scenie Lata z Radiem, tej małej, chyba jeszcze w tym roku na pewno nie było. Panie i panowie, Piotr Karpienia teraz na żywo w Jedynce.

0: Wow. Czy to było... Proszę, brawa, brawa dla Piotrka. Czy to był właśnie nowy numer?
1: Tak, jeden z nowych.
0: Jest potencjał, Piotrek.
1: No, zobaczymy.
0: Trzymam kciuki, podeślij gotowiec, jak będzie.
1: Dobrze, oczywiście. Dziękuję ci bardzo.
0: Ja ci dziękuję, że przyjechałeś do nas dzisiaj. Dziękujemy, że... No i fajnie. Niech Ełk dalej będzie najlepszym miastem na Mazurach. Tak, Piotr Karpienia, pozdrawiamy państwa z Ełku. Teraz wspomnijmy studyjne nagranie Piotra Karpieni sprzed lat.

Są nawet takie piosenki bardzo, bardzo znanych wielkich artystów, ale niedoceniane, jak i cała płyta. Say You Will, przypomniałem Państwu tytułowe nagranie z płyty Fleetwood Mac sprzed kilkudziesięciu już lat. Proszę zwrócić uwagę na tę płytę. Perełka, naprawdę. Scena Lata z Radiem Wełku jest na plaży nad jeziorem. Dosłownie po drugiej stronie ulicy Wojska Polskiego, głównej ulicy Ełku, jest nasze miasteczko z wieloma atrakcjami dla wszystkich Państwa, którzy do nas dzisiaj dojadą. Zapraszamy na plac Jana Pawła II, dawny plac Sapera w Ełku. Ełczanie pamiętają go jeszcze pod taką nazwą. No i wiem, że z tego miejsca, pod sceny idzie do nas Sebastian Karpiel-Bułecka. Za chwilę tu będzie. Będzie Bowska, ale być może ełczanie zaczepili go gdzieś z prośbą o autograf. Zatrzymał się na moment. Przypomnę Państwu jeszcze szybko, kto dzisiaj na tej wielkiej scenie, bo teraz audycja na małej, ale na wielkiej dzisiaj, między innymi Smolasty, Natalia Nykiel, Sztywny Pal Azji, Zako Power, będzie Kasia Kowalska, Mateusz Ziółko, który też odwiedzi nas jeszcze dzisiaj, czy też Banda i Wanda. A goście już za chwilę dalej w Ełku, w naszym studiu plenerowym, skąd nadajemy muzyczne lato z radiem.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: A jedynka dzisiaj nadaje z Ełku, z centrum miasta, plac Jana Pawła II, naprzeciwko wejścia na plażę, tam wieczorem koncert, a na scenie między innymi Banda i Wanda, która śpiewała przed momentem, Wanda Kwietniewska oraz ona, Bowska.
2: Cześć.
1: Dzień dobry, miło cię.
2: Cieszę się bardzo, że jestem tu dziś z tobą.
1: Ja też się bardzo cieszę, że jesteś tutaj dzisiaj z nami z kilku powodów. Tym najważniejszym oczywiście jest koncert, ale nie byłbym sobą, gdybym nie pogadał z tobą trochę o Mazurach.
2: Och, cudownie.
1: Bo jest to miejsce pewnie dla wielu wyjątkowe. Jak się czujesz, Wełku?
2: Czuję się świetnie. Mazury to dla mnie wspomnienie, oczywiście wspomnienie lata. Zawsze, praktycznie co roku, chociaż ostatnio częściej wyjeżdżam nad morze, ale od kiedy złapałam bakcyla żeglarskiego...
1: Złapałaś?
2: To zrobiłam najpierw patent żeglarza na jeziorze Tałty,
1: aha,
2: a potem nawet zrobiłam patent sternika, to już nad morzem trzeba było, ale za każdym razem wracałam na takie wędrowne obozy i do dziś... Do dziś nawet tęsknię za tym i myślałam ostatnio, że może to jest ten sezon, kiedy powinnam we wrześniu jeszcze złapać jakąś łódkę i po prostu popływać.
1: Biorąc pod uwagę fakt, że ostatnie września są naprawdę ciepłe,
2: to
1: jest taka możliwość. Mazury, pierwsze skojarzenie lato z radiem dla ciebie to?
2: Sama nie wiem, po prostu ten dżingiel. Ten dżingiel brzmi w moich uszach. Bo po prostu był jakimś takim towarzyszem wakacji, bo to radio było zawsze włączone, po prostu zwyczajnie, więc on stanowi jakiś soundtrack dzieciństwa, może bardziej w ten sposób.
1: Dzisiaj wieczorem wakacyjny koncert na dużej scenie. To jest taka duża, telewizyjna, bardzo zaplanowana forma. Jak się w tym odnajdujesz? Lubisz tego typu występy?
2: Ja lubię te duże sceny, aczkolwiek one się łączą z dużymi emocjami.
1: No
2: i jednak tutaj trzeba podzielić tą uwagę na tą telewizyjną sytuację plus na widzów, którzy stoją właśnie tutaj przed sceną w Ełku na miejscu. Cieszę się bardzo, że będę mogła zaśpiewać swoją piosenkę Kaktus, bo mamy dziesięciolecie kaktusa.
1: Dziesięciolecie, tak.
2: Będą mi towarzyszyć wspaniałe tancerki, które naprawdę są super przygotowane i mam nadzieję, że będzie super show, więc zapraszam, bądźcie koniecznie wieczorem, albo przed telewizorami, albo tutaj w Ełku pod sceną, nawet jeśli będzie padał deszcz, to my was ogrzejemy energią.
1: Okej. Czyli czekamy wieczorem, o której masz wejście?
2: A jakoś w drugiej części, czyli 21:15. A ja, mogę cię coś zapytać?
1: Tak, proszę.
2: A ten piesek tutaj, to on ma, jak on się nazywa, co on tu w ogóle robi?
1: Świetnie, że pytasz, bo szukamy dla niego imienia. To jest... To jest duża wersja maskotki Lata z Radiem tegorocznej, którą jest pies. Bo jak wiadomo, większość z nas, a najlepiej wszyscy, kochamy psy, pieski.
2: Tak.
1: Więc szukamy dla niego również imienia. Czy masz jakiś pomysł taki spontaniczny, coś ci przychodzi do głowy?
2: Myślę. Może na przykład mógłby nazywać się Haust?
1: Haust! Ja, dobrze, to Haust dla ciebie. Znaczy, to nie
2: dziękuję.
1: Będzie oficjalna. Jeszcze pozwól, że poczekamy.
2: Nie, nie.
1: Zapisujemy to
2: nie jest
1: na razie.
2: Imię dla psa. Jak tak wołać psa?
1: Nie, musi być szybko.
2: Muszą być przynajmniej dwie sylaby. A tutaj jakaś taka...
1: Haust. No nie, tak trochę, no nie. Nie idźmy tą drogą.
2: Tak, nie idźmy tą drogą. Zaraz coś wymyślę innego.
1: Dobra, wymyślimy i wrócimy do tego.
2: Jejku, jak on ma otwartą paszczę.
1: Jest piękny i jest pożądany przez naszych słuchaczy. Można wygrywać, zdobywać na naszych koncertach. Bowska, bardzo dziękuję ci.
2: Bardzo dziękuję.
1: Baw się dobrze wieczorem i baw dobrze naszych widzów i słuchaczy.
2: Tak będzie właśnie, dzięki.
1: A po mojej prawej stronie nagle pojawił się Sebastian Karpiel-Błyska. Za chwilę z nim porozmawiamy.

0: Bowska. Jakoś tak się wszystko szybko potoczyło, że nie zapowiedzieliśmy. To była najnowsza piosenka Magdy Bowskiej zatytułowana Kołysanka. Program Pierwszy Polskiego Radia i muzyczne lato z radiem dzisiaj z Ełku, z placu Jana Pawła II. Wielokrotnie nadawaliśmy z Zakopanego, zresztą niedawno, tydzień temu przecież byliśmy tam lato z radiem. Dzisiaj jesteśmy na Mazurach. A dlaczego o tym mówię? Bo z Sebastianem spotkaliśmy się kiedyś, pamiętam, i na Kasprowym Wierchu koncert mieliśmy. I zawsze to ja jeździłem do niego. A dzisiaj, Sebastianie, chciałbym cię przywitać serdecznie w moim Ełku na Mazurach. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Sebastian Karpiel-Błecka dzisiaj wieczorem na scenie w naszym specjalnym studiu teraz. Góral na Mazurach. Jak się czuje góral na Mazurach?
1: Ja bardzo lubię Mazury, bardzo lubię przyjeżdżać w te strony. Teraz byłem tydzień koło Mikołajek, więc...
0: A czyli prywatnie też zdarza ci się tu przyjechać odpoczywać?
1: Tak, absolutnie. Uważam, że to jest jedno z lepszych miejsc do tego, żeby odpocząć, nabrać dystansu, zresetować się. Naprawdę polecam wszystkim. W Ełku też miałem okazję parę razy grać. Byłem, więc odrobinę znam to miasto, aczkolwiek zawsze jest tak, że przez to, że dużo podróżuję, w różnych miejscach się bywa, to gdzieś to się zamazuje w pamięci i dzisiaj jak wjechałem, sobie trochę to wszystko odświeżyłem, to znów doszedłem do przekonania, że jest to bardzo miłe, ładne, przyjemne miasto.
0: Tak właśnie jest, fantastycznymi ludźmi, którzy nas dzisiaj tutaj, słuchaczami, którzy nas odwiedzili, czyli już wiemy, gdzie wypoczywa Zakopane, proszę Państwa, w Ełku albo w Mikołajkach. Sebastian, chciałbym o muzyce teraz z tobą. Co czujesz, kiedy ludzie tańczą na weseliskach i bawią się przy piosence boso?
1: Jeżeli tak to czują, to w porządku. No ta piosenka powstawała z myślą, żeby poruszyć ważny temat, do odchodzenia z tego świata, nie przywiązywania się do rzeczy materialnych. Można ją tańczyć, w sumie dlaczego nie? Myślę, że to jest w pewnym sensie takie oswajanie odchodzenia z tego świata gdzieś tam. Ona jest też pod nogę, no, jest przebojowa, więc ja absolutnie nie mam z tym problemu, że ludzie tak to czują, że dobrze się przy niej bawią. Przecież oprócz tego, że ona ma skłaniać do refleksji, to też ma służyć do dobrej zabawy.
0: O ten tu to ja, to z kolei tytuł zupełnie nowego singla Zakopower. No to teraz od razu, zanim utwór stanie się wielkim przebojem, zapytam, o czym on?
1: No fajnie by było, gdyby się przebojem stał. Zobaczymy, czy tak będzie. Natomiast piosenka porusza, myślę, taką dość istotną rzecz, taką przypadłość naszych czasów, o samotności w tłumie. No często spotykamy się z taką sytuacją, że gdzie, nie wiem, siedzimy wśród ludzi, nikt ze sobą nie rozmawia, tylko każdy jest gdzieś zapatrzony w telefon komórkowy, przegląda internet albo gdzieś tam tkwi w social mediach. Zapominamy o drugim człowieku, który jest blisko nas, o żywym człowieku, z którym przecież możemy porozmawiać, podzielić się naszymi przeżyciami, smutkami, radościami i tak dalej. Chcieliśmy tą piosenką właśnie na tą kwestię zwrócić uwagę.
0: Czy ten utwór pojawi się dzisiaj wieczorem?
1: Tak, tak, zagramy dzisiaj premierowo, pierwszy raz na antenie Polskiego Radia w Telewizji Polskiej tą piosenkę, więc to będzie absolutny debiut tego utworu.
0: No i takie typowe, być może banalne pytanie dziennikarza muzycznego, który jeszcze pamięta odliczanie od płyty do płyty. Czy o ten tutaj ja to początek zbierania utworów na materiału na płytę?
1: Tak, to jest zapowiedź nowej płyty. No w tej chwili zmieniło się trochę podejście do wydawania płyty.
0: Dlatego tak to wyróżniłem.
1: Jeszcze się wypuszcza, to może nie takie ładne słowo, prezentuje nowe piosenki, ileś singli, dopiero potem wchodzi cała płyta i tak też będzie w tym przypadku. To jest zapowiedź nowej płyty, natomiast tych nowych piosenek jeszcze się pojawi kilka niż już

0: też zaprezentujemy cały krążek.
1: To jeszcze powiedz, z czym kojarzycie się lato z radiem?
0: Myślę, że ja w ogóle tutaj nie będę oryginalny, jeżeli powiem, że z dzieciństwem i ja wychowywałem się z babcią i z dziadkiem, to tego radia dziadek słuchał, zawsze słuchał jedynki, więc Polka dziadek towarzyszyła mi od małego i myślę, że większość ludzi właśnie tak ma.
1: Brawa Mazury, proszę o klaski dla Górala, który dzisiaj wieczorem wystąpi na dużej scenie, a my w Radiowej Jedynce posłuchamy teraz O ten, tu to ja, najnowsza piosenka od Zakopower. Sebastian Karpiel-Błyska, bardzo dziękuję za tę chwilę, żeby do nas wpaść. Wszystkiego dobrego.

Cornflakes Girl, czyli Tori Amos w programie Pierwszym Polskiego Radia. Tori ostatnio wydała piękną płytę, polecam Państwu mocno. A dzisiaj audycja stąd właśnie z Ełku, które zamieniło się w centrum, muzyczne centrum wakacji, bo to właśnie dzisiaj z tego miejsca, ze starej plaży miejskiej, wieczorem bardzo głośno zabrzmi muzyka. Lato z radiem i telewizją polską, a do godziny 15.30 jestem tu na małej scenie na placu Jana Pawła II i wszystkich Państwa, może ktoś chciałby coś przekazać światu za pośrednictwem jedynki, to będzie taka możliwość po godzinie 15. Na dużej scenie między innymi Sztywny Pal Azji, Zako Power z zupełnie nową piosenką, Kasia Kowalska, Bowska, Mateusz Ziółko, który mam nadzieję odwiedzi nas po 15, teraz jest na próbie, Banda i Wanda, Piotr Pregowski czy Natasza Urbańska. To wszystko na żywo w telewizji i retransmisja w radiowej jedynce. Wrócę do Państwa po aktualnościach.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: I przyszło lato. I co my na to? Jedynka zaprasza na Lato z Radiem od poniedziałku do piątku po dziewiątej i na sobotnie rodzinne pikniki z życia wzięte w 12 miastach. Zabawa, muzyka, naukowe eksperymenty, galaktyczna gra audionauci, escape room, symulator jazdy, taniec i mnóstwo zabawy dla całej rodziny. Po południu międzypokoleniowa potańcówka, a wieczorem koncerty gwiazd. Lato z Radiem i Telewizją Polską w Ełku. Już dziś od 9 rano. Wstęp i zabawa dla wszystkich.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
5: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
7: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Podcast Polskiego Radia.
8: Dzieci zaczęły płakać, wołały tatę. Jak zobaczyły go pobitego, to powiedział, że to nie jest jego tata.
0: Odsłaniamy przez lata skrywane wspomnienia, dramaty rodzin i brutalną prawdę o milicyjnych ścieżkach zdrowia.
8: Tak był pobity, miał zęby powybijane, poślijaczony, całe plecy sine, włosy nożem powycinane.
0: Poznaj cenę sprzeciwu. Posłuchaj podcastu Bunt 76 na polskieradio.pl, YouTube, Spotify i Apple Podcasts.

0: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem Twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by Twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
1: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: W Tanzanii rodzą się dzieci o białej skórze w czarnoskórej społeczności. To dzieci z albinizmem. Halima ma 7 lat, w kraju, gdzie słońce parzy jak ogień i skóra nie ma ochrony. Każdy dzień to ryzyko raka, ale to nie słońce jest najgroźniejsze. W Tanzanii zabobony zamieniają ciała osób z albinizmem w amulet na szczęście. Halima i jej rodzice żyją w ciągłym strachu. Fundacja Adra Polska od lat pomaga dzieciom z albinizmem w Tanzanii. Wejdź na naszą stronę www.adra.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Fundacja Adra Polska.
3: Ogłoszenie społeczne.
2: Radio Kierowców.
5: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Autostrada A4 pomiędzy węzłami Opole Zachód a Opole Południe jest częściowo zablokowana w kierunku Katowic na kilometrze 242. Zderzyły się tam 3 samochody osobowe i obserwujemy na tym fragmencie dosyć poważny kilkukilometrowy korek. A4 zakorkowana jest także w województwie małopolskim na obwodnicy Krakowa pomiędzy Balicami a węzłem Kraków Południe. Tutaj zdecydowanie wolniej jedzie się i w kierunku Rzeszowa, i w stronę Katowic. A teraz województwo wielkopolskie i wieści zza kierownicy słuchamy.
6: Chciałem poinformować, że w Wielkopolsce jest obecnie zablokowana droga krajowa nr 92 na odcinku Poznań-Pniewy. Na wysokości Tarnowa Podgórnego doszło do poważnego wypadku drogowego i droga krajowa nr 92 we wspomnianym miejscu jest całkowicie zablokowana.
5: Uwaga w województwie pomorskim na obwodnicy Trójmiasta. Pomiędzy węzłami Gdynia-Wielki Kack a Gdańsk-Osowa na kilometrze 322 doszło do zderzenia 4 aut osobowych i zablokowany jest tam nadal lewy pas w kierunku Gdańska i nadal utrzymuje się na tym fragmencie spory korek. Na drodze krajowej nr 55 pomiędzy Kwidzynem a Malborkiem niedaleko miejscowości Brachlewo auto osobowe uderzyło w bariery. Na 50 kilometrze ruch jest możliwy, ale tylko jednym pasem na zmianę. Jeszcze jedna wiadomość z województwa warmińsko-mazurskiego. Droga krajowa nr 16 pomiędzy Orzyszem a Ełkiem jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach niedaleko miejscowości Wierzbiny. Doszło tam do wypadku. Jak zawsze czekamy na wieści zza kierownicy od Państwa.
7: Jest 15. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Olaf Warzyński. Prezydent na uroczystościach w rocznicę rzezi wołyńskiej. Nie oskarżamy całego narodu ukraińskiego, mówił Karol Nawrocki.
8: Ale oskarżamy banderowską ideologię.
7: Prąd z wiatru na morzu płynie do polskiej sieci elektroenergetycznej to dzięki nowo wybudowanej stacji w Choczewie. Co słychać w Ełku? Dziś głównie jedynkę. To kolejny przystanek trasy Lata z Radiem. Nie oskarżamy całego narodu ukraińskiego, oskarżamy ideologię banderowską. Prezydent Karol Nawrocki mówił tak podczas uroczystości w Radróżu koło Lubaczowa. Wziął tam udział w obchodach 83. rocznicy Krwawej Niedzieli, kulminacji rzezi wołyńskiej. Prezydent podziękował wszystkim, którzy pielęgnują pamięć o ofiarach. Dodał, że Polacy nie oskarżają wszystkich Ukraińców.
8: Ale oskarżamy banderowską ideologię, tych, którzy mordowali, ale też tych, którzy przywołują czerwono-czarne barwy w XXI wieku. Na to po prostu nie można się, drodzy Państwo, zgodzić. Bo pochwała ludobójstwa albo odwracanie głowy przy ludobójstwie

0: jest zachętą do kolejnego ludobójstwa.
1: 11 lipca 1943 roku oddziały ukraińskiej powstańczej armii zaatakowały 99 polskich miejscowości na Wołyniu. Dziś obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez formacje OUN i UPA na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej. Tymczasem Prawo i Sprawiedliwość zamierza złożyć projekt uchwały Sejmu wyrażającej sprzeciw wobec członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Zapowiedział to wiceprezes PiS Przemysław Czarnek. Polska nie może tracić na współpracy z Ukrainą, mówił w radiowej Trójce poseł tej partii Paweł Sałek.
2: Pewne rzeczy dzieją się poza nami, a my do końca na linii polsko-ukraińskiej nie mamy załatwionych pewnych spraw. Natomiast kwestie rolnictwa, czy transportowe, czy kilka innych, które dotyczą naszej wzajemnej współpracy, no muszą być wyjaśnione w ten sposób, żebyśmy na tym nie tracili.
1: Co na to koalicja rządząca? Sebastian Gajewski z Nowej Lewicy uważa projekt uchwały za niepotrzebny.
3: Polska ma, jak każde inne państwo członkowskie Unii Europejskiej, pełną kontrolę nad procesem akcesyjnym. Wstąpienie państwa do Unii Europejskiej wymaga ratyfikacji traktatu akcesyjnego przez wszystkie państwa członkowskie. My nie tylko mamy rękę na pulsie, ale w każdej chwili możemy, tak jak każde inne państwo członkowskie, ten proces wstrzymać.
1: Projekt uchwały Sejmu autorstwa PiS-u ma związek z decyzją prezydenta Wołodymyra Zełenskiego, który nazwał ukraińską jednostkę wojskową imieniem bohaterów UPA. To nowy rozdział w polskiej energetyce. Do krajowego systemu elektroenergetycznego popłynął pierwszy prąd z wiatru na morzu. To dzięki nowo wybudowanej stacji elektroenergetycznej w Choczewie. Jest największa w Polsce, podkreśla prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych Grzegorz Onichimowski.
4: Do tej stacji będzie podłączone też szereg lądowych farm wiatrowych. Będą podłączone magazyny energii i mamy już wnioski na magazyny energii o skali 1000 MW i 4000 MWh, czyli olbrzymie.
1: Stacja w Choczewie zajmuje powierzchnię 25 hektarów. Do obiektu będą przyłączone także centra danych. Zgłaszają się już pierwsi inwestorzy. Ponad 1 800 000 osób ewakuowanych we wschodnich Chinach. To w związku ze zbliżającym się tajfunem Bawi. Jutro nad ranem ma uderzyć w okolice 10-milionowego miasta Wenzhou w chińskiej prowincji Zhejiang. Żywioł przeszedł nad północnym Tajwanem i południowymi wyspami Japonii. Na Tajwanie tajfun spowodował liczne utrudnienia. Odwołano wiele lotów. Na Filipinach zginęło wcześniej co najmniej 17 osób.
5: To są aktualności jedynki.
1: A w nich przenosimy się do Ełku, bo to dziś najgorętsze miejsce na Mazurach, a może i w całej Polsce. To za sprawą lata z Radiem i Telewizją Polską, które gości dziś w tym mieście. Na miejscu jest Weronika Puszkar. Witaj ponownie.
6: Cześć.
1: Jakie atrakcje przyciągają do Ełku odwiedzających naszą imprezę?
6: Dzisiaj poza tym, że można tutaj posłuchać plenerowych audycji, można też wejść na scenę, no i właśnie wziąć udział w różnych konkursach. Te konkursy prowadzą dziennikarze Jedynki, między innymi Sława Bieńczycka.
7: Jesteśmy w zasadzie na takiej przygodzie, chcieliśmy zwiedzić Ełk, bo mieszka tutaj nasz znajomy, a okazało się, że dzieje się tutaj tak wiele rzeczy, że jesteśmy w szoku.
6: Wśród uczestników są właśnie też turyści, którzy przyjechali do Ełku i zupełnie przypadkiem nagle wpadli na lato z radiem, zupełnie bez planu.
7: Udało nam się zobaczyć plażę miejską, udało nam się dotrzeć tutaj do miasteczka, bo już tam siedzieliśmy tam już z godzinę. Wychodzimy i zaraz, o, to tutaj też się zatrzymamy i kręcimy się, już chyba drugie albo trzecie kółko robimy po placu.
8: Posłuchaliśmy wielu wspaniałych prób do koncertów wieczornych, więc jesteśmy bardzo zadowoleni.

Tu program Pierwszy Polskiego Radia i letnia scena jedynki, a na letniej scenie kolejna historia, muzyczna historia z życia wzięta. Proszę posłuchać. Otóż Peter wychowywał się na Hawajach i miał zaledwie 4 lata, kiedy zaczął występować na scenie jako sobowtór Elvisa Presleya. Ojciec mówił do niego Bruno, a koleżanki ze szkoły śmiały się, że jest z Marsa. Peter po prostu robił swoje i jako Bruno Mars najpierw pisał piosenki dla takich gwiazd jak Adele, a później dla siebie. Dobrze na tym wyszedł, dziś jest jedną z największych gwiazd amerykańskiej muzyki i właśnie promuje swój najnowszy album. Są tacy, którzy w Bruno Marsie widzą następcę samego Prince'a.

Na razie upały pozwalają nam od siebie odpocząć, ale podobno jeszcze wrócą. Tak przynajmniej zapowiadają synoptycy. Kiedy Polskę zalała pierwsza fala gorąca, media społecznościowe, a

Właściwie ich użytkownicy i użytkowniczki sięgnęli po utwór Too Hot amerykańskiej grupy Kool & The Gang. I właściwie wszystko by się zgadzało, bo ten numer ma wakacyjny groove i ma wakacyjny klimat, ale tak naprawdę jest to nostalgiczna ballada nie o upalnym dniu, ale o rozpadzie dawnej miłości. Tekst opowiada o parze, która poznała się jako nastolatkowie, a potem wzięła ślub. Lecz z czasem, jak to w życiu bywa, ich drogi się rozeszły. Słowa o zbyt gorącej atmosferze to metafora palącego gniewu oraz żalu z powodu zrujnowanego związku. Utwór został wydany na przełomie 1979 i 1980 roku i promował kultowy już dziś album zespołu Kool & The Gang, Ladies Night. Więc najpierw posłuchamy Kool & The Gang, a później letnia scena jedynki, a na niej Beata Kozidrak.

prostu letnia scena jedynki i artystka, której w wakacje nie mogłoby zabraknąć na tej scenie. Sade jest mistrzynią nastrojowych utworów i niewypowiedzianej zmysłowości, która potrafi rozpalić wyobraźnię. Weźmy na przykład jeden z jej największych przebojów, czyli piosenkę The Sweetest Taboo. Warstwa liryczna utworu porusza romantyczne, lecz niejednoznaczne wątki, pozostawiając słuchaczowi pełne pole do interpretacji. Bo co tak naprawdę znaczy tytułowe słodkie tabu? Romantyczną relację? Zakazany związek? A może chwilę najwyższego cielesnego uniesienia?

To audycja letnia Scena Jedynki, a w niej wątek siostrzeństwa. Liza i Naomi Diaz są siostrami bliźniaczkami i córkami uznanego kubańskiego perkusisty, a przy okazji członka słynnego Buena Vista Social Club. Dorastały we Francji, wakacje spędzały na Kubie. W ich twórczości słychać silne wpływy santerii, afrokubańskiej religii, w której bliźnięta uznawane są za bóstwa przynoszące szczęście. Występują jako duet IBI i właśnie wydały nową, piękną płytę zatytułowaną Offering.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
2: Do rozmowy zaprosiłem Urszulę Dudziak, wokalistkę, aranżerkę, kompozytorkę, entuzjastkę rzeczy niemożliwych.
3: Jestem bardzo blisko tej umiejętności, jak korzystać z każdej chwili w sposób piękny, entuzjastyczny, jasny. To jest najważniejsze dla mnie, bo w tym momencie czas jest największą, najwspanialszą wartością.
1: Wywiad Rzeta.
2: Remigiusz Grzela, zapraszam w niedzielę po godzinie 21.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
5: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
13: Czołówka polskiej sceny jazzowej w jednym zespole. Maciej Obara, Tomasz Dąbrowski, Dominik Wania, Marek Pośpieszalski, Maniucha Bikont czy Emil Miszk. To tylko niektórzy muzycy studia jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera, jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
14: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
15: Przecież nie ma upałów.
14: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
15: Litorsal Senior?
14: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
16: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit.
0: Reklama. Radio Kierowców.
17: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Na autostradzie A4 w województwie śląskim pomiędzy węzłami Katowice Francuska a Katowice Mikołowska doszło do

0: zderzenia auta osobowego i samochodu ciężarowego. Na kilometrze 338 zablokowany jest lewy pas w kierunku Wrocławia. Cały czas droga krajowa nr 12 w województwie łódzkim jest zablokowana w obu kierunkach, niedaleko miejscowości Karlin. To pomiędzy Piotrkowem Trybunalskim a Łodzią. Na kilometrze 348 doszło do poważnego wypadku z udziałem dwóch aut osobowych. Mamy informację, że trzy osoby zostały w tym wypadku ranne. Droga jest zablokowana, a ruch kierowany jest na objazd na pobliskie trasy lokalne. A teraz województwo pomorskie, gdzie nadal zakorkowane i zatłoczone są trasy numer 215 i 216, niedaleko Karwi, Jastrzębiej Góry i Władysławowa, ale także Pucka, Chałup, Kuźnicy, Jastarni i Juraty. Jeżeli chodzi natomiast o sytuację na Zakopiance, to ona już powoli się poprawia. Co prawda cały czas na Podhalu jedzie się wolniej, dużo wolniej może, zwłaszcza w pobliżu Poronina i Zakopanego, ale to już nie są takie poważne korki, jak jeszcze chociażby dwie godziny temu. I jeszcze autostrada A1 w województwie kujawsko-pomorskim pomiędzy Grudziądzem a Toruniem. Tutaj dużo wolniej jedzie się w pobliżu węzła Lisewo, gdzie w związku z remontem obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu. 22 513 11 11 to nasz numer. Czekamy na wieści z tras.
1: Minęła 18, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. W Ołyce na Wołyniu odbyły się uroczystości rocznicowe zbrodni wołyńskiej. W miejscowości Rzepki w Łódzkiem wyłowiono ciało młodego mężczyzny ze stawu. Awaria pociągu PKP Intercity z Krakowa do Helu. Jest nadzieja na ekshumację ofiar zbrodni wołyńskiej w Ołyce. Na Wołyniu odbyły się tam uroczystości rocznicowe. Dziś Narodowy Dzień Pamięci ofiar ludobójstwa dokonanego przez formacje OUN i UPA na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej. W Ołyce był też apel o kolejne ekshumacje, które pozwolą rodzinom ofiar na godny pochówek bliskich. Na miejscu był Paweł Buszko.
2: Ołyka to obecnie kilkutysięczne miasto w obwodzie wołyńskim. W 1943 roku polska społeczność przeżyła tu dramatyczne chwile. Kilkudziesięciu Polaków zostało zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów.
3: Gdzieś tutaj na tym cmentarzu, na starym cmentarzu, gdzieś tutaj jest dół z szczątkami zamordowanych.
2: Podkreślał pełniący obowiązki ambasadora Rzeczpospolitej w Kijowie Piotr Łukasiewicz. Szczątki powinny być ekshumowane i godnie pochowane, zaznaczył polski dyplomata. Jak dodał, może to być kolejny krok do znalezienia porozumienia w trudnych kwestiach historycznych. Instytut Pamięci Narodowej składał wniosek o ekshumację w Ołyce, ale nie został on zaakceptowany przez stronę ukraińską. Jest jednak nadzieja, że kolejne wnioski mogą być zaakceptowane. Obecny na uroczystościach ukraiński wiceminister kultury Iwan Werbycki podkreślał, że strona ukraińska jest otwarta na kolejne prace poszukiwawcze i ekshumacje. Z Ołyki na Wołyniu Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Tragedia w powiecie piotrkowskim w województwie łódzkim. Z prywatnego stawu w miejscowości Rzepki w gminie Czarnocin wyłowiono zwłoki młodego mężczyzny, mówi komisarz Edyta Machnik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
4: Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim około godziny 9 został poinformowany, że na terenie gminy Czarnocin w stawie na prywatnej posesji ujawniono dryfujące ciało. Po wyłowieniu okazało się, że jest to 28-letni mężczyzna, mieszkaniec powiatu tomaszowskiego.
1: Okoliczności zdarzenia bada policja pod nadzorem prokuratora. Awaria pociągu PKP Intercity Neptun z Krakowa do Helu zatrzymał się przed stacją Działdowo po problemach w jednym z wagonów. Na pokładzie było 450 pasażerów. Składem kolei mazowieckich pojechali do stacji Działdowo, mówi Anna Zakrzewska z PKP Intercity.
5: Aby umożliwić jak najszybszą kontynuację podróży, z Warszawy Grochów wyjechał zastępczy skład Pendolino i ten skład Pendolino właśnie zabrał pasażerów ze stacji Działdowo i tym pociągiem odjechali w kierunku Trójmiasta. Natomiast na stacji Gdynia będą kontynuowali podróż już do stacji docelowej na Hel.
1: W akcji przesiadki pasażerów pomagała Straż Pożarna. Tymczasem w Niemczech lewicowi ekstremiści twierdzą, że stoją za pożarem na tamtejszej kolei. Ogień na odcinku Kolonia-Düsseldorf sprawił, że istotny dla ruchu w regionie odcinek torów od wczoraj jest zamknięty.

0: W internecie pojawiło się oświadczenie grupy o nazwie Komando Angry Birds o spowodowaniu pożaru w dwóch miejscach z dokładnym wskazaniem, że chodzi o most w pobliżu Wuppertalu i miejsce niedaleko przejścia podziemnego. W tych lokalizacjach wczoraj zapaliły się kable, powodując wstrzymanie ruchu pociągów na jednej z najbardziej zatłoczonych tras w nadrenii północnej Westfalii, najludniejszym landzie Niemiec. Deutsche Bahn i śledczy jeszcze wczoraj stwierdzili, że pożar był efektem celowego działania. Autentyczność oświadczenia lewicowych ekstremistów nie została jeszcze potwierdzona, ale Komando Angry Birds w podobny sposób zaatakowało infrastrukturę kolejową w ubiegłym roku. Ekstremiści twierdzą, że powodem ich działania jest sprzeciw wobec wymierania ludzkości w wyniku szybkiego rozwoju technologicznego. Adam Górczewski, Polskie Radio.
1: To są aktualności jedynki.
2: Małe, ciasne, a jednak potrafiły pomieścić nawet kilka osób. Maluchy, czyli Fiaty 126P. Zlot tych samochodów to jedna z atrakcji czwartego przystanku Lata z Radiem i Telewizją Polską w Ełku. Takim samochodem robiło się długie trasy, mówi Grzegorz Lenartowicz, rzecznik grupy Pingwiny, która zorganizowała zlot.
3: Wygody brak, pamiętajmy o tym, ale sentyment jest, bo tymi pojazdami jeździliśmy na wakacje nad morze, a co odważniejsi, wybierali się nimi na Bałkany. Dziś z wielkim sentymentem cała nasza wielka wyprawa, wyprawa maluchów, przemierza w tym momencie naszą piękną Polskę.
2: A wszystko ma charakter charytatywny. Zbierane są w czasie tej akcji pieniądze dla dzieci poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Tomasz Kowalczyk, czas na informacje sportowe. W tenisowym wielkoszlemowym Wimbledonie trwa czeski finał pań. Linda Noskowa mierzy się z Karoliną Muchową. Pierwszy set dla Noskowej wygrany 6-2, w drugim jest remis 2-2. Drugie z rzędu zwycięstwo etapowe w Tour de France odniósł kolarz grupy Sodal Quickstep Tim Mellier. Belg na mecie 180-kilometrowego płaskiego sprinterskiego ósmego etapu z Perigé do Bergerac wyprzedził na kresce Erytrejczyka Biniama Gimaja i Holendra Olava Koya. W peletonie na 88 pozycji przyjechał Michał Kwiatkowski, a minutę i 41 sekund za zwycięzcą na 120 miejscu finiszował Kamil Gradek. Klasyfikacja generalna ani drgnęła, prowadzi Słoweniec Tadej Pogaczar. Dziś przed nami trzeci ćwierćfinał w piłkarskich Mistrzostwach Świata. Reprezentacja Anglii jest faworytem spotkania z Norwegią, które odbędzie się na stadionie w Miami. Tam też jest korespondent Polskiego Radia Jan Pachlowski.
5: Wszyscy wiedzą, że mistrzowski plan Anglii przed sobotnim ćwierćfinałem Mistrzostw Świata będzie koncentrował się na zatrzymaniu norweskiego napastnika Erlinga Haalanda, ocenia przed meczem telewizja Fox Sports, pokazująca w Stanach Zjednoczonych mundial zatrzymanie Haalanda, który ma na koncie 7 bramek na tegorocznych Mistrzostwach Świata, o jedną mniej niż Francuz Kylian Mbappé i Argentyńczyk Lionel Messi, będzie głównym wątkiem meczu Norwegii-Anglia na Hard Rock Stadium. Przed spotkaniem selekcjonera Anglików Thomasa Tuchela dziennikarze zapytali, czy awans Norwegu do ćwierćfinału jest dla niego niespodzianką. Z jednej strony tak, z drugiej nie. Jeśli stosunkowo tak niewielki kraj jak Norwegia eliminuje zawsze wielką Brazylię, to szokuje. Jednak czy Japonia, która wcześniej grała z Canarinhos, czy teraz Norwedzy, to przecież są także znakomite zespoły. Przed spotkaniem w mediach społecznościowych uszczypliwości nie szczędzili sobie dwaj najwięksi narodowi przewoźnicy lotniczy z obu krajów. Z Miami dla Sportu Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
4: Początek spotkania o 23. Na koniec smutna informacja. Zmarł piłkarz reprezentacji Republiki Południowej Afryki Jaden Adams, który wystąpił we wszystkich trzech meczach fazy grupowej na tegorocznych Mistrzostwach Świata. Taką informację przekazał

Powrotna bosanowa i Bemi Beck to jest piosenka, która towarzyszy mi za każdym razem, kiedy wracam z wakacji. Autor tekstu, no niezrównany Wojciech Młynarski, świetnie uchwycił ten rodzaj wakacyjnej nostalgii za czymś, co jeszcze się nie skończyło, no bo urlop zazwyczaj trwa krócej niż same wakacje, a jednocześnie już odczuwa się tego brak. A teraz zupełnie nowa postać na scenie muzycznej, bo na letniej scenie Jedynki też takie artystki, artyści będą się pojawiać. Is Divine. Artystka, która pochodzi z wielokulturowej rodziny i to słychać w jej muzyce. Korzenie tej rodziny sięgają Stanów Zjednoczonych, Irlandii, Sycylii i Niemiec, a wśród inspiracji Is Divine wymienia Nina Simone, Amy Winehouse i Lauryn Hill. Po niej posłuchamy Teddy'ego Swimsa, który ostatnio pojawił się w Polsce i dał wspaniały występ na festiwalu Open Air.

Letnia scena jedynki to przestrzeń dla wielogatunkowych mariaży, bo moim zdaniem to właśnie na przecięciu różnych brzmień powstają najpiękniejsze melodie. Oto kolejna z nich, tym razem w wykonaniu Patrice Rushen, która uchodzi za pionierkę w łączeniu jazzu, funku i R&B. To nie wszystko. Patrice jako pierwsza kobieta w historii pełniła funkcję dyrektora muzycznego najważniejszych amerykańskich gal, w tym ceremonii wręczenia Grammy i Emmy. To także artystka, w której zakochał się Prince, co uwiecznił w swojej piosence I Wanna Be Your Lover.

To była Kaja, a teraz posłuchamy dziewczyny, która z Kają śpiewała w chórkach. Zresztą nie tylko z nią. Martyna Szczepaniak, bo to o niej mowa, współpracowała też z Pauliną Przybysz, z Edytą Bartosiewicz, z Melą Koteluk, z Moniką Brodką i Julią Pietruchą. Obdarzona jest charakterystycznym, barwnym głosem i autentyczną wrażliwością. Tworzy muzykę, która porusza i zostaje w pamięci. Oto próbka jej możliwości, Martyna Szczepaniak w utworze Purpurowy.

programie Pierwszym Polskiego Radia słuchają Państwo audycji Letnia Scena Jedynki. I teraz przyszedł czas na lata 80., ale nie te spod znaku elektronicznych eksperymentów tanecznych, tylko brzmienia fusion, na dodatek z polskim akcentem. Pop, jazz, funk doprawiony latynoskim temperamentem, to wszystko znajdziemy w muzyce brzmienia.

Powoli zbliża się godzina 19, powoli kończy się dzisiejsze wydanie audycji Letnia Scena Jedynki, ale jeśli chodzi o dobrą muzykę, to w programie pierwszym Polskiego Radia naprawdę jej nie brakuje. Przypominam też dziś o retransmisji koncertu, kolejnego koncertu w ramach trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską. To wieczorem w Jedynce. No i zapraszam na szczęśliwe powroty. Jutro o 17:00 przypomnę Państwu kilka fantastycznych coverów. Ula Kaczyńska, do usłyszenia.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Gdzieś to już słyszałem, ale gdzie? Jeśli zdarza ci się zadać to pytanie, kiedy słuchasz muzyki, to ta audycja jest właśnie dla ciebie. Covery, czyli nowe wersje znanych piosenek. Bywają kontrowersyjne, owszem, ale potrafią też zachwycić. Nie odpowiem na pytanie, co jest lepsze, oryginał czy cover, ale zapraszam do rozmowy i zapraszam do słuchania. Szczęśliwe powroty. W każdą niedzielę po godzinie 17. Ula Kaczyńska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Gorące lato z Tour de Pologne UC i World Tour. Gwiazdy, emocje i najpiękniejsze zakątki Polski. 7 etapów. Start 3 sierpnia w Gdyni. Wielki finał w Kopalni Soli Wieliczka. Mety także w Koszalinie, Szczecinie, Zielonej Górze, Karpaczu, Kocież Resort i Bukowinie Resort. To trzeba zobaczyć. Transmisje w Telewizji Polskiej. Kolarzom kibicują. Lotto, PZU, Decathlon oraz sponsor główny Orlen. Właściciel marki Orlen Witaj. Na 83. Tour de Pologne UC i World Tour zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio.
5: Dziękuję Basiu za wspólny spacer, a teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu.
6: Przecież nie ma upałów.
5: Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia.
6: Litorsal Senior?
5: Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie.
7: Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowid.
8: Był jeszcze taki młody, miała tyle marzeń.
9: Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj, wpłacaj na zrzutka.pl.

0: o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Reklama.
3: Ogłoszenie społeczne.
4: Nie każde dziecko ma łatwy start, ale każde może mieć lepszą drogę. Nie każdy młody dorosły ogarnia życie, ale może zacząć. Nie każda rodzina ma łatwo, ale może mieć trochę lżej.
5: Od 30 lat pomagamy to poukładać. Bez wielkich słów, za to naprawdę. Tu powstają pierwsze projekty, pierwsze sukcesy, pierwsze dam radę. Może nie umiemy w reklamy, ale umiemy w ludzi.
6: Stowarzyszenie Serduszko dla Dzieci. Nasza misja to wspieramy ludzi w rozwoju. Wejdź na serduszko.org.pl. Sprawdź i wesprzyj realne działania. A może zechcesz do nas dołączyć?
3: Ogłoszenie społeczne.
7: Radio Kierowców.
8: Przed mikrofonem Jakub Domaracki, zapraszam. Bardzo poważny, kilkukilometrowy korek utrzymuje się na trasie wojewódzkiej numer 216 na Pomorzu pomiędzy Chałupami a Władysławowem w kierunku Trójmiasta. Ale spore spowolnienia obserwujemy również w przeciwną stronę, a zatem w kierunku Helu. Zatłoczona jest także sąsiednia droga wojewódzka numer 215 w pobliżu Chłapowa, Rozewie, Jastrzębiej Góry i Karwi i to w zasadzie w obu kierunkach. Zakończyły się utrudnienia na drodze krajowej numer 12 pomiędzy Łodzią a Piotrkowem Trybunalskim, gdzie niedaleko miejscowości Karlin doszło do wypadku dwóch aut osobowych na kilometrze 348. Trasa była całkowicie zablokowana, w tej chwili jest dnia i w kierunku Łodzi i w stronę Piotrkowa jest już odblokowana. Na trasie ekspresowej S52 pomiędzy Cieszynem a Bielskiem trwa remont nawierzchni. Na wysokości Skoczowa, na fragmencie prawie 6-kilometrowym, jezdnia główna w kierunku Bielska-Białej jest zablokowana. Dodatkowo obowiązuje tam ograniczenie prędkości do 60 km na godzinę i obserwujemy tam dość spore spowolnienia. Zdecydowanie wolniej jedzie się na Mazowszu, zwłaszcza na północ od Warszawy, na Krajowej Siódemce, pomiędzy Warszawą, Łomiankami a Czosnowem w obu kierunkach, także na drodze krajowej numer 61 pomiędzy Zegrzem a Legionowem oraz pomiędzy Piasecznem a Stolicą, to oczywiście droga krajowa numer 79. Jak zawsze czekamy na wieści zza kierownicy od Państwa 22 513 11 11 to nasz numer.
9: Minęła 19:00, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Pamięć ofiar rzezi wołyńskiej uczczono w Domostawie na Podkarpaciu. Zarzut zabójstwa i usiłowania zgwałcenia dla mieszkańca powiatu jędrzejowskiego w Świętokrzyskiem. Tej nocy poznamy drużyny, które zagrają w drugim półfinale piłkarskich mistrzostw świata. Dziś mijają 83 lata od krwawej niedzieli. Oddziały ukraińskiej powstańczej armii zaatakowały wtedy około 100 polskich miejscowości na Wołyniu. Było to apogeum zbrodni wołyńskiej popełnionej na Polakach przez ukraińskich nacjonalistów w czasie II wojny światowej. Dziś w Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa w Domostawie na Podkarpaciu uczczono pamięć ofiar zbrodni wołyńskiej. Na obchody przybyły tysiące osób z całej Polski.
10: Ja tu już jestem od początku, trzeci raz, bo matka pochodzi ze wschodu, została wypędzona przez bandę UPA i Armię Czerwoną na ziemię tak zwane odzyskane. No i jestem potomkiem wypędzonych. Z mojej rodziny tam jednego tylko zdążyli zamordować, bo reszta zdążyła, większość rodziny uciec.
11: W mojej rodzinie ze strony męża też zostali pomordowani dokładnie we wsi Borownica. To jest tutaj niedaleko Przemyśla. Mojego męża babcia często wspominała, że cudem ocalała. Ukrainiec był taki jeden dobry, który powiedział, żeby uciekali, że jak uciekną przez to czy żyją. No i tak się stało. Więc oni musieli uciekać do Sanoka i tam się właśnie osiedlili.
12: Uroczystość w tej chwili to jest najważniejsza rzecz, czyli pamięć tych ofiar. Przyjeżdżam tutaj zawsze, jak są uroczystości.
11: Trzeba oddać hołd tym pomordowanym w okrutny sposób.

0: Podczas obchodów odsłonięto też ścianę pamięci. 10 bloków z nazwami ponad 6 tysięcy miejscowości, w których ginęły ofiary rzezi wołyńskiej. Zarzut zabójstwa i usiłowania zgwałcenia 29-letniej kobiety usłyszał dziś 19-letni mieszkaniec powiatu jędrzejowskiego w Świętokrzyskiem. Do ataku doszło w czwartek. Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Jędrzejowie około 23 odebrał zgłoszenie o kobiecie leżącej w zaroślach. Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce, próbowali reanimować 29-latkę, ale nie udało się jej uratować. Jednocześnie policja rozpoczęła obławę na sprawcę. 19-latek został zatrzymany tej samej nocy. Podejrzany nie przyznał się do winy, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Kielcach Daniel Prokopowicz.
1: Skorzystał też z prawa do odmowy składania wyjaśnień. Mając na uwadze okoliczności tej sprawy, prokurator jeszcze w dniu dzisiejszym skieruje do Sądu Rejonowego w Jędrzejowie wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanego.
0: Za zabójstwo i usiłowanie gwałtu mężczyźnie grozi kara dożywotniego więzienia. Łódzkie walczy z suszą. Mieszkańcy dostaną zbiorniki na deszczówkę. Jednym ze sposobów na zatrzymanie wody tam, gdzie jest najbardziej potrzebna, jest jej retencjonowanie. Dlatego samorząd województwa uruchomił pilotażowy program Łódzkie łapie deszcz. Na jego realizację przeznaczono 500 000 zł, mówi Martyna Skalska z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.
2: Dzięki takiemu wsparciu gminy będą mogły zakupić zbiorniki na deszczówkę, które później trafią do mieszkańców i ich gospodarstw. Zgromadzona woda będzie mogła służyć m.in. do podlewania ogrodów, trawników czy roślin ozdobnych.
0: Ze wsparcia skorzysta 16 gmin, m.in. Żarnów, Opoczno, Lubochnia czy Działoszyn.
3: To są aktualności Jedynki,
0: w których przenosimy się teraz do Ełku, gdzie dziś jest Lato z Radiem. To czwarty przystanek na naszej weekendowej trasie. Od rana kultowa audycja z plenerowego studia, po niej piknik rodzinny, po tańcówka międzypokoleniowa, występ DJ-a Sarnuli, a teraz odliczamy czas do wielkiego koncertu Lata z Radiem i Telewizji Polskiej. Na miejscu jestem Maciej Walecki. Maćku, powiedz, wygląda, dzień dobry, sytuacja z pogodą?
4: Ach, jest w tym momencie mrzawka, ale zrobiłem obchód pod sceną. Publiczność zbiera się tłumnie i nie boi się jednak deszczu. Wszyscy są świetnie przygotowani, peleryny, parasole w rękach, a za niecałą godzinę wystąpią przed nimi artyści prezentujący różne style i różne pokolenia. Smolasty, Natalia Nikiel, Sztywny Pal Azji, Zakopauer, Kasia Kowalska, Mateusz Ziółko, Wanda i Banda, Piotr Pręgowski, Natalia Urbańska i Bowska, która świętuje 10-lecie wydania singla Kaktus, a ponadto bardzo cieszy się z wizyty w Ełku, bo jak mi powiedziała, kocha mazurskie jeziora jako wzięta żeglarka.
5: Żeglowanie uczyłam się na Mazurach i potem na obozach wędrownych. Miałam 16-17 lat. Tutaj scena w Ełku jest zaraz przy jeziorze. Pomyślałam sobie, Boże, gdyby taki większy skok zrobić, to byłabym prosto w jeziorze. Będę miała też tancerzy dzisiaj ze sobą. Tancerki właściwie, bo to są dziewczyny, ale naprawdę będzie dynamicznie i tak inaczej niż zwykle, niż gdy jeżdżę gdzieś na koncerty, więc cieszę się z tego, że mogę właśnie w taki bardziej spektakularny sposób dzisiaj wystąpić.
4: Transmisja koncertu o godzinie 20 w TVP2.
0: Maciej Walecki, Ełk, bardzo dziękuję za relację. Dodam, że retransmisję tego koncertu u nas w Radiowej Jedynce po godzinie 21. A tej nocy poznamy drużyny, które zagrają w drugim półfinale piłkarskich Mistrzostw Świata. Anglia lub Norwegia oraz Argentyna lub Szwajcaria. Mecze odbędą się odpowiednio w Miami i Kansas City, gdzie jest specjalny wysłannik Radiowej Jedynki Kacper Merk. Kacper, mówiłeś już wcześniej, że w mieście jest bardzo dużo argentyńskich kibiców. Czy są już gotowi na wieczorne spotkanie?
6: Zdecydowanie. W hotelu na śniadaniu byłem chyba jedyną osobą nie mówiącą po hiszpańsku i ubraną w coś innego niż biało-niebieską koszulkę. Argentyńczycy są tu dosłownie wszędzie. Myślę, że do miasta przyjechało ich kilkanaście tysięcy. Zobacz, ilu jest nas tutaj w Ameryce. Gramy niemal u siebie i musimy znaleźć sposób na Szwajcarię. To będzie trudny mecz, zresztą na tym etapie nie ma łatwych przeciwników, inaczej nie dotarliby do najlepszej ósemki, ale wierzę, że osiągniemy dobry wynik. Z tą wiarą na ulicach grają, śpiewają, tańczą, ale na razie też szukają cienia, żeby nie stracić zbyt wielu sił. Ten mecz rozpocznie się dopiero o 20 czasu miejscowego, także jeszcze całe popołudnie oczekiwania. Kacper Merk, Polskie Radio, Kansas City.
0: Dziękuję bardzo. W Polsce, dodajmy, będzie wtedy trzecia nad ranem.

0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W nocy miejscami opady deszczu, na północnym wschodzie i wschodzie zanikające burze. Temperatura od 11 stopni na Sowalszczyźnie i obszarach podgórskich do 17 w rejonie nizin szczecińskiej.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: No kto, no wiadomo. Ci pa.

0: słabnący na 3 do 5. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr z kierunków północnych 4 do 5 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Jeszcze nie śpisz?
3: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
2: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
3: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
4: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niedolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Kultowe kruzery Embassy Bikes. Na 18 urodziny marki każdy rower ma GPS i każdy jest ubezpieczony. To styl, który jeździ z tobą.
6: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
7: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
8: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
1: Reklama.
9: Autopromocja.
10: Największe gwiazdy,
11: a wśród nich
10: Skolin.
12: Nie wiem nic na pewno, pewno nie wiem nic. Miałaś być na serio, został tylko
10: błęd. Zakopałe.
13: Koledzy moi, my jedne krwi. Zatańczmy razem, niech się miał.
11: Wanda i Banda.
13: Z miłości do chmur.
10: Natalia Nykiel. Kasia Kowalska.
11: Gorąca publiczność i niezapomniane wrażenia.
10: Wstęp wolny i doskonała zabawa. Wakacyjna trasa lata z radiem i telewizją polską.
11: Sobota, 11 lipca, Ełk.
10: Transmisja koncertów TVP2 po 20 i na antenie radiowej jedynki po 21.
11: Zapraszamy.
9: Autopromocja.

0: Klub Kultury.
1: Tu Klub Kultury w programie Pierwszym Polskiego Radia. Pięknie Państwa witamy, Alek Chudzik.
2: I Ula Kaczyńska.
1: No to co, od śpiewania zaczynamy?
2: My możemy śpiewać, Amerykanie śpiewali 100 lat, 4 lipca, Stanom Zjednoczonym oczywiście, które obchodziły 250 urodziny, a dwa dni później świętowaliśmy 80 urodziny jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci amerykańskiej popkultury. A kogo? Sylwestra Stallone. Aktor, który dla jednych jest bokserem Rockim, dla innych dziarskim żołnierzem Rambo, a dla mnie malarzem.
1: I to podobno całkiem niezłym.
2: Podobno całkiem niezłym.
1: Ale zanim Amerykanie zaczęli świętować, zanim zaczęli puszczać fajerwerki, zanim zaczęli zjadać z zapytem hot dogi, no to ich ulubienica wzięła ślub w Madison Square Garden, a dla odmiany królowa popu, Madonna, wydała nową, naprawdę bardzo dobrą płytę Confessions 2.
2: A kim jest ta nasza ulubienica?
1: Amerykanów ulubienica. No oczywiście Taylor Swift powiedziała tak amerykańskiemu futboliście Travisowi Kelce,
2: to chyba... Kielce, no, tak, Travisowi z Kielc.
1: Tak, na tym poprzestańmy. No a cała uroczystość mogła kosztować, bo cały czas liczone są te pieniądze, no nawet 50 milionów dolarów. I teraz moje pytanie, panie redaktorze. Co pan redaktor zrobiłby z takimi pieniędzmi? Pchnąłby w swój ślub i wesele, czy jednak zainwestował na przykład w sztukę?
2: Nie, no ja to bym chyba pchnął w swoje wesele. Pozdrawiam swoją narzeczoną, ale gdybym miał troszkę pieniędzy, no to pewnie zainwestowałbym w sztukę. A gdybym szukał pomysłów na taką inwestycję, no to na przykład nasza gwiazda malarstwa Fangor. A skoro o nim, to właśnie otworzyła się wystawa Stars, Fangor Sylwestrowicz, na której spotyka się twórczość Andrzeja Sylwestrowicza, profesora Akademii, z naszą najjaśniejszą gwiazdą malarstwa, Wojciechem Fangorem. To wszystko do zobaczenia w Warszawie, w Centrum Bankowo-Finansowym Nowy Świat S.A. do 28 lipca.
1: Byłeś?
2: Byłem i bardzo mi się podobało, bo były tam obrazy, których dotąd nie widziałem i przypomniałem sobie też, że Fangor, poza tym, że malował pięknie, to kochał gwiazdy. Przypomniałem sobie też swoją wakacyjną wycieczkę sprzed kilku lat do miejscowości Summit w Stanach Zjednoczonych, gdzie Fangor mieszkał i gdzie wybudował sobie nawet obserwatorium gwiazd.
1: Na Fangora warto się wybrać, to już wiemy. Warto też wybrać się na wystawę poświęconą surrealizmowi, która zaledwie kilka dni temu otworzyła się w Muzeum Sztuki Nowoczesnej.

0: i w Warszawie.
1: Połowa lipca za nami, w zasadzie to pół roku już za nami i ja mam pytanie, czy pani redaktor ma swojego faworyta bądź faworytkę w serialowej rywalizacji?
0: Oczywiście, że mam, ale ty pierwszy.
1: Ja pierwszy. Powiem o Wdowiej Zatoce, bo co to jest za serial? Komedia i horror w jednym. Małe miasteczko gdzieś na wyspie w Nowej Anglii. Znowu wracamy do Stanów Zjednoczonych. Dzisiaj coś dużo o tych Stanach mówimy.
0: Bo ty lubisz Stany.
1: A ja kocham Stany, ale lubię też seriale. A nie lubię się bać. A mimo to Wdowia Zatoka, gdzie Matthew Rice, grający gapowatego burmistrza, musi obronić miasteczko przed nadciągającym złem. Ten serial miesza konwencje, gra klimatami, trochę horroru, trochę fabuły dramatycznej, trochę komedii, a przede wszystkim wyciąganie z klasyki horrorów takich najbardziej klasycznych momentów. Gonią nas tam strzygi, klauny, pojawiają się postaci, znikają z ekranu. Wszystko jest tak skomponowane, żebyśmy się trochę bali, trochę śmieli. No to jest dobry w ogóle półrocze dla horroru.
0: To ja z zupełnie innej bajki opowiadam o swoim ulubionym serialu i też Państwa do tego namawiam, żeby go zobaczyć. No ja nakarmiłam swoją romantyczną duszę wspaniałym brytyjskim serialem Ta inna siostra Bennet. Takie opowieści, panie redaktorze, powinno się przepisywać na receptę na dobry humor. No sytuacja jest dosyć prosta, bo mamy tutaj nawiązanie do Dumy i uprzedzenia Jane Austen. Główna bohaterka Mary jest średnią córką Bennetów, terroryzowana przez matkę ze schowanym za gazetą ojcem, zawsze w cieniu czterech wychwalanych sióstr, dziewczyna szuka swojej drogi. Gdy dostaje szansę zamieszkania z wujostwem w Londynie, zmienia się nie tylko pod wpływem lektur, które zaczyna czytać, ale też poznanych tam ludzi. No to jest serial, o którym mogę powiedzieć, że jest bez wad, bo ma świetne aktorstwo, brytyjskie poczucie humoru. Jest to bardzo mądra, a jednocześnie optymistyczna historia, która nawet jeśli wiesz, że dobrze się skończy, a takie historie dobrze się kończą, to wnosi tyle spokoju, tyle takiego uporządkowania świata. Świetne kostiumy do tego. Naprawdę polecam. Ta inna siostra Bennet.
1: Właśnie patrzę teraz i widzę, jak piękne kostiumy w tym serialu można zobaczyć. No, lato mamy takie, powiedziałbym, serialowo-telewizyjne ze względu na pogodę, ale my dla naszych słuchaczy przygotowaliśmy prawdziwie letnio-kinową gratkę. Zaraz z nami ona w studiu.
0: Zapraszamy.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: Tu Klub Kultury w programie Pierwszym Polskiego Radia. Z nami gość Adrian Jagielliński. No i drodzy państwo, rozpoczynamy z impetem wielkie oglądanie filmów za darmo niemalże w całej Polsce pod gołym niebem. Adrian Jagielliński, dyrektor programu festiwalu Kinoletnie Sopot Zakopane. 19 odsłona przed nami, a ty razem z nami w studiu. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. 19 odsłona już z nami, dlatego że zaczęliśmy 1 lipca. Zaczęliśmy równolegle w Sopocie Zakopanym i w Warszawie. Mamy w tym roku 4. cudowną lokalizację, teraz Łużewiec, także bardzo się cieszymy i zapraszamy.
3: Amerykanie od lat mają swoje kina samochodowe, w których spędzali popołudnia, jedli
1: pierwsze
3: popcorn.
1: Pierwsze pocałunki.
3: A my mamy kina letnie, piękna tradycja, jest z nami już od lat kilkunastu. Chciałbym zapytać w zasadzie o taką trochę historię tego zjawiska. Leżaki i kino w Polsce pojawiły się dosyć dawno temu. W tym roku mamy lato jak z lat 90. Może o tej historii.
2: A czy my przede wszystkim realizujemy ten festiwal z miłości do kina i z chęci przeniesienia jakości multiplexu w takie fajne warunki pogody, bo nawet jeśli ta pogoda nam płaty figle, no to jednak ludzie bardzo doceniają to, że mogą oglądać filmy, nie wiem, na molo w Sopocie ze słońcem zachodzącym za Klifem Orłowskim, na zakopiańskich Krupówkach z widokiem na Giewont, w Giżycku, w Ekomarinie, gdzie filmy można oglądać nie tylko z zacumowanych leżaków, ale też
1: Z zacumowanych jachtów,
2: dokładnie tak. I przede wszystkim ta Warszawa, czyli nasza nowa lokalizacja na torze Służewiec, Lotto Kinoletnie Sopot Zakopane po raz pierwszy w Warszawie. Tam mamy faktycznie zarówno kinoletnie takie na leżaczkach, jak i wspomniane przez ciebie, Alku, kino samochodowe, które jest absolutnym hitem. Mieliśmy już dwa takie wydarzenia, zapraszamy w każdą środę i każdy czwartek lipca i w 4 wybrane daty w sierpniu.
3: Czy w kinie samochodowym, tak jak w Stanach, trzeba nastawić sobie radioodbiornik?
2: Można, tak, dokładnie tak. I tak samo mamy też w Giżycku z kinem jachtowym. Mhm. Można przypłynąć jachtem, zacumować go w kei rezydenckiej, nastawić częstotliwość radiową i oglądać bardzo komfortowo film na pięknym ekranie i słuchając ścieżki dźwiękowej u siebie w jednostce pływającej.
3: Pani redaktor patrzy tak, jakby pani nigdy w kinie samochodowym nie była.
1: No właśnie nie. Chciałam powiedzieć, że dla mnie w ogóle idea seansów pod chmurką, kin samochodowych, kin jachtowych, to jest trochę spełnienie marzeń nastolatków, która karmiona w latach 90. filmami amerykańskimi na VHS-ach widziała i próbowała ogarnąć rozumem fenomen tych miejsc, do których właśnie przyjeżdżają wielkie limuzyny, przyjeżdża się na pierwsze randki, jest ten brązowy napój gazowany w kubeczkach, wtedy jeszcze u nas tak mało dostępny, więc dla mnie to jest podróż do moich wyobrażeń z wczesnej młodości.
2: To my bardzo serdecznie zapraszamy. Mamy 2 dni tematyczne. Jeden to jest Made in Poland by Lotto z przeglądem bardzo ciekawym polskiego kina. W tym między innymi chyba hit taki sprzed lat, Drogówka, która obejrzana z samochodu na wielkim ekranie.
1: Wojtek Smarzowski.
2: Będzie smakować pewnie podwójnie. A drugim dniem to są kultowe czwartki i tam między innymi Amelia czy Casablanca, czyli taki evergreen, który naprawdę oglądany w pozycji samochodu.
1: Dorzucam do tego Notting Hill, bo też jest w programie.
3: A ja Donnie Darko.
2: Donnie Darko akurat nie w Warszawie, dlatego że wtedy akurat Sopot Zakopane, ale zapraszamy też, to akurat jeden z moich ulubionych filmów. Wszystkich tych, którzy akurat na początku sierpnia będą w Sopocie i Zakopanem, zapraszamy tym bardziej serdecznie.
1: Adrianie, ty znasz się na kinie, bo wiem, że i muzyka, i kino to są twoje dwa koniki. I tak sobie myślę, jak patrzysz na ten program, czy bierzesz w ogóle udział w dobieraniu tytułów do
2: Oczywiście,
1: festiwalu?
2: Że tak. To nie jest łatwe, dlatego że chcemy połączyć tak naprawdę wiele różnych gustów i przede wszystkim jakby programując ten festiwal, też musimy trochę wyjść z tych własnych gustów i zaproponować coś, co ludzie w tych pięknych okolicznościach przyrody będą chcieli oglądać. Repertuar naszego festiwalu jest co roku podzielony na dni tematyczne i tak samo jest i w tym roku. Także zapraszamy na stronę kinoletnie.pl, tam znajdziecie wszystkie 50 kilka tytułów, które gramy na ponad 150 seansach w 4

0: topowych lokalizacjach w Polsce.
1: Jakie filmy nie sprawdziłyby się w plenerze, jak myślisz?
0: Wydaje mi się, że dramaty psychologiczne są czymś, co w plenerze jest odbierane trochę gorzej niż w sali kinowej. Wydaje mi się też, że na przykład taki gatunek jak slasher, no, w sensie ze względu na to, w jakich lokalizacjach gramy, też by się nie sprawdził.
2: A czy na przykład taki slasher, ale w lesie? Wyobrażam sobie...
1: Ale to
2: przykład...
1: musiało być tylko dozwolone od lat 18.
0: Od lat 18. Czy gramy co prawda dosyć późno, więc ta publiczność też jest raczej starsza. Z cięższych filmów gramy w tym roku Substancję i powtarzamy ją, dlatego że w zeszłym roku, jak graliśmy, absolutnie zabrakło miejsc zarówno w Sopocie na Molo, jak i w Zakopanem. Wydaje
1: to
0: mi
1: jest
0: się,
1: głośny film z Demi Moore.
0: Tak, to jest bardzo głośny film z Demi Moore. Gramy też Pomoc domową, która też jest tego rodzaju filmem i też mamy nadzieję, że przyciągnie bardzo fajną publiczność, ale raczej staramy się, żeby to były filmy o pozytywnym przesłaniu, raczej staramy się, żeby to były filmy lekkie, łatwe i przyjemne i takie fajne do spędzania czasu w przestrzeni po prostu lata Sopotu, Mola, Giżycka, Komariny, tak? A nie właśnie w jakiejś ciemnej sali kinowej z jakimiś dramatami psychologicznymi, które też są potrzebne, które też uwielbiam, ale akurat tutaj na tym naszym festiwalu jest ich dużo, dużo mniej.
2: Ja w zeszłym roku pamiętam seans kina letniego, na którym zrobiłem sobie przyjemność i jeszcze raz zobaczyłem Matrixa. Naprawdę sprawdzał się świetnie. A ty masz jakieś wspomnienie swoje z ulubionego filmu, który oglądałeś właśnie na zewnątrz, na świeżym powietrzu?
0: Tak, oczywiście Wielki Błękit oglądany w Sopocie na Molo.
1: Wspaniałe.
0: To był jeden z najpiękniejszych filmów, jaki widziałem w swoim życiu.
2: Myślę, że idealnie pasuje do...
0: Powtórka w takich okolicznościach przyrody. To jest właśnie to, co chcemy dać ludziom, którzy przychodzą do naszego kina.
1: No teraz jeszcze przyjrzyjmy się tematycznym wieczorom, bo cały czas pamiętacie o młodym widzu i o młodym widzu, który może filmy oglądać z rodzicami. To jest super pomysł na wspólne spędzenie czasu z dzieckiem. Móc na świeżym powietrzu oglądać na przykład Małego Księcia. I to w poniedziałek.
0: Tak, w poniedziałki mamy kino familijne, na które zapraszamy całe rodziny, dlatego że to są rodzice, to są ludzie młodzi, ale to też bardzo często są młodzi dorośli, którzy po prostu przychodzą oglądać te filmy. Wydaje mi się, że takie filmy jak, nie wiem, Shrek czy Sing, tak, są jakby do tak szerokiej grupy docelowej, że naprawdę każdy może je obejrzeć. Tam są gagi, dużo humoru. Te historie też są w bardzo ciekawy sposób opowiadane. Ja tutaj do studia przyjechałem prosto z Giżycka w ogóle, gdzie odpalaliśmy kino w Giżycku. Naszym gościem był Piotr Głowacki, który zagrał w filmie Oskar Patka i Złoto Bałtyku. To była piękna inauguracja. Tak zaczęliśmy to Giżycko i mam nadzieję, że co poniedziałek i co wtorek będzie taki tłum, jak był tam.
1: Kino samochodowe, Warszawa i Elvis. To też myślę, że będzie mocny punkt programu. Będzie wspomniany przeze mnie film Notting Hill, to w ramach kultowych czwartków. Piątki u was są oscarowe i będzie można zobaczyć jeden z najgłośniejszych filmów tego roku. Znaczy roku ubiegłego, ale w tym roku otrzymał nagrodę, czyli Wartość sentymentalną. I to też jest taki film, który z jednej strony nie jest letniskiem, a wydaje mi się, że w plenerze dobrze się sprawdzi.
0: Ogląda się go świetnie, jest z przepiękną muzyką, zresztą Polki Hani Rani, która dostała za ścieżkę dźwiękową do tego filmu Europejską Nagrodę Filmową. Hania w ogóle pochodzi z Trójmiasta, więc jakby my grając na Molo też staramy się zawsze takie akcenty lokalne gdzieś tam podkreślać. Stąd ta Wartość sentymentalna no, musiała się pojawić w naszym repertuarze.
2: Ale to bym sobie Amelię zobaczył.
1: A nie zobaczyłbyś sobie Wielkiego Martiego w ramach Sportowych Niedziel?
2: Czemu nie? Chciałem pojechać na moment do Nowego Jorku, a skoro do Nowego Jorku nie mogę, to chociaż do kina pójdę.
0: Albo zapraszamy do Zakopanego.
1: W Zakopanem, Wielki Marti. Z widokiem na Giewont. No dobra, ja w to wchodzę. Chcemy państwu jeszcze raz przypomnieć i wyraźnie to podkreślić, że te wszystkie seanse, które są przygotowane w ramach kina letniego Sopot Zakopane, musicie wydłużyć swoją drogą nazwę, bo to nie już są tylko dwie miejscówki, tylko jest ich więcej, że te wszystkie pokazy odbywają się za darmo.
2: Ile ludzi na raz może przyjść? Mniej więcej.
0: Wystawiamy około 500 miejsc siedzących w każdym z tych lokalizacji. Najwięcej tak naprawdę w Giżycku, bo tam mamy najwięcej miejsca. W Warszawie na torze Służewiec spodziewaliśmy się około 100 samochodów i było 150 miejsc siedzących. Samochodów było ponad 160 ostatnim razem i wszystkie te leżaki też jakby w sensie zostały wypełnione, więc o tyle mamy szczęście, że ten tor Służewiec jest naprawdę ogromną lokalizacją. I te seanse Lotto Kino Letnie naprawdę w sensie sprawdziły się tam świetnie. Zobaczymy. Mam nadzieję, że to będzie się rozwijać. Jesteśmy dopiero na początku całego sezonu, więc bardzo byśmy chcieli. Wracając do tematu dłuższej nazwy, Sopot i Zakopane są miastami partnerskimi od kilkudziesięciu lat i to też jest taki festiwal miast partnerskich, który cumuje w Giżycku na poniedziałki i wtorki i przyjeżdża do Warszawy na środę i czwartki. Tak to sobie wymyśliliśmy.

0: Dlatego akurat jeżeli chodzi o tą nazwę, ona pozostanie na pewno Sopot i Zakopane, dlatego że to też są współorganizatorzy i partnerzy, tacy główni, jeżeli chodzi o organizację tego przedsięwzięcia.
1: To my robimy tak za pogodę, a mówiąc to ściskam kciuki, żeby się udała. Adrian Jagielliński był dzisiaj z nami, był naszym gościem, był gościem Klubu Kultury, a Adrian jest dyrektorem programowym festiwalu Kinoletnie Sopot Zakopane.
0: Dziękuję bardzo.
1: Pięknie, dziękujemy.
2: Dzięki.

0: Program pierwszy Polskiego Radia.
1: To klub kultury, w którym teraz przenosimy się nad morze. Nie bez powodu. Pierwszym powodem jest nasz gość, dr Stefan Biedronka, socjolog związany z Uniwersytetem Gdańskim, a także muzyk. Człowiek, który obronił pracę doktorską na temat Społeczny świat trójmiejskiego środowiska muzyki improwizowanej. I już samo to, że komuś zechciało się przyjrzeć temu środowisku, komuś chciało się opisać trójmiejską scenę muzyczną, wydało nam się tak ciekawe, żeby powiedzieć dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Stefanie, co cię nakłoniło do tego, żeby napisać tę pracę? Jakieś refleksje związane z twoimi studiami, czy bardziej twoje refleksje związane z tym, że sam jesteś muzykiem?
2: Myślę, że bardziej to drugie. Ta praca jest trochę taką opowieścią z jednej strony z własnego doświadczenia, właściwie poszukiwania. I to, co mnie nakłoniło chyba najbardziej, to taka chęć zrozumienia, dlaczego w ogóle ludzie chcą improwizować. Bo ta praca skupia się nie tylko na muzyce, ale być może przede wszystkim na improwizacji. Co sprawia, że to w ogóle działa? Dlaczego w ogóle ludzie chcą improwizować i dlaczego chcą uprawiać sztukę w taki, a nie inny sposób?
3: Zanim przejdziemy do tej magicznej sztuki improwizacji, to opowiedz trochę o samej scenie. Wydaje mi się przynajmniej, że Trójmiasto

0: pomoże uchodzi za jedną z takich naprawdę istotnych miejsc na mapie Polski, jeżeli chodzi o nie tylko jazz, ale muzykę improwizowaną. Myślę sobie o Tymonie Tymańskim, myślę sobie o całej jazzowej scenie. Mnóstwo artystów, mnóstwo miejsc, w których można było ten rodzaj muzyki i aktywności uprawiać. Powiedz trochę więcej o tym kontekście, o tej historii.
1: Bardzo piękne, że o tym wspominasz. Ponadto, że o tym pisałem, no to też dużo o tym myślałem idąc tu i domyślałem się, że takie pytanie padnie. Trójmiejska scena jest o tyle wyjątkowa, że ona być może właśnie przez tą historię związaną też z jazzem, ona miesza bardzo dużo środowisk w przeciwieństwie do tego, co zaobserwowałem też w innych miastach i to nie tylko w Polsce. Że te środowiska są bardzo otwarte na siebie. One wciąż, zresztą tak jak opisuję w pracy, funkcjonują w takich bańkach trochę, natomiast te bańki stale ze sobą kooperują, tworzą nowe rzeczy, także miesza się muzyka elektroniczna, jazzowa, punkowa, bluesowa, rockowa, hip-hopowa. I te wszystkie środowiska, tak jak powiedziałem, po prostu się ze sobą komunikują i tworzy to taką unikatową, myślę, mieszankę na tle ogólnie, czy Polski, czy nawet być może dalej. I to jest bardzo fascynujące, a także orzeźwiające pod wieloma względami, bo tak jak mówię, to daje taki asumpt do stworzenia nowych, pięknych rzeczy i taką piękną otwartość, która często pojawia się po prostu w tych ludziach, artystach, muzykach. To jest po prostu piękne.
0: Część z naszych słuchaczy dobrze zna jazz, część może czuć się lekko zagubiona w tej muzyce. Ty dotykasz jej od tej bardzo praktycznej strony, od strony muzyka, który na tapetę bierze dżemowanie. Może troszkę o tym dżemowaniu, bo może nie wszyscy wiedzą, czym w ogóle ono jest, a jeżeli już opowiemy o dżemowaniu, to też o tym, dlaczego ono jest dla ciebie tak wyjątkowe.
1: Dżemowanie, czy też jam session, no jest taką właśnie przestrzenią do tej improwizacji. Ja zresztą opisuję, że ono dzieli się na takie trochę bardziej zaplanowane i mniej zaplanowane, które jest, powiedzmy, takie bardziej płynące, bez określonej mapy czy struktury. Ja wyróżniam tam różne sposoby tego, jak ludzie improwizują i z jakiego powodu w ogóle to też robią, ale to dżemowanie jest takim porywaniem się w taki właśnie wir od strony też socjologicznej, po prostu interakcji między innymi. Ja też opisuję, że najbardziej efektywna improwizacja jest właśnie tą improwizacją, która po prostu jest dialogiem, tym takim muzycznym dialogiem. Ja w pracy również opisuję, że istnieje coś takiego jak muzyczny język i ten muzyczny język, a właściwie muzyczne języki, w tym przypadku też improwizacji, dają właśnie taką możliwość do prowadzenia takiej rozmowy trochę jak prowadzimy ją teraz, tylko że właśnie w dużo bardziej subtelny i też niewerbalny często sposób.
2: A czy mówiąc o tych językach i o tej komunikacji, masz na myśli tylko i wyłącznie, nazwijmy to, rozmowę, która toczy się na instrumenty kolejnych członków jazzującego czy też jamującego zespołu? Czy myślisz też o takiej komunikacji, która wciąga słuchaczy?
1: Myślę, że to ma parę wymiarów. Ona może pomiędzy artystami się odbywać w sposób instrumentalny, a nawet wokalny, bo często też wokaliści pomiędzy sobą śpiewają różne rzeczy albo słuchają, co śpiewa druga osoba. No ale też jak najbardziej ze słuchaczami. Tylko że są formy improwizacji, które są bardzo mocno nastawione na ten kontakt z odbiorcą, a są te, które no, są bardziej skupione jednak na tym wewnętrznym dialogu, który się prowadzi, a odbiorca może jedynie go zaobserwować, być może trochę skonsumować, albo uczknąć czegoś dla siebie. Natomiast, tak jak powiedziałem, są takie formy, które często też nawiązują do kultury popularnej i w toku takich improwizacji pojawia się na przykład nawiązania właśnie do fragmentów jakichś popularnych piosenek. Poleci na przykład Billie Jean, Michaela Jacksona przez chwilę, albo jakiś inny element, który bezpośrednio, symbolicznie trochę tak próbuje złapać ten kontakt z odbiorcą i ten odbiorca może to odszyfrować i powiedzieć, wow, kojarzę to. I nagle ta forma się diametralnie zmienia w przeciągu kilku sekund i odbiorca zaczyna to śledzić. To bardzo zależy od formy improwizacji, która po prostu akurat ma miejsce i jacy też muzycy się po prostu na tej scenie zebrali.
0: To jamowanie jest dla ciebie w twojej pracy dosyć ciekawym narzędziem czy eksperymentem, bo funkcjonuje taki podział, pewnie troszkę już archaiczny, na tych profesjonalnych i nieprofesjonalnych muzyków, na ludzi, których wychowywała szkoła i na tych, których wychowywała scena. No i oni często, te dwie grupy, trochę jak kiedyś muzycy ludowi, mogą spotkać się i trochę ponad podziałami zacząć

0: Studia Jazzowego Polskiego Radia. Ten legendarny zespół wystąpi w Warszawie w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety już w sprzedaży. Premiera. Jeden z najciekawszych europejskich jazzmenów. Ule Mortenwagen przygotował nowy repertuar i poprowadzi polski zespół 24 lipca w piątek o 18. Bilety na polskieradiobilety24.pl.
1: Wakacje, zmiana ciśnienia,
2: zmiana temperatury, upały,
1: a czasem zupełnie zimno. Jestem zmęczona.
2: Jestem zmęczony.
3: Aktywuj się na Plusz.
4: Sięgnij po suplement diety Plusz Active 100% Energy Complex. Zawiera kofeinę, guaranę i witaminy z grupy B, które pomagają zachować dobrą energię. W dodatku dostajesz 100% smaku, 100% koncentracji, 100% naładowanych baterii i 100% pozytywnej energii. Oryginalny Plusz Active. 100% codziennie, bez dodatku cukru. Sprawdź na plusz.pl.
0: Reklama.
5: Ogłoszenie społeczne.
6: A pamiętasz ten moment, gdy wyruszałeś w dorosłość?
7: O, jeszcze to.
8: Tato, błagam, przecież tam są sklepy.
6: Ten nadmiar dobrych rad, to jak bardzo chciałeś uciec od tej troski.
9: Dobra, żebyś nie zbankrutował.
8: Dajcie wszyscy święto.
6: Wtedy wydawało ci się to ciężarem. Dla wielu wychowanków domów dziecka start w dorosłość to walka o przetrwanie, której towarzyszy tylko pustka. Działaj. Zamień ją dziś na wsparcie i bezpieczeństwo. Odwiedź stronę Fundacji Dobrych Inicjatyw i dowiedz się, jak możesz pomóc.
5: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
10: Przed mikrofonem Jakub Domoracki, zapraszam. Na drodze krajowej numer 11 pomiędzy Piłą a Chodzieżą w pobliżu miejscowości Chrustowo auto osobowe wypadło z trasy i uderzyło w drzewo. Na kilometrze 197 obowiązuje ruch naprzemienny. W tym wypadku jedna osoba została ranna. Również jedna osoba została ranna w wypadku trzech autosobowych na drodze krajowej numer 12 pomiędzy Radomiem a Piotrkowem Trybunalskim w miejscowości Gielniów. Na kilometrze 454 trasa jest zablokowana w obu kierunkach. Na miejscu są służby i to one kierują ruchem. Uwaga, w województwie pomorskim na ekspresowej siódemce w pobliżu węzła Żuławy Zachód, a zatem pomiędzy Elblągiem a Gdańskiem, doszło do pożaru auta osobowego. Na 17 kilometrze zablokowany jest pas prawy w kierunku Gdańska. Służby blokują także pas zjazdowy. Do pożaru samochodu osobowego doszło także na świętokrzyskim odcinku ekspresowej siódemki na wysokości Kielc. Pomiędzy węzłami Kielce Zachód a Kielce Jaworznia mamy blokadę lewego pasa w kierunku Krakowa na kilometrze 14. Pomimo dość późnej pory cały czas zakorkowana jest trasa wojewódzka numer 216 na Pomorzu pomiędzy Chałupami a Władysławowem w kierunku Trójmiasta. Spore spowolnienia, wręcz takie niewielkie punktowe korki, obserwujemy też na sąsiedniej trasie numer 215 niedaleko Karwi, Jastrzębiej Góry, Chłapowa, Rozewia, a także wspomnianego Władysławowa. Jak zawsze czekamy na wieści zza kierownicy od Państwa.
5: Minęła 21, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. O prawdę zaapelował w Ołyce na Wołyniu wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Odbyły się tam uroczystości upamiętniające ofiary zbrodni wołyńskiej. Płonie sterta śmieci w Strzegomiu na Dolnym Śląsku. W Ełku trwa wielki koncert Lata z Radiem. O prawdę, pojednanie, a także o powstrzymanie się od gloryfikowania sprawców zbrodni zaapelował w Ołyce na Wołyniu wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Na Ukrainie odbyły się uroczystości upamiętniające ofiary zbrodni wołyńskiej.
11: Wicepremier tutaj na Wołyniu mówił o tym, że nie przyjechał rozdrapywać ran, ale pomóc je zagoić. Do tego, jak zaznaczył, potrzebna jest pamięć i prawda.
12: Prawda, upamiętnienie i przebaczenie idą ze sobą razem i tego oczekuję od przyjaciół z Ukrainy, dlatego tu im przyjechałem, jak przyjaciel, powiedzieć wprost i od serca, jak nie wolno sprawiać bólu i cierpienia przez gloryfikację tych, którzy tą zbrodnię wyrządzili.
11: Nie wiadomo, czy apel wicepremiera Kosiniaka-Kamysza będzie wysłuchany w Kijowie, ale na pewno strona ukraińska wspiera poszukiwania i ekshumację ofiar Wołynia. Uczestniczący w uroczystościach ukraiński wiceminister kultury Iwan Werbycki obiecał, że Ukraina będzie wydawać kolejne pozwolenia. Każda ofiara powinna być upamiętniona i pochowana.

0: Zbudowana zgodnie z obrządkiem, to łączy nasze narody. W Ołyce ponad 80 lat temu ukraińscy nacjonaliści zabili kilkudziesięciu Polaków. W ich intencji, ale też tysięcy innych pomordowanych odprawiono mszę ekumeniczną. Modlili się Ukraińcy i Polacy. Z Ołyki na Wołyniu, Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Potrzebna jest pełna prawda i chrześcijańskie upamiętnienie ofiar zbrodni wołyńskiej, a wobec wspólnego zagrożenia ze strony Rosji Ukraina i Polska powinny zachować jedność. Tak napisał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w 83. rocznicę mordów na Wołyniu. I przypomniał na platformie X, że Ukraina dokłada starań, by rzetelnie ustalić fakty dotyczące osób zamordowanych w tamtych latach. Tam, gdzie znajdowały się wioski i gdzie zginęli ludzie, prowadzone są prace poszukiwawcze. Ukraina jest zainteresowana przyspieszeniem tych działań. Już za dwa dni rozpoczną się prace ekshumacyjne na terenie wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka, zaznaczył Zełenski. Płonie sterta śmieci w Strzegomiu na Dolnym Śląsku. Trwa akcja gaśnicza, mówi młodszy kapitan Paweł Szydłowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy.
2: Dostaliśmy zgłoszenie o pożarze składowiska odpadów przy ulicy Kolejowej 2 w Strzegomiu. Ze zgłoszenia wynikało, że pożarem objęty jest obszar około 50 metrów na 50 metrów tworzyw sztucznych. Ogień udało się zatrzymać mniej więcej w połowie tego składowiska. Na miejscu w chwili obecnej pracuje 37 zastępów, czyli około 150 strażaków. Działania wspierane są przez 3 drony specjalistyczne.
1: A specjalistyczna grupa ratownictwa chemicznego będzie monitorować jakość powietrza. Strażacy apelują do mieszkańców o zamknięcie okien oraz nieprzebywanie w rejonie pożaru. Sanepid przestrzega przed dopalaczami, chociaż handel tymi substancjami od kilku lat jest zabroniony i podlega karze, to jednak na rynku wciąż pojawiają się nowe specyfiki. Jak mówi dr Grzegorz Chudzik, śląski inspektor sanitarny, dopalacze mogą nieść śmiertelne ryzyko.
3: Co roku chemicy wymyślają inne substancje psychoaktywne, psychotropowe. Naprawdę nie warto eksperymentować, bo to są po prostu handlarze śmiercią, którzy zaoferują nam naprawdę fantastyczne, wydawałoby się, efekty, ale kończące się często właśnie śmiercią.
1: Za handel dopalaczami grozi nawet kilkuletni pobyt w więzieniu. Prezydent USA Donald Trump poinformował, że przeszedł badania lekarskie i zrobił sobie test sprawności umysłowej. Wszystko miało się odbyć w szpitalu wojskowym w Waszyngtonie. Donald Trump podkreślił, że test sprawności umysłowej jako jedyny prezydent w historii USA wykonał już 3. raz. Odpowiedziałem dobrze, na każde pytanie, przekonywał. Wzmiankę o badaniach Trump zamieścił w swoim wpisie w mediach społecznościowych, krytykującym książkę dziennikarza New York Timesa na temat swojej prezydentury.
4: To są aktualności jedynki.
1: A w nich jeszcze przenosimy się do Ełku, bo to dziś stolica lata i dobrej zabawy. Lato z Radiem od rana przejęło miasto. Wielki koncert, czwarty już na trasie Lata z Radiem i Telewizją Polską, trwa od godziny. Na miejscu jest Maciej Walecki. Dobry wieczór.
5: Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Powiedz, czy pogoda się poprawiła, no i jaka frekwencja?
5: Na szczęście tak, przestało padać, ełczanie dopisali i nie tylko publiczność jest jak trzeba, także proszę przybywać. Tak, to nie może, koncert jest transmitowany na żywo na antenie TVP2. Już na samym początku koncertu Natalia Nykiel doprowadziła publiczność, szczególnie swoje fanki, do szaleństwa.
6: Zaśpiewałam piosenki Bądź Duży i Error i faktycznie nie ukrywam, że grając koncerty zawsze mam tę nutkę takiej właśnie pewności jednak, że te piosenki zawsze do ludzi trafią i ich jakoś tam poruszą serduszka, więc jest mi super miło, że mogę też je tutaj dziś zaśpiewać.
7: I jak?
5: Mega, super, mega, czyli wszystko jasne. Koncert trwa do godziny 22.
1: Maciej Walecki z Ełku, bardzo dziękuję za relację, a przypomnę, retransmisja tego koncertu na antenie naszej radiowej jedynki już za chwilę. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
1: W nocy miejscami opady deszczu na północnym wschodzie i wschodzie, zanikające burze. Temperatura od 11 stopni na Suwalszczyźnie do 17 w rejonie Niziny Szczecińskiej. Wiatr słaby, na wybrzeżu umiarkowany, w czasie burz porywisty.
4: klimat.

0: Bardzo dobra lub dobra jest teraz jakość powietrza w całym kraju. Ponad 1/4 prądu w krajowej sieci pochodzi z odnawialnych źródeł energii. Na obszarze większości kraju nadal utrzymuje się susza hydrologiczna.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługuje. Aflofarm.
5: Był jeszcze taki młody, miała tyle marzeń.
6: Wielka wyprawa maluchów dla dzieci znów ruszyła w trasę, by pomagać dzieciom poszkodowanym w wypadkach. Pozwól im dorosnąć. Śledź, wspieraj, wpłacaj na zrzutka.pl.
7: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
8: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama. Autopromocja.
9: Gdzieś to już słyszałem, ale gdzie? Jeśli zdarza ci się zadać to pytanie, kiedy słuchasz muzyki, to ta audycja jest właśnie dla ciebie. Covery, czyli nowe wersje znanych piosenek. Bywają kontrowersyjne, owszem, ale potrafią też zachwycić. Nie odpowiem na pytanie, co jest lepsze, oryginał czy cover, ale zapraszam do rozmowy i zapraszam do słuchania. Szczęśliwe powroty. W każdą niedzielę po godzinie 17. Ula Kaczyńska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. 1.

0: Już prawie 10 minut po godzinie 21. Iza Żukowska, dobry wieczór. Dzisiaj jest sobota, 11 dzień lipca, czyli myślę, dobrze Państwo to wiedzą, czwarty przystanek na trasie Lata z Radiem i Telewizją Polską po Bielsku-Białej, Radomiu i Zakopanem. Teraz przyszedł czas na krainę Tysiąca Jezior, bo dzisiaj muzycznym sercem Polski stał się Ełk, gdzie na starej plaży miejskiej, najpierw w południe w Ełku, piknika wieczorem koncert. Na scenie Smolasty, Natalia Nykiel, Skolim, Sztywny Palazji, Zakopauer, Kasia Kowalska-Bowska, Mateusz Dziółko, Wanda i Banda, Piotr Pęgowski i Natasza Urbańska. Zatem już teraz przenosimy się do Ełku.
1: Koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską.

To co? 200 razy mocniej. Lux!

0: czy dzisiaj bijemy rekordy. Czekajcie na drugie wejście. Pięknie dziękuję, że mogłem dla was śpiewać.
1: Dobry wieczór! Dziś deszczowo, ale pięknie tu u was. Zaśpiewajcie razem ze mną.

Polskie Radio. Jedynka. Ej, baby.

0: Ja wiem, że piano zadzwoni
1: dzisiaj w nocy.
0: Wolę moje złoto na szyi,
1: ciebie w bikini. Może te kili
0: zróbmy na grzeby, do tego tańczymy. Jak nie znałem, to po stoi klamu trzymy.

kocham dziekiełk.

Polsce. Ełk, kocham was, dziękuję! Zróbcie wielki hałas, ale dla samych siebie na 3, 2, raz! Trompeta.

0: I zapowiedzieli się sami, a to wielki przebój Creedence Clearwater Revival sprzed lat, a wcześniej śpiewali Natalia Nykiel-Skolim i plażowy Piotr Pręgowski. Jesteśmy w Ełku, gdzie dzisiaj czwarty przystanek na trasie Lata z radiem i telewizją polską. Na koncercie bawili się państwo, jak słyszymy, znakomicie. Artyści rozkołysali tych, którzy mimo, także jak słyszeliśmy, deszczu, zebrali się na plaży miejskiej w Ełku, by tam posłuchać na żywo najnowszych przebojów, ale także legend polskiej sceny muzycznej. Teraz Wanda i Banda i dalej Kasia Kowalska i Zakopower, którego lider Sebastian Karpiel-Bułecka dzisiaj po południu, jeszcze przed próbą tam w Ełku u nas na antenie jedynki, opowiadał o wakacjach na Mazurach i o swoich powrotach do Ełku. A teraz z Ełku Wanda i Banda.
1: Wszyscy!

Witamy serdecznie.

Galop i to płyta z 2007 roku, płyta na 7 grupy Zakopower, a my oczywiście jesteśmy na koncercie Lato z Radiem i Telewizją Polską Przystanek Ełk. Teraz raz jeszcze Piotr Pręgowski i Smolasty, a do Ełku powrócimy jeszcze po 22, do której teraz pozostało 10 minut.

0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
1: Żyjemy w rewolucyjnych i trudnych czasach. Chodzi o to, żeby je zrozumieć.
0: Nowy, wspaniały świat. W każdą niedzielę po 16 w Jedynce.
1: To program, w którym co tydzień będziemy rozmawiać o tym, co nas interesuje, denerwuje, inspiruje i przeraża. Zapraszam, Karolina Korwin-Piotrowska.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No?
2: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
6: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: A, to tylko przy okazji.

0: Reklama.
1: Ogłoszenie społeczne.
2: Nie ja tu jestem bohaterką. Jestem mikrofalówką na oddziale dziecięcym, ale widzę wszystko. Pierwszy ciepły posiłek po 20 godzinach czuwania przy jego łóżeczku. Mleko, które może pomoże mu zasnąć. Zupę, która pewnie i tak nie przejdzie przez ściśnięte gardło. Stres, frustracje i pierwszy uśmiech od tygodnia. W trudnych chwilach liczy się każda drobnostka. Zobacz, czy będę na dziecięcym oddziale na szpitaldladzieci.pl. Sprawdzone informacje o dziecięcych szpitalach.
1: Ogłoszenie społeczne.
0: Radio Kierowców.
3: Przed mikrofonem Jakub Domaracki, zapraszam. Na trasie ekspresowej S6 w województwie pomorskim na węźle Gdynia-Wielki Kack doszło do wywrócenia się motocyklisty. Na kilometrze 39 jezdnia w kierunku Rumi od strony trasy kaszubskiej została częściowo zablokowana. Na miejscu są służby i to one kierują ruchem. Spore spowolnienia pomimo późnej pory obserwujemy na trasach wojewódzkich numer 216 i 215, także na Pomorzu, pomiędzy Chałupami a Władysławowem, a także w pobliżu Chłapowa, Rozewia, Jastrzębiej Góry i Karwi. Na drodze krajowej numer 12 pomiędzy Radomiem a Piotrkowem Trybunalskim mniej więcej 3 godziny temu doszło do wypadku 3 aut osobowych w miejscowości Gielniów. 2 osoby zostały w tym wypadku ranne. Trasa była całkowicie zablokowana, potem częściowo. W tej chwili najprawdopodobniej już jezdnia została całkowicie odblokowana i ruch w obu kierunkach jest możliwy bez przeszkód. I jeszcze kilka słów o sytuacji na granicy polsko-ukraińskiej. Tutaj na przejściu w Dorohusku ciężarówki na rozpoczęcie odprawy i wyjazd z naszego kraju czekają ponad 17 godzin. W Chrebennem ciężarówki czekają ponad 15 godzin. Nieco lepiej jest w Medyce, także w Korczowej oraz w Zosinie. Tutaj ciężarówki na rozpoczęcie odprawy oczekują około 5 godzin. Chociaż przypominam, że jest to jedynie szacunkowy czas oczekiwania i ten czas może być dłuższy, zwłaszcza w Chrebennem czy w Dorohusku. 22 513 11 11 to nasz numer. Jak zawsze czekamy na wieści od Państwa.
1: Minęła 22, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności Marzena Godon. Dziś dzień oddawania hołdu ofiarom rzezi wołyńskiej. W całym kraju odbywały się uroczystości w 83. rocznicę kulminacji tej zbrodni, tzw. krwawej niedzieli. Dziś Narodowy Dzień Pamięci o Polakach ofiarach ludobójstwa na Wołyniu. Ofiarom należą się prawda i pamięć, podkreślał premier Donald Tusk.
4: Chcemy ocalić pamięć o każdej z nich, z imienia i nazwiska. Dlatego w Warszawie stanie mur pamięci z wiecznym ogniem i nazwiskami każdej odnalezionej i zidentyfikowanej ofiary. Rzeczpospolita nie zapomni o żadnej z nich. Pamięć nie może być sługą nienawiści. Pamięć i prawda muszą nam pomóc w budowie lepszej przyszłości.
1: Prezydent Karol Nawrocki w Radróżu na Podkarpaciu podczas obchodów Narodowego Dnia Pamięci o ofiarach ludobójstwa na Wołyniu także mówił, że pamięć o tamtych wydarzeniach jest potrzebna, by kształtować przyszłość.
5: Nie zgadzamy się na to, aby zapomnieć o 120 tysiącach Polaków pomordowanych w brutalny sposób przez ukraińskich nacjonalistów. Ta wiedza, ta prawda i ta pamięć jest po to, abyśmy mogli myśleć także o naszej przyszłości, abyśmy zadośćuczynili im naszą modlitwą, naszą pamięcią i wyciągnęli z ludobójstwa wołyńskiego wnioski dla naszej przyszłości.
1: Tymczasem ukraiński prezydent twierdzi, że Ukraina robi co może, by sprawiedliwie ustalić fakty o zabitych na Wołyniu. Wołodymyr Załański w mediach społecznościowych odniósł się do uroczystości rocznicowych Krwawej Niedzieli w Polsce i na Ukrainie.
6: Wołodymyr Załański napisał, że 11 lipca, jak co roku, Polska i Ukraina upamiętniły, jak to określił, cywilów zabitych na Wołyniu w czasie II wojny światowej. Nie nazwał jednak sprawców, czyli ukraińskich nacjonalistów. Wołodymyr Załański zaznaczył równocześnie, że za 2 dni rozpoczną się prace ekshumacyjne w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej w obwodzie wołyńskim. Jak udało mi się ustalić, polscy eksperci z IPN wspólnie z ukraińskimi partnerami rozpoczną wykopaliska w Ostrówkach we wtorek. Ukraiński prezydent zapewnił, że potrzebna jest prawda i chrześcijańskie

0: upamiętnienie ofiar. Równocześnie zwrócił uwagę, że obecnie Polska i Ukraina stoją przed wspólnym zagrożeniem, jakim jest Rosja. Z Łódzka na Wołyniu Paweł Buszko, Polskie Radio.
1: Nie tylko Polacy wspominają dziś trudne karty historii. W bośniackim Potoczari tysiące osób oddały hołd ofiarom największej zbrodni popełnionej w Europie od zakończenia II wojny światowej. Odbyły się tam obchody 31. rocznicy ludobójstwa w Srebrenicy.
2: Uroczystości rozpoczęły się od modlitw i ceremonii pogrzebowej kolejnych zidentyfikowanych ofiar, których szczątki odnaleziono po latach w masowych grobach w wielu rejonach kraju. W obchodach uczestniczyli przedstawiciele władz Bośni i Hercegowiny, delegacje zagraniczne oraz organizacje międzynarodowe. Wśród gości znaleźli się także przedstawiciele Unii Europejskiej, którzy podkreślali znaczenie pamięci o ofiarach oraz konieczność przeciwdziałania negowaniu ludobójstwa. W lipcu 1995 roku, po zajęciu Srebrenicy przez Wojska Republiki Serbskiej dowodzone przez generała Ratka Mladića, zamordowano ponad 8 tysięcy bośniackich muzułmanów, głównie mężczyzn i chłopców. Piotr Piętka, Polskie Radio.
1: Wracamy do kraju. W Strzegomiu na Dolnym Śląsku płoną dawne obiekty kolejowe i znajdujące się obok budynki. Na miejscu jest 40 zastępów straży pożarnej. W środku znajdowały się ogromne ilości tworzyw sztucznych, mówi rzecznik Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdnicy, brygadier Łukasz Grzelak.
3: Tych odpadów jest dość dużo, to są tworzywa sztuczne i bardzo silne zadymienie już na samym początku występowało. Sytuacja jest nieopanowana, działania przewidujemy na raczej długotrwałe, więc myślę, że do jutrzejszego ranka. Osób poszkodowanych na tą chwilę nie mamy i mam nadzieję, że tak pozostanie.
1: Straż pożarna podejrzewa, że znajdowało się tam nielegalne składowisko odpadów. Jest też apel do okolicznych mieszkańców, aby zamykali okna w domach. Na miejscu jest specjalna jednostka rozpoznania chemicznego, która monitoruje stan powietrza w okolicy.
4: To są aktualności jedynki.
1: A w nich jeszcze mundial. Za godzinę początek meczu Anglia-Norwegia. Reprezentacja Anglii jest faworytem tego ćwierćfinałowego spotkania podczas Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Tak typują przynajmniej amerykańscy bukmacherzy. A ten mecz odbędzie się na stadionie w Miami, gdzie jest korespondent Polskiego Radia Jan Pachlowski.
5: Wszyscy wiedzą, że mistrzowski plan Anglii przed sobotnim ćwierćfinałem Mistrzostw Świata będzie koncentrował się na zatrzymaniu norweskiego napastnika Erlinga Haalanda, ocenia przed meczem telewizja Fox Sports, pokazująca w Stanach Zjednoczonych mundial. Zatrzymanie Haalanda, który ma na koncie 7 bramek na tegorocznych Mistrzostwach Świata, o jedną mniej niż Francuz Kylian Mbappé i Argentyńczyk Lionel Messi, będzie głównym wątkiem meczu Norwegii-Anglia na Hard Rock Stadium. Przed spotkaniem selekcjonera Anglików Thomasa Tuchela dziennikarze zapytali, czy awans Norwegu do ćwierćfinału jest dla niego niespodzianką. Z jednej strony tak, z drugiej nie. Jeśli stosunkowo tak niewielki kraj jak Norwegia eliminuje zawsze wielką Brazylię, to szokuje. Jednak czy Japonia, która wcześniej grała z Canarinhos, czy teraz Norwedzy, to przecież są także znakomite zespoły.
1: W ostatnim ćwierćfinale Argentyńczycy zmierzą się ze Szwajcarami. Ten mecz o 3 w nocy naszego czasu. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
1: W nocy opady deszczu na północnym wschodzie i wschodzie kraju, zanikające burze. Temperatura od 11 stopni na Suwalszczyźnie i obszarach podgórskich do 17 w rejonie nizin szczecińskiej.
4: Jedynka. Polskie Radio.
6: Autopromocja.
7: Niewyjaśnione tajemnice. Zagadkowe wydarzenia. Historie, które wstrząsnęły światem. Zamachy, zniknięcia, spiski, morderstwa. Co tak naprawdę się wydarzyło? Prawda, która wciąż czeka, by ujrzeć światło dzienne. Archiwum Śledztw Niedokończonych. W niedzielę po 18:00.
4: Jedynka. To jest radio.
6: Autopromocja.
4: Polskie Radio. Jedynka.

0: A my powracamy do Ełku, gdzie dzisiaj bawiliśmy się najpierw na pikniku, a potem na koncercie na trasie Lata z Radiem i Telewizją Polską, a na plaży miejskiej pojawili się także Bowska, Mateusz Dziółko raz jeszcze zaśpiewa, a także Natasza Urbańska, Sztywny Palazzi i po raz kolejny Wanda i Banta.
1: Koncert Lata z Radiem i Telewizją Polską.

0: Jedynka. To jest radio.
1: Siedem życzeni, Wanda i Banda na wielki finał. W Jedynce wprost z Ełku, a za tydzień spotykamy się w Chełmie.
2: Strzelaj, prędzej strzela! Jest!
3: Kronika sportowa.
4: Przy mikrofonie Filip Jastrzębski. Dobry wieczór. To gratka dla fanów piłki nożnej, których czeka długa, lecz emocjonująca noc. Przed nami dwa ćwierćfinałowe mecze Mistrzostw Świata, po których będziemy już znać drużyny strefy medalowej tego mundialu. Za ocean przeniesiemy się jednak za kilka minut, bo najpierw żużel Grand Prix Szwecji i dobra jazda Bartosza Zmarzlika. Z Molili zgłasza się Henryk Grząka.
5: Myślę, że mimo wszystko dla Bartosza Zmarzlika był to bardzo dobry turniej. Stanął na podium, zajął trzecie miejsce. Wygrał Andreas Thomsen, drugi był Lambert, który od początku jeździł fantastycznie i dopiero noga mu się podniosła finalnie na drugiej pozycji. Zmarzlik powiększył swoją przewagę nad Australijczykiem i to jest ta najważniejsza wiadomość dzisiejszego wieczoru. Cały turniej powiedziałbym, że stał na średnim poziomie, no ale to jest jakby mniej ważne w tym wszystkim. Teraz jeszcze o tym, jak pozostali Polacy. Dudek pojechał w biegu ostatniej szansy, przyjechał na drugiej pozycji, przegrał właśnie z Brady Kerchem, który nie awansował bezpośrednio do finału. Ta sztuka udała się tylko Lambertowi i Zmarzlikowi, a Dominik Kubera pojechał w drugim biegu ostatniej szansy i przegrał właśnie z Thomsenem, który awansował do finału. I jeszcze kolejny z Polaków, Kasper Woryna. Można powiedzieć, że wielki pechowiec, ale może sam sobie jest winien. Zabrakło mu jednego punktu, zdobył 7 punktów. Co prawda dwóch zawodników z 7 punktami, to były Nilsson i Kwiech, awansowali do biegu w ostatniej szansy, ale oni mieli zwycięstwo na swoim koncie, a Kasper nie miał ani jednej trójki. Ale najważniejsze jest to, że Bartosz Zmarzlik stanął na podium, na trzecim stopniu podium. Wygrał Thomsen przed Lambertem, Brady Kerch na czwartej pozycji. Kolejne 2 punkty do swojego konta przewagi dorzucił Polak tutaj w Molina.
4: I Bartosz Zmarzlik ma już 5 punktów przewagi nad Kerchem do końca sezonu, 4 rundy. Teraz tenis i wieści z Londynu, gdzie dobiegł końca turniej kobiet. Halo, Cezary Guriew.
6: Czeszka Linda Noskowa, nową mistrzynią Wimbledonu. Piękna walka i ogromne emocje w finale Wimbledonu pań. Czeszka Linda Noskowa walczyła ze swoją przyjaciółką i bardziej utytułowaną tenisistką, a więc Karoliną Muchową. Świetnie serwująca Linda wygrywa pierwszego seta 6-2. Z 13 akcji po pierwszym serwisie wygrała 12. Dla Karoliny Muchowej ostrzeżenie, bo w tym sezonie po zdobyciu pierwszego seta wygrała 29 pojedynków. W drugim secie Noskowa prowadzi 5-2 i nie wykorzystuje 3 piłek meczowych. Potem kolejne piłki meczowe przy prowadzeniu 5-3 i potem 5-4. Linda traci pewność siebie, ucieka koncentracja, jest zupełnie rozbita i przegrywa 5-7. W głowie i na trybunach hałas. Linda zatyka uszy, zakrywa twarz ręcznikiem. Jednak na trzeciego seta wychodzi jakby odrodzona i pewnie wygrywa decydującą batalię 6-3.
7: And the ladies singles champion for 2026 from the Czech Republic, Linda Noskova.
8: It feels incredible.
6: To niesamowite uczucie. Wszystkie te mecze były niezwykle trudne, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym. Zwłaszcza dzisiaj. Wiadomo, że zdobycie tego ostatniego punktu nigdy nie przychodzi łatwo. Karo, naprawdę musiałam się o niego mocno postarać. Tego ci nie zapomnę. Jesteśmy przyjaciółkami i bardzo się cieszę, że mogłam rozegrać swój pierwszy wielkoszlemowy finał właśnie z tobą. Myślę, że zapisałyśmy się dziś w historii. Wierzę, że wszyscy nasi czescy kibice w kraju są z nas dumni. Niezależnie od dzisiejszego wyniku chcę podziękować mojemu zespołowi. Chcę podziękować tacie za przyjazd tutaj, a także pozostałym członkom rodziny, którzy zdecydowali się na podróż. Wiem, tato, że nie lubisz latać, więc naprawdę to doceniam. Jest jeszcze jedna osoba, której chciałabym podziękować. To moja mama, która nie doczekała tego finału. Z pewnością by mnie tu nie było, gdyby nie ona, a więc dziękuję. Dziękuję wszystkim, że przyszliście na ten mecz i sprawiliście, że ten finał był czymś wyjątkowym, czego nigdy wcześniej nie doświadczyłam. Nie mogę się już doczekać powrotu w przyszłym roku.
8: I can't wait to come back next year.
4: Jutro o tytuł w turnieju mężczyzn powalczą dwaj najwyżej rozstawieni tenisiści, Włoch Jannik Sinner i Niemiec Aleksander Zwieriew. A teraz, zgodnie z zapowiedzią, piłkarskie Mistrzostwa Świata.
0: Studio Mundial 2026 w radiowej jedynce.
4: Będzie mi dziś towarzyszył w studiu Tomasz.

0: Kowalczyk, dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Na początek wrócimy do tego, co wczoraj wydarzyło się w Los Angeles, czyli mecz Hiszpanii z Belgią. Niespodzianki nie było, choć La Furia Roja wcale tak łatwo nie miała.
1: Trochę strachu najedli się Hiszpanie. Zwycięstwo ostatecznie 2-1, ale przez całą drugą połowę naprawdę musieli się napracować na strzelenie tego decydującego gola. Pomógł też belgijski bramkarz, który wypluł piłkę przed siebie po strzale Kubarsiego. No, obarczony trochę winą właśnie Lamens za to, co się stało. Natomiast sami Hiszpanie znów udowadniają, po pierwsze, że mają tak zbalansowaną drużynę, że tam jest naprawdę wiele ważnych punktów, ogniw, spoiw, którzy to zawodnicy sprawiają, że jako całość Hiszpania prezentuje się ze świetnej strony. Lamin Yamal potrafi coś dołożyć, ale też cały czas nie czaruje na najwyższym poziomie. No ale mają niesamowity talizman, który nazywa się Mikel Merino. Człowiek, który lubi strzelać gole w ostatnich sekundach, w ostatnich minutach. To już trzeci taki dla reprezentacji Hiszpanii w trzech ważnych meczach. W ćwierćfinale na Euro poprzednim, no a teraz w poprzednim spotkaniu z Portugalią w 1/8, teraz w 88 minucie znów znalazł to swoje miejsce na boisku. No i to jest człowiek, który siedząc na ławce rezerwowych analizuje, jak grają obrońcy rywali. Kiedy wchodzi, to wie, w które przestrzenie ma wbiegać i wbieg idealnie zapewnił zwycięstwo Hiszpanom z Belgią 2-1.
0: Mistrzowie Europy grają dalej. Belgowie znów bez sukcesu na wielkim turnieju, choć akurat wydaje się, że ćwierćfinał to jest wynik na miarę możliwości belgijskiej kadry. A przed nami mecz Anglia-Norwegia za 21 minut, czyli to dla mnie najważniejszy mecz tego mundialu. Przyznam się szczerze, czekałem na to spotkanie właściwie od samego początku. Czego się spodziewasz?
1: Myślę, że starcia Haalanda kontra Kane to naprawdę starcie gigantów, jeżeli chodzi o atak. No i zobaczymy, na co będzie stać tych panów, jeżeli chodzi o gonienie, bo po 8 trafień ma Messi, a także Kylian Mbappé, ale już za plecami jest Erling Haaland. 7 goli, Harry Kane 6, no a tutaj też czeka nas taka prawdziwa paleta możliwości z jednej i z drugiej strony, fantastycznych zagrań, jeżeli będą na odpowiednim poziomie zawodnicy angielscy. Wiemy, że tam drobny problem zdrowotny Declana Rice'a, nie wiemy w jakiej formie dzisiaj będzie grał. Jeżeli w Norwegii te wszystkie przeziębienia się pokończyły, to myślę, że stać jedną i drugą drużynę na to, żeby stworzyć naprawdę świetne widowisko. No i mamy też starcie ciekawych bramkarzy, bo Nyland był bohaterem w meczu z Brazylią. Pickford okazuje się, że też kilka meczów Anglikom uratował też to spotkanie z Meksykiem. Więc w tych najważniejszych rejonach boiska będzie się działo.
0: Niech się dzieje zatem w Miami. Jest tam Jan Pachlowski. Witaj Janku i powiedz, jaka atmosfera 20 minut przed tym spotkaniem.
2: Stadion pęka w szwach. Ja od kilkudziesięciu minut przyglądałem się tym tłumom, którzy właśnie idą w stronę Hard Rock Stadium. Bilety w ostatniej chwili staniały. Ta wyprzedaż na portalach, ona musi być zamknięta, takie jest prawo, na 3 godziny przed spotkaniem. I gdy jeszcze 2 dni temu informowałem Państwa, że bilety są po $2200, to teraz przed samym spotkaniem można było je kupić za 1800, mówiąc trochę pół żartem, pół serio, taniocha, bo na finał, ale to też na finał staniały, tak tylko wtrącę, w tej chwili na finał w New Jersey można kupić bilety za $7000. Tak jak mówił Tomek, tak również mówi się w Stanach Zjednoczonych, o tym piszą media, dwaj najskuteczniejsi napastnicy turnieju, Erik Haaland i Harry Kane, staną naprzeciw siebie w walce o miejsce w najlepszej czwórce, gdzie stawką, przypominamy, będzie spotkanie ze zwycięzcą spotkania Argentyny lub Szwajcarii. Erling Haaland ma na koncie 7 bramek w 4 meczach Mistrzostw Świata, Harry Kane 6. Trudno nie postrzegać właśnie dzisiejszego meczu i tu też potwierdzamy słowa Tomka, ale też na ten temat mówią amerykańskie media, bo wszyscy jesteśmy zgodni, że ten mecz ćwierćfinałowy postrzega się jako starcie dwóch wybitnych napastników, zważywszy właśnie na ich ogromny wpływ na dotychczasowe wyniki Norwegii i Anglii. A dziennikarze zapytali Anglika, czy jest w stanie właśnie porównać swoje zalety i dzisiejszego rywala. Mówimy tutaj właśnie o Erlingu Haalandzie. Posłuchajmy.
3: Jesteśmy kompletnie różnymi piłkarzami. Mimo że to ta sama pozycja na boisku, to nasze charakterystyki są zupełnie inne.

0: Erling jest niesamowity. Fizycznie jest prawdziwą maszyną. Jego wykończenie sytuacji jest na najwyższym poziomie. Mam do niego ogromnie duży respekt jako piłkarza i jego profesjonalnego podejścia. To wiemy, na boisku potrafi zrobić show. To fantastyczny piłkarz.
1: Wszyscy wiedzą, że mistrzowski plan Anglii przed sobotnim ćwierćfinałem Mistrzostw Świata będzie koncentrował się na zatrzymaniu norweskiego napastnika Erlinga Haalanda. Ocenia przed meczem telewizja Fox Sport pokazująca w Stanach Zjednoczonych Mundial. No i też już wiemy, że to najważniejszy z kolei i największy mecz w historii norweskiej piłki nożnej.
2: O czym informował prosto z Miami Jan Pachlowski z Miami, gdzie już za 17 minut rozpocznie się to spotkanie. A my wracamy do rozmowy z Tomaszem Kowalczykiem, którego czeka dziś długa noc, bo dopiero o trzeciej naszego czasu rozpocznie się spotkanie Argentyny ze Szwajcarią. Twoim zdaniem Helweci mają prawo marzyć o sprawieniu niespodzianki?
3: Marzyć zawsze warto i w takiej sytuacji nawet trzeba. Nie można sobie odpuszczać takiej szansy, jak jesteś w ćwierćfinale Mistrzostw Świata. I myślę, że nie mają nic do stracenia Helweci, ale trudno też liczyć, że pójdą na jakąś wymianę ciosów w spotkaniu z Argentyną. Raczej bym tutaj przypuszczał, że taką dobrze zorganizowaną grą w obronie będą chcieli wybić z głowy strzelanie goli Leo Messiemu. No, widzieliśmy też w meczu Argentyna-Egipt, jak potrafił być też momentami wyłączony z gry i jakie problemy ma czasem Argentyna, no chyba, że wskakuje od razu na ten wysoki poziom. Zależeć będzie właśnie dużo od tego, jak ten mecz się rozpocznie, w jakim tempie Argentyna zacznie, czy właśnie da z siebie 100%. Natomiast Szwajcarię stać na to, żeby mecz dusić. Mają niezłych obrońców. Akanji jest ważnym punktem. No może nie strzela rzutów karnych i już nie będzie strzelał, bo o tym powiedział trener, że już go do kolejnej jedenastki nie wyznaczy. Natomiast to, co robi w obronie on, co robi Elvedi, no to szacunek, czapki z głów i myślę, że Szwajcarów stać na to, żeby na pewno Argentynie mocno napsuć krew w tym meczu.
2: Tomasz Kowalczyk, bardzo dziękuję.
3: Dziękuję.
2: A argentyńscy kibice szykują się już do meczu i do świętowania po meczu. Rozmawiał z nimi Kacper Merk.
4: Nie gramy tak dobrze jak na poprzednich Mistrzostwach Świata, ale czuję, że to dzisiejsze spotkanie może być przełomowe. To będzie trudny mecz, zresztą na tym etapie nie ma łatwych przeciwników. Inaczej nie dotarliby do najlepszej ósemki, lecz wierzę, że osiągniemy dobry wynik. Argentyna zawsze zależy od Messiego. Czas, żeby inni mu tu pomogli.
2: A czy Szwajcarzy mają podstawy, by marzyć o półfinale? O tym Adam Górczewski.
5: Kiedy nie ma presji, gra się łatwiej, a Argentyna nie jest nietykalna, twierdzi SRF. Według ekspertów tej stacji słabymi punktami rywala są skrzydła i brak odporności na kontrataki. Tym bardziej Szwajcarom brakować będzie Johana Manzambiego. Najlepszego strzelca, podobnie jak już w meczu poprzedniej rundy z Kolumbią, wyklucza kontuzja, której nabawił się podczas mundialu. Szybciej leczenie idzie u Rubena Vargasa, który może wrócić do wyjściowego składu. Trener Murat Yakin podkreśla, że przeciwko Lionelowi Messiemu jego zespół postawi na kolektyw. Szkoleniowiec znalazł też czas, żeby odpowiedzieć amerykańskiemu komikowi. James Corden w swoim show w telewizji Fox porównywał Murata podczas mundialu do bossów narkotykowych serialu Breaking Bad. Szwajcar nagrał filmik stylizowany na scenę z kultowej serii, a stacja z USA wyemitowała nagranie. My Szwajcarzy nie jesteśmy bandziorami. Jesteśmy precyzyjni jak szwajcarskie zegarki, wiarygodni jak szwajcarski bank, słodcy jak szwajcarska czekolada i szybcy jak kozice w naszych pięknych górach. Moją jedyną złą intencją jest pobić wszystkich na trwających mistrzostwach. Do zobaczenia na boisku. Na własne umiejętności, a nie słabości rywala stawia również kapitan zespołu. Granit Xhaka twierdzi, że jest optymistycznie nastawiony i wierzy w możliwość awansu do półfinału. Adam Górczewski, Polskie Radio.
2: Nad ranem poznamy zatem czołową czwórkę Mistrzostw Świata. Studio Mundial kończymy smutną wiadomością. Nie żyje Jaden Adams, piłkarz reprezentacji Republiki Południowej Afryki, który wystąpił we wszystkich trzech meczach fazy grupowej na tegorocznych Mistrzostwach Świata. Poinformowało o tym Ministerstwo Sportu tego kraju. Nie podano przyczyny zgonu. Adams był podstawowym zawodnikiem w meczach grupy A przeciwko Meksykowi i Czechom. Wszedł z ławki rezerwowych w wygranym 1-0 meczu z Koreą Południową, który zapewnił drużynie pierwszy w historii występ w fazie pucharowej. Jaden Adams miał zaledwie 25 lat.
6: Program pierwszy Polskiego Radia.
2: Polskie siatkarki zagrają jutro o awans do finałowego turnieju Ligi Narodów. Walka o czołową ósemkę tych rozgrywek trwa do samego końca, a o wszystkim zdecyduje mecz z Japonią.

0: szczegółach Rafał Bała.
1: Walka do ostatniej piłki, bez odpuszczania i kalkulacji. Kibice mogą być pewni, że właśnie tak będzie wyglądał jutrzejszy mecz Polek z gospodyniami turnieju. Stawka będzie bardzo wysoka, bo zwycięzca awansuje do turnieju finałowego, a przegrany żegna się z rozgrywkami. W poprzednich trzech edycjach Ligi Narodów zespół trenera Stefano Lavariniego zdobywał brązowy medal. Teraz jest bliskie odpadnięcia. Tabela się spłaszczyła, w czołowej dziesiątce jest bardzo ciasno. Przybyło drużyn z dobrymi składami i coraz wyższym poziomem, jak Kanadyjki czy Holenderki. W osadze biało-czerwone grają dobrze, ale trafiły na bardzo silną grupę. Porażki z Turczynkami i Brazylijkami ujmy nie przynoszą, ale znacznie komplikują kwestię awansu, mówi przyjmująca Julita Piasecka.
2: Na pewno wiemy, że gdzieś nasza pozycja w tabeli jest nie najlepsza, bo gdzieś dużo zespołów jest teraz podobnych punktowo. No więc na pewno ten mecz z Japonią byłoby bardzo ważny dla nas, żeby wygrać i wtedy byłybyśmy bliższe tego finału.
1: A właściwie już w finale. Pewna swego jest rozgrywająca Alicja Grabka.
3: Uważam, że jeśli zaprezentujemy taką siatkówkę, jak prezentowałyśmy w ostatnich tych dwóch spotkaniach, czyli z USA i z Brazylią, jestem spokojna o to, że to spotkanie w niedzielę wygramy. Na pewno jest to inny styl. No, Japonia to jest zespół, który bardzo broni i robi ogromną robotę, jeśli chodzi o ten element. Ten blok będzie niższy, ale za to tam będą dziewczyny się uwijać i bronić mnóstwo piłek, więc wydaje mi się, że gdzieś do tego się musimy przygotować i na to przestawić. Ale uważam, że też w ostatnich latach z tym zespołem wygrywałyśmy i jestem naprawdę dobrej myśli.
1: Te najważniejsze wygrane ostatnich lat z Japonkami to igrzyska w Paryżu i ubiegłoroczny mecz o brąz Ligi Narodów w Łodzi. Pewność siebie jest bardzo ważna, ale nie mniej istotny jest szacunek dla rywala. A ten ma z pewnością trener Stefano Lavarini, który wypowiada się o Japonkach w samych superlatywach. Oczywiście Japonki tradycyjnie mają pewne cechy, które sprawiają, że są jednym z najlepszych zespołów na świecie. Mam na myśli technikę i niezłomną postawę. Można wzorować się na ich poszczególnych umiejętnościach, ale także na poświęceniu, z jakim wykonują każde zadanie i pasji, które nie opuszcza ich nawet w najtrudniejszych momentach. Można się od nich wiele nauczyć. Mają wypracowany system, który funkcjonuje perfekcyjnie. Bez względu na to, kogo wystawi trener, nie zmienia to jakości gry. Oczywiście jest tam wiele znakomitych siatkarek, ale ja zawsze patrzę na nie jako na całość, jako na doskonałą drużynę. Mecz Japonia-Polska w Osace zaplanowano na 12:20 w niedzielę polskiego czasu.
0: Coraz bliżej rozstrzygnięć także w Lidze Narodów siatkarzy. Polacy lecą jutro do Stanów Zjednoczonych, gdzie rozegrają ostatni turniej fazy zasadniczej i, podobnie jak ich koleżanki, celują w awans do imprezy finałowej. A forma biało-czerwonych rośnie, o czym opowie Marek Grzechowski.
4: Siatkarzy reprezentacji Polski czeka w przyszłym tygodniu w Chicago ostatni turniej podstawowej rundy Ligi Narodów. Na koniec przygotowań w kraju, w Olsztynie, grali towarzysko z Niemcami i wygrali łatwo 3-0, choć poza regulaminem grano jeszcze jednego seta, tym razem zakończonego triumfem gości. Wygląda na to, że biało-czerwoni są w dobrej formie, z czego cieszy się selekcjoner Nikola Grbicz.
5: Jestem bardzo zadowolony z meczem, jak graliśmy, specjalnie w obronie. Bardzo mi się podobało. Ważne, że graliśmy naprawdę w dobre środki. 3 seta.
4: Grbicz, tak jak zapowiadał, do USA zabiera najsilniejszy skład z wracającymi po przerwie do gry Tomaszem Fornalem i Kamilem Semeniukiem.
5: Semen i Forni są gotowi, myślę, że są gotowi do gry. Są w swojej formie, ale myślę, że będziemy wszyscy gotowi za ten turniej, który mamy w Stanach, który będzie bardzo trudny, bo mamy naprawdę 4 bardzo trudne przeciwnika i mam nadzieję, że będą nam pomogli przygotować się za turniej finalowy w Chinach.
4: Pierwszy mecz w Chicago nasi siatkarze rozegrają w środę o 19, a ich rywalem będą wicemistrzowie świata Bułgarzy. Potem wcale nie będzie łatwiej, bo na drodze staną nam Brazylijczycy, Francuzi i Amerykanie. Polacy mają na koncie 6 zwycięstw w 8 spotkaniach i zajmują 3 miejsce w tabeli. Finałowy turniej będzie gościć chińskie Ningbo od 29 lipca. Zagra tam gospodarz oraz 7 najlepszych zespołów po fazie zasadniczej.
0: Anna Puławska zajęła 2 miejsce w wyścigu jedynek na 500 metrów podczas rozgrywanych w Montrealu zawodów Pucharu Świata w kajakarstwie. Polka, ubiegłoroczna mistrzyni świata w tej konkurencji, przegrała o 77 sekundy z Niemką Pauliną Jaksz. Jutro w finałach A wystąpi 7 polskich osad. Jedna z najlepszych polskich zawodniczek ostatnich lat w biegach średnich, Sofia Enawi, poinformowała o zakończeniu kariery w wieku 30 lat. Od kilku lat zmagała się z kontuzjami, które utrudniały jej starty na wysokim poziomie. 4 lata temu zdobyła brąz Mistrzostw Europy w biegu na 1500 metrów. W 2018 roku była na tym dystansie wicemistrzynią Starego Kontynentu. Ma też w dorobku srebrny i 2 brązowe krążki halowych Mistrzostw Europy. Przypomnę, że za 7,5 minuty rozpocznie się spotkanie ćwierćfinałowe

0: piłkarskich mistrzostw świata w Miami. Anglia zmierzy się z Norwegią, a o 3 w nocy czeka nas starcie Argentyny, czyli mistrza świata z reprezentacją Szwajcarii. Życzymy Państwu dobrej nocy, mundialowej nocy. O, jeszcze przepraszam bardzo, ponieważ o kolarstwie będziemy jeszcze mówić. Wielka pętla i 8 etap. Andrzej Grabowski.
1: Tak jak wczoraj, tak i dziś. Belg Tim Mellier wygrywa na Tour de France. Liderem niezmiennie Słoweniec Tadej Pogacar. 8 etap. Bliżej południa, ale jednak w głąb kraju. 180 km z Périgueux do Bergerac, wokół którego jest słynny region winiarski. Etap, jak się długo wydawało, będący dość wierną kopią wczorajszego. Odjeżdża mała grupka uciekinierów, w pełni kontrolowana przez peleton, a my, obserwatorzy, nudzimy się przez blisko 4 godziny. W kolarstwie zawsze jest jednak ta nutka nadziei, którą niegdyś w myśl ubrał pewien polski kolarz, Marcin Sapa, mówiąc: kiedyś mnie nie dogonią. Uciekali tak sobie we trzech, nie mając chyba nawet przez chwilę więcej niż 2 minut przewagi. Kolejny dzień upałów był jednak bezwzględny i w końcu z przodu ostał się tylko on, Belg Liam Slok, znany głównie z niedawnego zwycięstwa w Szwajcarii, gdy na metę wpadł, wywracając się. Dziś Slok na trasie pogubił 2 rywali, a nadzieja z czasem zaczęła nieśmiało szeptać do ucha. 10 kilometrów przed metą miał jeszcze mniej więcej minutę przewagi, ale końcówka to jednak zawsze coś więcej. Po chwili Slok na swoim białym rowerze kołysał się już tak, jakby znów miał, tak jak w Szwajcarii, z niego spaść, a przewaga topniała. 4 kilometry przed metą wciąż jednak jeszcze 25 sekund. Slok zrywał się, po czym jeździł od prawej do lewej strony szosy. Już nie dał rady, poddał się 1,5 kilometra przed metą. W peletonie walka w zawrotnym tempie, a końcówka znów na dość wąskiej, krętej drodze. Na ostatniej prostej walka 2 drużynowych pociągów, Astany i Alpecinu. Ale co z tego, skoro sam dogania ich Mellier, a po chwili z lekkością wyprzedza i wygrywa. Dzień po dniu 2 Erytrejczyk Girmay, 3 Holender Coy. Zieloną koszulkę lidera klasyfikacji punktowej nadal ma Duńczyk Pedersen, który dziś finiszował 12. Rywale jednak poważnie gonią.
2: Ten sprint z dalekiej pozycji Melliera uważam, że właśnie potrafi coś takiego zrobić, że sobie gdzieś tam z tyłu znajdzie miejsce i łapie ten tak zwany cuk kolarski. Jest w tym tunelu takim aerodynamicznym, nabiera prędkości, zaskakuje swoich rywali.
1: Ocenia były polski kolarz, w przeszłości czołowy sprinter w kraju, Robert Radosz.
2: Jeżeli będzie dowożony do pozycji takiej w miarę czystej, to na razie chyba nie widzę tutaj rywala dla niego.
1: Michał Kwiatkowski dużo pracował w końcówce, a metę przekracza 88. Za peletonem 120 Kamil Gradek. W całym wyścigu bez zmian, bo dla faworytów to spokojny dzień w peletonie. Wyraźnie więc wciąż prowadzi Słoweniec Pogacar, Polacy poza 1. setką. Jutro na Tour de France etap górzysty, w sam raz dla uciekinierów.
0: I w ten sposób dobiegła końca kronika sportowa. Dziękujemy za uwagę.
3: Kronika sportowa.
4: Polskie Radio. Jedynka. Autopromocja. Wywiad Rzecza to rozmowa niespieszna i szczera. Rozmowa prawdziwa. Bo najważniejsi są dla nas ludzie i spotkania z nimi.
5: Do rozmowy zaprosiłem Urszulę Dudziak, wokalistkę, aranżerkę, kompozytorkę, entuzjastkę rzeczy niemożliwych.
6: Jestem bardzo blisko tej umiejętności, jak korzystać z każdej chwili w sposób piękny, entuzjastyczny, jasny. To jest najważniejsze dla mnie, bo w tym momencie czas jest największą, najwspanialszą wartością.
4: Wywiad Rzeta.
5: Remigiusz Grzela, zapraszam w niedzielę po godzinie 21.
4: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
8: Prawda?
7: No.
8: A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: No kto, no wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na Media

0: razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Reklama. Radio Kierowców.
3: Przed mikrofonem Jakub Domoracki. Zapraszam na ostatni dzisiaj drogowy raport jedynki. Na drodze krajowej numer 50 na obwodnicy Góry Kalwarii auto osobowe wypadło z trasy i w tym wypadku 4 osoby zostały ranne. Zjazd na trasę numer 79 w kierunku Kozienic został całkowicie zablokowany. Na Mazowszu, ale także w województwach warmińsko-mazurskim i podlaskim panują w tej chwili dosyć trudne warunki atmosferyczne. Miejscami uwaga na intensywne opady deszczu, a także na zanikające burze. Wiatr na ogół jest i będzie słaby, ale w czasie burz także porywisty. Na trasie ekspresowej S52 pomiędzy Cieszynem a Bielskiem trwa remont nawierzchni. Na wysokości Skoczowa na fragmencie kilkukilometrowym jezdnia główna w kierunku Bielska Białej jest zablokowana, a prędkość ograniczona jest do 60 km na godzinę. I pomimo późnej pory obserwujemy tam spowolnienia. W województwie zachodniopomorskim mamy także remont. Remont autostrady A6 na wysokości granicy państwa w Kołbaskowie. Tutaj na fragmencie prawie kilometrowym obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu, ale także ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę. Te problemy potrwają na pewno do końca września. Kolejne informacje z tras na naszej antenie już jutro, tradycyjnie przed godziną 6 rano. Ja tymczasem życzę już bezpiecznej podróży i szerokiej drogi.
4: Minęła 23, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Marzena Godon, zapraszam. Pamięć ofiar zbrodni wołyńskiej uczczono w wielu miejscach w kraju. Dziś przypada Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez formacje OUN i UPA na ziemiach wschodnich II Rzeczypospolitej. W 83. rocznicę rzezi wołyńskiej prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w hełmie podkreślał, że Ukraina nie może stać się częścią Zachodu, jeśli nie odejdzie od nacjonalistycznego kultu.
5: Ukraina nie może wejść do Unii Europejskiej, do wspólnoty państw cywilizowanych z tym bagażem. Nie może wejść z banderyzmem. I my zrobimy wszystko, żeby nie weszło. Jerzy się z tego wszystkiego nie wycofa.
4: Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało, że złoży w Sejmie projekt uchwały blokującej akcesję Ukrainy do Unii Europejskiej z powodu gloryfikowania UPA. Ma to związek z decyzją prezydenta Ukrainy o nazwaniu jednej z jednostek wojskowych imieniem bohaterów UPA. Prawo i Sprawiedliwość nie musi do niczego wzywać rządu, mówił wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz o tej zapowiedzi.
6: Powiedzieliśmy jasno i wyraźnie, dzisiaj też w swoim wystąpieniu, w swoim orędziu premier bardzo jasno wskazuje, prawda jest konieczna i potrzebna do współpracy, do przyjaźni. Bez prawdy nie ma takiej współpracy i przyjaźni, która tworzy jeden sojusz, jedną Unię.
4: Premier Donald Tusk zapowiedział też, że w Warszawie powstanie mur pamięci z wiecznym ogniem i nazwiskami wszystkich odnalezionych ofiar zbrodni wołyńskiej. A prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski napisał w mediach społecznościowych, że potrzebna jest pełna prawda i chrześcijańskie upamiętnienie ofiar, a Ukraina dokłada starań, by rzetelnie ustalić fakty o zamordowanych. I zapowiedział, że za 2 dni rozpoczną się prace ekshumacyjne na terenie wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka. Nie żyje 17-latek, ofiara wypadku drogowego w miejscowości Mściszewice w województwie pomorskim. Pasażer osobówki zmarł w szpitalu w wyniku odniesionych obrażeń. Jak ustalili policjanci, minionej nocy jego rówieśnik, pijany i bez uprawnień, przewoził 9 osób. Relacjonuje Aldona Naczk z policji w Kartuzach.
7: 5 z nich znajdowało się wewnątrz pojazdu, natomiast 4 podróżowały na jego dachu. W wyniku zdarzenia 17-letni pasażer Volkswagena został przetransportowany do szpitala, gdzie pomimo udzielonej pomocy medycznej zmarł na skutek odniesionych obrażeń.
4: Poza ofiarą śmiertelną pozostałym uczestnikom zdarzenia nic się nie stało. 17-letni kierowca został zatrzymany.

0: usłyszy zarzuty, będzie odpowiadał za spowodowanie śmiertelnego wypadku pod wpływem alkoholu. Grozi za to 8 lat więzienia. Zarzut zabójstwa oraz usiłowania zgwałcenia 29-letniej kobiety usłyszał dziś 19-letni mieszkaniec powiatu jędrzejowskiego w Świętokrzyskiem. Podejrzany nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Prokuratura skierowała do sądu wniosek o jego areszt. Za zarzucane czyny grozi mu kara dożywotniego pozbawienia wolności.
1: To są aktualności jedynki.
0: Medycy z Poznania wyjadą do Kamerunu. Będą pomagać głuchoniemym dzieciom. Przez 3 tygodnie zespół z Polski będzie diagnozował i zakładał aparaty słuchowe najbardziej potrzebującym. Choć wyjazd dopiero we wrześniu, to w Poznaniu rozpoczęła się już zbiórka używanych aparatów.
2: Medycy przyjadą m.in. do szkoły dla dzieci niesłyszących prowadzonej przez polskie misjonarki, mówi Justyna Janiec-Palczewska ze Stowarzyszenia dla Świata.
3: W tych wioskach, z których wywodzą się dzieci, wierzy się, że głuchota jest efektem czaru. Wtedy zwykle szuka się osoby odpowiedzialnej za to zarzucenie tego złego uroku, natomiast takie dzieci są ukrywane w domach.
2: Lekarze zabierają z Polski sprzęt do badań i leczenia oraz setki aparatów słuchowych i baterie do tych urządzeń. Maciej Stiller z Uniwersytetu Medycznego wyjaśnia, że będą to tygodnie intensywnej pracy.
4: Wybieramy sobie miejsca, w którym jest duża koncentracja, bo te dzieci wyłapano. Chodzi o logistykę, żebyśmy przyjechali i mieli pełne ręce roboty, a nie szukali na miejscu, kto się zgłosi.
2: W siedzibie Stowarzyszenia dla Świata w centrum Poznania ruszyła już zbiórka używanych, ale sprawnych, zausznych aparatów słuchowych, które mogą posłużyć innym pacjentom. Maciej Szefer, Polskie Radio.
0: Prawie 2 miliony euro wrzucili turyści do Fontanny di Trevi w Rzymie w ubiegłym roku. Pieniądze przeznaczane są już od wielu lat na realizację projektów charytatywnych.
5: W tym przypadku pieniądze płyną z wodą i chętnie do niej wpadają. To tradycja wrzucanie tu pieniędzy. To dla upamiętnienia wizyty w Rzymie. Ja wrzuciłam 1 euro i nie powiem, jakie miałam życzenie, bo się nie spełni, mówią turyści. A to, co dla jednych jest tradycyjnym rzutem, dla drugich może być ciepłym posiłkiem, wizytą lekarską, programem edukacyjnym. Bo głównie na takie zadania przeznaczane są pieniądze z fontanny. Projekt, który otrzymuje najwięcej środków finansowych dotyczy pomocy żywnościowej dla rodzin. Jest on realizowany poprzez sklepy socjalne, czyli supermarkety, w których potrzebujący mogą bezpłatnie zrobić zakupy, mówi Alberto Colojacomo z rzymskiej Caritas. W ciągu 4 lat środki z Fontanny di Trevi trafiające do tej organizacji wzrosły z prawie 1,5 miliona euro do niemal 2. Aleksandra Nietopiel, Polskie Radio, Rzym.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
1: Pogoda.
0: W nocy miejscami opady deszczu, na północnym wschodzie i wschodzie kraju zanikające burze. Temperatura od 11 stopni na Suwalszczyźnie do 17 w rejonie Niziny Szczecińskiej.
1: Jedynka. Polskie Radio. Reklama.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
9: Barytonem
10: i tenorem.
9: Zapraszamy Państwa
10: na 2 głosy.
9: W rytmie rocka albo hip-hopu.
10: A ja wybieram raczej pop i klasycznego rock'n'rolla.
9: Zapraszamy w każdą niedzielę kilka minut po 14.
10: Paweł Sztompkę
9: i Marcin Kuse.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
11: Tu jest muzyka.

0: Program Pierwszy Polskiego Radia. Dobry wieczór. Maciej Szajkowski przed mikrofonem. Audycję wydaje Izabela Żukowska, a z nami Joanna Longić, jeden z najwspanialszych głosów i kompozytorka na polskiej scenie muzycznej, formacja Tęskno. Dobry wieczór, Joasiu.
1: Dobry wieczór.
0: Cieszę się, wreszcie się spotykamy, bo dużo słyszałem o twoich dokonaniach i z Hanią Rani jeszcze, jak rozpoczynałeś działania w formacji Tęskno i później twoich solowych. No, chciałbym zapytać najpierw na początek właśnie, co dobrego w zespole Tęskno, bo trochę tęskno mi już za czymś nowym.
1: Tak, szykuje się nowe, już praktycznie mamy płytę gotową, to będzie czwarty album. Tym razem odchodzimy od wierszy, od poezji, to znaczy mam nadzieję, że teksty nadal są poetyzujące, ale to będą moje własne teksty.
0: Ważyłaś się wejść.

0: w taką poezję mężczyzn doświadczenia gigantów.
1: Trudno będzie, nie chcę tutaj konkurować z Ginczenką, ale chciałabym się różnymi swoimi przemyśleniami podzielić i je wyśpiewać.
0: No to czekamy z niecierpliwością. Pozwól, umówmy się już dziś, że jako pierwsi podzielimy się ze słuchaczami tymi dokonaniami nowymi, otwierającymi nowy rozdział, jak mówisz, w zespole Tęskno. Sezon zaczął się intensywnie, ale i pracą studyjną i ciekawą kooperacją w ramach soundtracku muzyki filmowej. Garda wchodzi na ekrany. To jest twoje pierwsze doświadczenie z komponowaniem muzyki filmowej, czy miałaś wcześniej jakieś przygody?
1: Miałam przygody z krótszymi formami i też różne audiobooki, ale jeżeli chodzi o pełny metraż, to tak można powiedzieć, że to też mój debiut.
0: Zespół Tęskno dzisiaj w Jedynce, za chwilę o muzyce filmowej.

0: Jedynka Polskie Radio i Joanna Longić, formacja Tęskno. Muzyka filmowa to jest taka opowieść, która z jednej strony stwarza nam nieskończoność możliwości kompozycyjnych, wariantowych, wykonawczych, instrumentalnych wreszcie, ale z drugiej jednak każe nam być w ryzach i to bardzo, bardzo ograniczonych. Jak dla ciebie wygląda ten warsztat pracy z muzyką filmową?
1: Ja lubię ograniczenia tak naprawdę, bo tych pomysłów mam 1000 i mogę pójść w każdym kierunku, a tutaj jednak bliska współpraca z reżyserką Kasią Wiśniowską też narzuciła kierunki, których ona potrzebowała i te emocje w głównej bohaterce, które ona chciała, żeby publiczność po prostu jeszcze bardziej poczuła.
0: No tak, czyli podbijanie emocji, zdecydowanie. Podkręcanie emocji, jednocześnie kontrapunkty, jakieś suspensy dźwiękowe, bo to też przecież wymaga kompozycja filmowa. A ten film, jak ty go odbierasz? O czym to jest historia?
1: Myślę, że historia jest bardzo uniwersalna i film powstawał przez 8 lat, więc to też jest ważne, że mamy taki przekrój życia tej bohaterki. To jest córka marokańskiej legendy boksu. No i ona od małej dziewczynki, potem już się staje dorosła i jest wrzucona w tą rolę i szykuje się do przyszłej olimpiady. I tutaj jakby główne pytanie i rozterka jest taka, czy to tak naprawdę są jej marzenia i czy ona dalej pójdzie tą drogą.
0: Czy ktoś za tym nie stoi, kto kieruje i naszą karierą, i naszym życiem. Dzisiaj Joanna Longić i posłuchamy premierowo muzyki do filmu Garda.

0: programie pierwszym Polskiego Radia Joanna Longić, autorka muzyki do filmu Garda, filmu, który realizowany był, jak mówisz, przez 8 lat. Też tak długo przygotowywałaś muzykę, reżyserka wybrała ciebie, wiedziała, że to ty będziesz najlepszą osobą do stworzenia dźwięków do tych obrazów.
1: Odezwała się do mnie w zeszłym roku, jeszcze z poprzednią wersją montażową, która mocno się zmieniła i już razem nad nią pracowałyśmy. Bardzo mnie ucieszyło to, że właśnie sama się odezwała, wiedząc, czego się spodziewać, więc tutaj nie było żadnych przykrych niespodzianek i te nasze wrażliwości się uzupełniały i no, muszę powiedzieć, że szczególnie na początek to była wymarzona współpraca.
0: To kompozycje instrumentalne, tam nie pojawiają się żadne piosenki.
1: Żadne piosenki, chociaż jeden utwór ma odrobinę Good Times, ma tytuł, i ma odrobinę piosenkową formę jako jedyny, ale nie ma tekstu, nie ma wokali w ogóle w żadnej roli, tylko instrumenty.
0: Film jest frankojęzyczny, czyli nie przygotowywałaś się tak jak Joanna Kulik do tych swoich epizodów francuskich.
1: Nie. Postanowiłam, że skoro nie znam francuskiego, to tutaj zostanę przy instrumentach.
0: Jak od strony takiej czysto warsztatowej, czy już kompozycyjnej wyglądała ta praca? Czy miałaś jakieś sugestie reżyserki? Często to są takie suity, wydaje się nawet szkice dźwiękowe.
1: Tylko słowne były różne wskazówki w celu naprowadzenia mnie. Na tej drodze takie drogowskazy, ale dźwiękowo to wszystko już było po mojej stronie i po prostu proponowałam dane rzeczy w wersji takiej bardziej domowej, domówkowej. No i wtedy dopiero jak było zielone światło całej muzyki, to weszliśmy do studia, żeby nagrać to.
0: Wojciech Kilar wspominał kiedyś, że są doskonały, nasz kompozytor wybitny i legendarny, nie ma w tym przesady, że on widząc jakąś scenę, na przykład przy okazji kooperacji z hollywoodzkimi reżyserami, od razu wiedział, jaki instrument może ją ubarwić. U ciebie było podobnie? Słyszałaś już instrument, który może towarzyszyć jakimś obrazom?
1: Szczególnie jest jedna scena, w której Kasi zależało na tym, żeby była w kontrze do tego, co się dzieje, a była to walka bokserska. No i tutaj od razu wiedziałam, że będę chciała użyć harfy. No i harfa jest i tam króluje, do tego odrobina fortepianu i smyczków, które potem docierają, dołączają.
0: To była praca twoja autorska, ale muzyków, których zaprosiłaś, kto to był?
1: To była grupa moich stałych współpracowników, którzy też pojawiają się na płytach Tęskno. Jest Zuzanna Federowicz właśnie na harfie, na smyczkach. Bardzo dużo tutaj było więcej niż w kwartecie. To nie sposób ich wszystkich wymienić. Na flecie Gabriela Ziniewicz, która też jest na pewno Państwu znana. Na fortepianie Jagoda Stanicka, która też z nami nagrywa nadchodzącą płytę Tęskno.
0: I w jakim studiu to było?

0: Było?
1: S2 oczywiście naszym ukochanym
0: Polskiego Radia. To gwarancja najlepszej jakości dźwięku. Cieszę się, że w związku z tym możemy podzielić się ze słuchaczami tymi kompozycjami. Rozumiem, ukazują się one również na płycie winylowej i kompaktowej?
1: Bardzo bym chciała, ale tym razem nie. Zostajemy tylko w świecie internetu i na streamingach.
0: Okej, ale temat jest otwarty. Jak znajdzie się wydawca, może będzie to Polskie Radio, czego tobie życzę. Dziękując za to spotkanie, życząc wszystkiego najlepszego. Joanna Longić, tęskno, już mi tęskno za tobą.
1: Dziękuję.
2: Ciebie i mnie spotkał ślepy żal przez chłód.

0: Lektury jedynki.
1: Starsza pani, która zamordowała męża, zrobiła to 30 lat temu. Dlaczego dopiero teraz się przyznała? Posłuchajmy szóstego fragmentu kryminału Camille Lackberry Płaczka. Czyta Marcin Perchuć.
2: Patryk nie bardzo wiedział, co zrobić. Właściwie miał ochotę poprosić ją, żeby wyszła z komisariatu i nigdy więcej o tym nie wspominała. Minęło 30 lat. Co za sens, żeby teraz w tym grzebać? Co innego mówiło mu jednak poczucie obowiązku. Dla morderstwa nie ma przedawnienia. 3 dni czy 30 lat nie ma znaczenia. Morderstwo musi zostać zbadane niezależnie od wszystkiego. Nie do niego należy ocena. Westchnął. Pewnie pani rozumie, że będziemy musieli dokonać ekshumacji. Przytaknęła. Tak, rozumiem. I co dalej? Przyniosłam torbę ze swoimi rzeczami, w razie gdybyście mnie chcieli aresztować. Nie, nie, pojedzie pani do domu. Musimy uzyskać potwierdzenie tego, co pani powiedziała, a zajmie to trochę czasu. Będą mi potrzebne pani dane kontaktowe i nie wolno pani nigdzie wyjeżdżać. A dokąd ja miałabym pojechać? Kobieta wzruszyła ramionami. Po otrzymaniu jej danych Patryk odprowadził ją do drzwi i wciąż nie był do końca pewien, co się właściwie wydarzyło. Nie mógł powstrzymać się przed pytaniem. Dlaczego pani się przyznała? Dlaczego pani tego po prostu nie przemilczała? Mam na myśli, że minęło 30 lat. Nikt by się nigdy nie dowiedział. Kobieta potrzebowała kilku sekund, żeby odpowiedzieć. Nie można żyć, nie ponosząc konsekwencji swoich działań. A prawda w jakiś sposób zawsze wychodzi na jaw. Tylko czasami potrzebuje lekkiej zachęty. Patryk zamknął za nią drzwi i zamyślił się nad tymi słowami. Jednak wciąż nie był przekonany. W jego zawodzie prawda bywała trudna do uchwycenia i bywała również czymś rzadkim. Podniósł słuchawkę i wybrał pewien numer. Cześć, tu Patryk Hedström z komisariatu w Tanumshede. Wnoszę o zgodę na ekshumację. Tak, znowu.
1: Marcin Perchuć przeczytał szósty fragment kryminału.

0: każdą niedzielę po godzinie 17. Ula Kaczyńska.
1: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Wakacje, zmiana ciśnienia,
6: zmiana temperatury, upały,
5: a czasem zupełnie zimno. Jestem zmęczona.
6: Jestem zmęczony.
7: Aktywuj się na Plus.
8: Sięgnij po suplement diety Plus Active 100% Energy Complex. Zawiera kofeinę, guaranę i witaminy z grupy B, które pomagają zachować dobrą energię. W dodatku dostajesz 100% smaku, 100% koncentracji, 100% naładowanych baterii i 100% pozytywnej energii. Oryginalny Plus Active. 100% codziennie. Bez dodatku cukru. Sprawdź na plus.pl.
1: Reklama.

0: Prawie 4 minuty po północy. Piotr Balasz, dobry wieczór i zapraszam na pierwsze dziś aktualności jedynki, a na początek sprawdzamy, co dzieje się na mundialu. W Miami trwa ćwierćfinałowe starcie Anglików z Norwegami. Zacięta walka po pierwszej połowie 1-1. Najpierw na prowadzenie wyszła Norwegia po cudownym strzale Sjodelrupa z 35 minuty, a w doliczonym czasie gry w pierwszej połowie wyrównał jeszcze Jude Bellingham. A o trzeciej, ostatni ćwierćfinał, Szwajcaria zagra z Argentyną w Kansas City, gdzie obrońcy tytułu mają swoją bazę, więc mogą liczyć na solidne wsparcie kibiców.
1: Mam nadzieję, że wygramy. To nasz obowiązek. To będzie trudny mecz. Szwajcaria ma bardzo dobry zespół, ale myślę, że jednak zdecydowanie zwyciężymy. I musimy znaleźć sposób na Szwajcarię.
0: Argentyna, Szwajcaria to o trzeciej w nocy w Kansas City, a teraz trwa przerwa w meczu Anglii z Norwegią. Przypomnę, jest remis 1-1. Jest ich wśród nas coraz mniej, ale ci, którzy przeżyli mroczne dni rzezi wołyńskiej, nie zapominają tego, co stało się z ich bliskimi, sąsiadami i domami. I to głos świadków tamtych wydarzeń rozbrzmiewał najgłośniej w 83. rocznicę tych wydarzeń. Helena Drost miała wtedy 8 lat. Pamięta, że jej rodzina uratowała się tylko dlatego, że ostrzeżenie dotarło w porę.
2: Przyszedł sąsiad Niemiec do nas, powiedział nam, że będzie, zaraz do nas przyjdą. Mama wzięła chleb i mleko z bańko, tata jakieś dokumenty i uciekliśmy do lasu. To było natychmiast, tylko przyszedł nam, powiedział i już natychmiast trzeba było uciekać.
0: Prezydent Karol Nawrocki w Radrużu na Podkarpaciu dziękował wszystkim, którzy pielęgnują pamięć o ofiarach i podkreślał, że to właśnie historia jest fundamentem budowania przyszłości i wyciągania wniosków z przeszłości.
3: Nie oskarżamy całego narodu ukraińskiego, ale oskarżamy banderowską ideologię tych, którzy mordowali, ale też tych, którzy przywołują czerwono-czarne barwy w XXI wieku.
0: Pamięć i prawda muszą nam pomóc w budowie lepszej przyszłości. Bez nienawiści i bez pogardy, tak z kolei w specjalnym nagraniu, mówił premier Donald Tusk.
4: Naszym obowiązkiem wobec ofiar, ale też sposobem przezwyciężenia bolesnej przeszłości na rzecz lepszej przyszłości jest prawda. Prawda to pamięć o każdej ofierze i miejscu jej kaźni. Zamordowani nie mogą pozostać bezimienni.
0: Dlatego szef rządu zapowiedział budowę w Warszawie muru pamięci z nazwiskami każdej odnalezionej i zidentyfikowanej ofiary. Z Kijowa nadszedł głos prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych zapewnia, że Ukraina robi co może, by sprawiedliwie ustalić fakty o zabitych na Wołyniu i że jest zainteresowany przyspieszeniem procesu ekshumacji. Historycy szacują, że w latach 1939-47 UPA w okrutny sposób wymordowała około 120 tysięcy Polaków. Tego obawiały się władze kraju, ratownicy, a przede wszystkim ci, którzy przeżyli i szukają wieści o swoich bliskich. Rośnie tragiczny bilans podwójnego trzęsienia ziemi w Wenezueli z końcówki czerwca. To 4333 osoby, o ponad 200 więcej niż poprzedni bilans przekazany przez władze kraju.
5: To są aktualności jedynki.
0: Na sprawiedliwości, pokoju i miłości należy budować Kościół. To przesłanie papieża, który w Castel Gandolfo przyjął na wspólnym obiedzie 200 ubogich. Chcielibyśmy dziś zbudować most z wami wszystkimi, z waszymi rodzinami i ze społeczeństwem, w którym pragniemy żyć. Pragniemy żyć w sprawiedliwości, w świecie, w którym można usunąć przyczyny ubóstwa i przyczyny niesprawiedliwości, które wciąż istnieją. Obiad ubogich z papieżem w ogrodach Castel Gandolfo stał się zwyczajem corocznym. W tym roku w menu przygotowano przystawkę w stylu włoskim. Warzywa smażone w cieście, potem pieczęcia lęcą z cykorią i pieczonymi ziemniakami, a na deser truskawki z lodami. Za nami czwarty przystanek na tegorocznej wakacyjnej trasie Lata z Radiem. Byliśmy w Ełku i choć prognozy straszyły załamaniem pogody, muzycy z zespołu Lazy Swing Band, którzy dbają o dobrą zabawę uczestników międzypokoleniowej potańcówki, magicznie zapanowali nad chmurami.
6: Zawsze mieliśmy takie szczęście, że nawet jak przed koncertem, przed potańcówką padał deszcz, to jakimś cudem wchodziliśmy na scenę i od razu pojawiało się słońce. Także zawsze ktoś pod tą sceną się pojawiał. Także

Tu program Pierwszy Polskiego Radia, nadawany na falach długich o częstotliwości 225 kHz, na falach ultrakrótkich, lokalnie w technologii DAB+, oraz w internecie przez urządzenia mobilne.

0: gorąco zapraszamy na kolejne przystanki.
1: A ten kolejny przystanek w sobotę 18 lipca zapraszamy do Chełma. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
1: Noc wszędzie pod chmurami i wszędzie z przelotnym deszczem, no może poza zachodnimi krańcami kraju. We wschodniej połowie Polski możliwe lokalne burze i tu najchłodniej 11 stopni, podobnie na Podhalu, a najcieplej na zachodzie i nad samym morzem od 15 do 17 stopni.
2: Jedynka. Polskie Radio.
1: Jest już niedziela, 193 dzień roku. Wschód słońca o 4:27, a zachód o 20:54. Kalendarium. 616 lat temu, w 1410 roku, wojska polsko-litewskie zajęły krzyżacki zamek w Nidzicy. 134 lata temu w Drohobyczu urodził się Bruno Schulz, prozaik, malarz, rysownik, grafik, ilustrator, autor zbiorów opowiadań Sklepy cynamonowej, sanatorium pod Klepsydrą. 118 lat temu w Krakowie urodził się Eryk Lipiński, grafik, karykaturzysta, satyryk, współzałożyciel i redaktor tygodnika Szpilki. 81 lat temu na Suwalszczyźnie rozpoczęła się tak zwana obława augustowska, podczas której oddziały NKWD i Armii Czerwonej zatrzymały około 7 tysięcy osób. 40 lat temu w wypadku samochodowym zginął Wacław Kisielewski, pianista, członek duetu fortepianowego Marek i Wacek. A 29 lat temu, w 1997 roku, do Wrocławia dotarła wielka fala powodziowa, nazywana Powodzią Tysiąclecia. Imieniny obchodzą Bruno, Piotr, Weronika, Janina, Andrzej, Leon, Nathan, Felix, Brunon, Marcjanna, Bonifacja, Eusebiusz i Wera. Serdeczności od Radiowej Jedynki.
2: Autopromocja.
3: Żyjemy w rewolucyjnych i trudnych czasach. Chodzi o to, żeby je zrozumieć.
4: Nowy, wspaniały świat. W każdą niedzielę po 16 w Jedynce.
3: To program, w którym co tydzień będziemy rozmawiać o tym, co nas interesuje, denerwuje, inspiruje i przeraża. Zapraszam, Karolina Korwin-Piotrowska.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Polskie Radio. Jedynka.

18 minut po północy. Wojciech Błoński za konsoletą, Wojciech Urban przed mikrofonem. Rozpoczynamy 3 godziny muzyki nocą. Państwo, którzy śledzą nasze spotkania, którzy słuchają naszych audycji, wiedzą, że redaktor to chyba mój najbardziej ulubiony utwór, nie tylko zespołu The Eagles, ale w ogóle utwór rockowy. Myślę, że to mógłby być hymn rocka na świecie. Rok 1976, wcale nie pierwsza, a już piąta płyta w dorobku grupy, zatytułowana po prostu Hotel California. A teraz będzie... A, i jeszcze powiem, że panów można będzie we wrześniu.

wrześniu zobaczyć w Las Vegas w listopadzie też. Tam głównie teraz grają swoje pożegnalne już trasy. The Eagles Tequila Sunrise, no bo skoro lato, to będzie czwarty album, rok 73 i Desperado. A potem będzie In the City, też tak trochę letnio, z filmu Wojownicy. A potem będzie Victim of Love, czyli Powódź Miłości, tytułowa, rok 1976. Oczywiście można pisać 71 151 i facebook.com/1. Zapraszam.

Prawie 30 minut po północy, Victim of Love. Życzę Państwu, żeby zalewała Państwa tylko powódź miłości, a nie te inne powodzie, o których niestety słyszymy. No to skoro wybrzmiały orły, no to teraz będzie Volbeat. Państwo też wiedzą, że lubię ten zespół. To Duńczycy. To z szóstej płyty z 2016 roku. Seal the Deal and Let's Boogie. Będzie Black Rose. Potem Wait a Minute, Girl. No, z 2021 roku stało się wielkim przebojem, nie tylko radiowym, a potem $16 i na koniec Cup of Our Hero. To będzie Volbeat już za chwilę, a jeszcze powiem, że Państwo piszą. Pan Witold napisał na facebookowym profilu z prośbą o pozdrowienie wnuczki Natalii i zwierzaka Baltazara i spytał, czy będzie letnio dziś w muzyce nocą. No mam nadzieję. Zapraszam.

Dziękuję Państwu, że Państwo piszą. Pani Magdalena napisała, że jeszcze będzie letnio, bo idą upały. No, mam nadzieję, że jakoś to przetrwamy. No, w latach 30. popularna była Lux Torpeda i dlatego sięgnąłem po ten utwór Power of Trinity. Zespół z Łodzi zaśpiewa Lux Torpedę, potem, skoro już o wagonach i pociągach, to będzie Wagonowa Love, a potem będzie Chodź ze mną. Wszystko to z albumu Locomotive Rock 2011.

Natalia Grosiak, Ralto 1986, a teraz Brian Adams o tym, że Kanada powinna być 51. stanem, a przedtem raz, dwa, trzy i trudno nie wierzyć w nic.